he sings that siren song. I just gotta tag along.

Trust me, baby, you can have faith in me. You can trust me, baby.

Mm-hmm.

grałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić, kilojoule, by się o coś lać, gest w nikczem.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi pani Literka. A może powinnam powiedzieć bryk, bryk. Dzień dobry, mówi bryk, bryk. Pani bryk, bryk, Literka. Bryk, bryk, fik, fik, mik, mik. Ojojojojoj, coś się złego stało? Nie, niczego. Fik, fik, fik, fik, złego. Fik, fik, fik, fik, nie zauważyłam. Fik, fik, tylko bryk, bryk. Mam taki fikołkowy nastrój dzisiaj. Fik, fik, fik, fik. Warto powiedzieć fik, fik, myk, myk, bryk, bryk. Czym te fikołki są? Ojejejejej, aż mi się zakręciło w głowie od tych fikołków. I albo od koziołków, też tak można powiedzieć. Od fikołków albo od koziołków. Dlaczego fikołki to są fikołki i dlaczego koziołki to są koziołki? Może sobie wytłumaczymy. Macie jakiś pomysł?

pomysł na to, skąd się wzięły te nazwy, fikołki, koziołki. Z koziołkami jest łatwiej, bo koziołki to oprócz tych przewrotów, które robicie na przykład na gimnastyce albo po prostu wtedy, gdy się bawicie, przewracacie się, turlacie się po podłodze. Oprócz tego, że koziołki to jest

kozy chłopcy. I gdy sobie pomyślimy o tym, jak te kozy chłopcy, czyli koziołki, jak się zachowują, no to co wam przychodzi do głowy? Przede wszystkim przepychanki, przewracanki, takie zabawy, bijatyka na niby. Kozły bardzo często lubią się trykać rogami, czyli tak na niby się buść rogami w zabawie. I często, gdy tak się bodą, jeden napiera na drugiego, to bardzo często wtedy się przewracają i to wszystko jest w zabawie. Dlatego właśnie przewroty, również ludzi, takie przewroty, turlanie się po podłodze nazwano koziołkami, bo wygląda to podobnie jak wtedy, gdy nasze zwierzęta przewracają się, oczywiście też w zabawie. Koziołki, zwierzęta, bardzo często też podskakują podczas tej zabawy i potrafią wyskoczyć naprawdę wysoko. Dlatego też koziołkami albo kozłami nazwano pewien przyrząd gimnastyczny. Być może znacie taki przyrząd. To jest taki wałek, takie siedzenie, dość twarde, na czterech szeroko rozstawionych nogach i jeśli macie ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu albo w szkole, to często przeskakuje się przez kozła. Przeskakuje się właśnie w ten sposób, że trzeba się najpierw odbić od takiej odskoczni, chwycić rękami właśnie ten kozioł i przeskoczyć przez niego. To są wyskoki naprawdę wysokie, dlatego że kozły, koziołki, te nasze zwierzęta też podczas zabawy skaczą wysoko. Skoro mówimy o skokach, wyskokach i w ogóle o odbijaniu się do góry, to możemy sobie pomyśleć o jeszcze jednej rzeczy. Gdy gracie w piłkę i odbijacie tę piłkę ręką od ziemi, od podłoża, to pamiętacie, jak to się nazywa? Kozłowanie. I takie jedno odbicie piłki to jest kozioł. Dlaczego tak to się nazywa? Już wiemy, bo kozły skaczą naprawdę wysoko w górę. Więc skoro odbijamy tę piłkę od ziemi ręką i ta piłka idzie coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, no to trochę tak jak te kozły, które skaczą wysoko podczas zabawy, wysoko, wysoko w górę. Kozłujemy piłkę, bo kozły skaczą wysoko. Gdy już o tych wszystkich rzeczach powiedzieliśmy, czyli gdy wiemy, jak się zachowują kozły, koziołki, zwierzęta, wiemy też, dlaczego nazywamy koziołkowanie koziołkowaniem i kozłowanie kozłowaniem, bo w tych czynnościach naśladujemy to, jak się koziołki, zwierzęta zachowują. A dlaczego mówimy o fikołkach? To już jest bardziej zagadkowe. Wiemy tylko tyle, że fikołek rymuje się z koziołkiem. Koziołki, fikołki brzmią podobnie, podobnie się kończą, to znaczy rymują się te wyrazy. Mówimy o fikołkach wtedy, gdy turlamy się po ziemi, tak jak podczas koziołkowania. Mówimy też czasem coś fik-fik spadło, albo przeturlało się, albo przesunęło się szybko, tak jakby w podskokach. Fik-fik-fik, ktoś się przesunął. Fik-fik-fik, jabłko sturlało się ze stołu. I chyba tylko tyle wiemy o słowie fikołki i o słowie fik-fik. Czyli jest to słowo trochę bardziej zagadkowe. Ale jeszcze powiem wam, zdradzę wam właściwie, że kiedyś mówiono fik z lasa, fik do lasa. Mówiono tak o kimś, kto nie ma własnego zdania, kto często zmienia zdanie. Ktoś fik z lasa, fik do lasa. Fik, czyli tak szybko ktoś wyskoczył z lasu. Dzisiaj mówimy z lasu, kiedyś mówiono z lasa. Fik ktoś wyskoczył z lasu, fik ktoś wskoczył do lasu. Tak jakby ktoś nie mógł się zdecydować, czy w tym lesie jest, czy go nie ma. Skoro tak kiedyś mówiono o ludziach, fik z lasa, fik do lasa, to znaczy, że już dawno, dawno temu słowo fik znaczyło tyle, co koziołek, czyli oznaczało taki szybki ruch, taki ruch, który wykonują skaczące albo turlające się, no szybko przemieszczające się wesołe zwierzęta, koziołki. Oczywiście jest też słowo brykać, które oznacza prawie to samo, co robić koziołki albo robić fikołki, ale to już sami wiecie najlepiej, jak można tego słowa brykać.

użyć. Czy pamiętacie może zwierzę, które bardzo lubiło brykać? Zwierzę z pewnej bajki? Pamiętacie? Jeśli nie, to to jest dla Was zagadka i zadanie. Przypomnieć sobie takie zwierzę w paski, które bardzo lubiło brykać, bo było bardzo wesołe. Lubiło brykać, czyli lubiło robić koziołki, fikołki, czyli lubiło robić to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Do usłyszenia!

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. A może powinnam powiedzieć tak? Dzień dobry, mówi pani Literka. Trochę za cicho. Zastanawiałam się, jak zacząć tę dzisiejszą rozmowę, dlatego, że chcę was zaprosić na wycieczkę do lasu. A w lesie?
1: Niektórzy powiedzieliby, że trzeba mówić szeptem.
0: Ale mnie się wydaje, że aż tak cicho być nie trzeba, chociaż na pewno, jeśli idziemy na wycieczkę do lasu, to powinniśmy pamiętać o tym, jak się zachowywać i też jak mówić w lesie. No bo gdy jedziemy albo idziemy na wycieczkę do lasu, no to trochę tak, jakbyśmy szli z wizytą do kogoś. Bo przecież las to jest miejsce, w którym mieszkają różne zwierzęta, to jest miejsce, gdzie rosną specjalne rośliny, czyli las to jest tak jakby dom pewnych zwierząt i pewnych roślin. I tak jak gdy idziemy z wizytą do kogoś i pamiętamy, jak należy się ubrać, jak należy się zachowywać, co wypada robić, a czego robić nie wypada, jak wypada mówić, a jak mówić nie wypada, tak też, gdy idziemy na wycieczkę do lasu, o tych wszystkich rzeczach powinniśmy pamiętać. W takim razie może przygotujmy dzisiaj kodeks dobrego podróżnika, dobrego przedszkolaka i dobrego szkolniaka, którzy idą na wycieczkę do lasu. Pierwsza zasada: szanujemy las i jego mieszkańców. Szanujemy las, to znaczy pamiętamy o tym, że las nie jest naszą własnością, że musimy wiedzieć o pewnych zasadach, które w tym lesie obowiązują. Szanujemy mieszkańców lasu, to znaczy wiemy i pamiętamy o tym, że w lesie mieszkają różne zwierzęta, że rosną różne specjalne rośliny, które gdzie indziej rosnąć nie mogłyby i musimy dbać o to, żeby nie przeszkadzać im w mieszkaniu i w rośnięciu w tym lesie. Druga zasada naszego kodeksu brzmi: w lesie możemy się bawić, ale nie we wszystko. Na przykład, jeżeli mamy ochotę zabawić się w echo, czyli naśladowanie głosów i w takie głośne mówienie po to, żeby głos się odbił od drzew. Więc jeżeli mamy ochotę zabawić się w echo, możemy to zrobić, ale nie cały czas. Jak myślicie, dlaczego? Gdy naśladujemy echo, gdy bawimy się w echo, to robi się dość głośno. A gdy za długo jest głośno, to zwierzęta dzikie, które mieszkają w lesie, mogą się wystraszyć. I wtedy, jeśli się wystraszą, no to, no niestety, mogą być z tego kłopoty. I jeśli wystraszymy zwierzęta, to znaczy, że nie przestrzegamy naszej pierwszej zasady, czyli szanowania mieszkańców lasu. A zatem, jeśli bawimy się w echo, to tylko przez jakiś czas, nie za długo. Trzecia zasada naszego kodeksu brzmi: nie straszymy zwierząt i nie gonimy zwierząt. Także nie dokarmiamy zwierząt. One sobie świetnie w lesie poradzą bez nas. Gdy zobaczymy jakąś wiewiórkę, która skacze z drzewa na drzewo albo która je gdzieś orzechy znalezione,

albo która je gdzieś orzechy znalezione jesienią, to nie gonimy tej wiewiórki, nie piszczymy z radości, że zobaczyliśmy wiewiórkę, tylko po prostu cicho ją obserwujemy. Cicho, to znaczy nie musimy szeptać, chodzi o to, żebyśmy nie krzyczeli. I to jest nasza czwarta zasada. Nie krzyczymy w lesie. Po to, żeby i zwierzętom było przyjemniej, i naszym kolegom i koleżankom też, żeby było przyjemniej. Nikt nie lubi, gdy obok niego się krzyczy. Piąta zasada. Biegamy po lesie. Tak, możemy trochę pobiegać, ale tylko po ścieżkach. I biegniemy tak, żeby nie poniszczyć roślin. Nie zrywamy gałęzi z drzew, nie zrywamy kwiatów, traw i innych roślin, dlatego że gdybyśmy je zrywali, no to znaczy, że nie szanujemy mieszkańców lasu. A pamiętamy o naszej pierwszej zasadzie? Szanujemy las i jego mieszkańców. Jeśli latem pojedziemy do lasu, albo wiosną, albo jesienią, to pamiętajmy też o tym, żeby nie rozpalać ognisk, bo z tym się wiąże niebezpieczeństwo pożaru, a przecież nie chcemy, żeby las spłonął, no bo gdzie będziemy jeździć na wycieczki? Chcemy, żeby las był, trwał, więc nie rozpalamy ognisk. No i ostatnia zasada, bardzo ważna, równie ważna jak pierwsza, nie śmiecimy w lesie. Jeśli przypadkiem zrobią nam się jakieś śmieci, jakieś odpadki, na przykład zjemy kanapkę i zostanie papier po tej kanapce, to nie wyrzucamy go do lasu, nie zakopujemy w ziemi w lesie, tylko chowamy do plecaka, zabieramy ze sobą i wyrzucamy w domu do kosza na śmieci. Jeśli tych wszystkich zasad będziemy przestrzegać, to na pewno wycieczki do lasu będą przyjemne i na pewno zwierzęta, wszyscy mieszkańcy lasu będą nam wdzięczni. Życzę Wam zatem, żebyście mieli jak najciekawsze i jak najweselsze właśnie leśne wycieczki. Jak najciekawsze, to znaczy również takie, w których będziecie przestrzegać kodeksu, tego kodeksu, który właśnie sobie przygotowaliśmy. Do usłyszenia.

dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę taką. Jakie znacie nazwy kobiet? Dziwi was ta zagadka? A mnie wcale nie dziwi. Dlatego, że ją ułożyłam, więc wiem, o co w niej chodzi. Ale może zmierzmy się z tym pytaniem. Jakie znacie nazwy kobiet? Słyszę nazwę pani. Bardzo dobrze, to jest nazwa kobiety. Jakie jeszcze znacie? Mama, tak, to też jest nazwa kobiety. Ciocia, dobrze, dobrze mówicie. Ciocia, babcia, siostra, kuzynka. Bardzo dobrze, to wszystko to są nazwy kobiet. No to w takim razie, skoro z tym pierwszym zadaniem sobie tak świetnie poradziliście, mam zadanie drugie. Gdy chcemy się zwrócić do tych kobiet jakoś, gdy chcemy je o coś zapytać, jak to zrobimy? Jak te kobiety zapytamy o coś? Na przykład chcemy wyjść na dwór, jak zapytamy mamę o to, czy możemy to zrobić? To prawda, dobrze mówicie. Możemy po prostu powiedzieć, mogę wyjść na dwór? To jest bardzo dobre pytanie. Ale gdy chcemy zapytać grzeczniej, gdy chcemy na początek postawić coś innego niż samo to pytanie, to jak to zrobimy? Macie jakiś pomysł? Słyszę dobrą propozycję. Trzeba na początku powiedzieć proszę kogoś. Na przykład proszę pani, czy mogę tego dotknąć? Proszę pani, czy mogę wyjść na dwór? Bardzo dobrze mówicie. I ważne jest to, że na początku zdania stawiamy takie wyrazy, takie formy. Proszę pani, proszę kogo, czego pani. Kiedyś mówiono też, proszę mamy, czy mogę wyjść na dwór? Dzisiaj tak już nie mówimy. Dzisiaj mówimy, mamo, czy mogę wyjść na dwór? A kiedyś mówiono, proszę mamy. Kiedyś mówiono też, proszę babci, czy mogę wziąć jabłko, czy mogę zjeść jabłko. Mówiono też, proszę cioci, a do siostry jak się zwracano? Skoro już znamy tę serię, jeszcze raz o niej powiedzmy. Proszę pani, proszę mamy, proszę babci, proszę cioci, to do siostry jak się zwracano? Dobrze, proszę siostry. A do kuzynki jak się zwracano? Proszę kuzynki, bardzo dobrze. Trochę dziwne te formy, prawda? Dzisiaj tak już nie mówimy, ale nie tak dawno temu, to znaczy dla was dawno, dla mnie nie tak dawno, kilkadziesiąt lat temu, tak właśnie powszechnie mówiono. Wszystkie dzieci tak się zwracały do pań, mam, babć, cioć, sióstr i kuzynek. Ale to nie koniec dzisiejszej rozmowy o paniach, mamach, babciach, ciociach, siostrach, kuzynkach i jeszcze innych kobietach. Na pewno wiecie też, na pewno słyszeliście, że czasami mówimy proszę panią, proszę mamę, proszę siostrę. Czasem tak mówimy. Pytanie kiedy? Czy możemy tak powiedzieć na przykład, gdy chcemy poprosić o coś, tak jak w tych naszych zdaniach, proszę pani, mogę wyjść na dwór? Czy możemy powiedzieć, proszę panią, mogę wyjść na dwór? W takim razie nie, nie, nie, nie, nie, nie. Kiedy więc możemy powiedzieć, proszę panią? No wtedy, gdy na przykład prosimy panią do tańca, prosimy panią o obiad, prosimy panią o zrozumienie, prosimy panią o pomoc. I powiemy wtedy tak, bardzo proszę panią do tańca, bardzo proszę panią o to, żeby pani mnie zrozumiała. Tak jak bardzo proszę mamę o obiad. Proszę tę mamę, proszę mamę. A mama mówi za chwilę, za chwilę. Tak jak też powiemy proszę siostrę o pomoc w odrabianiu lekcji. Czyli powtórzmy to wszystko.

dziecko. Czasem mówimy: proszę pani, proszę mamy, proszę cioci, proszę babci, wtedy, gdy chcemy rozpocząć jakąś prośbę, ale gdy chcemy już o konkretną rzecz poprosić, to mówimy: proszę panią o coś, proszę mamę o coś. Mam dla was propozycję. Pomyślcie o trzech sytuacjach, w których można poprosić jakąś kobietę o coś i użyjcie odpowiedniej formy. Albo proszę pani, albo proszę panią, albo proszę mamy, albo proszę mamę. Pamiętajcie o tym, kiedy używa się jednej formy i kiedy używa się formy drugiej. Do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak już na pewno wiecie, zaczął się nowy rok, rok 2016 i w związku z tym jesteście już trochę starsi i czas na trochę trudniejsze zadania niż te, które dotąd robiliśmy w poniedziałki. A jak wiecie i jak pamiętacie, co poniedziałek ćwiczymy język i buzię, wszystko po to, żebyście ładnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Dzisiaj proponuję Wam wyzwanie, to znaczy naukę wymawiania głoski rrr. Umiecie tę głoskę wymawiać? Pewnie nie wszyscy, prawda? Ale to zupełnie normalne, nie ma się co przejmować. Po to tutaj jestem i po to mówię do Was, żebyście łatwiej nauczyli się wymawiania tej głoski, głoski rrr, a ci z Was, którzy umieją ją mówić, mogą ją przećwiczyć, mogą się w tym wyćwiczyć. Zaczynamy jak zwykle od oddychania i wiecie, co trzeba zrobić na początek. Wziąć głęboki wdech nosem i zrobić wydech buzią, czyli ustami. I tak 5 razy wdech nosem i wydech buzią. Teraz szeroko, szeroko otwieramy buzię, wysuwamy język i zataczamy językiem koła wzdłuż buzi, wzdłuż warg. Tak jakbyście mieli coś pyszniutkiego, coś słodziutkiego na przykład na wargach i jakbyście się chcieli oblizać. Takie głosy mogą powstawać wtedy, gdy oblizujecie językiem szeroko, szeroko rozsuniętą buzię. Macie takie O, takie kółko z warg i oblizujecie językiem wargi. Teraz chowacie język i wypychacie językiem policzki. Tak jakbyście jakiś patyczek sztywny mieli w buzi i od środka tym patyczkiem, czyli językiem, wypychali policzki. Teraz czas na ćwiczenie, które dobrze znacie. Posłuchajcie. Czyli kląskamy, naśladujemy konika, naśladujemy to, w jaki sposób konik biegnie. Gdy już zrobicie to ćwiczenie, bardzo łatwo przejść do ćwiczenia następnego, czyli do wymawiania, posłuchajcie, la, la, la, la, la, la, la. Czujecie, jak to się robi? Powtórzcie za mną, la, la.

La. Język też macie dość sztywny i uderzacie czubkiem języka w to miejsce, gdzie łączą się górne zęby z podniebieniem, czyli z tym daszkiem w buzi. La, la, la, la, la. Powtórzcie tak 5 razy. A potem możecie się zabawić w tak, no właśnie w taką zabawę. Możecie zrobić taką zabawę. Kto dłużej utrzyma język w tym miejscu, gdzie się łączą górne zęby z podniebieniem, ten wygrywa. A teraz, gdy już doskonale wiecie i czujecie to miejsce, gdzie trzeba ustawić język, zamiast la, la, la, mówcie da, da, da, da, da, da, da. A teraz tylko dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy. Język cały czas powinien być sztywny i, uwaga, uwaga, chodzi o to w tym ćwiczeniu, żeby jak najmniej ruszać brodą, tylko samym językiem, na tyle, na ile to jest możliwe. Czyli jak najmniej ruszacie brodą, a w środku buzi ruszacie, stukacie językiem o to właśnie miejsce, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli o to miejsce, gdzie łączą się górne zęby z podniebieniem. Czyli mówicie dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, dy, a teraz ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, a teraz ny, ny, ny, ny, ny, ny, ny. To jest cały czas to samo miejsce, tylko produkujemy, wymawiamy różne głoski. Możemy sobie to ćwiczenie też utrudnić i mówić tak tydy, tydy, tydy, tydy, tydy. Albo nawet tydyny, tydyny, tydyny, tydyny. Coraz trudniej, prawda? Coraz trudniej się robi, ale jesteście świetnie przygotowani i na pewno bardzo dobrze to ćwiczenie Wam wyjdzie. Gdy już tak się przygotowaliście, uwaga, uwaga, możemy świetnie przejść i z łatwością do wymawiania głoski r, bo możemy sobie wyobrazić, że naśladujemy granie na trąbce. Tra ta ta ta ta ta, tra ta ta ta ta ta, tru tu tu tu tu, tre te te te te. Albo możemy naśladować odgłos traktora bądź samochodu. Tur, tur, tur, tur, tur, pr, pr, pr, pr, pr, tru, tru, tru, tru, tru, tru, tru. Możemy też naśladować warczenie psa. Wrrr, wrrr. I wszędzie w tych dźwiękach słyszymy głoskę rrr, czyli głoskę, która powstaje, gdy język dotyka tego miejsca, które dzisiaj ćwiczyliśmy. Mam do Was prośbę. Odsłuchajcie ten odcinek jeszcze raz, gdy już skończę mówienie. Odsłuchajcie ze stron Polskiego Radia Dzieciom. Tam ten odcinek będzie umieszczony. Poproście swoją panią albo swojego pana z przedszkola, żeby zapisali Wam wszystkie ćwiczenia, o których dzisiaj mówiłam. Powtórzcie te ćwiczenia i na koniec wymyślcie sami 5 dźwięków, w których można usłyszeć głoskę r. Przykłady tych dźwięków Wam podałam. Na przykład granie na trąbce, albo odgłos samochodu, albo warczenie psa. Wymyślcie sami jeszcze 5 takich dźwięków i ćwiczcie wymawianie głoski r. Do usłyszenia!

zeskrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chocieszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

kiełbasą Afryką. Błodyjka, błodyj, złupiła się skóra, bieda łowodę, z lwem się nie dogodos i z tygresami, niech se haw gazdują, jo pod polami.

tłumaczeniu zaraz powiem po naszemu. Klimat mi tutejszy raczej nie służy, ale mam nauczkę z mojej podróży. Wcale są niegłupie prawa natury. Niech lew ma sawanę.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Zgadłeś, drogi

0: komory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: Tort serowy cuta cudy zo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Dziś jesteśmy przy literze P, a na literę P mam dla was słowo pionier. Słowo, tak jak większość wyrazów, oczywiście wieloznaczne, bo taka jest natura słów, że mają po kilka znaczeń. No i któż to jest pionier? Właśnie któż, a nie cóż, bo oczywiście pionier to jest nazwa człowieka. Otóż przede wszystkim to jest ktoś, kto toruje nowe drogi w jakiejś dziedzinie. Na przykład można mówić o pionierach lotnictwa. Pionierzy lotnictwa to są ludzie, którzy przecierali szlaki lotnicze, czyli tacy, którzy wynaleźli samolot, odbywali pierwsze loty. No, przygotowywali świat do tego, że można latać i udoskonalali sposób latania. Wymyślali maszyny, opracowywali trasy, opracowywali system bezpieczeństwa lotniczego. Oni byli pierwsi, oni to robili jako pierwsi, dlatego nazywamy ich pionierami. I właściwie w każdej dziedzinie byli jacyś pionierzy. Możecie zresztą spróbować odnaleźć informacje na temat pionierów tego, co was interesuje. Na przykład

Azerzy żyli dawno temu, ale jeżeli jakaś dziedzina jest młoda, stosunkowo młoda, to też nie musimy jakiejś długiej podróży w czasie odbywać. Wróćmy jednak do naszego słowa pionier, bo ma ono jeszcze inne znaczenie. Pionierem nazywano kiedyś osadnika zagospodarowującego nowe tereny. Pionierzy niegdyś jeździli w miejsca, w których nie mieszkali ludzie, tylko rosły lasy i na przykład karczowali te lasy, czyli wycinali drzewa i zakładali tam osady. Byli pionierami w jakimś miejscu, zagospodarowywali teren, czyli przystosowywali teren do tego, żeby ludzie mogli tam żyć. I prawdopodobnie do tego właśnie znaczenia słowa pionier nawiązuje wyraz pionierka albo pionierek. Pionierka albo pionierek to jest nazwa buta, takiego buta wygodnego, szerokiego, sznurowanego, z cholewami, na gumowej, rowkowanej podeszwie, takiego buta, w którym bardzo wygodnie i bezpiecznie chodzi się na przykład po lesie. Wygodnie, bo można bezpiecznie stawać na wyboistym terenie, a bezpiecznie dlatego, że cholewki chronią na przykład przed ukąszeniami węży. W takich pionierkach chodzą do dzisiaj turyści, a prawdopodobnie właśnie ci pionierzy, ci osadnicy, jako pierwsi takie buty nosili. Ciekawa jestem, czy wolelibyście być pionierami w czymś, w jakiejś dziedzinie, czy też może wolelibyście mieć pionierki? Spróbujecie się nad tym zastanowić, a może jedno i drugie, bo może wcale jedno drugiego nie wyklucza. Spróbujcie się nad tym zastanowić i może z kimś o pionierstwie porozmawiacie. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, to znaczy dzień, w którym omawiamy różne powiedzonka mieszkające w języku polskim, powiedzonka najczęściej pochodzące od zupełnie zwyczajnych wyrazów, takich jak na przykład grom. Grom to jest piorun albo grzmot, doskonale to wiemy, ale na tym historia groma w języku polskim się nie kończy, bo mamy właśnie różne powiedzenia związane z tym słowem. Mówimy czasami, że ktoś ciska gromy albo ciska pioruny. Co to znaczy? Przecież nie chodzi o to, że jakiś człowiek rzuca pioruny w czasie burzy. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ktoś oburza się na jakieś wydarzenie albo na jakąś inną osobę i w mocnych słowach, tak głośno, no i czasami nieprzyjemnie, wypowiada się, właśnie mówi, co o czymś myśli. I to jest tak nieprzyjemne i tak wydaje się czasami groźne, że taki wybuch, czyjś wybuch możemy nazwać właśnie ciskaniem gromów. Mówimy też czasami, że coś spadło na kogoś jak grom z jasnego nieba, czyli go zaskoczyło. Stało się coś nieoczekiwanego. Nie spodziewaliśmy się, że coś się stanie, aż tu nagle ciach, stało się. I stoimy jak wryci, czasami nie wiemy, jak zareagować, gdy coś nas zaskoczy. Czyli właśnie, gdy coś, jakaś wiadomość o tym, że nagle wakacje wydłużają się do 3 miesięcy, że jakaś wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Przy czym najczęściej, niestety, to powiedzenie, że coś spadło na kogoś jak grom z jasnego nieba, odnosi się do wiadomości przykrych, nieprzyjemnych. I tak jak taki piorun potrafi nas unieruchomić, stajemy jak wryci. Nie wiemy, jak zareagować. Stajemy jak słup soli. Tak też przykre wiadomości tak jakby nas unieruchamiały. Nie wiemy, jak zareagować. Ale od razu powiedzmy, że w takich sytuacjach, gdy coś nas zaskoczy, gdy jakaś wiadomość spadnie na nas jak grom z jasnego nieba, najlepiej zwrócić się do kogoś dorosłego, komu ufamy, i porozmawiać z tym kimś właśnie o tym, co nas zaskoczyło, może też zasmuciło. Bo pomoc właśnie kogoś takiego dorosłego i komu ufamy, bywa bardzo, bardzo ważna, wręcz może nawet bezcenna. Wreszcie mamy powiedzenie od groma i to powiedzenie już nie wiąże się z niczym nieprzyjemnym, ani przykrym, ani zaskakującym. Chodzi tutaj po prostu o to, że czegoś jest dużo. Na przykład mówimy, mam od groma pracy, czyli mam bardzo dużo pracy. Trochę w ten sposób narzekam, bo wolałabym mieć mniej pracy, a mam jej od groma. No i jakoś trzeba sobie z tym dać radę. Ciekawa jestem, czy spotkaliście się z tymi powiedzeniami związanymi z gromem, które dla Was dzisiaj przygotowałam. A może spróbujecie jakoś ten grom oswoić, dowiedzieć się o nim więcej. Także o tych powiedzeniach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Bo jeżeli o czymś wiemy więcej, jeżeli coś oswajamy, to pokonujemy w ten sposób strachy, które być może chciałyby się tutaj do nas doczepić. A my je chcemy odgonić. Sio strachy.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, doskonale to wiecie, rozmawiamy o barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. 2 tygodnie temu zaczęłam opowieść o powiedzonkach związanych z koniem, bo koń jaki jest, każdy widzi, ale powiedzonka związane z koniem jakie są, o, już nie każdy wie. I dzisiaj tę opowieść chciałabym kontynuować, bo tak jak wam zapowiedziałam, powiedzeń związanych z koniem mamy w naszym języku bardzo dużo. I ho, ho, można by o nich całą książkę napisać. Ale mam dla was dzisiaj tylko te najważniejsze i chyba najciekawsze, chyba najbarwniejsze. Otóż ciekawa jestem, czy znacie takie powiedzenia jak na przykład szczęśliwy, jakby go kto na 100 koni wsadził, albo gnać, co koń wyskoczy, albo i w 100 koni nie dogoni. Mamy takie powiedzenia, które coś łączy. Oczywiście koń, to jasne, ale coś jeszcze. Otóż we wszystkich tych powiedzeniach kryje się taka informacja, że koń jest zwierzęciem bardzo szybkim. No bo tak i w 100 koni nie dogoni, gdy tak mówimy, to przekazujemy owszem sens, że nie jesteśmy w stanie kogoś dogonić, ktoś bardzo szybko biegnie, ale oprócz tego wyczytujemy tutaj, że na koniach można gnać, a nawet więcej, że można na wielu koniach naraz gnać, że konie jako stado, jako drużyna może nawet, potrafią naprawdę, naprawdę gnać i

100 koni nie dogoni. Gdy mówimy gnać, co koń wyskoczy, to tutaj od razu słyszymy to, że koń może gnać, czyli pędzić, czyli poruszać się bardzo, bardzo szybko. Tak, że że nikt nie jest tego konia i jeźdźca w stanie dogonić. Posłuchajmy jeszcze raz. Gnać, co koń wyskoczy. Tutaj oprócz informacji o tym, że koń biegnie bardzo szybko, jest taka informacja, że koń nagle może zacząć biec. On tak jakby właśnie wyskoczył, nagle wyskoczył i zaczyna biec. I tak rzeczywiście z koniem może być. No i wreszcie, gdy mówimy, że ktoś jest szczęśliwy, jakby go kto na 100 koni wsadził, czyli że ktoś jest bardzo szczęśliwy, no to taki człowiek szczęśliwy ma tyle energii, że ona go rozpiera. Energia kogoś rozpiera i dzięki temu mamy ochotę ruszać się gdzieś bardzo szybko, biec, podskakiwać, jakby ktoś nas na 100 koni wsadził. Czyli te jakby ta energia końska, ten ruch, szybkość koni jakby przechodziła na człowieka szczęśliwego. I te właśnie powiedzenia dowodzą tego, że od dawna, od bardzo, bardzo dawna konia postrzegaliśmy jako zwierzę zwinne, energiczne i bardzo, bardzo szybkie. Zresztą samo to, że na przykład o samochodach mówimy, że silniki mają moc iluś koni mechanicznych, czyli w pewnym sensie w sile konia i w szybkości konia mierzymy moc silników, także dowodzi tego, że właśnie konia postrzegaliśmy jako zwierzę szybkie, silne i zwinne. Ale konia widzimy także jako zwierzę robocze, zwierzę pociągowe, bo też do tego były używane konie w naszej kulturze. Gdy mówimy, że ktoś orze w kogoś jak w łysego konia, to jest dość rzadkie powiedzenie, ale warto je znać, to chodzi o to, że ktoś kogoś zmusza do ciężkiej pracy. No przestań, orzesz w niego jak w łysego konia, tak możemy do kogoś powiedzieć, gdy chcemy tę osobę powstrzymać przed wykorzystywaniem kogoś tam jeszcze innego, przed zmuszaniem do nadmiernej pracy. Czyli koń z jednej strony jest wolny, szybki, silny i zwinny, z drugiej strony jest to zwierzę pociągowe. I wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy kryje się w powiedzeniach związanych z koniem. Być może kiedyś jeszcze do nich wrócimy. A to, że frazeologia końska jest tak bogata, tak różnorodna, można podsumować jeszcze jednym powiedzeniem: koń by się uśmiał. Właściwie są to rzeczy nieprzewidywalne, ale takie, które sprawiają nam radość. I taką sytuację właśnie można podsumować powiedzeniem: koń by się uśmiał. Coś jest absurdalnego, ale tak pociesznie absurdalnego. Nie ma w tym żadnej grozy, jest wręcz radość. I takiej właśnie końskiej radości, wolnej radości, także życzliwej, energicznej radości bardzo, bardzo Wam życzę na najbliższe tygodnie, miesiące, lata, w ogóle na całe życie.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łkać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: chcesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika. Śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
2: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę!
0: Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: skubańca.
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić,
2: zachciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie, w końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu fajans był,
4: w noże kolik żył.
1: I on nam spadł.
4: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał?
4: Coś nam brawo dał.
1: Świętogłowie star!
4: Jakby klaun się śmiał.
1: W banku był pan!
4: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
4: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś.
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
4: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia.
4: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz uda.

Już 37 minut po godzinie 7. Martyna Chuderska i Ania Jączek. Kłaniamy się w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Rozpalać będziemy iskrę życia od samego rana. W promieniach słońca, bo już pojawiło się i świeci pięknie nad Warszawą. Czy to oznacza, że zostanie z nami przez cały dzień? Sprawdzimy. Proszę Państwa, w naszym kąciku pogodowym i to już niedługo. Ostatnie dni nas nie rozpieszczały, sporo deszczu i burz, ale ponoć napływa do nas gorące zwrotnikowe powietrze. Jak w takich warunkach radzą sobie nie tylko ludzie, ale także rośliny i zwierzęta? Czy te zawirowania pogodowe powodują, że one troszkę zmieniają swoje codzienne przyzwyczajenia? O tym będziemy rozmawiać dziś do godziny 10. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu 22 645 20 55, numer telefonu do studia, a na pewno znajomość tego numeru dzisiaj się przyda, bo będziemy miały z Anią dla Was też zaproszenia do kina na film Ekipa Zwierzaków. Polskie Radio Dzieciom, jak wiecie, uczestniczy w różnych wydarzeniach i wielu wydarzeniom patronuje. W najbliższy weekend wybieramy się do Olsztyna, więc mam nadzieję, że spotkam się nie tylko z artystami, którzy będą uczestniczyli w festiwalu Anima, ale także z Wami. Jeżeli wybieracie się do Olsztyna albo jesteście mieszkańcami tego miasta, to gorąco zapraszam już teraz do udziału w audycjach specjalnych Kultura Nie Śpi w piątek i audycja sobotnia. Będziemy na antenie Polskiego Radia Dzieciom o wszystkim Was informować. Dziś oczywiście stałe punkty naszego programu, a jakże? Oprócz pogody będziemy ćwiczyć po godzinie 8:00 bardzo intensywnie. Chronimy kości od starości. Wiem, że to jest taki kącik, który Wam się podoba, więc jeżeli słucha nas jakiś trener

albo trenerka i będziecie chcieli poprowadzić dzisiejsze poranne spotkanie, gimnastykę, to już powolutku można przygotowywać się i zastanawiać, jaki zestaw ćwiczeń dzisiaj nam zaproponujecie. Po godzinie 9 z kolei rozgryzać będziemy twardy orzech razem z rodzicami. To jest taki kącik, który jest odpowiednikiem naszego rodzinnego budzika, więc dorośli się głowią i zdobywają niespodzianki dla Was, dla swoich pociech. Dodam jeszcze, że możecie do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Proszę zaglądać do naszych mediów społecznościowych i na stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom i koniecznie na stronę podcasty polskieradio.pl.

Mama, szybko zęby myj i ręce, szybko światło gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka, szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu, szybko, szybko, nie ma czasu. Na nic nigdy nie ma czasu. A ja chciałbym

0: szkoda.
1: No, drodzy Państwo, najbliższe dni przyniosą sporo chmur i opady deszczu oraz burze. Nic nowego. Termometry jednak będą pokazywały troszkę więcej niż 20, bo aż 24 stopnie. No i na horyzoncie zdecydowanie widać zmianę aury. Co to dla nas oznacza? No cóż, na pogodę w Polsce cały czas wpływ mają na razie chłodne północne układy niżowe, tak zwany Ceri znad zachodniej Rosji, ale także Debora znad Skandynawii. Pięknie się nazywają te zjawiska pogodowe. Dziś fronty mieszają się ze sobą, w związku z tym sporo zamieszania i chmur, przede wszystkim na zachodzie i północy kraju, tylko południowe i południowo-wschodnie regiony zostają objęte przez klin wyżowy związany z potężnym układem znad północnego Atlantyku. On popycha nad tę część Polski łagodniejsze powietrze, a pozostały obszar niestety pozostaje w chłodnej masie, tak twierdzą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc na razie spodziewać się możemy kolejnych opadów deszczu i burz, temperatura około 20 stopni, no dopiero w piątek od zachodu nad Polskę zacznie wkraczać wyż, który niósł będzie rozpogodzenia i jednocześnie wypychał będzie deszcze na wschód. Więc czekamy na dobre, czekamy na więcej słońca, a na razie cieszymy się tym, co jest. Temperatura, tak jak wspomniałam, będzie wzrastać, osiągnie od 14 do 18 stopni w Tatrach i w Karkonoszach, więc dość wysoko, a gdzieniegdzie, szczególnie na zachodzie kraju, na słupkach rtęci zobaczymy nawet 25 stopni.

55 minut po godzinie 7. Czy państwo śpią? Jeśli nie, to proszę śmiało do nas telefonować 22 645 20 55. Dzisiaj w poranku do godziny 10 będziemy zastanawiać się, jak pogoda wpływa na przyrodę. Nie tak dawno zastanawialiśmy się, jak wpływa na nas ludzi. To pod kątem upałów, które nawiedziły Polskę. No, ponad 40 stopni, padły rekordy. A jak radzą sobie rośliny i zwierzęta? No, sytuacja jest dość skomplikowana. Oczywiście podobnie jak ludzie próbują dostosować się do zmieniających się warunków. No, chociaż wydaje nam się to niemożliwe. Na przykład w kontekście takim troszkę szerszym, jakbyśmy popatrzyli na naszą planetę, to takie kropelki wody, które padają przez setki lat w jedno miejsce, na przykład na skalę, są w stanie wydrążyć w niej dziurę. Bardzo często bywa tak, że czas odgrywa ogromną rolę, no i właśnie przyroda na przestrzeni lat czy też wieków dostosowuje się do zmieniających się warunków. Podobnie działa wiatr. Jak oglądamy zdjęcia albo filmy z różnych stron świata, to też widzimy, że różne zjawiska atmosferyczne wpływają na przykład na skały. I skały zaczynają nabierać jakichś dziwacznych kształtów. I wyobraźcie sobie, że na przykład istnieją na świecie takie skały w kształcie grzybów, które swoją formę zawdzięczają sile wiatru. Jestem ciekawa, czy byliście kiedykolwiek w takim miejscu, może w jakimś parku narodowym albo krajobrazowym, w którym takie właśnie sytuacje miały miejsce, coś podobnego się zadziało. Jak pogoda może wpływać na krajobraz? Temat jest, mam nadzieję, ciekawy. Więc zachęcamy do współtworzenia audycji i do rozmów. No i oczywiście jesteśmy spragnione waszych opowieści, gdzie słuchacie Polskiego Radia dzieciom, jak spędzacie wakacje i czy ta zmieniająca się aura przeszkadza wam, czy ani troszkę. No, w Skandynawii mówi się, że nie ma złej pogody. Mogą być tylko złe ubrania.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
7: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
8: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Martyna Chuderska, Ania Jączek, witamy Was po godzinie 8 w wakacyjnym poranku. Dziś będziemy zastanawiać się, jak pogoda wpływa na nasz krajobraz, na krajobraz naturalny. No oczywiście jest on wynikiem oddziaływania różnych czynników, głównie pogodowych. Pogoda wpływa na organizmy żywe, ale także na różne elementy tak zwane nieożywione, jak skały czy też gleba. Wiecie, że taki porywisty wiatr może unieść drobinki piasku, prawda? I one trochę działają jak papier ścierny czasami. Ci, którzy byli nad morzem i odczuli na swoich policzkach taki bardzo intensywny wiatr unoszący piasek, no to na pewno wiedzą, że to chyba nie jest jednak takie przyjemne uczucie. Nie wiem, jakiego wy jesteście zdania, może teraz jesteście akurat nad morzem i doznajecie takich sytuacji. Dzisiaj będziemy szukać różnych miejsc na świecie, w których właśnie różne zjawiska atmosferyczne troszeczkę narozrabiały albo stworzyły coś pięknego. Jeżeli znacie takie miejsca, to oczywiście zapraszamy do kontaktu, ale zanim przyjrzymy się uważnie tematowi i zanim rozdam niespodzianki, jakie mam dla Was w poranku, no to proszę Państwa, zachęcać będziemy do ćwiczeń, bo po 8 stało się to już naszą codziennością. Więc bardzo proszę o sygnał, krasnoludki już w gotowości i my również.
8: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
9: Czekamy na trenera lub trenerkę, którzy do nas zatelefonują i zaproponują 3 ćwiczenia do każdego, także konkretną liczbę powtórzeń, ale tutaj zwracam uwagę i bardzo Państwa proszę, no jednak, żeby te powtórzenia ograniczyć może do maksymalnie do 20, no bo nie jesteśmy w stanie aż tak bardzo wydłużyć naszego kącika. Ćwiczyć można jeszcze później. Mam nadzieję, że to będzie taka poranna inspiracja. 22 645 20 55. Nie zwlekamy, telefonujemy, aktywizujemy rodziców, dorosłych. Może dziadkowie też będą mieli ochotę poćwiczyć. W zdrowym ciele, zdrowy duch.

0: starości.
1: Dzisiaj ćwiczenia będzie proponował Marek. Witamy cię, Marku.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W jakiej jesteś formie o poranku?
2: Właśnie dzisiaj zjadłem śniadanie i chciałbym zaproponować ćwiczenia.
1: Och, wspaniale, bardzo się cieszę. To ty tak po śniadaniu nie możesz zbyt intensywnie podskakiwać, prawda?
2: Nie.
1: No nie, no to ty będziesz z ćwiczeń zwolniony. A jest ktoś obok ciebie, kto może ćwiczyć? Razem
2: tak.
1: Z nami? Kogo zachęcasz?
2: Tata i mamy.
1: Cudnie. Jak tam państwo, gotowi są?
3: Tak.
1: Pięknie. No słuchajcie, musimy się jakoś wspierać, bo to nie wiadomo, co nas czeka. Dobrze, to ja odsuwam krzesełko. Tradycyjnie. I pierwsze ćwiczenie, panie Marku, jakie?
2: Przysiady.
1: Przysiady. Bardzo dobrze. Ile przysiadów?
2: 5.
1: Och, dziękuję. Ania, jesteś gotowa? Dobrze. Marku, czy byłbyś uprzejmy liczyć?
2: Tak.
1: Dobrze, to my gotowi.
2: 1.
1: Tak.
2: 2. 3. 4. 5. 6.
1: O, sytuacja jest rozwojowa. Możemy jeszcze parę zrobić, jak uważasz.
2: No,
1: że to dobry pomysł. Nie? Dobrze. 6 wystarczy. Dziękuję. Drugie ćwiczenie?
2: Pajacyki.
1: Pajacyki. Dobrze. Ile pajacyków?
2: 3.
1: 3? No wspaniale. Muszę sobie bardziej odsunąć to krzesełko, bo trzeba więcej miejsca zorganizować. No dobrze. To Marek liczy, tak? A my z
2: tak.
1: Anią skaczemy. Mhm. To proszę.
2: 1, 2, 3.
1: Zrobione. Dziękujemy. Tak. I trzecie ćwiczenie.
2: Skłony w przód.
1: O, jakie dobre ćwiczenie. A ile skłonów?
2: 8.
1: 8, dobrze. To bardzo proszę, pan liczy.
2: 1.
1: Mhm.
2: 2.
1: 3.
2: 4. 5.
1: 5.
2: 6.
1: 6.
2: 7.
1: 7.
2: 8.
1: 8. No bardzo ci dziękuję, Marku. Ale to był dobry zestaw. Co, Aniu? Aż chciałoby się więcej. Krasnoludki, proszę brać trąbeczki. No muszę ci powiedzieć, Marku, że jestem pod wrażeniem. Jesteś świetnym trenerem. A jak twoja rodzina ćwiczyła?
2: Tak.
1: Tak? I mama, i tata?
2: Mhm.
1: No to wspaniale. Mam nadzieję, że inni też zachęceni. Dziękujemy ci pięknie. To jeszcze zapytam, co ty zrobisz z tak dobrze rozpoczętym

0: rozpoczętym dniem. Co będziesz dzisiaj porabiał? Masz jakiś plan?
1: No tak, że jak będzie ładna pogoda, no to będę grać w piłkę, no a jak będzie brzydka, to się pobawię autami.
0: Jasne. No to jest alternatywa dla brzydkiej pogody też. To ja życzę Ci wspaniałej zabawy. Bardzo dziękuję. Gdybyś miał ochotę jeszcze kogoś pozdrowić, to bardzo proszę.
1: Tatę, mamę, babcię, dziadka, brata, wujka, ciocię i kotela.
0: Pięknie, dziękujemy. Pozdrowienia dla Ciebie i dla rodziców. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.

15 minut po godzinie 8. Obiecałam, że dzisiaj w wakacyjnym poranku będzie można zdobyć zaproszenia do kina. Ekipa Zwierzaków, proszę Państwa, pojawi się na ekranach kin w całej Polsce już w najbliższy piątek. Twórcy tego filmu twierdzą, że to najeżona sensacyjnymi sytuacjami historia, w której występuje wiele różnych postaci. A wczoraj opowiadałam o króliku Waldim i o jeżyczce Heli, którzy razem wyruszą

na wyprawę w poszukiwaniu przygód, ale także smoków do pokonania i księżniczek do ocalenia. Ci, którzy słuchali audycji wczoraj i przedwczoraj, to już wiedzą, kim jest królik Waldi, ale tu jest bardzo ciekawa sytuacja, moi drodzy, bo tych bohaterów, jak się okazuje, w ekipie zwierzaków jest dużo, dużo więcej. Mamy nie tylko Waldiego i ciekawą świata Helę, ale jest na przykład też Dora, miłość Waldiego sprzed lat. Jest Migotka z ekipy zwierzaków. Znaczy, niektórzy mogliby pomyśleć, że skoro Migotka, to przypomina tą Migotkę z Doliny Muminków, ale chyba nie. To nie jest taki uroczy kociaczek. O nie, nie, tam ona wyciąga pazurki co jakiś czas. Podobno też nie najlepiej reaguje na szczury. A szczurów w tej opowieści też spotkacie wiele. No i jest też taki krokodyl, bardzo charakterystyczny, ale wygląda na sympatycznego. Jeżeli chcecie zobaczyć ekipę zwierzaków, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 2055, a podwójne zaproszenie do konkretnej sieci kin w całej Polsce, to już Ania was poinformuje, do jakiej oddam w dobre ręce osobie, która poleci nam jakiś film. Chciałoby się powiedzieć na niepogodę, no ale może po prostu na taki czas, który spędzamy w domu, również wakacyjnie, kiedy pojawiają się chmury i pada deszcz. Wasz ulubiony tytuł. 22 645 2055.

0: Kuba chciałby zobaczyć ekipę zwierzaków, zgadza się? Cześć Kubo. Halo.
1: Dzień dobry, witam. Kuba się troszeczkę wstydzi.
0: A nie szkodzi, ja też się czasami trochę wstydzę. Kubuś, chciałbyś wybrać się do kina?
2: Tak.
0: Ja ci trochę zazdroszczę, bo tak czuję, że ty to zaraz wygrasz te bilety i pójdziesz zobaczyć ekipę zwierzaków i tego głównego bohatera, królika. A królik podobno pod wpływem jakiegoś wypadku myśli, że zostaje hrabią farmazonem i będzie szukał smoków i księżniczek. Także jeżeli będziesz chciał go poznać, to bilety na wyciągnięcie dłoni, powiedziałabym. A jaki film ty byś nam polecił?
1: Ja troszeczkę wspomogę.
0: Tak, oczywiście, to proszę razem. Jaki macie ulubiony tytuł? Może rodzinny
1: jakiś? My ostatnio oglądaliśmy historię psa, który jeździł koleją.
0: O!
1: Tylko tą najnowszą. Tak jest, bo ta jest troszeczkę lepiej się kończy niż ta oryginalna.
0: Tak, zdecydowanie. Ja też bardzo lubię tę nowszą i do tej starszej to tak nie za bardzo chętnie wracam i też mam takie wspomnienia z tak dzieciństwa, jest.
1: Ja też to tak pamiętałem, a ta nowsza część jednak jest bardziej pozytywna.
0: To prawda, mnie też się bardzo podoba i też chętnie polecam. Byłam też w kinie na tej części najnowszej, ale wiem, że jest też dostępna. I można oglądać na różnych platformach. Piękna historia. Oczywiście gratulujemy. Polecamy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: I przekazujemy panom zaproszenie do kina. A w jakim mieście skorzystacie z zaproszenia?
1: W Gdyni.
0: W Gdyni. Cudnie.
1: Tak jest.
0: A jaka jest u was pogoda aktualnie nad morzem?
1: Takie chmury.
0: Aha.
1: Z lekką ochotą na deszcz, ale na razie jeszcze nie pada.
0: Ale pewnie już wskoczyliście do morza w te wakacje.
1: Tak, ale mało było dni, w których można było to zrobić, niestety.
0: No tak, mieliśmy tę falę upałów, ale już jakiś czas temu. A teraz wszyscy czekają na słońce. A wy sprawdzacie czasami takie prognozy długoterminowe?
1: Nieraz sprawdzamy. Jak planujemy jakieś wyjazdy najczęściej.
0: Jasne. Ja już sprawdzam nadmorskie właśnie prognozy na początku sierpnia, bo tak mi się marzy chociaż trochę słońca. Mam nadzieję, że przez tydzień
1: też,
0: to tam
1: tak,
0: chociaż
1: trzymamy
0: może... Trzymamy za siebie w takim razie nawzajem kciuki, żebyśmy mogli wskoczyć do Bałtyku i poskakać przez falę. Kubuś, lubisz skakać przez falę? Zdarza ci się?
2: Tak.
0: No to może kiedyś nad morzem się też spotkamy, Polskie Radio Dzieciom i wy, i sobie trochę poskaczemy. Na razie przekazujemy wam zaproszenia i mam nadzieję, że będziecie się dobrze w kinie bawić, a jeśli chcecie kogoś pozdrowić, to zawsze jest na to czas.
1: Chcesz Kubuś pozdrowić? Bo ja może trochę w imieniu Kuby. To ja bym chciał pozdrowić całe Polskie Radio Dzieciom, na pewno.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Krasnoludki.
0: Och, jakie zadowolone.
1: Misia, Michasia i Smoka Adasia.
0: Dobrze, przekażemy.
1: Kogoś jeszcze, Kuba? To jeszcze babcię i mamę pozdrowimy.
0: I my pozdrawiamy wszystkich wymienionych. Mamy, babcie, was, Kubusiu, ciebie. Też pozdrawiamy cieplutko i życzymy ci dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Bardzo.

No mam nadzieję, że do oglądania chmur nie trzeba was specjalnie namawiać. Ja to uwielbiam i bardzo często im się przyglądam, chociaż nie do końca umiem wyczytać z nich, jaka będzie pogoda. A jak ktoś taką wiedzą dysponuje i na chmurach się zna, no to naprawdę myślę, że spokojnie może planować nawet takie spacery kilkugodzinne. Nie musimy wtedy nawet znać prognozy pogody, podobno takiej profesjonalnej. Wystarczy, że wyjrzymy przez okno, spojrzymy na chmury, no i jak posiadamy tę wiedzę, to mamy taką umiejętność przewidywania pogody, a chmury mogą być bardzo różne. Różnią się od siebie wyglądem, budową, kształtem, no i też ten sposób, w jaki pokrywają niebo, jest bardzo charakterystyczny, a on zależy od temperatury i wilgotności powietrza, ale też od wysokości, na jakiej chmury powstają, od prądów powietrznych. Gdybyśmy spróbowali przyjrzeć się chmurom uważniej, to na pewno można by było znaleźć pierzaste, które są bardzo delikatne. Często występują w postaci takich mlecznych, jedwabistych kłębuszków albo zmarszczek, jak kto woli. Kłębiaste, takie pojedyncze, gęste obłoczki w kształcie pagórków albo kopuł, taka podstawa kłębiastej chmury jest płaska, a kiedy słońce oświetla je z boku, to są lśniąco białe. A dlaczego? Bo odbijają

0: wtedy światło. A podstawa takiej kłębiastej chmury jest ciemno-szara i taka kłębiasta chmura pokazuje nam ponoć, że na ogół opadów nie będzie. Chmury kłębiaste burzowe mogą przynosić krótkotrwałe, silne opady i burze. No i chmury barstwowe, proszę Państwa, też bardzo ciekawe, niskie, szare, zazwyczaj jednolicie pokrywające niebo i one wskazują na opady długotrwałe. Czy wy patrzyliście dzisiaj w niebo? Mieliście taką okazję? Jakie chmury nad waszymi głowami? Jeśli chcecie je opisać, to oczywiście zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Na pewno przyroda, czy chmury, czy zwierzęta, rośliny pokazują nam, jaka może być pogoda. Dawniej nie było stacji meteorologicznych. Człowiek po prostu bardzo uważnie obserwował naturę i dużo, dużo z niej czytał. Dzisiaj w towarzystwie Bartka Powczyńskiego po godzinie 9 będziemy uważnie przyglądać się przyrodzie. Bartek kocha naturę, kocha las, do lasu nas zabierze, a las, proszę Państwa, to taka naturalna klimatyzacja. W lesie może być naprawdę cudownie. Mam nadzieję, że korzystacie ze spacerów leśnych. Coraz częstsze są też tak zwane kąpiele leśne. Przytulamy się do drzew, no i staramy się być jak najbliżej natury. No a wakacje na pewno temu sprzyjają. Gdybyście chcieli włączyć się do dyskusji dotyczącej przyrody i tego, jaki ma na nas wpływ, to zapraszam 22 645 20 55. A jak pan Kolumb płynął, to na pewno patrzył w niebo. A skąd by wiedział, jaka pogoda?
1: Chyba każdy z was już słyszał o Kolumbie.
2: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
3: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
1: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
4: Amerykę?

0: szukał Krzyś nowego szlaku, więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wyprykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, tak, Amerykę!

0: Matylda się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No, witam panią serdecznie. Czy pani jest już dzisiaj po pierwszym spacerze, czy przed?
1: Raczej przed podróżą do Włoch.
0: O, no to poważna sprawa.
1: Dzisiaj wylatuję po południu.
0: A jesteś już spakowana, Matyldo?
1: Tak, moja mama się pakuje, a ja już jestem spakowana. Tam pakuje jakieś tam drobiazgi.
0: Jasne.
1: I tam jakieś tam ważne rzeczy.
0: A ty masz swoją walizkę?
1: Tak, mam truskawki, ja mam największą walizkę. No to... Mama ma najmniejszą.
0: No to piękna musi być ta twoja walizka. A powiedz, co zabrałaś do Włoch? Na wyprawę?
1: Tam ważne rzeczy zabieram.
0: A oprócz ubrań i takich rzeczy podstawowych, to zabierasz na przykład jakąś ukochaną przytulankę?
1: Tak, przytulanki zabrałam gry prasowe i jeszcze tam płyty do słuchania i perfumy i...
0: Och, proszę pani, to jest pani przygotowana?
1: Proszę panią, bo ja tak patrzę na mój zamek z Disneya Zerego i widzę naklejkę z Polskiego Radia Dzieciom.
0: Naprawdę? Wisimy
1: tak,
0: sobie na zamku?
1: Tak.
0: Jesteśmy na zamku. No to wspaniale, bardzo się cieszę. A ty byłaś kiedyś,
1: Obok zamku.
0: Obok zamku. A ty byłaś kiedyś w takim prawdziwym zamku?
1: Byłam. Jak byłam mała, to powiedzieć pani, gdzie byłam? W pałacu.
0: A tak?
1: Paulinium.
0: Ach, ja nie byłam nigdy w tym pałacu. A można się tam poczuć, jakby się było taką królewną albo księżniczką?
1: Tak, słabo.
0: Mama mówi, że słabo.
2: W sumie Matylda powiedziała o najbrzydszym pałacu tutaj na naszym terenie, bo my mieszkamy w dolinie pałacu.
1: Pałac na wodzie też jest piękny.
2: Tak, pałac na wodzie jest piękny. Pałac w Wojanowie, pałac w Łomnicy. My mieliśmy taką tradycję, jak Matysia się urodziła, że na każde, bo ona się 10 lipca urodziła, to każdego 10 jeździliśmy na obiad do jakiegoś innego pałacu.
0: O, także jaka piękna tradycja.
2: Tak, także Matylda zwiedziła wszystkie pałace u nas w okolicy. Bardzo chętnie, bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Mój pierwszy pałac to był Paulinium, prawda?
2: Nie, bo ja...
0: Jakoś wyjątkowo to zapamiętała.
2: Tak, wyjątkowo. A właśnie taki jest taki Paulinium, to, o którym ona opowiada, to jest taki ciemny, taki... No taki ponury.
0: A, taki
1: Mama,
0: mroczny pałac.
1: Mama, zapakuj mi radio, to ja poszukam z Polskiego Radia Dzieciom płytę.
2: Ale ty miałaś opowiedzieć o pogodzie, bo pani Martyna mówiła o chmurach i miałaś powiedzieć ciekawostkę o karkonoszach.
0: To prosimy o ciekawostkę.
1: Proszę panią,
0: tak, proszę pani.
1: Że jak chmury są nad karkonoszami,
2: nad Śnieżką,
1: to się dzieje, już wiadomo, że jest jakaś zmiana pogody.
2: Będzie brzydsza pogoda.
0: A, czyli raczej... Raczej tak, wtedy się nie wolno wybierać w góry, tak? Lepiej nie.
2: Tak,

0: czapkę, jak dostaje Śnieżka, no to wiadomo,
1: czapkę,
0: że...
1: dostaje.
2: Czapkę, jak zakłada czapkę, to nie idziemy, tak, w góry po prostu.
0: Nie, nie idziemy, już wiadomo, że będzie brzydka pogoda.
2: Ojej, dziękuję wam, bo to będzie takie ładne skojarzenie, to wszyscy zapamiętają,
0: tak,
2: że jak,
0: tak,
2: Śnieżka, no ma czapkę, my, to zimno.
0: My właśnie też wszyscy tutaj mistowi mówią, że Śnieżka już ma czapę, więc będzie brzydka pogoda.
1: To my wyjeżdżamy w ten czas do Włoch.
2: I wy wtedy ciach, wsiadacie do samolotu czy do samochodu?
1: Musimy tam polecieć daleko, tak, bo to kawał. Polskiego Radia Dzieciom na kalody.
2: Ojejku, cudnie, cudnie.
1: Jak... A, i sobie mnie napadają, mama, ratuj!
2: Kto cię tam napada, Matyldo?
1: Wieszaki.
2: Zwierzaki?
1: Nie, wieszaki.
2: Ach, wieszaki, no. Wieszaki, rozumiem. No tak, bo jak wy jesteście teraz w wirze pakowania, to no to tak, tak, tak właśnie może być. Dziewczyny, tak, to ja wam cudnych wakacji życzę. Na długo jedziecie do Włoch?
1: Po południu.
2: A jak długo będziecie we Włoszech? Ile dni?
0: 9.
2: O, to długo. No to już na pewno uda wam się coś ciekawego zobaczyć. A macie jakiś plan wyprawy?
1: Tak, pójdziecie na wulkan.
0: Na Etnę.
2: To jest ten...
0: Tak.
1: Na Sycylię.
2: No to zjadajcie tam dużo pysznych owoców i różnych przekąsek. Ależ będzie cudnie.
0: Owoce morza, ona kocha owoce morza.
1: To ja wyślę dla Polskiego Radia Dzieciom zdjęcie z basenu i z morza.
2: Koniecznie, ja. Będziemy czekać. Będziemy czekać na fotorelacje. No i życzymy, żebyście przeżywały tam same fantastyczne przygody i zbierały wspomnienia.
1: Tak, będziemy
2: i skarby.
1: Bardzo dużo.
2: Cudnie. Matyldo, moja droga, a czy ty przed wylotem do Włoch chcesz kogoś pozdrowić?
1: Panią Martę Powałowską, mamę, tatę, dziadko, babcię, Majusię, czyli mojego pieska i jeszcze moją koleżankę, która wyjechała do Bydgoszczy z kolegiem. Jestem na nią teraz kierowo słabo, się wyprowadziła.
2: No rozumiem, pewnie trochę tęsknisz, tak? Skoro się wyprowadziła.
1: I wszystkich, kogo spotkam w Włoszech i zadzwonię z Włoch do Polskiego Radia Dzieciom z Włoch.
2: Cudnie, będziemy czekać i życzymy wam bezpiecznej, szczęśliwej podróży.
1: Tak, ale będę musiała pytać, jaki jest temat, bo ja będę nie bez mojego samochodu.
2: No rozumiem. Matyldo, ty sobie w każdym temacie i z każdym tematem poradzisz. O, co do tego, to ja nie mam żadnych wątpliwości.
0: Zawsze coś podłapiesz.
2: Zawsze coś wymyślimy. Dokładnie. Wszystkiego dobrego dla was.
0: Dzięki,
2: pa. Pa.

0: to bez śniadania, proszę pana, proszę pani, ani, ani. Tak, a propos?
1: Granie za śniadanie.
0: Co dzisiaj na śniadanie jemy razem ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom? Macie jakąś propozycję? Bo my tutaj mamy całkiem pokaźną listę piosenek w Polskim Radiu Dzieciom i chętnie jedną wam sprezentujemy w zamian za pyszny przepis śniadaniowy. 22 645 20 55.

0: Dzisiaj będziemy grać dla Zosi w zamian za jakieś pyszne śniadanko. Cześć Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co przyrządzamy? Co dzisiaj wyjmujemy z naszej kuchni?
1: Placki bananowe z jabłkami.
0: Placki bananowe z jabłkami?
1: Tak.
0: Ale to brzmi wspaniale. Ty sama takie placuszki potrafisz robić, czy ktoś inny?
1: Nie, mama nie robi.
0: Mhm. A wiesz, jakie składniki są potrzebne?
1: Może... Jajko.
0: Aha.
1: Banan.
0: Tak.
1: Mąka. Proszek do pieczenia.
0: Mhm.
1: Jabłko.
0: I jabłko. I to wszystko trzeba wymieszać, tak?
1: Tak.
0: I ciach, formujemy takie placuszki na patelni.
1: Mhm.
0: Ale to musi być pyszne. I pewnie w całym domu pachnie takimi plackami.
1: Tak.
0: A ty często takie placuszki bananowo-jabłkowe zjadasz?
1: Tak.
0: Szczęściara. A dzisiaj na śniadanie też?
1: Nie.
0: Dzisiaj coś innego?
1: Mhm.
0: Mhm. A masz jeszcze jakieś inne ulubione owoce oprócz bananów i jabłek?
1: Maliny, truskawki i arbuzy.
0: Och, to jest bardzo dobry czas.
1: Poziomki.
0: Poziomek w tym roku jeszcze nie jadłam. Poluję na poziomki. Ale maliny, jagody, arbuzy. O tej porze roku to jak znalazł. Szczególnie na upały. No wprawdzie teraz nie mamy aż takiej wysokiej temperatury. No ale arbuzy są pyszne. Mają dużo, dużo wody, prawda? W sobie.
1: Tak.
0: Mhm. No pięknie ci dziękuję za takie pyszności. Krasnoludki się oblizują. I chciałyby zagrać ci fanfary, więc proszę. A jaką piosenkę sobie wybrałaś, Zosiu?
1: Mała książka, wielki człowiek.
0: O, dziękuję ci za ten wybór. Bardzo lubię tą piosenkę. A ty lubisz czytać?
1: Tak, bardzo.
0: A czytasz teraz jakąś książkę w wakacje? Jeszcze dopytam.
1: Tak.
0: A pamiętasz może tytuł? Czy gdzieś ci Emi. Uciekł? Jaką?
1: Emi.
0: Emi i Tajny Klub Super Dziewczyn.
1: Mhm.
0: Mhm. To jest duża seria, prawda? Emi ma bardzo dużo przygód. Nie wiem, już nie liczę, ile tych książeczek powstało. A ty masz taki klub Super Dziewczyn już?
1: Nie.
0: Jeszcze nie. A chciałabyś mieć? Może, może wcale byś nie chciała, ja ci tak zasugerowałam.
1: Nie.
0: Nie, niekoniecznie. Wolisz sobie o nich czytać. Jasne, rozumiem. To ja pozdrawiam ciebie przede wszystkim bardzo serdecznie. Mamę, która takie pyszne placuszki przygotowuje, bananowo-jabłkowe.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy za tą propozycję. Książka już, mała książka, wielki człowiek, piosenka już się pojawiła na liście, więc za chwileczkę wybrzmi, ale gdybyś jeszcze chciała kogoś pozdrowić, to proszę.
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka, mojego kota Pola, moje koleżanki i całą rodzinę i krasnoludki.
0: Krasnoludki dziękują, my też pozdrawiamy całą rodzinę i już teraz gramy specjalnie dla ciebie piosenkę.
1: Dzięki.
0: Dziękujemy w imieniu całej redakcji, ja podziękuję, a redakcji przekażę. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze

0: ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Już jemy,

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Już 3 minuty po godzinie 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dziś wita Was po raz kolejny duet Martyna Chuderska i Ania Jączyk. A ponieważ minęła godzina 9, to już teraz wszystkich dorosłych zapraszamy do wzięcia udziału w naszej porannej zabawie. Kto jak kto, ale rodzice potrafią nawet bardzo twardy orzech rozgryźć, więc zapraszamy. 22 645 20 55 Ania czuwa, krasnoludki również, przygotowane zadania i radiowa niespodzianka, więc proszę nie zwlekać i niczego się nie obawiać, bo wcale nie będzie strasznie. Jak trzeba będzie, to podpowiemy. Chociaż Państwo wszystko wiedzą. 22 645 20 55. Dzieci już nie śpią, więc mam nadzieję, że rodzice też nie.

Jesteś przegrany, jest źle, będzie gorzej. Nie ma co walczyć.

0: jest do zgryzienia.
1: Dzień dobry, pani Alu, witamy.
2: Dzień dobry, witamy.
1: I witamy ciebie, Haniu, cześć.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, nie pokręciłam. Mama ma na imię Ala, a Hania tak. to Hania, no właśnie. Drogie panie, w jakich nastrojach jesteście, skąd dzwonicie, opowiadajcie.
2: Dzwonimy z Podkarpacia, u nas słoneczko świeci, chociaż jest chłodno na polu. Mhm. Ale mamy pozytywne nastroje, bo świeci słoneczko, bo wczoraj było potwornie zimno, jakby przychodziła jesień już.
3: Tak.
1: Ja też miałam takie przemyślenia, że ta aura tak jak na drugą połowę lipca, to nie wszystkim się podoba. Pewnie szczególnie ci, którzy spędzają właśnie wakacje teraz nad morzem, to narzekają, ale nie tylko nad morzem, jasne. Ale ma się to wszystko zmienić i to w najbliższych dniach. Może w weekend już będzie naprawdę cieplutko, więc trzymamy kciuki, a słońca coraz więcej. My dzisiaj, tak jest. My dzisiaj wokół tematów związanych z naturą krążymy, więc nasz orzech do rozgryzienia dotyczyć będzie też różnego rodzaju powiedzonek, takich do natury bezpośrednio nawiązujących. Pani Alu, słyszała pani kiedyś o tym, że kropla drąży skałę?
2: Tak.
1: A spróbuje pani wyjaśnić naszym najmłodszym słuchaczom, do czego to może nawiązywać? No bo oczywiście kropla może wydrążyć skałę w naturze i tak się dzieje.
2: Wydaje mi się, że to symbolizuje taką potęgę małych, ale takich regularnych działań.
1: Pięknie. No brawo. Wspaniale pani to wytłumaczyła.
2: To jest takie najmniejsze wysiłki, ale one są powtarzane regularnie i dają
1: I dają efekt. Brawo. To już mamy tutaj pierwszy punkt. Zdobyty, cudnie, a takie powiedzonko, nic w przyrodzie nie ginie.
2: W przyrodzie nie ginie. Myślę, że to chodzi o to, tak sobie myślę, że wszystko, co istnieje, to jakby w tej przyrodzie, to podlega czymś cyklom.
1: Tak jest.
2: Że nic nie znika bez śladu. Prawda, na przykład liście opadają z drzew, stają się nawozem, potem przechodzą w różne jakieś składniki odżywcze i to jest na zasadzie takiego, tak chronicznie wszystko jest.
1: Bardzo dobrze, czyli mamy taką ciągłość, prawda? I też taki obieg zamknięty w naturze. No wspaniale, pani wszystko wie. Pani wszystko wie, a to może na koniec spróbujmy takie mniej optymistyczne. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
2: To też nie słyszałam. Kto sieje wiatr,
1: ten zbiera burzę. Co to może oznaczać? Ale to już takie dodatkowe. To tak tylko sobie możemy się w

0: wspólnie pozastanawiać.
1: Ale ktoś jest, czyli ktoś, kto jakieś wywołuje jakieś takie, nie wiem, niepokoje w otoczeniu, często staje się jakimś, nie wiem, źródłem jakieś niekorzyści dla siebie, że ktoś na przykład, nie wiem, wywołuje jakieś kłótnie.
0: Tak, no, jest. Wiem,
1: jakieś niepowodzenia, to sieje wokół siebie jakieś takie niekorzystną aurę, nie mam pojęcia. Tak,
0: no tak, tak, tak, że takie działania mogą przynosić no, bardzo konkretne i nie najlepsze konsekwencje. No to wszystko się tutaj zgadza. Brawo. Wszystko pani wie, pani Alu. Wysyłamy niespodziankę na Podkarpacie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: W której części Podkarpacia mieszkacie? Przepraszam, że tak dopytuję.
1: Tak na środku między Stanokiem a Krosnem.
0: Aha.
1: Taka miejscowość, to jest takie małe miasteczko Brzozów.
0: Ależ tam musi być u was pięknie na tym Podkarpaciu.
1: O bardzo. Górzyście.
0: I górzyście.
1: Pełno zieleni. Pełno zieleni lasu. Mieszkamy na lesie wzgórzu. Naprawdę cudownie.
0: Ach, no to tak tylko wzdychamy z tej zatłoczonej Warszawy.
1: Tak, a my na weekend właśnie wybieramy się do Warszawy.
0: Wybieracie się na weekend do Warszawy? Naprawdę? No, to jakbyście chcieli odwiedzić Polskie Radio dzieciom, to proszę do nas wcześniej napisać.
1: O, także w piątek wyjeżdżamy.
0: Jest taka możliwość. A Polskie Radio dzieciom pędzi do Rzeszowa. No, no nie, to troszkę bliżej niż wy w sierpniu, ale jakbyście się zawieruszyli w Rzeszowie albo w Kolbuszowej, w Łańcucie, to na festiwalu literackim Łączy nas bajka, no to może uda nam się gdzieś tam spotkać.
1: A może się wybierzemy, bo do Rzeszowa mamy właśnie najbliżej. Miejscowość, które pani zmieniła, to Rzeszów najbliżej. A słyszałyśmy właśnie o tym festiwalu.
0: Festiwal od 20 do 23, zdaje się, sierpnia. Muszę jeszcze dokładnie sprawdzić. To jest od czwartku do niedzieli. Będzie się odbywało naprawdę dużo pięknych spotkań dla dzieci. I będzie można też ruszyć pociągiem w taką trasę literacką. Tam jakieś niespodzianki są przygotowane. Tak. Ja będę szczegółowo jeszcze o programie na pewno informować na antenie Polskiego Radia Dzieciom, ale będziemy też przygotowywać audycje specjalne z Rzeszowa. Więc jak będziecie mieli po drodze, to zapraszamy również serdecznie. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, drogie panie. Pani Alu, Haniu, jeżeli chcecie pozdrowić kogoś, to oddaję głos.
2: Zosię, kuzynkę Tosię, całe Polskie Radio Dzieciom.
1: I wszystkich, którzy wypoczywają na wakacjach.
0: O tak, i dużo słońca im życzymy.
1: Oj, właśnie.
0: I pogody, ducha też, jak aura nad głową nie najlepsza. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.
1: Pozdrawiamy.
3: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: 18 minut po godzinie 9, wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj zajrzał do naszego studia znany wam już Bartek Popczyński z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasy Miejskie Warszawa. Witamy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Nawet nie tylko, że zajrzałem tak na króciutko, tylko nawet posiedzę parę minut. Oj, także parę, z tego się bardzo cieszę.
0: Paręnaście albo nawet może uda się Bartka zatrzymać dłużej, bo ten czas zawsze jakoś nam tak szybko leci. Tak jest. Bartku, dzisiaj troszeczkę skaczemy po tematach w poranku, ale takim przewodnim hasłem jest oczywiście pogoda. No nie wszystkim się podoba to, co się dzieje. Mieliśmy upały, 40 stopni powyżej zera, padły rekordy. Nie najlepiej ludzie to znosili. Zwierzęta podejrzewam, że też nie.
1: Tak, tak, tak.
0: Teraz z kolei mamy deszcze, burze, ochłodzenie, czyli potworne zamieszanie. Mhm. Niże mieszają się z wyżami. Patrzyliśmy dzisiaj też w niebo, przyglądając się chmurom, no bo przyroda często podpowiada nam, co się może wydarzyć. Zadzwonili do nas słuchacze, opowiadali, że jak na przykład Śnieżka ma czapę, w górach to też nie idziemy, bo to znaczy, że aura się zmieni. Więc tych podpowiedzi płynących z natury jest całkiem sporo. No, takie profesjonalne stacje meteorologiczne to my mamy dopiero pewnie od kilkudziesięciu lat. Mhm. No a wcześniej to jak człowiek był zanurzony w naturze, to dużo więcej mógł wyczytać.
1: Też mi się tak wydaje, że kiedyś ludzie potrafili wyczytywać, zresztą no trochę byli zmuszeni, bo jednak jakby na to nie patrzeć, to jaka będzie pogoda interesuje bardzo wiele osób.
0: I to chyba myślę,
1: że od wielu lat tak się, od setek być może, tylko że kiedyś ludzie mieli inne sposoby na przewidywanie tej pogody, ale rzeczywiście jest w nas taka ciekawość, zresztą z tego co pamiętam, kiedyś widziałem takie statystyki, jakie słowa są bardzo często wyszukiwane w internecie i pogoda jest oczywiście na samej górze. To jest jeden z najczęściej wyszukiwanych, zresztą ja sam też bardzo często jak przychodzę do pracy, to sprawdzam pogodę. Jak

0: jaka będzie w danym dniu, albo jaka będzie w następnym tygodniu, jednak jest coś w nas takiego, taka ciekawość, czy a jednak będzie padało, czy nie. No i my dzisiaj mamy dużo prościej, bo mamy dużo aplikacji, które też różnie się sprawdzają, ale pomagają nam na pewno tą pogodę przewidywać, chociaż my rzeczywiście już jesteśmy trochę uzależnieni od tych technologii nowych, które nam pomagają właśnie w przewidywaniu pogody.
1: Ale jak się telefon wyładuje? Rozładuje się bateria?
0: No właśnie, jak się, to już często jesteśmy bezradni. Niestety już na tyle mocno weszła technologia w nasze życie, że już często okazuje się, że na przykład nie dotrzemy do miejsca danego, prawda? Bo niektórzy wiem,
1: że... Nawigacja zawiodła.
0: Tak, bardzo dużo moich znajomych to już nawet po prostu wbija docelowe miejsce. I tak jak nawigacja poprowadzi, tak poprowadzi. Ja staram się jednak tego unikać, żeby cały czas pracować swoją głową, zapamiętywać miejsca i wiedzieć, gdzie dokładnie się znajduję, a nie ślepo wierzyć nawigacji. No i niestety, jak ten telefon nam się rozładuje, no to możemy mieć pewien problem i często stajemy się dosłownie bardzo bezradni. Ale kiedyś ludzie przecież nie mieli telefonów i jakoś sobie dawali radę, ale mam takie wrażenie, że też ludzie żyli dużo bliżej przyrody i tą przyrodę potrafili dosłownie odczytywać i to, co się w niej działo. Zresztą też bardzo dużo powstało na bazie przyrody takich powiedzeń, że jak na przykład, tutaj od razu się odniosę do takiego jednego, które znam, że jak wróble się kąpią w piasku, bo tu warto powiedzieć o tym, że wróble mają taki swój rytuał, że one nie tylko kąpią się w wodzie, jak bardzo wiele ptaków, ale również wykorzystują do tego piasek. Czyli jak one się kąpią w piasku bądź w wodzie, to jest to przepowiednia dobrej pogody. No i rzeczywiście wiele takich jest różnych porzekadeł, takich właśnie...
1: Jaskółki nisko.
0: Tak, no to jest najbardziej znane, prawda? Ja właśnie chcę, bo ja nie ukrywam, że już od dłuższego czasu zbieram, zresztą nawet dzisiaj sobie taką ściągaweczkę przygotowałem i zbieram takie różne wiadomości, też ludowe podania na temat tego, jak ludzie przewidywali kiedyś, czy nawet dzisiaj przewidują pogodę, patrząc na zachowania zwierząt. No i dzisiaj mam nadzieję, że o kilku takich zachowaniach powiemy, bo niektóre naprawdę są niezwykłe. I myślę, że mało kto o tym wie. Ja od różnych tam specjalistów nawet się o tym dowiadywałem. I w różnych mądrych książkach też to wyczytywałem. Także to jest warte opowiedzenia. No, ale to rzeczywiście często jest też na przykład takie na zasadzie obserwacji ludzkiej. No i może być obarczone pewnym błędem, bo ja też na przykład mam pewne swoje obserwacje, chociażby takie, jeszcze pamiętam, jak byłem harcerzem. Jeździło się do lasu i na przykład cały miesiąc się żyło w lesie, no to pamiętam, że zauważyłem taką pewną prawidłowość i to się sprawdza do dzisiaj, czyli być może tak rzeczywiście jest, że jak jest burza, pada deszcz i nagle przestaje, ale jeszcze jest takie taki etap, że nie wiadomo, czy jeszcze zacznie, czy nie zacznie, ale jak zaczną śpiewać ptaki, to już jest sygnał, że raczej już burzy, żadnego deszczu nie będzie.
1: A takie skaczące stworzonka przed deszczem, co to są za owady? One się tak pojawiają przed wieczorem, nie?
0: A to nawet nie wiem, To muszę jeszcze też obserwować w takim razie więcej.
1: Jejku, to jest moja jakaś, wiesz, to jest moja jakaś zagadka z dzieciństwa. Ale też z wyjazdów harcerskich właśnie. Bo to, my na to mówiliśmy na nie skoczki. To na pewno nie są skoczki. One się na pewno jakoś nazywają.
0: A może sprężyki. Może sprężyki, bo tak mi pierwsze, co przychodzi na myśl, bo są takie owady,
1: ale
0: które...
1: one się przed deszczem pojawiają? Czy ja coś wymyśliłam? Sobie.
0: Tego nie wiem akurat, czy sprężyki się pojawiają przed deszczem, bo ja nie przed deszczem też je widuję, ale powiem może jak wyglądają, to może będzie ułatwienie,
1: może
0: żeby je rozpoznać.
1: To sprężyki.
0: Bo one, tak, bo sprężyki, zresztą nazwa już dużo podpowiada, co one robią. Jak je mamy na dłoni, to one
1: w ogóle
0: sobie
1: nie
0: idzie...
1: chciały siadać u mnie na dłoni.
0: Aha, nie chciały w ogóle, no to już trochę trudniej. Ale to nic, to nawet jak je zobaczymy gdzieś tam na przykład na glebie, to one w pewnym momencie potrafią tak dosłownie, niczym sprężynka, tak odskakiwać, prawda? I to jest bardzo szybkie, to jest takie,
1: to
0: że dla
1: ludzkiego...
0: To by się
1: zgadzało. Tak? To no by to się
0: może
1: zgadza,
0: sprężyki.
1: To może sprężyki.
0: Może sprężyki. Jest dużo takich bardzo... Jest niesamowite, że owady niektóre potrafią być tak szybkie, potrafią momentalnie skoczyć. Ja ostatnio widziałem, przepraszam, ale to powiem może
1: ale
0: tak...
1: Ale powiedz,
0: bo nie jest związane z tematem trochę, ale to warto powiedzieć, są takie pająki skakuny. I te pająki skakuny rzeczywiście też nazwa tutaj trochę nawiązuje do umiejętności ich, czyli one skaczą, ale one robią to po prostu niezauważalnie dla ludzkiego oka. Ja go miałem na ręku,
1: takie szybkie
0: a on był za chwilę na liściu.

0: I ja nie zauważyłem tego momentu przeskoku. Po prostu on jest nagle tu, a potem tu.
1: Niesamowite.
0: Tak, tak. To jest trochę tak, jak na komputerze robimy. Wytnij, wklej, prawda? To tutaj jest mniej więcej tak.
1: To szybszy chyba nawet niż komputer taki.
0: To chyba tak. Chyba tak. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć? Te jaskółki, prawda? To jest też ciekawe, bo to jest chyba najbardziej znane, jakbyśmy statystycznego Polaka gdzieś na ulicy zaczepili i zapytali, jakie zachowanie zwierząt przepowiada zmianę pogody.
1: Tak.
0: To myślę, że bardzo duża część Polaków powie, jak latają jaskółki nisko, to wtedy właśnie zmienia się pogoda i to zwiastuje na przykład burzę albo deszcz,
1: tak?
0: No i to jest faktycznie takie najbardziej znane. Tutaj odwołam się jeszcze do niesamowitej przyrodniczki pani Simony Kossak, która opowiadała taki żart, jak to lecą dwie jaskółki, no i jedna z nich mówi... No słuchaj, Bożenka, chyba zmienia się pogoda. A na co Bożenka odpowiada, ale w ogóle skąd ty wiesz, że tak jest? No bo słuchaj, ludzie mówią, że nisko latamy. Także no, one to odwracają, prawda, tą sytuację. My mówimy, że właśnie nisko latają jaskółki, to zwiastuje na pewno jakąś zmianę pogody, negatywną niestety. No, ale też dlaczego tak się dzieje? No bo one nie latają tak same z siebie,
1: no
0: po prostu
1: właśnie.
0: Nisko. Na co polują jaskółki? No przede wszystkim na owady. One są bardzo mocno uzależnione od owadów. Jak owadów nie ma, no to i jaskółki muszą sobie jakoś radzić. I jaskółki, jeżyki też, prawda, które w naszych miastach występują licznie.
1: Jeżyki cudowne, bo zjadają komary, prawda?
0: No tak, tak, to prawda. Ale to jeszcze o tym też za chwilę coś powiem ciekawego. A z tymi jaskółkami jest tak, że po prostu one... zlatują tam, gdzie są ich potencjalne ofiary. Czyli skoro owady obniżają swój lot na skutek też zmian ciśnienia atmosferycznego, no to jaskółki oczywiście podążając za nimi też zaczynają latać nisko. I to jest wytłumaczenie, dlaczego one tak tutaj zniżają ten swój lot.
1: Natomiast... No, czyli jakbyśmy obserwowali owady, to też byśmy dużo... informacji zdobyli.
0: Tak, to prawda. Tylko, że jakbyśmy obserwowali sprężyki.
1: No właśnie.
0: Tylko właśnie, nie wiemy jeszcze do końca, czy to sprężyki. Ale to ciekawe.
1: Jak
0: może
1: będę
0: muszę...
1: w tym miejscu, zrobię mu zdjęcie.
0: Dobrze. I wtedy skonsultujemy, będzie prościej.
1: One tak szybko nie skaczą, jak te skakuny, to może zdążę.
0: Tak. Aż tak szybko nie, to prawda, ale też są dosyć szybkie. A z tymi jaskółkami, no to rzeczywiście, no warto obserwować, ale no, one są uzależnione do owadów, także jako wady niżej, to i one niżej, prawda? Także te zmiany są takie łańcuchowe. Natomiast te jeżyki też, to jest ciekawe, bo jeżyki oczywiście też muszą ten swój lot dostosowywać do owadów i rzeczywiście swego czasu, bo teraz może już tak nie, ale kilka lat temu pamiętam, że to był bardzo medialny ptak i ludzie mówili, zakładajmy budki dla jeżyków.
1: U mnie jest dużo budek na osiedlu.
0: Tak są. Ja chciałem, żeby u mnie zostały założone, ale to się okazuje, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby założyć.
1: U mnie na osiedlu za karę musieli założyć,
0: za
1: bo coś napsocili. I za karę musieli założyć.
0: A jako rekompensatę? Dla
1: budki.
0: Takiej przyrody.
1: Można tak robić.
0: Tak. No to jest też dobre, tak. Znaczy podejrzewam, że dlatego to co złe narobili, to pewnie dlatego, że może po prostu zamurowali przy okazji termomodernizacji. A nie można często się kiedy robi termomodernizację, wtedy, kiedy właśnie odbywają się lęgi. I niestety, trzeba to powiedzieć wprost, bo tak się dzieje. To jest też taka znana praktyka. Niestety. Że o ptakach to się w ogóle nie myśli, znaczy całe szczęście są osoby, które myślą, ale ci, którzy robią te remonty, to im na tym nie zależy i po prostu często ptaki, te małe pisklęta...
1: Nie są świadomi też bardzo często w ogóle,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, też oczywiście, niektórzy wiedzą i to robią, ale niektórzy tego nie wiedzą i to robią. Po prostu te pisklęta były zamurowywane, czyli były skazywane na śmierć głodową, tak? Bo one po prostu już rodzic się nie mógł dostać i te pisklaki tam ginęły.
1: Straszna
0: Natomiast
1: sytuacja.
0: Tak. Natomiast z tymi jeżykami powiem jeszcze jedną ciekawostkę, bo rzeczywiście było tak w mediach często, że pomagajmy jeżykom, wprowadzajmy jeżyki do miast, starajmy się im na przykład budki lęgowe zakładać, bo one będą rzeczywiście tutaj nam bardzo mocno pomagały w likwidacji nielubianych przez nas komarów. No właśnie. No i ja trochę sobie o tym poczytałem i znalazłem bardzo ciekawą wypowiedź pana profesora Luniaka, który to jest znawcą od ptaków, jest ornitologiem i powiedział taką rzecz, że generalnie jeżyki trochę na innych wysokościach latają niż komary. To nie jest tak, że one komarów nie zjadają, bo one oczywiście komary zjadają rzeczywiście, ale być może to nie są aż takie ilości, jak były, pojawiały się w mediach, bo w mediach mówiono, że nawet 20 tysięcy komarów
1: jednego.
0: Tak, tak.

0: taki jeżyk jest w stanie zjeść. Ciekawi mnie, jak to ktoś policzył, w jaki sposób w ogóle to zostało oszacowane, bo to było bardzo
1: tak
0: trudne.
1: Ślepo wierzymy.
0: No właśnie, jak to było policzone. Więc to jest ciekawe. Ale nie ulega wątpliwości, że one dużo tych owadów zjadają. Ale pamiętajmy o tym, że jest mnóstwo innych ptaków, które również zjadają te owady, te komary też, a nie są w ogóle, w ogóle zapomniane. Są w cieniu jeżyka. Są w cieniu jeżyka, dokładnie. I niestety, no, o nich się nie mówi, a one są też niesamowicie wartościowe.
1: Bartku, jeśli pozwolisz, to rozmowę wrócimy po piosence.
0: Oczywiście.
1: 22 645 20 55. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytanie albo podzielić się jakąś myślą, no to zapraszamy do telefonowania. Ja jestem bardzo ciekawa, co ty tam masz na swojej kartce, co naskrobałeś, jakie ciekawostki, więc zaraz będziemy rozszyfrowywać.
0: Dobrze.

0: Bartek Popczyński w studiu cały czas, bardzo się cieszę.
1: Ja również.
0: A dzwoni do nas Zosia i zaraz sprawdzimy, skąd Zosia dzwoni. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Zosiu, jesteś?
2: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. Myślałam, że nam zniknęłaś. Skąd dzwonisz?
2: Właśnie do babci jedziemy.
0: Aha. A

0: Twoja babcia mieszka gdzieś na południu Polski, czy na północy, wschód, zachód? Gdzie cię znaleźć?
1: W Łodzi.
0: W Łodzi? Tak? To ja wiem, gdzie.
1: Na wsi mieszka, tylko nie wiem, jak tak powiem, miejscowość się nazywa.
0: A, to nie szkodzi. To jak dojedziesz do babci, to koniecznie ją pozdrów. A powiedz, z jakim pytaniem ty dzwonisz do Bartka? O co chcesz zapytać? Albo czym się chcesz podzielić? Może jakimś swoim spostrzeżeniem, obserwacją?
1: Na razie to my ciągle od chyba nie wiem ilu lat dokarmiamy sikorki. Chyba tak od roku, a do dwóch.
2: Bardzo
0: no to
2: dobrze.
0: Bardzo dobrze, to pochwalamy.
2: Tak jest.
0: A czym wy tam dokarmiacie te sikorki? Jakie menu?
1: Orzechami, robalami. Tylko suszonymi.
0: Nie łapiesz robali? Nie.
2: Tak się zastanawiałem, skąd te robale.
0: Skąd te robale bierze, Zosia? Ja jak chodziłam kiedyś z tatą na ryby, pewnie jak byłam w wieku Zosi albo młodsza, no to wykopywałam robale. Na początku mnie trochę obrzydzały, no ale potem to już się do nich przyzwyczaiłam.
2: Czyli dżdżownice.
0: Tak. Nie wiem, czy wolno mówić na dżdżownicę robal. Chyba nie.
2: Pierścienica.
0: A ty widziałaś kiedyś, Zosiu, taką dżdżownicę?
1: Ja na razie widziałam zieloną dżdżownicę, która była u mnie w aucie.
0: To motylek może będzie.
2: To, właśnie, to może gąsienica, a nie dżdżownica.
0: Jak zielona.
2: Właśnie.
0: Tak, bo dżdżownica to jest taka różowa.
2: Tak, taka różowa.
0: I z ziemi wychodzi dżdżownica. Mm-hmm. Bardzo często po deszczu.
2: Tak, właśnie.
1: A na mnie zielona wylosowała.
0: Wylosowała się zielona. To bardzo dobrze. Zosiu, to ty masz wielkie szczęście, bo z tej zielonej to może wyfrunąć motylek później. Może się tak przeobrazić,
2: to
0: prawda?
2: To prawda, tak.
0: Tak, zielone gąsienice mają potencjał do zmiany.
2: To zdecydowanie. Mhm.
0: Zosiu, a powiedz, czy ty jesteś taką uważną obserwatorką przyrody?
1: Tak.
0: Tak, lubisz oglądać świat przyrody. I powiedz...
1: Hoduję ślimaki.
0: O!
1: I od... Jak powiem, jakiegoś dnia wakacji, jak wyjeżdżaliśmy,
0: tak,
1: to łowiłam ryby.
2: O, proszę. I dokarmiasz sikorki przecież, to już wiemy. I też je pewnie obserwujesz.
1: Tak.
0: No właśnie. A tak a propos łowienia ryb, to wędkarze też zwracają uwagę na pogodę, prawda? Mówi się, że jak jest taka aura bardziej deszczowa, to chyba ryby bardziej biorą, czy nie? Czy ja coś pokręciłam?
2: Ja tego nie wiem, czy tak rzeczywiście jest.
0: Znowu ale sobie coś wymyśliłam.
2: Może zmiana pogodowa niesie ze sobą łatwiejszy połów, nie wiem tego niestety. A może Zosia wie?
0: Zosia, ty wiesz?
2: Bo chodziłaś.
0: Kiedy ryby najlepiej biorą? Czy jak jest dużo słońca, czy bardziej deszczowo?
1: Wieczorem albo ranem.
2: To się zgadza.
0: Tak, rano rzeczywiście.
2: Rano, tak.
0: Rano wielu wędkarzy można spotkać.
2: Tak. No zresztą bardzo dużo zwierząt też ma taki tryb aktywności, że przede wszystkim rano albo wieczorem, a w ciągu dnia to raczej sobie odpoczywają. A jak są w ogóle upalne dni, tak jak ostatnio mogliśmy tego zaznać, no to tym zwierzętom, zresztą tak jak i nam, trochę się nie bardzo chce ani ruszać. Najlepiej to po prostu leżą, a czasami niektóre to w ogóle leżą sobie w jakimś na przykład bagienku albo w wodzie. Wchodzą często do wody.
0: Się.
2: Tak.
0: Zosiu, a czy twoje ślimaki jakoś reagują na pogodę?
1: Najbardziej na deszcz.
0: A co one wtedy robią?
1: Na szczęście im dozłożyliśmy parasol.
2: O, parasol, ale
0: jesteś wspaniałą opiekunką.
2: To jest hodowczyni na medal.
0: Hodowczyni super na medal, tak, brawo dla ciebie. A twoje ślimaki mają imiona? Czy jeszcze nie?
1: Nie mają imion. Tak jak byłam

0: Mało miałam tak 2,5 latka.
1: Tak?
0: To chyba pierwszy raz spotkałam takie duże ślimaki
2: winniczki.
1: Tak, to są spore.
0: I od tamtego czasu hoduję ślimaki.
2: O proszę, a ile ich masz?
0: Tak. 7, 8.
1: Spora gromada ślimakowa. To pozdrów te ślimaki od nas, dobrze? Koniecznie.
0: Tak. Mhm.
2: Przedszkole ślimacze.
1: Tak, przedszkole ślimaków.
2: A one też mają wakacje? Tak jak ty?
0: One to mogą...
1: Całe życie mieć wakacje pewnie. Taki ślimak.
2: No tak, bo zanim dojdą do szkoły, to już się szkoła zamknie.
1: Dokładnie. Zosiu, moja droga, to my pozdrawiamy ślimaki twoje. Ciebie oczywiście przede wszystkim. A gdybyś ty chciała kogoś pozdrowić, to wiesz, że możesz zawsze. Chcesz kogoś pozdrowić? Wpadł ci ktoś do głowy? Gdzieś nam chyba zniknęłaś.
0: Babcie dwie, jedną ze Szczecina, a jedną teraz jedziemy do niej. I dziadku też. Jeden mieszka w Szczecinie, a drugi...
1: Do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, i rodziców też. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bartku, tak, żeśmy zabrnęli w różne tematy poboczne, ale to zawsze tak jest, bo przyroda to wiadomo. I ślimaki się pojawiły, i sikorki się pojawiły. Mówiłeś o tym, że różne ptaki nam wskazują też ewentualnie i podpowiadają, jak może wyglądać aura, jak się może zmieniać. Na twojej przepastnej kartce, tak, na której masz strasznie dużo różnych informacji. Ja nie mam okularów, nic nie widzę.
2: A proszę bardzo, mogę tutaj przekazać karteczkę.
1: Mogę sobie zajrzeć?
2: Tak, oczywiście, to jest taka moja ściągaweczka.
1: A mogę wylosować coś?
2: Tak, tylko różne...
1: Jakąś ciekawostkę, na przykład piskosz.
2: O, piskosz, właśnie.
1: Co wspólnego piskosz ma z pogodą?
2: No właśnie, to jest też ciekawe, bo o piskorzu mówi się, to jest taka bardzo wydłużona ryba.
1: Tak, o, bo i nie znowu każdy jesteśmy może widział. W rybich tematach.
2: Tak,
1: no
2: tak, znowu rybie tematy, dokładnie. I piskosz jest, mówi się o nim, że to jest żywy barometr, że to jest ryba barometr. Dlatego, że piskosz przede wszystkim... reaguje na zmiany pogodowe i kiedy zanosi się na deszcz, to on potrafi się wynurzać. Częściej się wynurza z wody, dlatego że też jako jedna z nielicznych ryb potrafi oddychać nie tylko tym tlenem, który jest rozpuszczony w wodzie, ale również tym samym powietrzem, co i my. I on właśnie zasięga po to powietrze, czyli wynurza swój pyszczek i dokładnie nabiera trochę powietrza, tak. I to symbolizuje właśnie zmianę, jest znakiem zmiany pogody. Najczęściej właśnie ta pogoda zmienia się na tą taką gorszą, niestety, no dla nas, prawda, gorszą pogodę, bo dla przyrody często też oznaką jest to, że będzie deszcz, to jest dobra zmiana, dlatego że, prawda, tak jak mieliśmy upały i co roku w zasadzie narzekamy, że jest susza, no to dla roślin to przecież my sobie idziemy do sklepu, kupujemy butelkę wody i gasimy pragnienie, a rośliny już tak łatwo nie mają. Ale jeszcze bardzo bym chciał powiedzieć koniecznie, bo to jest moim zdaniem najciekawsza taka rzecz, tak, o tym łosiu. Dokładnie.
1: Opowiadaj.
2: Ja tego się dowiedziałem od specjalisty, który w Biebrzańskim Parku Narodowym obserwuje łosie w związku z tym i to już od wielu, wielu lat i on zauważył pewną prawidłowość, a przecież nie ma chyba lepszego miejsca do obserwacji łosi jak właśnie Biebrzański Park Narodowy. I on opowiedział o takiej ciekawej rzeczy. Ja tego też nie wiedziałem, ale od specjalisty się tego dowiedziałem i teraz przekażę taką wiadomość wszystkim słuchaczom, że kiedy, co prawda to nie dotyczy lata, ale zimy, łosie generalnie zaszywają się

0: zimą w jakichś konkretnych miejscach, a szczególnie tam, gdzie na przykład znajdą pożywienie. Lubią takie młode fragmenty lasu, jak tam na przykład młodnik jest, prawda, bo to jest takie, no bo tam rosną młode drzewka. Jak one tam wejdą, to często sobie siedzą bardzo długo. One się też bardzo dobrze tam maskują, ciężko je, bo tam jest gęsty las, ciężko je zauważyć. No i one sobie tam siedzą i żerują. To wiadomo, mówimy o bagnach biebrzańskich, czyli właśnie miejscach, które są często no zalane wodą przez dużą część roku, ale w momencie, kiedy przyjdzie zima, taka w, tak chociażby w tym roku, no to te bagna zamarzają. I co się dzieje? Łoś świetnie się porusza po bagnach, ale bardzo słabo po lodzie. I w momencie, kiedy pojawia się ten lód, to łoś zaczyna się po prostu ślizgać. I dla niego nie jest to komfortowa sytuacja, ponieważ po pierwsze źle mu się chodzi, a po drugie, jeżeli się trafi jakiś drapieżnik, no a w Biebrzańskim Parku Narodowym dla niego największym zagrożeniem są wilki, to on staje się często bezradny na lodzie. Wilki mają pazury.
1: Ojej, uwięziony łoś.
0: Tak, więc jeżeli, i to jest, i teraz co z tą pogodą, jak on przepowiada tą pogodę. Jeżeli zbliżają się mrozy, to łosie wychodzą z bagien i one w ogóle opuszczają bagna i przychodzą na miejsca, gdzie będą czuły się bezpiecznie i gdzie będą mogły nagle ruszyć no, do ucieczki, zerwać się do ucieczki.
1: Czyli są takie bardziej mobilne.
0: Tak, tak, dokładnie.
1: Czyli jak zobaczymy łosia zimą, to możemy się spodziewać, że może przyjść siarczysty mróz.
0: Tak, może, tak, to prawda, bo one opuszczają te miejsca, które są właśnie zabagnione, gdzie po prostu stracą możliwość takiego łatwego poruszania się. No więc to jest rzeczywiście taka pewna ciekawostka moim zdaniem, a jeszcze powiem dodatkowo, co prawda to już może nie jest związane z pogodą, ale też, no, chociaż może w pewien sposób też i oczywiście dotyczy również łosi, mianowicie zimą możemy zauważyć takie sytuacje, kiedy to łosie podchodzą do dróg po to, żeby zlizywać sól, którą my posypujemy. No więc pewnego rodzaju może to być przepowiednia, no bo jeżeli jest posypywana sól, prawda, no to są zapowiadane opady śniegu, prawda, i wtedy no, łosie właśnie zbliżają się do dróg. Sam kiedyś miałem taką sytuację, kiedy to łosie były bardzo blisko drogi, a że ja swoim, ja generalnie unikam jazdy samochodem, ja jeżdżę wtedy, kiedy muszę, a jak nie muszę, to jeżdżę rowerem. I jak akurat jechałem zimą rowerem, to była noc w ogóle, w Mikołajki, żeby było ciekawiej, czyli grudzień, i jechałem przez, jechałem akurat do Mławy rowerem. I tak jadę przez noc, było ciemno zupełnie, więc ja tych łosi w ogóle nie widziałem, ale słyszałem, bo to po tym hałasie to było ewidentne i to słychać było, że to jest naprawdę duże zwierzę. I one, wiadomo, że na rowerzystę nie będą reagowały tak jak na samochód, więc one do końca siedziały przy tej drodze i w momencie, kiedy ja podjeżdżałem już bardzo blisko nich, to one się zrywały i uciekały w te krzaki obok. Także one rzeczywiście blisko dróg są i to niestety no, rodzi też dużo niebezpieczeństw, no bo łatwo wtedy w nie uderzyć, prawda?
1: No, to a łosie trzeba zwracać uwagę na znaki.
0: Tak, a z łosiami jest niestety o tyle trudno i tak, to są bardzo niebezpieczne zwierzęta, ponieważ jeżeli my w nie wjedziemy, a to jest dorosły łoś szczególnie, to my ścinamy go z nóg i on całym tym swoją, całą swoją ogromną masą, tym ciałem uderza gdzie? No niestety bezpośrednio w nas, czyli leci w kabinę. I niestety często jest tak, że on się po prostu wbija w tą kabinę i ludzie po prostu na miejscu giną. Niestety, także trzeba być bardzo ostrożnym w przypadku łosi. Ale trochę zeszliśmy z tematu, wróćmy do tej pogody. Bo to jeszcze o tej pogodzie to można...
1: Jeśli pozwolisz.
0: Tak, pewnie, pewnie, oczywiście.
1: Zachęcimy słuchaczy do zadawania pytań albo do dzielenia się ciekawostkami. 22 645 20 55. A my wrócimy do rozmowy po króciutkiej piosence. Tak staram się znaleźć jak najkrótszą, żebyśmy mogli jeszcze zamienić słowo na tematy fascynujące.
0: Fascynujące, tak.

0: Jak zwierzęta reagują na pogodę? Opowiada nam dzisiaj Bartek Popczyński, Lasy Miejskie Warszawa, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Bartku, długa jest ta twoja lista ciekawostek, no i znowu nie zdążymy o wszystkim powiedzieć, ojejku. Mówiliśmy o łosiach, no to może sarny, bo to tak blisko.
1: Tak, tak, tak, to prawda, no ta sama rodzina zwierząt,
0: tak
1: dokładnie. Co prawda dużo mniejsze, ale ta sama rodzina. Ze mną to w ogóle ciężko, żeby się wszystko udało, bo ja jestem gaduła, ale postaram się szybko teraz opowiedzieć.
0: To jest jak się dwie gaduły spotkają.
1: No, no właśnie.
0: To co z tymi sarnami?
1: No właśnie, sarny to też jest opowieść pani Simony Kossak, także tutaj ja staram się też bazować na takich autorytetach, a nie na tym, co tam sobie sam wymyśliłem, czy tam na różnego rodzaju niesprawdzonych informacjach. No i co się okazuje? Sarny wybierają, kiedy zbliża się deszcz albo burza, to wiedzą, że to może być niebezpieczne, chociaż ja też zdarzało mi się widywać sarny, które... No nie za bardzo się przejmowały nadchodzącą burzą, ale widać z tego, no to co pani Simona mówi, no trzeba rzeczywiście uznać za prawdę, ponieważ no ona przecież badała sarny, więc kto jak to, no ona się na pewno dobrze na nich znała, doskonale wiedziała na przykład co one zjadają, także jest bardzo duży jadłospis tych saren. Natomiast jeżeli chodzi o burzę, jak zbliża się burza, to sarny uciekają w młodniki. A dlaczego? Dlatego, że tam jest bezpiecznie, bo tam nie smaga tak mocno wiatr, bo jest dosyć gęsto. Dużo drzew tam rośnie, ale co ważne, tam nie grozi niebezpieczeństwo w postaci spadającego drzewa. No bo wiadomo, że podczas burzy, silnego wiatru czy deszczu drzewa mogą się łamać. Jak drzewo się złamie, zostanie wyrwane czasami z korzeniami, na przykład świerki, to lecą i bardzo szybko spadają wtedy znienacka, no i może po prostu spowodować nawet śmierć zwierzęcia. Zresztą no my, dla nas też to jest bardzo groźne. I sarny wybierają sobie takie miejsca, gdzie te drzewa są dużo niższe, w młodnikach i dzięki temu nie jest to już nawet takie groźne, jeżeli one polecą lub zostaną wyrwane. Raczej zwierzęciu nie wyrządzą krzywdy. Także to jest też taki ciekawy sposób saren.
0: No wiesz, obserwować sarny czy łosie, to nie jest taka prosta sprawa, ale na przykład jak jest ktoś nad morzem, to może obserwować mewy, prawda? I te obserwacje są nam bliskie. A mewy, bo jak tutaj wyczytuję z twojej karteczki, też mogą być źródłem różnych ciekawostek.
1: Tak, to prawda,
0: tak,
1: że...
0: Pogodowych.
1: Tak, jeżeli... I to rzeczywiście... faktycznie u ptaków jest tak, że jeżeli nadchodzi burza, to one niezbyt chętnie latają, prawda? No też wiedzą, że wtedy będzie silny wiatr.
0: Wcale im się nie dziwię.
1: Dokładnie, nie ma się co dziwić, prawda? Tak jak my za bardzo nie chcemy wychodzić z domu. A jeszcze jak strzelają pioruny, to już w ogóle no jest to niebezpieczne. Ja niestety, no mam taki przykład, mam kolegę, który niestety, zresztą niedawno była rocznica jego śmierci, no niestety zginął właśnie, bo został uderzony przez piorun.
0: Także... dlatego w Polskim Radiu Dzieciom mówimy, że nie wolno stać pod drzewem, że unikamy takich miejsc, chronimy
1: zwłaszcza
0: się.
1: Samotnym drzewem, dokładnie.
0: Także to są ważne sprawy i ważna taką wiedzę warto posiadać, a możecie taką wiedzę posiąść, na przykład wybierając się na zajęcia.
1: A tak, oczywiście. Zapraszam.
0: Do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.
1: Tak jest. Oczywiście zapraszam.
0: Wakacje także.
1: Tak jest. Zapraszam. Tak, my działamy przez cały rok, niezależnie od tego, czy są wakacje, czy rok szkolny, więc zapraszam serdecznie na zajęcia do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ale również i do Centrum Edukacji Ekologicznej, które jest na Młocinach, czyli na północy Warszawy. I tam prowadzimy różnego rodzaju zajęcia i powiem o jednych zajęciach, które właśnie są związane też z bezpieczeństwem w lesie, bo dotyczą właśnie bezpieczeństwa w lesie i można się na nich dowiedzieć, co robić, żeby w lesie być bezpiecznym.

0: A wbrew pozorom tych zagrożeń jest bardzo dużo. Aha. Naprawdę sporo, szczególnie w wakacje, kiedy chodzimy, aha, często wybieramy się do różnego rodzaju parków narodowych na przykład, czy zwiedzamy różnego rodzaju ciekawe, aha, miejsca, takie dzikie, i jesteśmy narażeni jednak na wiele różnych niebezpieczeństw, chociażby na kleszcze, właśnie wichury, deszcze, burze, spadające gałęzie, mhm, czy kontakt z dzikimi zwierzętami. I żeby dowiedzieć się, jak zachowywać się w takich sytuacjach, to my o tym opowiadamy, więc zapraszam serdecznie do nas na zajęcia.
1: Proszę zaglądać na stronę internetową lasymiejskie.waw.pl i tak tam jest, znajdziecie wszystkie szczegóły, ciekawostki, biegajcie na zajęcia, bo no, wiedza jest podstawą i wtedy możemy czuć się troszkę bezpieczniej. No, a poza tym, jak słyszycie, nawet osoby, które są na co dzień związane z tym tematem, zawodowo też mają dużo, dużo pokory i cały czas się uczą i zgłębiają wiedzę, no i dzielą się nią z nami, więc bardzo ci dziękuję, Bartku, za to kolejne spotkanie.
0: Ja również.
1: Zbliża się w jakimś oszałamiającym tempie, godzina 10, więc niestety kończymy. Martyna Chuderska i Ania Jączyk, zapraszamy was, żebyście zostali z nami, bo po godzinie 10 kolejna audycja i zdaje się, że będziemy śpiewać. To będzie śpiewnik turystyczny, więc hej ho, proszę się przygotować, rozgrzać gardła. No i energetycznie was tutaj poprowadzą dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Ja również.
1: I dobrego dnia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.
1: No i słońce nam wyszło, bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?

0: I poczekaj, poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie.
2: Autopromocja. Hop, do góry!
3: Hop do góry, Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Skaczemy do góry, ćwiczymy, dbamy o to, żeby w zdrowym ciele był zdrowy duch, ale ja to tak z takiego amatorskiego punktu widzenia na pewno potrafię o to zadbać, drodzy radiosłuchacze, ale nie znam wszelkich takich precyzyjnych, szczegółowych elementów dobrej rozgrzewki wakacyjnej, na przykład dobrej rozgrzewki przed meczem piłki nożnej, a przecież piłka nożna cały czas jeszcze w nas żyje po niedzielnym finale mundialu. Mam nadzieję, że w was również. Dlatego zaprosiłem do studia kogoś, kto profesjonalnie przeprowadzi wspaniałą rozgrzewkę sportową już za chwilę, za dwie minuty. Proszę szybko się przebrać w stroje sportowe i za dwie minuty po piosence prosto od Kulfona i Moniki zaczynamy ćwiczyć i rozgrzewać się. Jacek Zawada, Daria Brzezińska, ćwiczymy z wami do godziny 12:00.

0: Andrzej Kuzma, teraz ja.
1: Raz, dwa.
0: Kto tak ćwiczy, ten jest skrobny, smukły, wiotki i poważny.
1: Zjadasz minak, lubi szkołę, zawsze słodki jak
0: matołek.
1: Jak matołek, aniołek, przestań.
2: Dobrze. Kulfon i Monika już się rozgrzewali, troszeczkę rozgrzewali się, no bo cóż to za dwuminutowa rozgrzewka, bo tyle trwała ta piosenka, a my teraz rozgrzejemy się w rytm czterech najlepszych drużyn mundialu, ale ja, tak jak powiedziałem, niewiele o tym wiem, dlatego posiłkuję się, czy proszę o pomoc profesjonalistów. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy radiosłuchacze, w ubiegłym tygodniu w audycji Hop do Góry rozmawialiśmy o piłce nożnej w Europie, ale też o piłce nożnej w Afryce, w Tanzanii. Ekscytująco o tym wszystkim opowiadał nam nasz wspaniały trener piłki nożnej Grzegorz Siedlecki. Grzegorz jest dzisiaj znowu z nami. Dzień dobry, panie trenerze.
3: Dzień dobry, witajcie. Hej.
2: No dobrze, to zanim zaczniemy się rozgrzewać, to tylko słów kilka może na temat tego mundialu i tego finału mundialu.
3: No w kilku się nie da.
2: W kilku się nie da, albo nie. Bo może później porozmawiamy. Jak się zmęczymy na rozgrzewce, to będzie taki oddech i taka ulga i taka przerwa w ćwiczeniach i wtedy będzie można...
3: Przerwa na wodę,
2: na nawadnianie.
3: I na dyskusję.
2: I na dyskusję.
3: Techniczne.
2: Dobrze, drodzy radiosłuchacze, ja nie wiem, czy ja podołam, ale mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy sobie radzić. Jeżeli ktoś z was chce tak bliżej jeszcze z nami tutaj być w studiu poprzez linię telefoniczną, to dzwońcie do nas 22 645 2055. Będziemy się wspierać, będziecie wy mnie wspierać, ja was będę wspierać.

0: grał. A teraz już głos oddaję naszemu trenerowi. Rozpoczynamy rozgrzewkę, panie trenerze. Od czego?
1: Od ćwiczenia pierwszego. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery.

0: Tak, pan... jest tu, o, bliżej, bliżej,
1: bliżej głowy,
0: tak,
1: bliżej głowy, tak, czyli jak... tak jakby łokcie do uszu
0: i
1: dotykały.
0: I też jakby kraulem, prawda, ale mamy teraz zmienny ruch.
1: Dobrze.
0: Właśnie, jak rogi na wietrze.
1: Czyli, drodzy radiosłuchacze, unosimy ręce wysoko
0: jak fryzura
1: teraz.
0: Kukurei.
1: Kukurei to na prawo, na lewo. Tak jak,
0: tak jest, tak, tak jest.
1: Jak, tak jak ręce na stadionie takie.
0: Zdecydowanie.
1: Tak? W prawo, w lewo. Ręce wysoko, drodzy radiosłuchacze. Kto chce zadzwonić, niech dzwoni. Ćwiczyłem.
0: A można się zasapać.
1: Ale to ja nie, to nie mój oddech.
0: Rozgrzewka ma swoją koncepcję sztuki. Warto rozgrzewać się od górnych partii do dolnych.
1: Dlaczego?
0: A dlatego, żeby dobrą temperaturę ciała uzyskać i racjonalnie pamiętać o każdej partii mięśni. I jak zrobimy to stopniowo, to zrobimy to profesjonalnie.
1: Profesjonalnie i też pewnie zdrowo dla ciała, także nasze ciało nie uszkodzi się, nie będzie kontuzjowane w trakcie rozgrzewki, która by na przykład była rozpoczęta od górnej części ciała, a potem przeszlibyśmy nagle do kolan. To byłoby bez sensu, prawda?
0: No dokładnie tak.
1: To była Hiszpania, ćwiczenie hiszpańskie. Co dalej? Co dalej?
0: Argentyna.
1: Argentyna.
0: Argentyna, Argentyna, ta niegrzeczna Argentyna.
1: Czy to będzie jakieś ćwiczenie, które na rozgrzewce robi też Messi?
0: Ależ absolutnie.
1: Drodzy radiosłuchacze, słyszycie, będziemy robić ćwiczenie od Messiego dzięki naszemu trenerowi Grzegorzowi. Proszę.
0: I to ćwiczenie zna cały świat zapewne i wy, drodzy radiosłuchacze, pajacyki!
1: Pajacyki!
0: A dlaczego?
1: Messi robi
0: pajacyki.
1: Messi robi pajacyki.
0: Oczywiście. I bokiem. Prawym.
1: I bokiem.
0: I bokiem
1: i bokiem lewym.
0: Takim kroku od staw do dostawnym. Nogi, ręce. Pajacyki.
1: Dobrze. Ile tych pajacyków mamy zrobić?
0: Ach, kilkadziesiąt. To zależy od wieku.
1: To ja zrobię tyle, ile mam lat. 25. 4, 25. Skończyłem.
0: 25. Czy wyglądałeś jak słońce?
1: Ja wyglądałem jak najlepsze słońce na świecie.
0: A co mamy w herbie? Co mamy we fladze Argentyny?
1: Właśnie słońce. Ja przyjrzałem się, Grzegorzu, tej fladze właśnie w trakcie finału mundialu i pomyślałem sobie, jejku, Argentyńczycy mają naprawdę optymistyczną flagę.
0: No bardzo.
1: Prawda? Słońce na środku.
0: Tak, no i błękitne pasy.
1: Błękitno-białe pasy, tak.
0: Tak, tak, tak. To jak morze.
1: Fale, słońce, wakacje.
0: Dokładnie tak.
1: Rozgrzewka jest zawsze potrzebna przed każdym większym ruchem. Mamy Argentynę za sobą. To trzecie miejsce zajęła Maroko. Bardzo dobrze grało, ale nie weszło do...
0: W pierwszej ósemce się zmieściło.
1: Daria mi podpowiada, że Anglia. Ja wiem, że Anglia. Tylko tak pomyślałem sobie, że chciałbym, żeby to było Maroko, ale Anglia też przepięknie grała i z tego mundialu wywozi brązowy medal. To jaka będzie rozgrzewka prosto z Anglii?
0: No już przechodzimy niżej do dolnych partii,
1: tak?
0: Czyli do skipów. Łączymy
1: co to
0: skip
1: są
0: A
1: skipy?
0: I skip C. To ja zaprezentuję.
1: Tak, tak. Wstajemy, drodzy radiosłuchacze.
0: Wyżej kolana.
1: Wyżej kolana.
0: I taki naprzemienny i pięty do pośladków. Czyli kolana, pięty.
1: A, kolana, pięty.
0: Kolana, pięty.
1: Ćwiczymy.
0: Kolana, pięty. Kolana, pięty.
1: Też tyle, ile się ma lat?
0: Dokładnie. Wtedy wszystko na pewno będzie tip-top.
1: Jak dobrze, mam tylko 25, to już szybko się robi.
0: A ja 18.
1: Tak, trzecie miejsce Anglia i czwarte lecimy.
0: Ale zostańmy jeszcze chwileczkę.
1: Dobrze.
0: To tak jak bicycle race. Wyobraź sobie, że w 1885 roku powstał pierwszy profesjonalny rower w Anglii właśnie. Kemp Stanley, takie nazwisko, dołożył ramę i kierownicę.
1: O, czyli...
0: I dlatego ten kontekst do...
1: Do tego ćwiczenia.
0: Anglii, no
1: i
0: tak.
1: I do Anglii.
0: No tak.
1: Czyli wszystko ze sobą tutaj się klei, współgra, nic nie jest przypadkowe. Ile czasu trener przygotowywał tę rozgrzewkę dla nas dzisiaj, z takimi wszystkimi tymi szczególikami?
0: Od ostatniego naszego spotkania.
1: Przez cały tydzień?
0: Planowałem. To jest wszystko przemyślane, dokładnie zbudowane punkt po punkcie przez cały tydzień.
1: Ale to się wszystko teraz pięknie nam zgadza na tej
0: jak
1: rozgrzewce,
0: podane jest,
1: prawda?
0: Konkretnie naszym radiosłuchaczom.
1: Tak, ale ja bardzo doceniam to, że każde z tych ćwiczeń jest związane z każdym z czterech krajów, które wspięły się na najwyższe schodki mundialu. Bardzo to doceniamy. Zatem na trzecim miejscu była Anglia, a na czwartym Francja, z tym, który

0: zdobył tytuł mistrza strzelców, ale o tym za chwilę, prawda? Porozmawiamy, a teraz ćwiczenie.
1: Ćwiczenie. Mhm. Bardzo symboliczne, wręcz humorystyczne, odnoszące się też do naszej piosenki na wstępie programu, czyli robimy żabki.
0: Żabki. Jak robimy żabki? Opiszmy to radiosłuchaczom. Aha, po prostu
1: żeby wyskoczyć,
0: uginamy nogi w kolanach.
1: Dokładnie, ręce szeroko.
0: Ręce szeroko, tak jak u żabek.
1: I najpierw ręce nas ciągną w górę.
0: Ręce w górę, a potem ciągną nas kolana
1: ciągną
0: i nogi.
1: Nas kolana,
0: i żabki.
1: Dokładnie,
0: i żabki.
1: I żabki. Piłkarskie żabki.
0: I żabki. Ja tak się zastanawiałam, czy to będzie... Tak?
1: Tak, mów, oczywiście.
0: Czy to będzie mi się wszystko kleiło dzisiaj w audycji? Bo my, trenerze, dzisiaj rozmawiamy o pływaniu, a nie o piłce, a tu się okazuje, że jakby trener może zostać z nami do końca.
1: Taktyka i strategia jest potrzebna w każdym sporcie.
0: Tak, ale i żabki są przecież.
1: Ale i żabki, oczywiście, w pływaniu. A dlaczego żabki? Francja, żabki?
0: Ja nie byłem we Francji, ale gdybym był, to ja nie wiem, czy zdecydowałbym się na żabki.
1: Jakbyś otworzył menu.
0: A czy trener był we Francji?
1: Byłem i nawet w tym roku byłem w Paryżu.
0: I czy żabki były?
1: Przed World Cup. Czy żabki były
0: jako przysmak kuchni francuskiej, czy były spożywane?
1: Nie. Ale korciło mnie.
0: No to na szczęście żabki dzisiaj u nas
1: jeszcze
0: tylko...
1: się nie odważyłem.
0: To jak się trener odważy, to proszę do mnie zadzwonić, bo ja jestem ciekaw, jaki to ma... Jak to smakuje? No pewnie jak żabki. Ale do czego to jest podobne? Trenerze, czy to jest koniec naszej rozgrzewki? Bo ja czuję, że już i kolana, i korpus mam rozgrzany, i tak, ręce szczególnie mam rozgrzane.
1: Od głów do stóp jesteśmy rozgrzani. Możemy grać.
0: Możemy grać. To teraz możemy grać w rozmowę pod tytułem Podsumujmy wyniki mundialu. Mundial. Pierwsze miejsce, Hiszpania. Tak, ogromne.
1: Zobacz, jaką mam koszulkę na sobie.
0: No, trener jest zawsze przygotowany, proszę bardzo. Czerwona koszulka FIFA, Hiszpania jest razem z trenerem, tak. Obecna w studiu.
1: Teraz dojdzie druga gwiazda, wiesz.
0: A tak, dokładnie.
1: Kolejne mistrzostwo,
0: bo pierwsza gwiazdka
1: świata.
0: Otrzymuje, oznacza pierwsze mistrzostwo świata z 2010, prawda? Tak. A teraz będzie druga gwiazdka na koszulkach. Dobrze, Hiszpania pierwsze miejsce, drugie miejsce... Argentyna. To ja już teraz się wyciszam. Proszę nam opowiedzieć, proszę opowiedzieć naszym młodym radiosłuchaczom, co pięknego było w tym finale, tegorocznym finale. I jak trener ocenia w ogóle ten finał?
1: Jako jednostkę meczową, 104 mecz tych Mistrzostw Świata.
0: Ależ ogromna masa meczów.
1: Tak, było i ładnie, i brzydko. Argentyna próbowała zagrać mecz sprytnie, a Hiszpania inteligentnie. Miała przemyślany plan, była bardzo cierpliwa, wyważona, grała bardzo dobrze technicznie, utrzymywała się przy piłce, prezentowała wysoką kulturę osobistą, każdy z zawodników, również i trener. Argentyna próbowała sposobem tu uszczypnąć, tu podciąć, tutaj gdzieś wybić szybko piłkę, przenieść szybko ciężar gry na połowę przeciwnika, ale nie stwarzali praktycznie sytuacji podbramkowych. Dopiero w dogrywce mieli groźne sytuacje.
0: Pierwsza groźna sytuacja u Argentyńczyków na bramkę Hiszpanów zdarzyła się chyba w 115 minucie dopiero?
1: W dogrywce mieli te najbardziej groźne,
0: konkretne,
1: prawda? Sytuacje. No jak już mieli nóż na gardle, przegrywali 1-0, no i nie mieli nic do stracenia już.
0: Ale dobrze, że jednak się nawet w tej końcówce, ale obudzili, bo mogliby się obudzić dopiero po finale też.
1: No tak. Mieliśmy trochę więcej emocji w końcówce dogrywki. Ale Argentyna nie zdołała doprowadzić do rzutów karnych. Uważam, że sprawiedliwie wygrała Hiszpania, pokazując również bardzo wysoki poziom podejścia do drugiego człowieka w gry fair.
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Czy możemy jak najbardziej powiedzieć, że Hiszpania zagrała w tym finale w 100% fair play? A jeśli mielibyśmy takiego zdania użyć przy Argentynie, to zaczęlibyśmy się mocno zastanawiać?
1: No, powiedzmy, że Argentyńczycy byli takimi łobuziakami podwórkowymi, natomiast Hiszpanów określiłbym jako dżentelmenów. boiskowych w tym meczu.
0: Oglądając ten mecz, trenerze,

0: Pomyślałem sobie, że dla mnie, nie wiem jak trener się do tego ustosunkuje, że dla mnie finał odbył się dzień wcześniej. Czyli w meczu Anglia-Francja, w którym można było tak dużo zobaczyć piłki nożnej, w którym dwie drużyny walczyły naprawdę o zwycięstwo. Mm-hmm. Nie twierdzę, że Argentyna nie walczyła, ale i Anglia, i Francja walczyły tak pięknie, atrakcyjnie dla oka, widowiskowo. No i mecz, w którym mieliśmy 10 bramek. Co trener może powiedzieć o tym meczu? O meczu o trzecie miejsce.
1: O 10 bramek na 300 strzelonych w turnieju. To jest 1/30, a 104 mecze. Czyli to jest ciężar gatunkowy bardzo, bardzo duży. Mhm. Przegrywając 4-0 do przerwy, można się już poddać.
0: O tym samym pomyślałem, oglądając tę pierwszą część.
1: Piękny przykład dla dzieci, dla młodzieży, dla sportowców, że nigdy nie można się poddawać, ponieważ mecz trwa 90 minut plus czas doliczony, czy dogrywka nawet, czy w takim meczu mogą być karne. Cudowne było to, że Francuzi walczyli do wyrównania.
0: Tak.
1: Prawie dopięli swego, ponieważ mieli sytuację na 4-4. Uh-huh. Mhm. Olise spudłował bardzo minimalnie. Wszyscy złapali się za głowę. Cała ławka Francji wyskoczyła na boisko praktycznie. No ale potem z kontry z rzutu karnego Anglicy strzelili bramkę na 5. Ale walka trwała do końca i 6-4 zakończył się ten mecz takim wynikiem. Bardzo rzadka zdarza się taka kanonada na obie bramki na takim poziomie. Przejdzie do historii. Już przeszedł.
0: Tak, dokładnie. Czy można powiedzieć, że ten mecz o trzecie miejsce piłkarsko, sportowo był piękniejszy od meczu finałowego?
1: No na pewno każdy mecz ma swoją historię. Ale tak jak powiedziałeś, świetnie to ująłeś, że można by było zamienić te mecze i jeżeli by był taki finał, no to takiego finału jeszcze w historii piłki nożnej nie było. Jak ten mecz o trzecie miejsce, prawda? Tak jak powiedziałeś, że on odbył się dzień wcześniej. Taki finał finałów.
0: To jeszcze słówko o Messim. O Messim, dla którego to były, już chyba zostało to potwierdzone oficjalnie, ostatnie Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Ostatni mundial, a wystąpił na 4 czy na 5 chyba mundialach.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Strzelił 21 bramek do tej pory na mundialach.
0: I został... przyznano mu złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju wśród nagród indywidualnych na tym mundialu. Co my możemy powiedzieć o Messim, o którym wszyscy, wielu myślało, że może pociągnie swoją drużynę do tego, by obronić mistrzostwo i zakończy karierę w barwach Argentyny jako zwycięzca tego pucharu, tego słynnego pucharu.
1: Podwójny zwycięzca. 4 lata temu został.
0: Dokładnie. Dokładnie.
1: I zwycięzcą i tam się spełnił, jeżeli chodzi o to trofeum. Ciągnął tą drużynę Argentyny do ostatniego meczu finałowego. Ciągnął, strzelał bramki. Przecież zakończył ten mundial z 8 bramkami na koncie. Tak Mbappe z 10, on z 8, Haaland z 7. Więc strzelić 8 bramek na mundialu to jest wyczyn niezwykły. Była kontrowersja w tym meczu, gdzie sędziował nasz Szymon Marciniak, polski sędzia. Chyba go oszczędził. I może i dobrze, bo potem Messi był Messim. Porywał tłumy, porywał trybuny. Nas też radował golami. No, Szymon i Messi na pewno się bardzo lubią i bardziej się polubili jeszcze po tej sytuacji. Natomiast no, czasem jest to indywidualna interpretacja. Świetnie, że mieliśmy polskiego sędziego dwóch, bo jeden na warze, pan Kwiatkowski, pan Marciniak na boiskach.
0: Chociaż taki polski wątek był w tym
1: mundialu,
0: prawda?
1: Szkoda, że finału nie posędziował, prawda? Bo to też byłoby coś pięknego. Sędziował 4 lata temu finał.
0: Tak, w Katarze.
1: Tak. No... Polska oczekiwała go w finale, nie został wybrany.
0: Nie tylko Polska oczekiwała chyba polskiego sędziego, znakomitego polskiego sędziego w finale, ale wiele innych krajów też. I jeszcze bardziej wszyscy oczekiwali polskiego sędziego w finale tuż po finale. tak bym powiedział.

0: powiedział. Mm-hmm. Chociaż oczywiście nie możemy się cofnąć w czasie, bo ten słoweński arbiter chyba się nie do końca sprawdził w finale mundialu, prawda?
1: To jest ciężki fach. Jeśli chodzi o sędziów, to ja bym też sugerował młodzieży, która gra w piłkę, szanować rozjemców. Mylić się można, ponieważ sytuacje są dynamiczne. Najważniejsze są intencje. Aczkolwiek tu już przy takiej technologii, no, powinien dostać więcej pomocy z wozu VAR, podpowiedzi i podejmować, no, może takie bardziej konkretne decyzje. Szczególnie karać tych łobuziaków, którzy podstawiali nogi Hiszpanom. Bez piłki często. No tak, masz rację, po meczu jeszcze więcej wzdychało kibiców za polskim rozjemcą w finale.
0: Ale póki co Mundial 2026 za nami i ostatnie pytanko. Czy za 4 lata na Mundialu zagra reprezentacja Polski?
1: No, za 4 lata Polska będzie mistrzem
0: świata.
1: Aha. No, i tego się trzymamy.
0: I tym optymistycznym akcentem, nie wiem jak to się wydarzy, ale trenujemy
1: po prostu. Dobrze się rozgrzewać.
0: Trener zna się o wiele lepiej na piłce niż ja.
1: Musimy mocno trenować.
0: Właśnie, musimy mocno trenować.
1: Szczególnie nasza młodzież.
0: Mam nadzieję, że i młodzież, i dzieci to słyszą, a szczególnie w tym momencie nasza reprezentacja polskiej piłce nożnej. Bardzo dziękujemy za rozgrzewkę, trenerze, i bardzo dziękujemy za komentarz do Mundialu, a my, drodzy radiosłuchacze, już za chwilę robimy hop do wody. Czy trener pływa?
1: Pływam.
0: Jaki jest twój, Grzegorzu, ulubiony styl pływacki?
1: Grzbiet.
0: Grzbiet. No to dzisiaj grzbietem.
1: Wtedy na grzbiecie mogę się opalać. Płynąc na grzbiecie.
0: No i wszystko jasne.
1: Wakacyjnie.
0: No i wszystko jasne. Ciekaw jestem, jaki wasz będzie ulubiony styl pływacki w tej dzisiejszej audycji. Gościem Polskiego Radia Dzieciom, który nas tak skutecznie rozgrzewał dzisiaj sportowo, był Grzegorz Siedlecki, trener piłki nożnej. Dziękujemy, Grzegorzu, za to wspaniałe, aktywne rozpoczęcie audycji.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Usłyszenia.

I jak wam się podobało? Fajne, co? Powiem wam, że wymyśliłem inne, fajniejsze słowa. Tylko nie wiem, czy to jest po hiszpańsku, może po francusku. To ja zaśpiewam i wy zaśpiewacie ze mną, dobra? Raz, dwa.

0: Olé, fora fisco, olé, olé, olé, olé.
1: Drodzy radiosłuchacze, komentarz do mundialu już za nami, a przed nami kolejna dyscyplina sportowa, która jest królową dzisiejszej audycji, czyli dzisiaj robimy hop do wody i pływamy. Pływamy, odkrywamy nasze ulubione, nasze ukochane style pływackie i zastanawiamy się, dlaczego warto pływać. Na pewno pływa nie jedna osoba, która nas teraz słucha, bo pływanie jest jedną z takich najstarszych umiejętności człowieka, jeżeli chodzi o naszą aktywność. Ludzie przecież pływali już tysiące, setki tysięcy lat temu, zanim powstały miasta i zanim na przykład wynaleziono dróg albo koło. No właśnie, kto z was lubi pływać? Dlaczego warto pływać? I który styl pływacki jest waszym ulubionym? 22, 6, 4, 5, 20, 55. Dzisiaj woda jest główną bohaterką tej audycji, bo właśnie w wodzie będziemy pływać, wykonywać różne ćwiczenia i będziemy zastanawiać się z naszym gościem tuż po godzinie 11, jak bezpiecznie wykonywać skoki do wody, by spokojnie po takim skoku do wody móc nadal pływać i czuć się dobrze, zdrowo i bezpiecznie. Dzwońcie do nas 226 45 20 55.

Ciekaw jestem, jak to jest właśnie w przypadku gawronów albo innych ptaków z tym pływaniem. Będziemy musieli to ustalić w trakcie tej audycji Hop do góry, ale tymczasem zastanówmy się, w czym pomagała ta umiejętność pływania ludziom już dawno temu. Na pewno każdy, kto potrafił pływać,

mógł w ten sposób przeprawić się przez rzekę, jeszcze wtedy, gdy nie było mostów. Poza tym było to też ważne ze względów bezpieczeństwa, bo na przykład jeśli ktoś wpadł do wody albo wypłynął za daleko i nie mógł wrócić na brzeg, to ktoś, kto pływał bardzo dobrze, mógł taką osobę uratować. A poza tym każdy, kto potrafił pływać kiedyś, dawno temu, mógł też łatwiej podróżować i odkrywać nowe miejsca, szczególnie takie, w których właśnie była woda i w której to wodzie można było cieszyć się dobrą pogodą, słoneczkiem, tak jak dzisiaj w wielu miejscach w Polsce, i cieszyć się wodą. Wodą, w której ruch to zdrowie. Ja wiem, że się powtarzam, ale to pływanie jest szczególnie ważne i szczególnie atrakcyjne teraz, w wakacje, kiedy mnóstwo pięknych jezior, morze, rzeki wołają nas do siebie i zapraszają do tego pływania, ale też pamiętajmy, by pływać, by kąpać się w bezpiecznych miejscach, na kąpieliskach, które są strzeżone, i najlepiej, by wchodzić do wody z osobą dorosłą, tak żeby mieć wsparcie i opiekę w postaci kogoś, kto pływa trochę lepiej od nas, ale też w postaci kogoś, kto będzie mógł nam pomóc, gdyby się cokolwiek zaczęło dziać w tej wodzie. Zatem ta dzisiejsza audycja poświęcona jest nie tylko stylom pływackim, nie tylko bezpieczeństwu w wodzie, ale temu też, jak mądrze korzystać z pływania. A skoro pływanie, to mam dla Was zagadkę, i to nie jedną. Mam taki pływacki konkurs? Nie, może to nawet nie będzie konkurs. To będzie po prostu sportowo pływająca zabawa składająca się z 20 pytań. I pierwsza osoba, która do nas zadzwoni pod numer telefonu 226452055 i odpowie prawidłowo na 3 z tych 20 pytań dotyczących pływania, otrzyma podwójne zaproszenie do warszawskiego parku trampolin Eiro. Tam będzie można sobie też się poruszać, poskakać na trampolinach. Może nie będziecie tam pływać, ale odnajdziecie inną formę ruchu, która na pewno przyda się każdemu w wakacje. Zatem, jeśli wiecie cokolwiek na temat pływania, a w mojej zagadce, 20-stopniowej zagadce, wystarczy mieć taką podstawową wiedzę na temat tego sportu, to nie wahajcie się, dzwońcie do nas. Aha, przypomnę jeszcze, czy też wyjaśnię, że ten park trampolin znajduje się w Warszawie. Zatem w pierwszej kolejności zachęcamy, by dzwoniły do nas osoby z Warszawy, czy też z okolic Warszawy, ale tak sobie myślę, że mamy wakacje. Wakacje. Zatem ktoś z Was może sobie zrobić weekend w Warszawie i wybrać się na taki park trampolin? Dzwońcie wszyscy, którzy tylko chcecie poruszać się na trampolinach, a pływackie pytania czekają już na Was.

0: Ruch, ruch, ruch. Czy to są trampoliny, czy piłka nożna, czy pływanie, które dzisiaj króluje w naszej audycji, to każdy ruch jest dobry dla nas, dla naszej głowy, dla naszych emocji, dla naszego ciała i dla naszego całego organizmu. Ciekaw jestem, czy dużo w wakacje rusza się Hania. Dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty lubisz ruszać się w wakacje, uprawiać jakiś sport?
1: Tak, chyba biegać.
0: Biegać?
1: Tak.
0: I to gdzie...
1: Gotowujesz do zawodów strażackich.
0: Słucham?
1: Gotowujesz do zawodów strażackich.
0: Do zawodów strażackich. A na czym to polega?
1: Jest takie przeskakiwanie przez płot, przez schody różne, przez ławkę, podłażanie węży.
0: Ale ciekawie to brzmi. A na czym polegają te zawody strażackie?
1: Są różne drużyny i właśnie są na przykład podłączenie węży na czas i która drużyna ma najszybszy czas. Przychodzimy dalej.
0: Wow. Czy to będą twoje pierwsze zawody strażackie, czy już kiedyś brałaś w nich udział?
1: Nie, brałam już w tamtym roku.
0: Czy to jest trudna dyscyplina, czy to jest łatwiutkie?
1: Trudna.
0: Trudna. Ile czasu trzeba się przygotowywać, żeby potem móc przystąpić w ogóle do takich zawodów?
1: Miesiąc.
0: Miesiąc. Czy ty trenujesz, ćwiczysz codziennie, czy co kilka dni?
1: Codziennie.
0: A dlaczego nie co niedzielę na przykład, tylko właśnie codziennie? Wyjaśnij nam.
1: Żeby poprawić swoje wyniki.
0: Bo takie regularne ćwiczenia i regularne trenowanie mogą pomóc nam wzmocnić nasze ciało i poprawić wyniki, prawda?
1: Tak.
0: A co jest w tym najprzyjemniejszego dla ciebie?
1: Robimy to wspólnie razem z całą drużyną.
0: Ale wspaniale to brzmi. A ile osób jest w tej drużynie?
1: 9.
0: 9, czyli to są zawody drużynowe, tak?
1: Tak.
0: Mhm. Proszę mi powiedz, czy ty chcesz kiedyś, jak dorośniesz, zostać strażaczką?
1: Nie wiem jeszcze.
0: Czyli po prostu ćwiczysz, żeby było przyjemnie, żeby wzmacniać swoje ciało i żeby nawiązać fajne znajomości, prawda?
1: Tak.
0: Mhm. Haniu, a czy oprócz tych zawodów strażackich lubisz jakieś inne dyscypliny sportowe, jakieś inne formy ruchu?
1: Jazdę na rowerze.
0: Mhm. Od jak dawna jeździsz?
1: Od cerówki.
0: To opowiedz nam troszkę więcej, jak wygląda ta jazda na rowerze u ciebie i czy w wakacje rzeczywiście częściej wsiadasz na rower, czy jeździsz z kimś, czy sama?
1: Jeżdżę z mamą i ciocią.
0: Mhm. Jakie to są dystanse? Ile kilometrów przejeżdżacie?
1: Zależy, tak. Tak od 5 czasem, tak do 6 kilometrów.
0: Czy jak już dojedziecie do jakiegoś punktu, to robicie wtedy przerwę na piknik, na kanapki, czy od razu zawracacie do domu?
1: Tak, robimy sobie przerwę.
0: No to powiedz nam, jak taka przerwa rowerowa wygląda?
1: Wtedy sobie na przykład siadamy, bierzemy na przykład jakiś kotek piknikowy, sobie rozkładamy i na przykład zjemy coś, napijemy się tak z około...

0: pożyczki 20 minut, a później zawracamy i idziemy z powrotem.
1: Czyli można śmiało powiedzieć, że to jest przyjemne z pożytecznym. Trochę sportu, trochę piknikowania.
0: Tak.
1: No dobrze. To teraz proszę pani, pani Haniu, czy pani jest gotowa do 3 zagadek z 20 dotyczących pływania?
0: Tak.
1: A czy jest ktoś obok pani?
0: Tak, mama.
1: Pozdrawiamy mamę, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Witamy panią. Czy pani jako mała dziewczynka też brała udział w takich zawodach strażackich jak córka?
2: Nie brałam. Wtedy chyba jeszcze tych zawodów organizowanych dla dziewczyn nie było.
1: Aha.
2: Właśnie jest, że to są zawody z każdej miejscowości w gminie. Przygotowany jest zespół i chłopięcy, i dziewczęcy. I też są po prostu różne grupy wiekowe. Młodsze dziewczyny, starsze dziewczyny i potem też dorośli. I są organizowane zawody. To jest w gminnym, a potem jak się przejdzie, to jest na stopniu powiatowym, potem wojewódzkim, może być też ogólnopolskim.
1: No pięknie. Bardzo ciekawie to brzmi. Dziewczyny, już za chwilę zaczynamy zagadki o pływaniu, ale ostatnie pytanko, zanim wystartujemy. Czy wy pływacie?
2: Właśnie, że nie pływamy.
1: Haniu, ty też nie pływasz?
0: Nie.
1: No to my dzisiaj będziemy zachęcać właśnie takie osoby jak wy, które jeszcze nie miały do czynienia z pływaniem, do tego i przekonywać będziemy do tego, że to jest naprawdę fajny sport. A czy macie w planach naukę pływania, czy na razie o tym nie myślicie?
2: No właśnie zachęcam córkę, żeby się zapisała na taką właśnie, na takie spotkania na początku, żeby się oswoić z basenem, tak, potem jakieś ćwiczenia właśnie z trenerem, ale to tak, no nie mogę się przemóc. No, też mamy, no tak, mieszkamy na wsi, więc mamy też spory kawałek do takiego basenu, musimy też dojechać, to też jest takim właśnie utrudnieniem.
1: Ale
2: ta odległość.
1: Ale wiecie co, są wakacje, dzień jest dłuższy, słońce jest z nami o wiele dłużej niż jesienią czy zimą, to może to będzie taką malutką chociaż zachętą, żeby wybrać się chociaż raz w tygodniu na taki basen. Co wy na to?
2: No, to jest właśnie świetna sprawa, żeby umieć pływać.
1: Haniu, wiesz co, ja myślę, że to jest znak, że ty się dodzwoniłaś do nas i że ty właśnie weźmiesz udział w teleturnieju dotyczącym zagadek pływackich. A zaraz po 11 posłuchasz mojej rozmowy z osobą, która o pływaniu wie bardzo dużo, bardzo kocha ten sport i będzie nas wszystkich do tego zachęcać.
2: Martwimy się, czy poradzimy sobie.
1: Nie martwcie się, ja wam pomogę, Daria też. Na pewno wszyscy razem sobie poradzimy. Zaczynamy, Haniu?
0: Tak.
1: Mama może podpowiadać. Start. Proszę bardzo, droga Haniu, Haniu droga. Wybierz jedno z pytań od 1 do 20.
0: 12
1: to będzie pierwsze pytanie dotyczące pływania i potem będziesz miała jeszcze drugie i trzecie. Pytanie numer 12. Czy wolno skakać do wody w nieznanym miejscu?
0: Nie, nie wolno.
1: I jeszcze mama, proszę, żeby odpowiedziała.
2: Tak, nie wolno. Absolutnie nie wolno w nieznanym miejscu skakać.
1: Tak czy nie wolno?
2: Nie wolno.
1: Nie wolno. I to jest dobra odpowiedź. Punkt dla was. Ale, słuchajcie, no 1/3 za nami, ale jeszcze 2 pytanka. To teraz może, Haniu, poprosimy, żeby mama teraz wybrała pytanie. Zgadzasz się?
0: Tak. Proszę. To numer 9.
1: Numer 9. O, to jest związane z piosenką, która będzie za chwilę. Uwaga, uwaga, uwaga. To będzie pytanie dotyczące już, rzeczywiście pływania jak najbardziej. A brzmi ono tak. Jak nazywa się styl, w którym płyniemy na plecach Jak nazywa się styl, w którym płyniemy na plecach?
2: Może być
0: grzbietowy.
1: Czy to jest wasza ostateczna odpowiedź?
0: Tak.
1: Na pewno tak. Nie chcecie zadzwonić do przyjaciela czy do przyjaciółki?
0: No nie chcemy.
1: Bardzo dobrze, że nie chcecie, bo to jest dobra odpowiedź. Haniu, jeszcze jedno pytanko i podwójne zaproszenie na trampolinę będzie w waszych rękach.
0: Pięknie.
1: Proszę bardzo, Haniu. od 1 do 20 numerek poproszę.

0: Trzy. O, ho, ho. No dobrze. To będzie rzeczywiście chyba najtrudniejsze z tych trzech pytań, ale powolutku na pewno sobie poradzimy. Jak nazywa się najszybszy styl pływacki? Pierwsza literka to K jak Karolina. Jak nazywa się najszybszy styl pływacki?
1: Kraul.
0: Co na to mama?
2: No, potwierdzam.
0: Że?
2: Że to będzie kraulem.
0: Co na to nasza maszyna znająca odpowiedzi? Maszyna audycji Hop do Góry.
2: O, super.
0: Oczywiście, że tak. Wszystko się zgadza. To był kraul. To oznacza, że podwójne zaproszenie na trampoliny, super. Do parku trampolin.
2: Jest super, a wybieramy się na weekend do Warszawy, to skorzystamy.
0: No to wspaniale. A gdzie mieszkacie w ogóle?
2: Na Podkarpaciu.
0: I w ten weekend będziecie w Warszawie?
2: Tak, tak, wyjeżdżamy w czwartek.
0: Dziewczyny, Haniu, słuchajcie, to jest naprawdę znak. To jest ilość znaków w tej naszej rozmowie jest nieograniczona niemalże. Zobaczcie i posłuchajcie. Ty, Haniu, jeszcze zastanawiasz się nad tym, czy zacząć pływać, czy nie, a dodzwoniłaś się dzisiaj do naszego odcinka Hop do Góry, w którym pływanie króluje i będziemy tak dużo jeszcze o nim opowiadać do 12. Nie jesteście z Warszawy, mieszkacie na południu Polski, a w weekend będziecie w Warszawie i już macie dzięki nam plan. No, ile znaków może być jeszcze lepszych niż to, że nikt inny, tylko chyba ty, Haniu, musiałaś zadzwonić do nas właśnie dzisiaj. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Razem z Darią wam gratulujemy, pozdrawiamy i teraz, Haniu, droga, proszę, powiedz nam, kogo chcesz pozdrowić.
1: A, te babcie Zosie, całe polskie radio, dzieciom, mamę i kuzynkę Tosię.
0: Czy mama też chce kogoś pozdrowić?
2: I wszyscy, którzy odpoczywają na wakacjach, może te dziewczyny, które ćwiczą tak prężnie na tych treningach do zawodów strażackich.
0: O tak, a kiedy zawody się odbywają dokładnie?
2: 23 sierpnia.
0: Aha, to jeszcze macie miesiąc, no to trzymamy mocno kciuki. Dziewczyny, to teraz piosenka dla was, tak na zachętę, ale oczywiście żadnej presji nie wywieramy w sprawie pływania. Proszę, zostańcie jeszcze na linii na chwilkę, chcę z wami porozmawiać poza anteną, a teraz piosenka dla wszystkich, których interesuje pływanie. Do usłyszenia, hej, hej!

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Do góry!
3: Dzisiaj robimy hop do wody. Pływamy różnymi stylami. Jacek Zawada, Daria Brzezińska. Nie wiem, czy wiecie, że człowiek łatwiej utrzymuje się na wodzie słonej niż słodkiej. Więcej ciekawostek o pływaniu już za chwilę.
4: Żabką bardzo gładką.

Woda to oczywiście najważniejsza, bohaterka w pływaniu na basenie, na jeziorze, w rzece czy w morzu albo w oceanie. Ja bardzo lubię pływać w oceanie, wtedy kiedy jest spokojny i niekoniecznie musi to być ocean spokojny, ale atlantycki też jest bardzo dobry. Wtedy kiedy wyjeżdżam, czy raczej wylatuję na Wyspy Kanaryjskie, to właśnie pływanie w wodach Atlantyku jest dla mnie jedną z najwspanialszych rozrywek i najwspanialszego odpoczynku na plażach Teneryfy. A pierwsze zawody dotyczące pływania, o którym dzisiaj rozmawiamy, odbyły się już w XIX wieku, czyli ponad 120 lat temu. Pływanie znalazło się w programie pierwszych nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w 1896 roku w Atenach. A jakimi stylami lubimy pływać? No właśnie, jakie są wasze ulubione style pływackie? Te najważniejsze, podstawowe to oczywiście crawl, czyli najszybszy, chyba najczęściej używany i też dosyć wymagający pod względem oddechowym, bo musimy nauczyć się dobrze i odpowiednio oddychać, pływając crawlem. Zresztą ten oddech jest bardzo ważny niemalże w każdym stylu pływackim. Może w tym stylu grzbietowym jest trochę łatwiej, bo przecież leżymy sobie na wodzie, na plecach i tutaj najważniejsze, żeby dobrze pracowały nasze ręce, nasze nogi. A jeśli dobrze wykonujemy te wszystkie elementy stylu grzbietowego, no to nasz nos, nasza twarz nie zanurza się ani przez chwilę pod wodę. Zatem tutaj ten oddech jest najbardziej naturalny i najprostszy. Kolejnym stylem, który kocha wiele osób na całym świecie, w tym ja, i dla mnie to jest styl numer jeden, styl pływacki, którego nauczyłem się najszybciej ze wszystkich, którymi pływam, to styl klasyczny, czyli popularna żabka. Ale jest jeszcze jeden, bardzo efektowny,

bardzo wymagający, bardzo rozgrzewający w krótkim czasie całe ciało, cały organizm, styl pływacki związany z takim takim latającym stworzeniem, które ma kolorowe skrzydełka,

0: pstryk, a ja pstryknąłem i już mam kolejną osobę, która się do nas dodzwoniła i która porozmawia ze mną o pływaniu. Jest to Matylda. Dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jak ty się masz?
1: Dobrze, dobrze. Nie będę mogła dzwonić, więc zadzwoniłam dzisiaj.
0: Ale fajnie, a skąd do nas dzwonisz? Z daleka czy z bliska? Gdzie jesteś teraz? Gdzie, skąd dzwonisz?
1: Wędruję do Włoch.
0: Wędrujesz do Włoch? To znaczy, że idziesz pieszo?
1: Nie, lecę samolotem. Na razie moja mama nas wiezie do...
0: Na lotnisko jedziecie?
1: Tak.
0: Pozdrawiam całą rodzinkę, cześć!
1: Cześć!
0: Cieszycie się z tych wakacji we Włoszech?
2: Tak, oczywiście, patrząc się na aurę polską i na prognozy pogody, to jak najbardziej.
0: A gdzie będziecie dokładnie w tych Włoszech?
2: Na Sycylii.
0: O nie, to przywieźcie jakiś dobry makaron z tej Sycylii do nas, albo jakąś dobrą oliwę, co wy na to?
2: Właśnie, wzięłyśmy bardzo mało rzeczy, żeby nas kupić, bo my też jesteśmy makaronowe.
0: No to nie, no to...
1: Ty źle zdjęcie z mojego aparatu.
2: Jacku, jak przywieziemy to paszka do polskiego radia...
0: Pójdzie. Bardzo prosi, znaczy bardzo dziękujemy, bardzo się cieszymy, ale ja tak się śmieję, niepotrzebny nam makaron, wystarczy mały magnesik na lodówkę i nim też się ucieszymy. Ale Matyldo, jeszcze bardziej się ucieszymy z twojego zdjęcia albo z twojego rysunku przedstawiającego Sycylię.
1: Prędzej muszarka przywiozę albo kamyczek nad morze.
0: Każdy prezent dla nas będzie radością, bo to znaczy, że o nas pamiętacie, ale najbardziej się ucieszymy, jeśli wyślesz do nas zdjęcie, albo nawet kilka zdjęć, albo rysunek tej Sycylii na naszego maila redakcyjnego dzieci@polskieradio.pl.
1: Proszę pana, bo ja wyślę zdjęcie wulkanu, którego dym do Polskiego Radia Dzieciom.
0: A jak się nazywa ten wulkan, który tam jest na Sycylii?
1: Edyna.
0: No to czekamy na to zdjęcie. dzieci@polskieradio.pl. Stromboli, tak?
1: Tak.
0: O, tam jest fajnie na tej wyspie. Moja przyjaciółka była tam 2 lata temu i była zachwycona. Na długo lecicie?
1: Na 8 dni.
0: Na 8 dni. No dobrze. Matyldo, co to jest za styl pływacki, który nazwą...

0: Przypomina takiego, takie stworzenie, które fruwa sobie latem, ma takie piękne skrzydełka.
1: Ej, i u mnie wędruje w domu motyl. Motylek.
0: Motylek, styl motylkowy, zwany też delfinem, najbardziej efektowny, ale też najbardziej wymagający. A ty lubisz pływać?
1: Tak. A co jest? Ładę nad morze specjalnie, żeby popływać z deseczką, popływam z deską.
0: A co jest fajnego w pływaniu dla ciebie?
1: No nie wiem, po prostu lubię pływać, bo pływanie mi sprawia radość.
0: O, to jest piękne, co mówisz, że pływanie może sprawiać radość. A czujemy się lepiej, jak sobie popływamy trochę?
1: Tak, wtedy twoje nogi pracują i ręce po... Zależy jaki sport. Piesek to ręce i nogi. Klaus też. Niektóre sporty potrzebują tylko nóg.
0: Zgadza się. Ja z tym wszystkim, co ty mówisz, bardzo się zgadzam. I to pływanie daje nam przede wszystkim, tak jak pięknie powiedziałaś, dużo radości. Prawda?
1: Odprężenia.
0: Czy wy będziecie odprężać się na Sycylii również pływając?
1: Ale to... Mama raczej będzie leżeć sobie na leżaczku i podziwiać słoneczko. I się opalać.
0: Tylko pamiętajcie, żeby używać tego dobrego kremu z filtrem przeciwsłonecznym. I czapka na głowę koniecznie.
1: Będę pływać.
2: Ja też lubię pływać.
0: No to fajnie.
1: Dziewczyny,
0: kogo chcecie pozdrowić, Matyldo?
1: Baba pozdrawia.
2: Pozdrawiam całe polskie radio dzieciom. Dziękujemy za wasze wspaniałe audycje. Za to, że jesteście. Pozdrawiamy wszystkich, którzy się przemieszczają na wakacje bądź wakacji. I was słuchają.
1: A ja swoją mamę pozdrawiam i mojego taty i dziadka i babcię.
0: A ja pozdrawiam Matysię, jej mamę, pozdrawiam siebie i pozdrawiam Darię, która wydaje dzisiaj...
2: O, i panią Darię też pozdrawiamy. Miałyśmy przyjemność poznać nawet panią Darię.
0: Byłyście u nas kiedyś?
2: Tak. Tak. Audycję 1 czerwca.
0: Ale fajnie. No to proszę się nie rozłączać, zostać...
1: Proszę pana, tak, bo ja bardzo chciałam pana spotkać, ale pana nie było. Wtedy pan wyszedł, a ja wstąpiłam.
0: Jak to? To ja uciekałem przed tobą? Nie chciałam się z tobą spotkać?
1: Nie, bo ty... Pan wychodził, a ja wchodziłam.
0: Matylda, to poczekaj, to ty się nie rozłączę. Jak chcesz mnie spotkać, bo ja ciebie też chcę spotkać i twoją mamę, to zaraz to ustalimy poza anteną i się spotkamy, jak wrócicie z Włoch. Zgoda?
2: Dobra,
1: okej. Okay.
0: To ja na razie wam oficjalnie dziękuję za rozmowę. Zachęcam was i wszystkich słuchaczy nie tylko do pływania, ale i do skoków na trampolinach. Nie rozłączajcie się, zaraz jeszcze z wami porozmawiam poza anteną. Zgoda?
1: Okej.
0: Dzięki, do usłyszenia, drodzy radiosłuchacze. A teraz, zanim będziemy gościć osobę, która wie o pływaniu bardzo, bardzo dużo i pięknie potrafi do niego zachęcić, to zastanówmy się przez chwilę, jakim sportem są trampoliny. Była już dziś piłka nożna, ale pływanie oczywiście króluje, ale też mieliśmy Hanie, która przyjedzie specjalnie z południa Polski, między innymi po to, żeby poskakać na trampolinach w Warszawie. No to jakim sportem są te trampoliny?
3: Trampoliny są nie tyle, że sportem jakimś kontuzjogennym, ale są sportem, który po prostu wymaga pewnego rozbudowania i wybudowania fizycznego. Dlatego czwarty rok życia uznajemy za takie minimum, kiedy już wiele procesów, jeżeli chodzi o rozwój dziecka, zaczyna albo przyspieszać, albo już zaczynają się na tyle wzmacniać niektóre kości, że jest to już ten moment, w którym jak najbardziej można przyjść z dzieckiem na trampolinę.
0: No dobrze, to rodzice przychodzą z dzieckiem na trampolinę i skaczą razem z nim? Czy dziecko może poskakać z innymi dziećmi? czy może poskakać z trenerem?
3: Jak najbardziej. Może tutaj będą pewne wyłączenia, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo na pewno nie mogą skakać razem na jednej trampolinie, a wiemy, że bardzo często rodzice chcieliby poskakać. W ogóle kwestie bezpieczeństwa są najczęściej rzeczami, które powodują, że może być jakiś mały niesmak, czy ktoś

Na przykład nie rozumie, że coś, co dla nas jest oczywiste, wejście w zwykłych skarpetkach na przykład na obszar parku trampolin, gdzie jest bardzo ślisko, gdzie wszystkie obicia są ze specjalnego materiału, może skończyć się wywrotką. Jestem tego dobrym przykładem, bo zdarzało mi się wejść po prostu na obszar parku w niekoniecznie dobrze dostosowanym, no nie obuwiu, a skarpetkach. Jest naprawdę ślisko. Dlatego na przykład bardzo ważne są te kwestie właśnie przestrzegania tych zasad bezpieczeństwa i to jest i dla dzieci, i dla rodziców, ale też nie jest to tylko dla dzieci, to od razu mogę powiedzieć z czystym sumieniem, bo tak jak mówimy o tej dolnej granicy 4 roku życia, tak górna na dobrą sprawę nie istnieje, ponieważ znamy przypadki odwiedzających nas w parku osób, myślę, że dobrze po 60, które potrafiły kręcić niesamowite triki akrobatyczne, lepsze niż niejedna osoba w szczycie wieku.

0: Drodzy radiosłuchacze, ależ dzisiaj się dzieje. Najpierw był trener piłki nożnej, komentowaliśmy mundial, robiliśmy rozgrzewkę, potem zadzwoniła Hania, teraz Matylda i Hania i Matylda przybędą do naszego studia, jak się okazało, już niebawem, także słuchajcie uważnie naszych audycji. A teraz kolejny gość, gościem Polskiego Radia Dzieciom jest pani Adrianna Wawrzynkiewicz, założycielka Adrianna Swim School, czyli takiej szkoły, szkoły pływackiej, prawda? Dzień dobry, tak, pani Adrianna.
1: Dzień dobry.
0: Przed chwilą pani mi zdradziła poza anteną, że jedną z grup wiekowych w waszej szkole są dzieci. Nawet nie dzieci, ale niemowlęta. 3-miesięczne, prawda?
1: Tak. I ta grupa, to ona się zalicza od 3 miesiąca życia. Mniej więcej do 4 lat wiadomo, że to nie jest już niemowlak, ale ogólnie to są zajęcia takie aqua baby, czyli takie zajęcia, na których jeszcze jest uczestniczy też rodzic.
0: Jak wyglądają zajęcia pływania dla niemowlaków? No bo jak ja uczyłem się pływać na basenie z trenerem, to już nie byłem niemowlakiem. No i on mi mówił, no to teraz w kraulu tak ręce układasz, teraz płyniesz z deską, teraz płyniesz żabką, to tak ręce. Nogi muszą bardziej pracować. A jak nauczyć niemowlaka pływać? Czy może nie trzeba niemowlaków uczyć tego pływania?
1: To jest tak, że jeżeli byśmy się spytali każdej osoby, co to znaczy umieć pływać, to każda z tych osób by powiedziała trochę nam inną definicję tego. Nauka pływania to jest takie nauka oswajania się tak naprawdę do bycia w wodzie i wiadomo, że to się dzieje etapami, więc dostosowujemy to, czego uczymy, do tego, ile ktoś ma lat czy miesięcy i też do danych możliwości. Więc wiadomo, że 3-miesięcznemu dziecku nie powiemy, że teraz płyniesz kraulem czy delfinem. Tylko te zajęcia polegają na tym bardziej, że leżymy sobie na wodzie i w ogóle one są też specjalnie na to, żeby tak naprawdę rodzić się, jakby było takie przywiązywanie się dziecka do rodzica. Bardzo dużo też tatusiów właśnie

0: chodzi na basen z dziećmi, no bo wiadomo, że dziecko jak jest tak małe, to więcej przebywa z mamą, więc bardzo często mamy wysyłają tatusia na takie zajęcia. Wtedy dzieci już raczej zaczynają trzymać główkę, więc można zrobić z nimi już więcej zadań, nie takich tylko, że powiedzmy dziecko leży. I ja powiem nawet tak ze swojej historii. Na samym początku, jak prowadziliśmy takie zajęcia jeszcze bardzo dawno temu, na tylko jednym basenie, to ja je robiłam, ale nie wierzyłam w nie tak bardzo.
1: I dopiero dla niemowlaków właśnie, tak?
0: Tak.
1: Nie wierzyła pani, że one mają jakikolwiek sens, dobrze rozumiem?
0: Wiedziałam, że mają sens, ale nie wiedziałam, że aż tak duży. Mm-hmm, mm-hmm. A z każdym rokiem widzę jeszcze więcej. I akurat jeszcze wtedy prowadziłam zajęcia i miałam swoje lekcje obok mojej trenerki, która prowadziła zajęcia z 6-miesięczną dziewczynką.
1: Tak.
0: No więc jakby
1: takie
0: cały czas...
1: Takie indywidualne?
0: Tak. Więc obok siebie prowadziliśmy zajęcia. No i ja widziałam tą dziewczynkę, że ona mówiła, dobrze, no to teraz trzymasz się murka. No i tam brała jej rączki tak, żeby ona się trzymała. No i te rączki tam spadały, tak? Ja mówię, no dobra, no okej. Okay. Potem przychodzę na następne zajęcia za tydzień i ona mówi, no to trzymamy się murka. I to dziecko trzyma się tego murka. I miałam takie, ej.
1: 6-miesięczne.
0: To działa. Więc tak jak widzimy, że dzieci się rozwijają, zaczynają mówić, siadać i tak dalej, no to w taki sam sposób to postępuje na basenie, że możemy coraz więcej wykonać z nimi ćwiczeń, a dodatkowo też trzeba pamiętać, że dzieci z jednej strony no, muszą napinać mięśnie właśnie, żeby się rozwijały, z drugiej strony je rozluźniać, no bo właśnie, żeby nie miały tych napięć w ciele. Woda jest idealna do tego, no bo z jednej strony właśnie relaksuje, a z drugiej strony pod wpływem oporu wody, jak dziecko na przykład rusza rączkami czy nóżkami, no to napina mięśnie, tak? To jest taka ala siłownia dla niemowlaków.
1: O, nigdy o tym tak nie myślałem. To rzeczywiście brzmi bardzo, bardzo ciekawie, bo w waszej szkole Adrianna Swim School mogą oprócz niemowlaków też uczyć się pływać i oswajać z wodą trochę starsze dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, wszyscy, tak?
0: Tak, jak najbardziej wszyscy. Mamy tak dobrany team, że każdy z trenerów ma wyspecjalizowaną swoją grupę, taką, którą potrafi najlepiej uczyć i też taką, którą lubi najbardziej uczyć, no bo my też staramy się, żeby trenerzy i pracownicy, którzy u nas pracują, robili to, co lubią. Bo dzięki temu są w stanie lepiej to wykonywać, no bo robią to nie z przymusu, tylko z pasji.
1: Dzięki temu są najlepsze efekty, tak. Nie tylko w pływaniu, ale we wszystkim, prawda?
0: Tak.
1: Super, pięknie to brzmi. Proszę nam powiedzieć, zadzwoniła dzisiaj do nas dziewczynka z mamą i dziewczynka i mama nie potrafią póki co pływać. Jej mama powiedziała, że fajnie by było, gdyby Hania może nauczyła się kiedyś pływać, żeby zacząć oswajać się z wodą. A ja sobie przypomniałam jeszcze taką moją historię z dzieciństwa. Pierwszy raz próbowałam nauczyć się pływać w rzece, w Narwi, latem, w wakacje. Mój tata próbował mnie uczyć i pamiętam taką sytuację, że w którymś momencie tej nauki moja głowa wylądowała pod wodą i zakrztusiłem się wodą. I potem, po tym zdarzeniu trochę bałem się tej wody, nie jakoś bardzo, ale trochę się jej bałem i odważyłem się znowu wrócić do nauki pływania dopiero chyba po 3 latach, kiedy dowiedziałem się, że mój kuzyn jest trenerem, jest ratownikiem na basenie i on uczy pływać. I on właśnie nauczył mnie pływać. Ja to pokonałem, taki swój mały lęk przed tą wodą. A jeśli ktoś z naszych radiosłuchaczy miał podobną sytuację do mojej i w ogóle basen, woda, jezioro, to jest nie, to jak możemy takiej osobie pomóc, żeby jednak oswoić ją z wodą, żeby poczuła się bezpiecznie na tym terenie?
0: To są właśnie takie historie, które niestety są częste. To jest tak, że więcej osób ma takie historie niż takie jak moja, że miałam możliwość dość wcześnie się nauczyć pływać i się cieszyć z tej wody. Dlatego trochę od już dzieciństwa jest to jakąś taką moją misją, że chciałam przekazywać to właśnie innym, że to może być ciekawe, fajne, interesujące. Można robić wiele ciekawych rzeczy w wodzie, wyjeżdżając na wakacje i nie tylko. Więc najważniejsze to jest tak naprawdę właśnie nauka oddychania, bo to nie jest kwestia tego, żebyśmy my sobie idealnie przełożyli rękę właśnie do tego kraula czy delfina, tylko najważniejsze, żebyśmy umieli nabierać

0: powietrze i wypuszczać je pod wodą. I leżeć tak naprawdę na wodzie. Więc to, co ja bym dzisiaj określiła jako nauka pływania i umiem pływać, to w ogóle zaczyna się właśnie od tego. A jak tego nie ma, to trochę nie ma co przechodzić dalej.
1: Dalej.
0: Mhm. Tak naprawdę można już uczyć się tego, nie będąc na basenie. No bo możemy się uczyć tego w umywalce, pod prysznicem, wannie, misce wody. No bo to jest nic innego, jak nabieramy powietrze i wypuszczamy bąbelki buzią czy nosem do wody. Najważniejsza w tym kwestia jest taka, żeby nie nabierać tego powietrza do buzi, żeby nie być jak taki chomik, tylko żeby nabrać to powietrze jakby do przepony, czyli nabieramy głęboko powietrze i wypuszczamy nosem. I nawet ja kiedyś każdą lekcję właśnie zaczynałam od tego, że robiliśmy takie ćwiczenie, które robiliśmy nawet nie w wodzie, tylko poza wodą, jeszcze nie zanurzając jakby głowy do wody, bo jeżeli wykonamy to ćwiczenie, powiedzmy, że 20 razy, to za 21 my zrobimy je tak samo, ale już w wodzie, bo to się niczym nie różni. Czyli nabieramy powietrze, wypuszczamy, nabieramy, wypuszczamy, bez wody
1: i potem to samo wyrobimy
0: w wodzie i nagle się okazuje, ej, umiem.
1: Czy to jest tak, pani Adrianno, trochę jak z oddychaniem w śpiewaniu. Ja jestem po wielu lekcjach i latach nauki śpiewania, emisji głosu i wiem, że wtedy, gdy nabierzemy powietrze do przepony, a nie do płuc, to ten dźwięk będzie raz, że czystszy, dwa, że mocniejszy, nawet niedobre słowo mocniejszy, będzie bardziej potężny,
0: silniejszy.
1: Ale nie ma to właśnie nic wspólnego z taką siłą i napięciem, tylko z taką jakby potęgą tego głosu, tak bym to określił, ale też będziemy mogli na jednym oddechu zaśpiewać dłużej, więcej i więcej dźwięków i dłużej ten jeden dźwięk czy jedną nutkę utrzymać. Czy tak samo jest z oddychaniem pod wodą przeponą kontra oddychaniem płucami?
0: Ja nie śpiewam, chociaż bym chciała i chciałabym mieć takie umiejętności, ale na pewno pod kątem pływania i tego, co się nauczyłam, no to mam, umiem to robić w taki sposób i tak to o to chodzi. O to chodzi, żeby ten wdech był w miarę głęboki, ale też, żeby on nie był taki na siłę brany,
1: tak,
0: tylko żeby on był swobodny, że to oddychanie ma jak najbardziej być odwzorowywać to, co my robimy na zewnątrz, bo im bardziej my będziemy robić rzeczy, których nie robimy, no to będą dla nas nowe rzeczy, czyli będziemy się tym bardziej męczyć.
1: Męczyć i to będą dla nas rzeczy sztuczne, prawda?
0: Tak.
1: Ja na przykład teraz znowu, przepraszam, może tak do tego śpiewania nawiązuję, ale przypomniało mi się, że kiedyś, jeszcze jak studiowałem w Akademii Teatralnej, to jeździłem regularnie na basen, to w którymś momencie zauważyłem, że ja zanurzając głowę, płynąc czy żabką, czy kraulem, uczę się takiego bardziej naturalnego dla mnie właśnie oddychania przeponowego. I zobaczyłem, że płynie mi się najprzyjemniej dopiero wtedy, gdy oddycham tak, tak od niechcenia. Czy tak jest rzeczywiście?
0: Super. Nie widać mojego uśmiechu, bo jesteśmy w radio, ale dokładnie o to chodzi. Tak, dokładnie o to chodzi. No bo ten oddech jest wtedy dostosowany do tego, co robimy. Nie jest taki, że o nie, teraz muszę nabrać wdech, dobra, nabieram go.
1: Tak.
0: I bardzo dużo osób, są takie, powiedzmy, że śmieszne filmiki na Instagramie, że jak jesteś trenerem pływania i na wakacjach jesteś na basenie i niestety nie jesteś w stanie odpocząć. No tak, no bo widzisz wszystkich, co każdy robi. I ja mam to samo często, jak gdzieś jestem na basenie, czy nad jakimś jeziorem, morzem i tak dalej i widzę, jak ludzie zachowują się nad wodą, w sensie głównie oddychają, no to widzę po prostu, ile energii na to idzie, a to powinno być jak najbardziej takie swobodne. Takie, jak my oddychamy na zewnątrz. No my nie nabieramy wdechu, że teraz nabieram
1: wdech. Nie zastanawiamy się nad tym, prawda?
0: Tak.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo jak myślę o pływaniu, to zawsze jednak myślę ręka, noga, zaraz tak do kraula, aha, tutaj żabka, a zapominamy chyba często o tym oddychaniu, o tym, że od tego się tak naprawdę najprzyjemniejsze pływanie zaczyna, prawda?
0: Tak, bo dla mnie najprzyjemniejsze, co jest w ogóle w wodzie, to jest to takie odcięcie się od świata. Bo możemy sobie się swobodnie położyć na wodzie, czy w wodzie, włożyć głowę do wody, gdzie nic nie słyszymy, trochę zdecydowanie mniej.

0: i widzimy, i to jest takie odbodźcowanie. Tak, a wiadomo, tak, że w tych czasach, w których żyjemy, gdzie mamy bodźce z każdej możliwej strony, to coraz bardziej tego poszukujemy i to jest coś, co ja mówię od wielu, wielu lat i teraz to będzie coraz bardziej widoczne, że basen jest jedną właśnie z jednym z miejsc, w którym my naturalnie możemy się odbodźcować i naturalnie możemy się odłączyć od wielu rzeczy, które normalnie nas dotyczą, czyli powiadomień w telefonie, światła i tak dalej, więc to jest bardzo relaksujące, więc jeżeli do tego właśnie dołączymy ten relaksujący oddech, no to wchodzimy w taki stan trochę medytacyjny.
1: Słyszycie, drodzy rodzice, polecamy pływanie nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich, bo to jest takie proste i łatwe do na wyciągnięcie ręki niemalże, prawda? Bo w każdym większym mieście jest basen, a skoro mamy wakacje, to nawet nie musimy myśleć o basenie, tylko o rzece, jeziorze, morzu, czy pływanie w takich naturalnych zbiornikach wodnych w Polsce też jest przyjemne, też jest bezpieczne. Jak zadbać o to bezpieczeństwo w naturalnych warunkach przyrody, jeśli chodzi o pływanie?
0: To jest obszerny temat, bo każdy zbiornik się rządzi swoimi prawami, no bo wiadomo, że jeżeli mamy rwącą rzekę, no to tam będzie mało bezpiecznie.
1: Tak,
0: to
1: jest
0: tak jakby z samego założenia. Jeżeli mamy jezioro, no to też warto pływać w miejscach ogólnie wyznaczonych do tego.
1: I chronionych przez ratowników, czy nadzorowanych przez ratowników?
0: Najbardziej bym takich polecała. Nie zawsze wiadomo, że jest taka możliwość, ale też, żeby nie wypuszczać się jakoś za daleko, tylko lepiej jest pływać sobie tam, gdzie jest, powiedzmy, że płycej, bo jeśli chodzi, mówię, o zbiorniki
1: naturalne.
0: Takie naturalne, bo my nigdy nie wiemy, co tam jest pod wodą, co się nam wydarzy i tak dalej, więc ja polecam jakby im bezpieczniej, tym lepiej i to jest właśnie bardzo ciekawe, że my z kolegami, koleżankami, pływaczkami bardzo często rozmawiamy o tym, że amator zrobi więcej w wodzie właśnie takiej otwartej niż pływak, bo pływak ma świadomość wszystkich zagrożeń.
1: Aha.
0: I mówi, dobra, ja nie będę wypływać, bo tam widzę, że są większe fale.
1: O,
0: albo
1: wow,
0: dzisiaj jestem zmęczony.
1: To mądre bardzo i ciekawe, co pani mówi.
0: Świadomość.
1: Świadomość.
0: Świadomość tego, co może się wydarzyć w wodzie. Więc im bezpieczniej, tym lepiej. No i wiadomo, że te wszystkie kwestie, które są najważniejsze tego jako podstawa, czyli że nie wchodzimy w miarę możliwości też po alkoholu, jeżeli się źle czujemy.
1: To jest właśnie dla dorosłych.
0: Jeżeli jest bardzo
1: gorąco.
0: Ważna rada. Tak. Tak samo jeśli chodzi o dzieci czy dorosłych, no to te wszystkie dmuchane zabawki, to nie jest bezpieczeństwo, bo one od wielu lat są mylnie uznawane jako, że jak weźmiesz kółko, rękawki, materac, to jesteś bezpieczny na wodzie.
1: No tak, tak się myśli, będąc nad jeziorem czy nad morzem.
0: A jak to
1: inaczej
0: kontrolujemy?
1: Słucham?
0: Jak to kontrolujemy?
1: No właśnie, to proszę
0: jak
1: nam powiedzieć.
0: Jak wiatr nas zmuchnie, to jak wrócimy? Więc takich historii jest bardzo dużo. W ogóle historii takich tak zwanych nie utonięć skutecznych, tylko takich, że właśnie ktoś wszedł do wody i się tam zachłysnął wodą i potem przez 10 lat nie wchodził do wody. No takich zdarzeń jakby nie monitorujemy, ile ich było. Więc ogólnie bardzo dużo takich rzeczy się wydarza wtedy, kiedy właśnie, nie wiem, zakładamy dzieciom rękawki czy koło i myślimy sobie, no ono przecież sobie swobodnie pływa, jest super. I nagle, nie wiem, będzie fala, albo rękawki spadną, albo koło z koła się wypadnie i nagle dziecko jest pod wodą. I już nie jest tak bezpiecznie.
1: Czyli jak jest najbezpieczniej, jeśli chodzi o pływanie w zbiornikach naturalnych? Pływać tam, w tych miejscach najlepiej, które są nadzorowane przez ratowników i wchodzić do wody z dorosłymi, prawda?
0: Tak, oznakowane, wchodzić z dorosłymi, wchodzić raczej na płytkiej wodzie, ale też jedna jeszcze ważna rzecz, żeby nie unikać, bo bardzo dużo w ogóle takich zachowań jest, że jeżeli na przykład, nie wiem, dziecko biegnie do wody, to mama biegnie za nim i mówi nie, nie, nie, nie, nie. no to co dziecko zrobi? No będzie jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I ono nie ma świadomości zagrożeń. Ja bardzo dużo lekcji kiedyś z takimi bardzo małymi dziećmi zaczynałam od tego na takich prywatnych basenach, nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, zbudował sobie basen i mówił, no Ada, oni mi ciągle wskakują do wody. Ja wiem, że wskakują do wody, ponieważ zobacz, masz starszego syna, który pierwszy co robi, to bierze rozbieg z salonu i wskakuje.

0: poszukuje dowody. No więc dwuletnia dziewczynka robi to samo, co brat.
1: Naśladuje.
0: Tak. I co trzeba zrobić? Trzeba przejść z tą dwuletnią dziewczynką wokół basenu i pokazać, o, zobacz, tutaj możemy sobie chodzić, a tutaj jeżeli chcemy wejść, to nie, to poczekaj, usiądź, złap mnie za rączkę, to może tutaj pochlapiemy nóżkami, to poczekaj na mnie, usiądź tutaj, ja teraz wejdę i jak ja wejdę, to dopiero ty wejdziesz i będziemy razem. I dopiero w taki sposób, pokazując jej wielokrotnie takie ala ćwiczenie, które ktoś by mógł powiedzieć, że no ale to nie jest ćwiczenie, no ona zaczęła się bezpiecznie zachowywać wokół basenu.
1: Czyli po prostu tego basenu, czy tego zbiornika wodnego, małe dziecko też trzeba nauczyć.
0: Tak, ale od takich właśnie podstaw, takich podstaw...
1: które mogłyby nam nie przychodzić do głowy,
0: tak,
1: w ogóle,
0: czyli
1: prawda?
0: Nie, że zaczynamy to, że idziesz na basen od tego, że zakładasz rękawki i możesz sobie biec, bo dziecko jak nie będzie miało tych rękawków, i to są też standardowe historie, które osób, które się do nas zgłaszają, które są naprawdę przykre, że no tutaj zawsze pływało w rękawkach i tak dalej i super pływało, no ale pewnego dnia byliśmy u znajomych, no i nie zauważyliśmy, że mają basen, no i on wbiegł po prostu w ubraniu do wody. To jest standard. To nie jest...
1: Naprawdę?
0: Tak. No bo dziecko jest przyzwyczajone, że przecież...
1: Widzi basen i wskakuje.
0: Mogę biec, ale nie, nie myśli o tym, że ja zawsze to robię, powiedzmy, w rękawkach czy w specjalnym kostiumie, który ma takie elementy wypornościowe. No bo nie zna jakby technologii takiej, jak to działa, tak? Więc ono myśli, że zawsze mama mi pozwala skakać do wody.
1: Czyli dziecko po prostu trzeba nauczyć takich podstawowych podstaw, tak już trochę powiem, bo takim upatologicznym językiem polskim, nawet takich podstaw, które dla nas nie wydają się podstawami. To, o czym pani powiedziała, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Drodzy radiosłuchacze, mamy tak wspaniałego eksperta, ekspertkę w naszym studiu. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące pływania, to dzwońcie natychmiast, bo ja już mam tylko jedno ostatnie pytanie, a jeszcze 20 minut do końca audycji. 22 6 4 5 20 55. Zapraszam, dzwońcie i pytajcie panią Adriannę o wszystko, o co tylko chcecie w kwestiach pływania. Pani Adrianno, jaki jest pani ulubiony styl pływacki? Styl pływacki numer 1.
0: Kraul.
1: A u mnie żabka. I teraz mam piosenkę Pływaj żabką.

0: drodzy radiosłuchacze, ratunku SOS nadaje. Tak jak powiedziałem, zostało mi już ostatnie pytanie, a jeszcze mamy 17 minut audycji i mam taką wspaniałą ekspertkę w dziedzinie pływania, panią Adriannę Wawrzynkiewicz. Dzwońcie do nas, jeśli macie do naszej ekspertki jakieś pytania. 22 645 20 55. Pani Adrianno, czy jest pani gotowa na wszystkie pytania w sprawie pływania?
1: Oczywiście, całe życie.
0: No to zobaczymy, czy raczej usłyszymy, jakie pytanie, czy trudne, czy łatwe, czy średnio łatwe, ma do pani Gustaw. Dzień dobry, Gustawie.
2: Cześć.
0: Cześć i czołem. Skąd dzwonisz do nas?
2: Z Drzeńska.
0: A czy ty lubisz pływać?
2: Tak.
0: A pływasz częściej na basenie, czy w jeziorze, w morzu?
2: W jeziorze. W rzece?
0: W jeziorze, o, pięknie. Kiedy ostatnio pływałaś w jeziorze?
2: Wczoraj.
0: Pamiętasz o wszystkich takich zasadach bezpieczeństwa?
2: Jeśli tak.
0: Tak? To jakie są trzy najważniejsze?
2: Pływać pod nadzorem rodzica. Mhm. Albo osoby dorosłej. Mhm. Sprawdzać dno, czy nie ma jakby takich twardych tych rzeczy.
0: Niebezpiecznych.
2: Niebezpiecznych. I nie wiem, więcej.
0: Pani Adrianno, czy to wystarczy, czy coś jeszcze
1: i
0: byśmy dodali?
1: I może nie wypływać za daleko.
2: No.
0: O, i nie wypływać za daleko. Super, super. Niby proste, ale mogą nam
2: uratować
0: życie.
2: Bo ja właśnie miałam wczoraj taki przypadek. Mama zawsze mnie uczyła, że jak chcesz skakać na bombę, to sprawdzaj zawsze dno, czy jest za głębokie. Mhm. No i właśnie wczoraj skoczyłem i właśnie nawet dotknąłem na kolczyk.
0: No widzisz, a to znaczy, że wcześniej nie zbadałeś tego dna?
2: Zbadałem, ale właśnie to było przykryte z piaskiem i jak już z kolegą poskakaliśmy, to ten piasek się jakby wziął, wypłynął i właśnie ten kolczyk był.
0: No to tutaj naszą ekspertkę poprosimy o skomentowanie takiej sytuacji. Jak uniknąć takich przykrych niespodzianek, pani Adrianno?
1: No to nam mówi, że w miejscu, w którym raczej skakałeś, było trochę chyba za płytko. Mhm. Trzeba jakby dobrać odpowiednią głębokość do danej aktywności. No raczej skaczemy w wodzie głębszej, no bo właśnie ciężko jest nam ocenić, jak my nisko zejdziemy. Ja jako pływaczka, no to jestem w miarę w stanie skakać jakby na płytkiej wodzie sprawnie.
0: Bo jest pani w tym wyspecjalizowana,
1: tak,
0: przez profesjonalne treningi,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bo trenowałam każdego dnia po wiele godzin, czasami 6. I skakaliśmy do wody na każdym treningu wielokrotnie, no więc wiadomo, że to jest trochę metoda prób i błędów, ale jeżeli nie robimy tego na co dzień, no to jednak jak skaczemy, to ja bym tutaj bardzo uważała, żeby skakać na wodzie głębszej, no i tak, żebyśmy umieli z tego miejsca wrócić, tak?
0: Żeby znowuż nie było za głęboko, prawda?
1: Znaczy, żeby nie... W momencie, kiedy jak jest głęboko, to skaczemy, żeby nam się nic nie stało, ale potem, żebyśmy umieli sprawnie dopłynąć albo do brzegu, albo do jakiejś drabinki, która pomoże nam wyjść na zewnątrz.
0: Mhm. Gustawie, ale wiem, że ty dzwonisz do nas z jakimś konkretnym pytaniem do naszej ekspertki, zgadza się?
2: Tak.
0: Co to za pytanie?
2: Właśnie miałam zapytać, jak na przykład bezpiecznie jakby pływać w takim jeziorze, na przykład bez ratownika?
1: No to ja bym polecała na pewno z rodzicami, żeby rodzice raczej byli z tobą w wodzie i cię pilnowali, no i jak najbliżej brzegu, bo nie jestem w stanie ocenić twoich umiejętności pływackich ich na odległość, ale mam nadzieję, że są bardzo, bardzo dobre, bo słyszę po tobie, że lubisz wodę, samo to, że skaczesz na bombę. Ale mimo wszystko ja bym bardzo na to zwracała uwagę, żeby nie wypływać właśnie za daleko, żeby to było bezpiecznie. Jakby w płytkiej wodzie też da się bardzo dobrze bawić.
0: Uh-huh. Gustawie, czy masz jeszcze jakieś pytania do naszej pani ekspertki?
2: Nie, już więcej nie mam.
0: No to bardzo dziękujemy za twój telefon. Pływaj bezpiecznie i skacz bezpiecznie do wody.

0: A kogo chcesz pozdrowić na koniec rozmowy?
1: Mojego psa. I właśnie ja mam takiego psa, wodołaza. No bo Fundland to on jest tym psem ratowniczym.
0: Naprawdę?
1: No i wraz zanurkowałem i on próbował mnie wziąć na brzeg, skoczył na mnie i zaciągnął mnie za rękę i chciał mnie uratować, bo on myślał, że ja tonę.
0: Czyli to jest taki wyspecjalizowany w ratownictwie
1: tak,
0: pies,
1: bo, tak? Tak, Fundland to jest specjalna rasa do ratowania ludzi jak toną.
0: Ale on pracuje jako pies ratownik, czy po prostu jest takiej rasy?
1: Takiej rasy jest, ale ma te instynkty.
0: Ma te instynkty ratownicze, no to...
2: To oby więcej takich psów.
0: Tak.
2: Jak twój.
1: Jeszcze mam trzy psy, jeszcze dwa border collie, dwa koty i trzy szczury.
0: Ale czy te wszystkie zwierzątka pomagają właśnie jakby, nie, pływają z tobą, czy tylko ten pies ratownik?
1: Nie, właśnie jeden z tych border collie ze mną pływa.
0: Aha,
1: jeszcze.
0: Rzeczywiście,
1: A właśnie moje koty są takie dziwne, że lubią wodę. Lubią tak sobie czasami popływać.
0: To ty masz jakąś pływacką rodzinę, kochającą wodę, prawda?
1: Tak.
2: Słuchaj, jakby za granicą są takie biznesy, które uczą pływać właśnie zwierzęta. Więc może to jest dla ciebie jakiś pomysł na przyszłość.
0: Ale
1: dobry pomysł.
0: Co pani Adrianno, otworzyć taką szkołę pływania dla kotów?
2: Tak, są takie. Najczęściej są dla psów i normalnie są baseny takie wyspecjalizowane, gdzie tam pływają tylko psy i są tam różnego rodzaju zajęcia grupowe, indywidualne. Serio.
0: Fajnie.
2: Psy mają się z jednej strony relaksować w wodzie, z drugiej strony właśnie ćwiczyć. Często się oswajają w wodzie, bo nie wszystkie psy chcą wchodzić do wody, więc jak najbardziej.
0: Gustaw, słyszysz, co ty na to?
1: Dobry pomysł.
0: Szybko, kończ z nami rozmowę i idź realizować ten pomysł, bo ja uważam, że to jest świetny, świetny pomysł na taką oryginalną pracę.
2: Jak są różne takie teraz psie przedszkola, gdzie się oddaje właśnie swojego psa do takiego przedszkola, tak?
1: Albo są kocie restauracje.
2: Też.
0: I u nas, słuchajcie, niedaleko jest tutaj taka kocia kawiarnia.
2: Tak.
0: Że ja kiedyś wszedłem do tej kawiarni, chciałem zamówić kawę i nagle spod lady wyskoczył na tę ladę, przy której się zamawia,
1: miau,
0: kot. Byłem tak zaskoczony. Przepraszam, przerwałam pani Adrianno. Mówiła pani o tych kocich restauracjach razem z Gustawem, o tych przedszkolach psich.
2: Tak, no to następny element, no to są właśnie baseny dla psów czy innych zwierząt. I tak jak za granicą jest ich coraz więcej, tak w Polsce jeszcze nie znam. Może są, ja nie znam. Ale często dostaję takie zapytania na Instagramie, albo ktoś mi wysyła właśnie taki basen z psami i mówi, Ada, a może coś takiego?
0: Gustaw, słyszysz? Wszystko przed tobą. Bierz się do roboty, chłopaku.
2: Jak coś, to odzywaj się do mnie, ja ci pomogę.
0: Świetnie się z tobą rozmawiało. Gustawie, kogo chcesz pozdrowić?
1: Wszystkich na świecie, słuchaczy, Polskie Radio, dzieciom, pani i pana.
2: Dziękujemy.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie. Bezpiecznie zachowuj się nad wodą i w wodzie i pozdrów swoje zwierzaki. Hej, hej. Pani Adrianno, a ja jeszcze mam jedno pytanko, to znaczy w zasadzie dwa. Pierwsze dotyczy tych skoków, bo bomba to taki słynny skok na wodę, do wody, nie na główkę, czyli jak mam to określić, na nogi? Po prostu.
2: Zależy, jak ktoś spadnie, ale to jest tak, że wyskakujemy do wody i łapiemy się za kolana i wpadamy na bombę. No jest mimo wszystko powiedziałabym, że lepszy niż na główkę.
0: Dokładnie. Czy skoki są bezpieczne, jeśli chodzi o skakanie do wody w zbiornikach wodnych albo też na basenie? Dla osób, które... dobrze pływają. Jak my możemy to określić?
2: To jest wszystko, co zależy, razy to zależy. No bo pytanie, co to znaczy dobrze pływają i co to znaczy, tak, że jest bezpieczne, tak, i tak dalej, więc i pytanie jeszcze, jak skaczą. I też, jeżeli byśmy przyszli na basen i zadali komuś pytanie, czy umiesz pływać, jak skaczesz, jak to robisz, no to w ogóle bardzo często jest tak, że ktoś, kto mówi, nie, ja tutaj pływam super i tak dalej,
0: tak,
2: to pływa gorzej niż ta osoba, która powie, nie, ja nie umiem,
0: która
2: wiesz,
0: ma troszkę wątpliwości,
2: ma wątpliwości, ale z drugiej strony, jak wejdzie do wody, to pływa lepiej od tej, co nie ma wątpliwości.
0: No dobrze, to jeszcze na koniec opowiedzmy o tym, co można robić ciekawego w wodzie oprócz pływania.
2: No, my ostatnio z

0: Robiliśmy takie zajęcia relaksujące na wodzie, które właśnie nie są pływaniem samym w sobie, bo teraz jakby my wszyscy robimy bardzo dużo różnego rodzaju aktywności i gdybym zadała pytanie, że chodź, dzisiaj idziesz na basen, no to ktoś powie, nie, wiesz co, dzisiaj jeszcze nie, bo jestem zmęczony i w ogóle, ale jeżeli bym zadała pytanie, a czy chcesz się iść zrelaksować? Położyć, no to każdy mówi, tak mogę. Więc tak, to nie jest kwestia czasu. I zrobiliśmy takie zajęcia sound healingowe, gdzie leżymy sobie na materacu i muzycy grają na instrumentach, na misach kryształowych. Bardzo takie delikatne dźwięki wibracyjne, więc możemy sobie zamknąć oczy, położyć się, a przez to, że jest to na wodzie, no to te dźwięki jeszcze bardziej przez nas przechodzą i harmonizują nasze ciało.
1: To są zajęcia dla dorosłych, czy też dla dzieci?
0: Dla dorosłych, ale też dla dzieci, bo coraz więcej też dzieci przychodzi. No najważniejsza jest taka kwestia, żeby dziecko po prostu było w stanie się położyć i wytrzymać te 45 minut. No to wiadomo, że tam...
1: W takim spokoju, prawda?
0: Dwu czy czterolatka raczej nie, ale starsze dzieci jak najbardziej. Chyba najmłodsze, które obecnie było, miało około 7 lat. I to bardzo dobrze działa na dzieci. Bardzo dużo też przychodzi kobiet w ciąży, które właśnie no, mają jeszcze bobaska w brzuchu i też one się super relaksują w środku. I to jest jakby mega relaks dla tych przyszłych mam, które no wiadomo, że też jakby noszą go przez cały dzień i też są zmęczone. I to jest coś takiego, że jak ktoś nawet na samym początku mówi, nie, ja się boję woda, co będzie jak wpadnie, nie, to jest na wodzie, ja nie dam rady, to po tym ma zupełnie przez to, że na tej wodzie się zrelaksował, to ma zupełnie inne w ogóle już podejście do wody. Że to tak przechodzi. Ale w wodzie można robić bardzo dużo rzeczy. Między innymi też ostatnio wprowadziliśmy coś, co ja robię od wielu, wielu lat za granicą, bo w Polsce tego wcześniej nie było. Czyli tak zwane wotsu. Jest to taka technika relaksacji też w wodzie, gdzie leżymy sobie na wodzie, mając takie przyczepione, powiedzmy, że pasy wypornościowe do nóg. I polega to na tym, że tak jakby nazywam to miotaniem człowiekiem w wodzie. W zależności od rodzaju, no to można to robić tak, że jeszcze mamy głowę nad wodą i po prostu sobie tak pływamy po niej, że nasz terapeuta nami to jakby porusza. Ale są też następne poziomy, w których już jesteśmy pod wodą. I ogólnie celem jest tego, żebyśmy my stracili poczucie takie, w którym miejscu jesteśmy i żeby nam tak przypomniał się ten moment, jak byliśmy w brzuchu mamy. No bo to jest mniej więcej w taki sam sposób, jesteśmy ułożeni potem pod wodą, gdzie tak ten terapeuta nami miota, więc tak samo jak pływaliśmy w brzuchu mamy. I to jest mega relaksujące, no bo to znowu, to jest to odbodźcowanie i takie, że my nie kontrolujemy w ogóle siebie, tylko właśnie oddajemy siebie w ręce tej osoby, która nas prowadzi. Tak. I ja jestem za tym właśnie, żeby coraz więcej robić tego typu aktywności w wodzie, że to woda to nie jest tylko pływanie i właśnie ta nauka pływania dla mnie jest bardzo obszerna, bo to jest przede wszystkim po prostu dla mnie przebywanie w wodzie i korzystanie z tego wszystkiego, co ona daje.
1: Dlatego intuicja poprowadziła mnie jakiś czas temu w bardzo dobrym kierunku. Kiedy ja jestem już przebodźcowany, to co jakiś czas wyruszam sobie by spędzić jeden dzień w parku wodnym, w wodzie i tylko w wodzie. Potem wracam do domu wieczorem, ziewam szeroko i bardzo naturalnie i idę spać.
0: To jest też bardzo dobre.
1: Dlatego, że się zrelaksowałem i odpocząłem.
0: Tak, i to jest też bardzo dobre dla dzieci, bo właśnie wiele niemowlaków po zajęciach śpi. I rodzice mają takie, teraz mamy 2 godziny dla siebie. Niektóre dzieci, w ogóle takie najmniejsze, to nawet zasypiają jeszcze pod prysznicem. Czasami też się zdarzało, że w trakcie zajęć, bo były tak zrelaksowane, że po prostu zasypiały w trakcie. Tak?
1: No to można zasypiać po takich wieczornych zajęciach na basenie, ale teraz jeszcze, drodzy radiosłuchacze, nie zasypiamy, bo już za 3 minuty stery w Polskim Radiu Dzieciom przejmuje Marta Powołowska, a ja już was teraz zapraszam na jej radiowe półkolonie. Pani Adrianno, to była wielka przyjemność i ogromna wiedza, którą od pani otrzymaliśmy na temat pływania i tego, co można robić w wodzie. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była pani Adrianna Wawrzynkiewicz. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo mi miło. Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie.
7: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
8: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 12 na naszych zegarach, a to oznacza, że czas rozpocząć radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, Daria Brzezińska. Zaczynamy.

0: kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowej aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusa, rzuć to fakt.
1: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusa, rzuć to

A wy chcielibyście i mielibyście ochotę poczuć bluesa? Myślę, że każdy rodzaj muzyki, który pojawia się w Polskim Radiu Dzieciom, jest bardzo ciekawą propozycją.

i w ogóle wy mielibyście ochotę zaproponować nam jakiś rodzaj muzyki, albo jakąś piosenkę, albo jakiś zespół, który waszym zdaniem powinien pojawić się właśnie w Polskim Radiu Dzieciom, by zaprezentować swoją twórczość, to myślę, że jak najbardziej możecie z takiej opcji i możliwości skorzystać, na przykład pisząc do nas wiadomości i wysyłając je na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. No ale widzicie, ja oczywiście się rozgadałam na temat piosenki, którą przywitałam się dzisiaj z wami w radiowych półkoloniach, a tymczasem przecież wy zapewne czekacie na pytanie dnia, które dzisiaj będzie królowało przez te najbliższe 3 godziny. Otóż, moi drodzy, oprócz pytania dnia, które za chwilę wam zdradzę, to oczywiście nie zabraknie także zagadek, nie zabraknie muzyki, o której słów kilka już powiedziałam, nie zabraknie super pomysłów na podróże, wyjątkowych gości, nie zabraknie także konkursu związanego z polskimi parkami narodowymi, no i będą także do zdobycia bilety do kina na film Ekipa Zwierzaków. Także koniecznie zostańcie z nami, bo mnóstwo atrakcji dla was przygotowaliśmy. A dzisiejsze pytanie dnia brzmi następująco. Którą baśń, bajkę, opowiadanie albo po prostu książkę moglibyście czytać bez końca i bez końca? 22 645 20 55. Dzwońcie ze swoimi propozycjami.

0: Którą baśń, bajkę, opowieść, a może po prostu książkę moglibyście czytać bez końca? To jest nasze dzisiejsze pytanie dnia, które, jak wspominałam przed piosenką, będzie królowało w radiowych półkoloniach przez te najbliższe 3 godziny. I jako pierwszy w tym temacie postanowił zabrać głos Gustaw. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam mijają twoje wakacje, Gustawie?
1: Dobrze.
0: Coś ciekawego się wydarzyło, czy na razie same nudy?
1: Nie, no byłem w Warszawie u cioci i wujka.
0: A no to wspaniale. Ale nie odwiedziłeś nas chyba?
1: Nie miałem czasu, bo dalej mieszkają.
0: Ach, i miałeś pewnie też przeładowane atrakcjami najróżniejszymi ten plan. Co takiego ciekawego w takim razie udało ci się zrobić albo zobaczyć, kiedy byłeś tutaj w Warszawie?
1: Z mamą zwiedzaliśmy tą Warszawę.
0: Ale ekstra, i coś szczególnie przyciągnęło twoją uwagę?
1: Najbardziej chyba, że nie trzeba się śpieszyć na autobus, ponieważ co 2 minuty przyjeżdża nowy.
0: To rzeczywiście bardzo ułatwia życie i działanie, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Faktycznie, czy to autobus, czy to metro, czy to tramwaj, prawda? Rzeczywiście ta komunikacja miejska w Warszawie jest bardzo sprawna i super, że to zaobserwowałeś. No ale czy jakieś miejsce szczególnie przykuło twoją uwagę albo zapisało się w twojej pamięci?
1: Taki pałac, ale nie pamiętam jak on się... Nie pałac kultury, tylko taki zamek. Nie pamiętam jak on się nazywał.
0: Ale nie królewski?
1: Nie, chyba.
0: A może pałac w Wilanowie?
1: O, no.
0: Tak?
1: Pałac w Wilanowie.
0: Czyli siedziba króla Jana III, zwanego też i znanego jako Jan Sobieski. Zgadza się?
1: Tak.
0: To prawda. Wspaniała rezydencja królewska, cudowne ogrody królewskie też, prawda? Miałeś okazję spacerować tymi ogrodami?
1: Tak, spacerowałam.
0: I co, poczułeś się jak król?
1: Tak, poczułam.
0: No ja powiem ci szczerze, że zawsze kiedy też spaceruję sobie alejkami łazienek królewskich albo właśnie ogrodów w pałacu w Wilanowie, to faktycznie też wyobrażam sobie, jak mogli się czuć polscy władcy, polskie królowe, którzy też spacerowali tymi alejkami i to jest zawsze takie niesamowite uczucie dla mnie i mam wrażenie, że w ten sposób też możemy cofnąć się troszeczkę w czasie. Tak. Prawda? I dotknąć tej historii, jak to wszystko wyglądało. Faktycznie miejsce, moim zdaniem, i z tego, co słyszę twoim też, warte polecenia każdemu, kto pojawi się w Warszawie, bo jest co tam zwiedzać, jest co tam robić. Chyba cały dzień tam można spędzić, prawda?
1: Tak, właśnie my spędziliśmy tam chyba 5 godzin.
0: No właśnie, właśnie. A jeszcze jak się dobrze rozplanuje i sprawdzi wszystko, to można wziąć udział w różnych dodatkowych zajęciach i warsztatach. No tak czasami też bywa, tylko faktycznie...
1: Właśnie, bo my nie byliśmy z tym, jak to nazywa, przewodnikiem, sami chodziliśmy i właśnie widziałem grupę dzieci, jak chodzili sobie. Mm-hmm. I mogli się przebrać na przykład za króla albo królową.
0: O, proszę, tak, to rzeczywiście, o to jeszcze bardziej wtedy, prawda, pozwala się poczuć po królewsku. A czy jest jakieś takie miejsce, którego nie zdążyłeś zwiedzić albo odwiedzić w Warszawie, a koniecznie chciałbyś to zrobić, więc zapisujesz sobie to na swoją listę podczas kolejnej wizyty? Jest takie

0: i miejsce?
1: Chciałem do zoo pójść. Tam 2 lata temu byłem w tym zoo, ale trochę pozapominałem, jak tam jest, i chciałam pójść, ale nie zdążyliśmy.
0: Mm-hmm. No i też sporo się rzeczy zmieniło w tym ogrodzie zoologicznym, więc faktycznie warto się wybrać.
1: Ja zresztą chciałam do polskiego radia z dzieciom pojechać.
0: No to w ogóle obowiązkowo, to chyba na szczycie tej listy powinno się znaleźć. A my oczywiście taką możliwość wam jak najbardziej dajemy. Wystarczy wcześniej wysłać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl. Więc jeżeli będziesz się rzeczywiście wybierał, to najpierw poproś mamę, żeby do nas wcześniej taką wiadomość wysłała i wówczas można się z nami w ten sposób umówić. Czyli radio, ogród zoologiczny i jakie trzecie miejsce?
1: Chyba Pałac tego Powstania Warszawskiego.
0: Muzeum Powstania Warszawskiego, tak, rzeczywiście to też jest miejsce warte zwiedzenia, odwiedzenia i poznania, bo tam się kryje historia naprawdę niesamowita. Zresztą z tego miejsca będzie też odbywała się nasza audycja specjalna, która już 1 sierpnia o godzinie 14, o godzinie 12, z tego co pamiętam, do 14 będzie miała miejsce właśnie na Placu Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego i będzie można jej oczywiście słuchać w Polskim Radiu dzieciom. No ale zobacz, Gustaw, jak to ze mną jest. Gaduła ze mnie jest okrutna, wiem o tym doskonale. Dzwonisz w sprawie książki, a tymczasem ja tutaj wypytałam ciebie dokładnie o twoją wizytę w Warszawie. No ale to tak często jest, prawda, że czasami trzeba sobie też porozmawiać o innych rzeczach, nie tylko o tych konkretach, z którymi do nas dzwonicie. No właśnie, i która baśń, opowiadanie, bajka, książka jest tą, którą mógłbyś czytać bez końca?
1: Pan Smrodek, Dawida Williamsa.
0: Ojejku, a dlaczego akurat to?
1: Bo bardzo mi się spodobała.
0: A co najbardziej?
1: Najbardziej chyba jak taki pan, taki bezdomny startował na prezydenta.
0: I jak to się zakończyło?
1: Zakończyło się to, że on opuścił, ponieważ to była taka dziewczynka, która nie miała przyjaciół. Mm-hmm,
0: Chloe.
1: Znalazła przyjaciela. No, Chloe. Rodzice się jej nie obchodzili. Obchodzili ją tylko tata, ale tata się bał mamy. No i pan Smrodek się z nią ten zaprzyjaźnił.
0: Tak, tam zresztą są poruszane takie no wcale niełatwe, prawda, tematy,
1: tak.
0: Ale takie, o których myślę też warto sobie właśnie pomyśleć albo porozmawiać z dorosłymi, ze swoimi przyjaciółmi, bo faktycznie Chloe tutaj zaczyna swoją przyjaźń z bezdomnym, stąd właśnie między innymi nawiązanie do tego tytułu, a to nie jest temat łatwy, ale to, że nie jest to temat łatwy, to nie znaczy, że powinniśmy od niego uciekać. Prawda?
1: Prawda.
0: Też mi się tak wydaje. No to myślę, że zdecydowanie pan Smrodek to jest taka pozycja literacka, książkowa, warta polecenia też na takie popołudnia wakacyjne, jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z takiej książkowej polecajki, to myślę, że zdecydowanie jest to taka pozycja, po którą warto sięgnąć. A masz jeszcze drugie i trzecie miejsce, jeżeli chodzi o takie książkowe polecajki, swoje ukochane książki?
1: Drugie miejsce to jest taka jakby książka Daj Gryza i chodzi o to, że tam pisze, z jakiego kraju, jakie są znane jedzenia. I właśnie jak z mamą często gdzieś wyjeżdżamy, to zawsze sprawdzamy, co można zobaczyć, co tam zjeść.
0: A to jest bardzo ważne. Ja to rozumiem w 100% jako rasowy łakomczuch. Ja też zawsze sprawdzam, jakie dania regionalne albo właśnie związane z danym kręgiem kulturowym w danym miejscu królują, by po nie sięgnąć, bo w ten sposób także właśnie daną kulturę poznajemy. Jak najbardziej się tutaj z tym zgadzam. A trzecie miejsce?
1: 140 raz wybierz psa dla siebie. To jest taki pas, wszystkie rasy i są opisane, jaki mają charakter, czy mogą mieszkać w mieście.
0: Mm-hmm. Tak, taki poradnik, takie kompendium wiedzy o różnych rasach.
1: Właśnie jak rodzice kiedyś kupowali psa, to kupili tą książkę, żeby sobie poczytać, żeby wybrać.
0: A jakiego masz psa?
1: Mam 3.
0: 3 psy masz?
1: Tak.
0: I jakie to są rasy?
1: 2 border collie i 1 Nowofundland.

0: tam.
1: No to raczej takie spore pieski. Ja mam chihuahuę, więc zupełnie w drugą stronę. Ale to prawda, ja chyba, no nie wiem, z milion powodów mogłabym wskazać, dla których warto zaprosić psiego towarzysza do naszego życia, bo zmienia się ono wówczas na lepsze oczywiście i na więcej radości, która w nich gości.
0: A właśnie to jest takie dziwne, bo chihuahuy myślą, że są duże, tak? A mój duży pies myśli, że jest mały.
1: No właśnie, jest takie też powiedzenie, nawiązując do naszego dzisiejszego pytania dnia, nie oceniaj książki po okładce, prawda?
0: Tak.
1: Tutaj zdecydowanie się ono zgadza. Gustawie, bardzo pięknie dziękuję Ci za rozmowę, za wszystkie Twoje opowieści, za książkowe polecajki, ale także i wakacyjno-podróżnicze polecajki, które także się tutaj pojawiły. No i oczywiście chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Wszystkie na świecie, wszystkie psy, Polskie Radio Dzieciom i wszystkich słuchaczy.
1: Super pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy za te w naszą stronę skierowane i my Ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, kolorowych i słonecznych wakacji. Do usłyszenia, być może i do zobaczenia. Pa, pa, pa!
0: Pa.

0: Kung Fu Panda, tak nazywa się film animowany, z którego pochodzi ta piosenka, która przed momentem pojawiła się w naszych radiowych półkoloniach. Czy jest książka o Kung Fu Pandzie? No, nie sprawdzałam, ale na pewno jest to bardzo ciekawa opowieść. Trzy części powstały przygód właśnie pandy Po, z tego co pamiętam, tak właśnie ma na imię. Ale zostawmy na razie Kung Fu Pandę i przejdźmy do rozmowy z Aurelią. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak się dzisiaj masz?
1: Dobrze.
0: A jaka pogoda u was?
1: Ładna.
0: No to świetnie, bo w Warszawie też się super pogoda zrobiła. A skąd do nas dzwonisz?
1: Szczurowej.
0: A jakie to jest województwo?
1: Małopolskie.
0: No to świetnie, że w Małopolsce też jest ładna pogoda. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo wiem doskonale, że kiedy jest słońce, to dzieci mają więcej energii. Zauważyłaś to?

0: Tak.
1: No, tak naprawdę to w ogóle dorośli też, ale dzieci to szczególnie, tak jakby baterie im się ładowały razy 4. Jest to trochę tak, prawda? Powiedz mi proszę, Aurelio, którą baśń, bajkę, opowieść, książkę mogłabyś czytać bez końca?
0: Martynkę.
1: O, a dlaczego akurat to?
0: Bo ma fajne historie.
1: No, która jest twoją ulubioną na przykład?
0: Martynka jest tańczy balet.
1: Ale czy to oznacza, że ty też jesteś miłośniczką tańca?
0: Tak.
1: W ogóle mam takie wrażenie, że Martynka jest taką trochę szaloną, bardzo wesołą dziewczynką. I rozumiem, że ty również się z nią tutaj utożsamiasz i też taka jesteś, bardzo podobna.
0: Tak.
1: I też masz tyle przygód, co Martynka?
0: Tak.
1: Mm-hmm. No to już teraz rozumiem, o co chodzi. A powiedz mi, która z przygód Martynki jest taką, którą sama chciałabyś przeżyć?
0: Jak Martynka bawi się z Fredką.
1: Z kim?
0: Fredką.
1: Z Fredką?
0: Tak.
1: O, to ja nie słyszałam o tej przygodzie. Pamiętam taką przygodę z kotkami. A ty ją pamiętasz?
0: Tak.
1: O, to też było bardzo, bardzo zabawne. Ale w ogóle często tam się pojawiają zwierzątka u Martynki.
0: Tak, bardzo.
1: No, też to zauważyłam. A ty masz swoje ulubione zwierzaki?
0: Tak.
1: I co to za zwierzęta?
0: Koty.
1: Też koty. A, proszę bardzo. No, to już jest coraz więcej tych podobieństw. Zaraz. Ja tutaj, wiesz, zacznę podejrzewać, że może ty masz coś więcej wspólnego z Martynką niż tylko zamiłowanie do zwierząt i do przygód, bo rzeczywiście tych podobieństw jest bardzo, bardzo dużo. A powiedz proszę, a widzisz, chciałam powiedzieć do ciebie Martynko. Powiedz proszę, Aurelio, jakie są twoje wakacyjne plany tegoroczne? Czy już jesteś po jakiejś podróży, czy dopiero przed nią?
0: Jestem już po podróży, byłam w Grecji.
1: I co tam tobie się najbardziej podobało?
0: Tam było bardzo dużo kotów.
1: To prawda, w Grecji jest sporo kotów. I nadawałaś im jakieś imiona?
0: Tak.
1: I jakie to były na przykład imiona?
0: Na przykład to chodził nam przy hotelu, nazwaliśmy go Kicia Micia, a później to był przy basenie, chodził takie fajne zamki pomarańczowe, nazwaliśmy go Puszek,
1: mm-hmm.
0: A potem, który chodził, który wkoło restauracji, były 5 małych kotów i 3 duże.
1: O, to całkiem sporo ich się tam zgromadziło.
0: Tak.
1: Ale rzeczywiście, jak sobie teraz tak przypominam, to faktycznie, jeżeli chodzi o takie koty, które są na wpół dzikie, no to też nigdy nie wiadomo, jak się one zachowają. Zdarzyło się tobie, że jakiś kot nagle stał się niemiły albo trudno go było do siebie przekonać?
0: Tak, bo był jakiś przy salonie gier, że on taki siedział sobie i miał to i ja nie wiedziałam, o co chodzi, więc go próbowałam pogłaskać, ale on wtedy mi dał łapę z pazurami na rękę.
1: Mhm, no właśnie, tak to jest. A poza tym koty należą do tych zwierząt, które też mają różne swoje humorki i nie zawsze mają ochotę na to, żeby człowiek znajdował się w ich pobliżu. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji. No dobra, ale Martynka to jest pierwsza taka twoja propozycja książkowa, którą mogłabyś czytać bez końca. A masz jeszcze jakieś inne propozycje? Czy zaczytujesz się teraz głównie w historii i opowieści właśnie w cały ten cykl książek o Martynce?
0: Mi się najbardziej podobała druga, co

0: mogłabym czytać bez końca, to jest zwierzogród.
1: O proszę, no czyli tutaj rzeczywiście w tym temacie zwierząt pozostajemy. No i z tego co słyszę, to faktycznie zwierzęta w twoim życiu odgrywają ogromną rolę. A czy ty masz jakieś swoje zwierzęta?
0: Tak.
1: Jakie?
0: Jednego kota.
1: Ach, super, czyli masz swojego kota. I jak on się nazywa?
0: Chloe.
1: Och, jak pięknie. No i powiedz mi, czy rzeczywiście tutaj te moje obserwacje się potwierdzają, że czasami koty nie mają ochoty przebywać w towarzystwie ludzi?
0: Tak trochę, bo wczoraj przyjechali do mnie kuzyni i Chloe mi się trochę przestraszyła.
1: No właśnie, właśnie, tak. Nie do końca jej to pewnie pasowało. Ale prawdą jest też to, że koty też są super przyjaciółmi zwierzakowymi i jak najbardziej też potrafią rozweselić taki dom, w którym się znajdują. No i oczywiście pocieszyć, miałcząc i wtulając się w swojego ludzkiego przyjaciela. Zgadza się?
0: Tak.
1: No, też mi się tak wydaje. Powiedz mi proszę, Aurelio, kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
0: Moją całą rodzinę, moich dziadków, mojego kota, mojego wujka, mojego mamę, tatę, mojego brata, moich kuzynów i wszystkich znajomych.
1: Super pozdrowienia, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy
0: dzieciom i wszystkim słuchaczom.
1: Och, pięknie dziękuję za ten dopisek. Przekażę całej naszej redakcji, a słuchaczom to już teraz przekazujemy oczywiście. I my ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: Godzina 12:42. Tak, dokładnie, właśnie teraz wskoczyła 42 minuta, która po godzinie 12 ma miejsce i występuje i jest. No proszę bardzo, w trzy sposoby na przedstawienie tego, jaki mamy czas. Można też powiedzieć, że za niecałe 17 minut przywitamy godzinę 13. Tutaj jest kilka możliwości. Ale ja teraz nie o czasie chciałam z wami rozmawiać, a o zaproszeniu do udziału w naszej zabawie.
1: Bajkowy detektyw.
0: O, właśnie tak ona się nazywa. I dzisiaj nie szukamy żadnego bajkowego bohatera, nie szukamy także żadnego tytułu filmowo-bajkowego. Dzisiaj poszukujemy bajkowej piosenki. Dokładnie. Posłuchajcie zatem uważnie moich podpowiedzi, które na tę piosenkę powinny was naprowadzić. Otóż utwór ten śpiewa bohaterka, która od dziecka marzyła o czymś, co wydawało

jej się niemożliwe. Piosenka ta przypomina zatem, że warto wierzyć w siebie i w spełnienie swoich marzeń, a akcja filmu, gdzie ta piosenka występuje, rozgrywa się w mieście zamieszkałym wyłącznie przez zwierzęta. No i taka moja dodatkowa podpowiedź, jak dojść do tego, o jaki tytuł piosenki nam chodzi. Najpierw spróbujcie odgadnąć tytuł bajki, najpierw bohaterkę, później tytuł bajki i później piosenkę. W ten sposób, krok po kroku, jak prawdziwy bajkowy detektyw, wytropicie, o jaki tytuł piosenki dzisiaj nam chodzi.

0: bajkowy detektyw.
1: No właśnie, właśnie. Jesteśmy teraz prawdziwymi bajkowymi detektywami i tropimy tytuł pewnej bajkowej piosenki. Bardzo jestem ciekawa waszych propozycji. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Jerzy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi proszę, czy ty uważasz się za bajkowego detektywa?
2: Tak.
1: A umiesz tak mniej więcej powiedzieć, ile bajek udało ci się do tej pory w życiu obejrzeć?
2: Nie wiem.
1: No ale jak myślisz? Z 500?
2: No to wszystkie.
1: Wszystkie, jakie istnieją?
2: No może nie aż tyle.
1: Ale sporo filmów, sporo bajek widziałeś?
2: Bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. A która z nich jest twoją ulubioną?
2: SpongeBob.
1: Ach, tak, no chyba rozmawialiśmy.

0: o tym ostatnio nawet, prawda, że SpongeBob ma takie niesamowite poczucie humoru, jest tak zabawny i taki z niego żartowniś, że trudno go rzeczywiście nie polubić, choć może być zastanawiające to, że ma on kształt takiej gąbki do mycia, a ta postać, SpongeBob, jest taką gąbką morską, prawda?
1: Prawda.
0: I to jest chyba taki, myślę, że też w ogóle żart twórców tej bajki. A zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jak wyglądałby taki bohater bajki, ale wymyślony przez ciebie?
1: Nie.
0: No i to byłoby jakieś zwierzę, jakiś stworek, który jeszcze nie istnieje?
1: Ja chyba już wiem.
0: Co to by było?
1: Mój jeszciapek.
0: Ach, jeszciapek, no... Już teraz sobie przypomniałam doskonale, no przecież o tym też rozmawialiśmy, że jeszciapek wyrusza na najróżniejsze przygody, z nim można wyruszać. No w trochę innym tutaj kontekście i wątku pojawił nam się jeszciapek, ale faktycznie wcale się nie dziwię, że to on również stałby się bohaterem twoich opowieści bajkowych, filmów bajkowych, które mógłbyś stworzyć. Słuchaj, czy udało ci się, tak jak proponowałam, krok po kroku wytropić tytuł piosenki, o który dzisiaj pytamy?
1: Tak.
0: No i w takim wypadku pierwszym takim tropem to było odgadnięcie, kto śpiewa tę piosenkę. Co to za bohaterka?
1: Judy Hopp.
0: A kim ona była?
1: Policjantką.
0: A, no dobra, dobra, no to trop pierwszy rozszyfrowałeś. Drugi trop to był dotyczący tego, z jakiej bajki może ta piosenka pochodzić. I co udało ci się wytropić?
1: Wierzobiór.
0: Mhm. No i trzeci trop, czyli ta odpowiedź, której szukamy, jak brzmi tytuł piosenki, którą tropimy?
1: Nie bój się chcieć.
0: No, powiem ci, że bardzo mi się twoje tropy podobają. To teraz jeszcze sprawdźmy to tylko z podpowiedziami, które wam zaserwowałam. Główna bohaterka jest policjantką. No to tutaj nam się wszystko pięknie zgadza i śpiewa ona o tym, o czym marzyła od dziecka, co chciałaby się spełniło i o tym, że warto wierzyć w siebie.
1: Tak.
0: No to tutaj się świetnie wszystko rzeczywiście zgadza i akcja filmu, w którym pojawia się ta piosenka, rozgrywa się w mieście zamieszkałym wyłącznie przez zwierzęta.
1: No.
0: No to słuchaj, no to rzeczywiście, no wygląda na to, że to się może zgadzać. To co, sprawdzamy?
1: Tak.
0: Sprawdzamy, czy rzeczywiście jest to prawidłowa, właściwa odpowiedź. Super! Fantastycznie! Brawa, fanfary i oklaski wprost ze studia Polskiego Radia Dzieciom i z naszych radiowych półkolonii w twoją stronę wędrują. Fantastyczną masz rzeczywiście bajkową wiedzę. Rozszyfrowałeś to doskonale, bo mam w ogóle wrażenie, że poszukiwanie tytułów piosenek bajkowych, to chyba jest najtrudniejsza wersja naszej zabawy w bajkowego detektywa. Jak myślisz?
1: No, trudne.
0: Trudne, prawda? No bo zobacz, żeby dojść do piosenki, to tak naprawdę najpierw trzeba rozsupłać, kto ją śpiewa, czyli znaleźć bohatera i znaleźć tytuł tej bajki. Więc tutaj rzeczywiście mnóstwo elementów takich, które... Kiedy szukamy tytułu czy też bohatera, rozwiązują się bardzo szybko. A tutaj jednak rzeczywiście jest to nieco trudniejsze, ale poradziłeś sobie z tym doskonale. Zatem gratulacje ogromne z mojej w twoją stronę teraz właśnie płyną. Jerzy, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały świat, całe polskie radio dzieciom, Misia, Misasia, Smoka, Dasia, Panią, moją mamę, mojego tatę, brata, babci, dziadka, ciocię, wujka, moich wszystkich.
0: Super pozdrowienia. Bardzo, bardzo pięknie dziękuję za te skierowane w naszą stronę i w moją również. Przekażę całej redakcji Polskiego Radia Dzieciom. Do wszystkich twoich pozdrowień rzecz jasna się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy cudownych, udanych, fantastycznych, bajkowych wakacji. A właśnie, jakieś bajkowe elementy się podczas

0: tegorocznych wakacji u ciebie pojawiają?
1: No.
0: Jakie to są elementy? Oglądasz dużo bajek?
1: No, dużo.
0: I to jest ten bajkowy element.
1: No.
0: No to super. Bardzo mi się to podoba. Wszystkiego najlepszego, Jerzy. Udanych, przemiłych, cudownych wakacji tobie jeszcze raz życzę i mam nadzieję do usłyszenia niebawem.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa, pa. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

I tak oto otworzyliśmy kolejną godzinę naszego wakacyjno-radiowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. Prawie 5 minut temu przywitaliśmy godzinę 13, a to oznacza, że nie jesteśmy jeszcze na półmetku naszego dzisiejszego spotkania, ale zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Co się będzie działo w tej części? Całkiem sporo. Już za kilkanaście minut przywitamy naszego gościa, który zabierze nas w niesamowitą podróż. Oczywiście buzię na razie na kłódkę zamykam, nic więcej wam nie zdradzę. Przekonacie się o tym niebawem, jeżeli zostaniecie z nami. No i myślę, że jeszcze zanim gość pojawi się w studiu Polskiego Radia Dzieciom, to uda mi się zaprosić was do jednej z naszych zabaw. Ale do której? O tym też przekonacie się za momencik.

Obiecałam Wam przed piosenką, że zaproszę Was teraz do udziału w jednej z naszych zabaw, ale postanowiłam delikatnie zmienić zdanie, ale tylko delikatnie. I nie będzie to nasza zabawa, a nasz konkurs związany z polskimi parkami narodowymi. Tak, tak, to oznacza ni mniej, ni więcej, że do zdobycia jest właśnie teraz gra planszowa Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Zatem, moi drodzy, wytężcie swój słuch i umysł, bo za moment pojawią się podpowiedzi. Jeżeli udzielicie właściwej odpowiedzi na pytanie, o który z polskich parków narodowych dzisiaj pytam, to właśnie tak gra może powędrować w Wasze ręce. 22 645 2055 to jest numer telefonu, pod który koniecznie musicie zadzwonić, by tej odpowiedzi nam udzielić, a moje podpowiedzi dotyczące poszukiwanego przez nas dzisiaj Polskiego Parku Narodowego są następujące. Ten Polski Park Narodowy leży na północnym wschodzie naszego kraju. Znajduje się tam jedno z najpiękniejszych jezior, od którego pochodzi też jego nazwa. To wymarzone miejsce dla miłośników ciszy i tych ludzkich, i tych zwierzęcych, bo można tam spotkać bobry, wydry i wiele, wiele najróżniejszych gatunków ptaków. Co to za Polski Park Narodowy, o który dzisiaj pytamy? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 2055.

To była Vicky Gabor, superhero, i rzeczywiście mam takie wrażenie, że każdy z nas może być takim superbohaterem, jeżeli chodzi o ochronę naszej planety Ziemi, na przykład właśnie poprzez dbanie

0: zdobywanie wiedzy i interesowanie się parkami narodowymi, tymi, które są w naszym kraju jak najbardziej. To jest też ten pierwszy krok właśnie na tej zielonej ścieżce dbania o naszą planetę. O, tak sobie właśnie to wymyśliłam. Ale konkurs dotyczący polskich parków narodowych trwa w naszych radiowych półkoloniach. Poszukujemy tego polskiego parku narodowego, który leży na północnym wschodzie naszego kraju. Znajduje się tam jedno z najpiękniejszych jezior, od którego pochodzi jego nazwa. Wymarzone miejsce dla miłośników ciszy, w którym można spotkać najróżniejsze zwierzaki, na przykład bobry, wydry, no i mnóstwo oczywiście ptaków. To są moje podpowiedzi, a jakie są wasze odpowiedzi? O tym przekonamy się już za moment, bo jako pierwszy dodzwonił się do nas Staś. Dzień dobry.
1: Białowieski Park Narodowy.
0: Stasiu, dzień dobry. Dzień dobry. Stasiu Torpedo, będziesz miał taką ksywkę, chcesz? Dzień dobry, Stasiu. Przywitamy się.
1: Dzień dobry.
0: No, teraz to usłyszałam uśmiech w głosie. Bardzo mi miło ciebie słyszeć. Czy ty chcesz od razu sprawdzić, czy właściwy jest ten mówiony przez ciebie park narodowy? Od tego chcesz zacząć?
1: Tak.
0: Dobra, no to sprawdźmy to. Jaka jest twoja propozycja?
1: Białowieski Park Narodowy.
0: No to już sprawdzam. No akurat tego parku dzisiaj nie poszukujemy, ale ja w ogóle mam wrażenie, że my już chyba o Białowieskim Parku Narodowym trochę sobie rozmawialiśmy, to prawda?
1: Tak.
0: No, tak, dokładnie. A powiedz mi proszę, Stasiu, czy udało ci się od naszej ostatniej rozmowy wykonać coś takiego odkrywczego? Bawiłeś się w młodego odkrywcę?
1: Tak.
0: I co takiego odkryłeś?
1: Ja mam taką kamerkę, ale jeszcze mam ją.
0: No i co odkryłeś?
1: I odkryłem mrówki, wszystko mogłem. Wow. Nawet w wodzie to jest.
0: Wow, no mogłem to rzeczywiście.
1: Mogłem tą kamerę włożyć do wody i odkrywać, co jest w wodzie.
0: I sprawdzałeś później, co to takiego jest to coś, co odkryłeś?
1: Tak.
0: Weryfikowałeś to później, ale super przygoda, no idealna na wakacje. I jak się czujesz jako taki młody odkrywca?
1: Bardzo dobrze.
0: Mm-hmm. Powiem ci szczerze, że ja to rozumiem doskonale, to uczucie, bo daje ono mnóstwo satysfakcji i radości, prawda?
1: Bardzo lubię odkrywać.
0: No, wcale się nie dziwię, że tak jest, bo faktycznie to jest super zabawa i to jeszcze takie pożyteczne, miłe z pożytecznym, prawda? No bo coś robimy, co sprawia nam radość, a do tego wszystkiego jeszcze się uczymy i dowiadujemy ciekawych rzeczy. No i jak tam, jakiś polski park narodowy na waszej tegorocznej wakacyjnej trasie się znajdzie?
1: Nie, ale jedziemy do Zakopanego.
0: No to może się znaleźć, bo przecież Zakopane to jest no, taki rzut przysłowiowym beretem od Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to może gdzieś tam chociaż jedną stopę położysz za granicą tego Parku Narodowego Polskiego. Jest na to szansa? Chyba nawet
1: spora. Może nam się uda.
0: To ja będę bardzo mocno trzymała kciuki, żeby się udało, dobrze?
1: Aha.
0: No to dziękuję. Fajnie. Koniecznie daj nam znać, jak wrócisz, czy udało się odwiedzić, albo chociaż stopę postawić właśnie w Tatrzańskim Parku Narodowym. Dobrze, Stasiu?
1: Okej, zadzwonię.
0: Dziękuję ci bardzo. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Moją mamę i moją kuzynkę.
0: Bardzo ładne pozdrowienia. Natalkę, oczywiście przesyłamy pozdrowienia mamie i Natalce. Czy to wszystko, czy jeszcze kogoś dopisujesz?
1: I mojego tatę.
0: No i tatę, oczywiście.
1: I Michała, mojego kuzyna. Mhm. Jest starszy od Natalki.
0: Mhm.
1: I chodzi już do pracy.
0: Wow, no to rzeczywiście. Zamykamy już listę z pozdrowieniami?
1: Tak.
0: No to super. Oczywiście dziękuję. Wysyłamy ją w świat i ciebie.

0: Stasiu również bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, przemiłych, cudownych, trochę dzikich i szalonych oczywiście.
1: Do widzenia!
0: Wakacji. Do widzenia, do widzenia, do usłyszenia. No pa, pa, pa, pa, pa. Stasiu pewnie miał już swój plan na ten wakacyjny dzień i musiał już pędzić, by realizować kolejny punkt. Ale to nie oznacza, że my nadal nie poszukujemy tego Polskiego Parku Narodowego, który w naszym konkursie dzisiaj króluje. I właśnie dlatego łączymy się teraz z kolejnym słuchaczem lub słuchaczką. Halo, halo, kto tam jest po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, z tej strony Hania.
0: Dzień dobry, Haniu, bardzo miło mi Ciebie słyszeć. Jak dzisiaj Twoje samopoczucie?
2: Dobrze.
0: A coś zabawnego się wydarzyło?
2: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, bo jeszcze może się dużo rzeczy zdarzyć. A wakacje jak Ci mijają?
2: W piątek wybieram się do Warszawy.
0: O, proszę, proszę. I co będziesz robiła w stolicy?
2: Nie będę pewnie zwiedzać różne muzea.
0: Fantastyczny pomysł. Ja uwielbiam w ten sposób spędzać swoje wakacje. Masz jakieś konkretne muzea na myśli?
2: Pacyfiku i Azji.
0: To jest bardzo, bardzo ciekawe muzeum. Och tak, zdecydowanie. Mnóstwo fantastycznych eksponatów, bardzo ciekawe wystawy czasowe. Czy jeszcze jakieś muzeum odwiedzisz?
2: Narodowe.
0: No tak, być w Warszawie i nie zajrzeć do Muzeum Narodowego, no to rzeczywiście byłoby kiepsko. I jeszcze trzecia twoja polecajka, jeżeli chodzi o warszawskie muzea.
2: Muzeum Powstania Warszawskiego.
0: No tak, w końcu zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, więc to również jest doskonała okazja do tego, by odwiedzić to miejsce. Bardzo fajne pomysły, bardzo mi się podobają. A któryś z polskich parków narodowych na tej twojej wakacyjnej trasie się znajduje?
2: Bieszczadzki.
0: Będziesz w Bieszczadzkim Parku Narodowym?
2: Tak.
0: Wow, cudowne. A pierwszy raz będziecie odkrywać ten Polski Park Narodowy, czy już po raz kolejny tam się wybieracie?
2: Nie, już po raz kolejny.
0: Czyli rozumiem, że to jest wasz ulubiony Polski Park Narodowy?
2: Tak.
0: A jeszcze w jakimś innym byliście?
2: Ojcowskim.
0: To też ciekawe. Ojcowski Park Narodowy, pamiętasz, jakie ma zwierzątko w swoim symbolu?
2: Nietoperza?
0: Tak, dokładnie, świetnie. Nie, no to ja tutaj słyszę, że z prawdziwą młodą odkrywczynią i znawczynią polskich parków narodowych rozmawiam. Tym bardziej zapewne nie sprawiła ci nasza zagadka problemu. I od razu zatem chciałabym się dowiedzieć, który Polski Park Narodowy jest tym, którego dzisiaj poszukujemy w naszym konkursie?
2: Wigierski Park Narodowy.
0: Czy to jest Wigierski Park Narodowy? Zaraz sprawdzimy. Brawo, brawo, brawo. No świetna odpowiedź, w ogóle bez zawahania. Brawa, fanfary, oklaski w twoją stronę teraz wędrują. Sprawdźmy te wszystkie podpowiedzi. Rzeczywiście leży on na północnym wschodzie naszego kraju. To wymarzone miejsce dla miłośników ciszy. Można tam spotkać bobry, zresztą bóbr. Dlaczego jest wyjątkowy dla tego miejsca?
2: Bo jest
0: symbolem.
2: Na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie, jest symbolem tego parku. No i oczywiście znajduje się tam jedno z najpiękniejszych jezior w naszym kraju, od którego pochodzi nazwa tego parku, czyli Wigry, dlatego Wigierski Park Narodowy. Fenomenalna odpowiedź. Masz naprawdę bardzo bogatą, przyrodniczą wiedzę o polskich parkach narodowych. Gratulacje zatem nie tylko za odgadnięcie właściwej odpowiedzi w naszym konkursie, ale także, a nawet przede wszystkim za tę wiedzę, którą udało Ci się zgromadzić i którą jeszcze cały czas gromadzisz. Oficjalnie, Haniu, w Twoje rączki przekazujemy, na razie tylko, wiesz, telepatycznie, bo to listonosz musi ją donieść, grę planszową wydawnictwa Jawa Rzutem po Polsce. No mam nadzieję, że umili Wam ona czasy podczas rodzinnych wypraw do tych poszczególnych polskich parków narodowych. Haniu, czy miałabyś

0: Czy ochotę kogoś pozdrowić?
1: Tak, mamę, tatę, babcię, sąsię, całe Polskie Radio Dziecią i panią prowadzącą.
0: Bardzo pięknie, dziękuję, nisko się kłaniam. I ja także ciebie bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzymy udanych, przemiłych, cudownych, kolorowych wakacji. No i oczywiście wspaniałych, dzikich przygód. Do usłyszenia, Haniu. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: A już niebawem w naszych radiowych półkoloniach pojawi się gość. Wiem, że na razie tylko tajemniczo wspominam o naszym gościu, ale uwierzcie mi, zaskoczeń podczas naszej rozmowy nie będzie końca. Koniecznie bądźcie z nami.

0: czy wiesz, jak życie wygrać?
1: Gdy Amfipolis otacza wróg, ty z pomocą spóźniasz się godzin trzy.
0: Kto winien temu? Wiatry, morze czy Bóg?
1: Nie! Dowódca!

0: czym na świecie. Niby rzymski cesarz, a utopił się w rzece Emko. Rybut wiśniowiecki do niczego nie miał chęci, ale jadł ze czterech, jadła się przykręcił. Ureja jaki język, a nie kto gubi?
1: Jaki?
0: Gęsi, bo gęgania nikt nie lubi. Kto pierwszy

0: No i teraz rzeczywiście ten wątek historii będzie się pojawiał w mojej rozmowie z naszym dzisiejszym gościem wielokrotnie, dlatego że miejsce, do którego was dzisiaj zabieramy, no jest po prostu totalną skarbnicą, jeżeli chodzi właśnie o najróżniejsze wątki historyczne. Ale najpierw pozwólcie, że wam przedstawię naszego gościa, którym jest dzisiaj pani Katarzyna Osowiecka, prezeska Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i czy rzeczywiście Pałac Kultury i Nauki to jest istna historia w najczystszej formie?
1: Oczywiście, że tak. No, może najczystszej to nie, bo mówią złośliwi, że powinien się już umyć, ale ja uważam, że mnóstwo historii tej najnowocześniejszej tam można dotknąć, zasmakować i poznać.
0: A temat Pałacu Kultury i Nauki pojawia się dzisiaj oczywiście w naszych radiowych półkoloniach nie bez powodu. Powód jest bardzo uroczysty.
1: Tak, jak najbardziej, ale to wszystkie dzieci to kochają, prawda? My mamy dzisiaj, pałac ma dzisiaj 71 urodziny. I tak się składa, że urodziny świętujemy także z naszymi milusińskimi, ze wszystkimi dziećmi. Dorosłych też zapraszamy.
0: No właśnie, bo jak urodziny, to mnóstwo wydarzeń, mnóstwo atrakcji, świętowania wspólnego. Co się dzisiaj dzieje w Pałacu Kultury i Nauki?
1: Dzisiaj od godziny 12 do 15 zapraszamy wszystkich na animację dla dzieci, na tarasie właśnie widokowym.
0: Czyli tam na samej górze.
1: Na samej górze, tak, no prawie na tym ostatnim miejscu dostępnym dla wszystkich i tam mamy animację z animatorką, taką panią, która zabawia nasze dzieciaki. Różne rzeczy się dzieją. Origami, rzut do celu, memorki, słynne memorki, które ja uwielbiam, ale mam siostrzeńca, który mnie zawsze ogrywa. Ale i ułożenie mapy polskiej, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, wodne, także malowanie kamyczków, które podobno jest ostatnio bardzo modne. Zapraszamy na te wszystkie atrakcje, bezpłatną fotobudkę. Cały dzień, od 10 rano do 23 będzie taras widokowy czynny. No i jedną z największych atrakcji jest to, że on jest dzisiaj prawie za darmo, bo za 7 zł 10 groszy za wjazd. To jest taka cena, która jest też już tradycją u nas, tyle ile lat kończy Pałac Kultury, taka jest to cena. Czyli jak miał 65 urodziny, to 6,50, 71, 7 zł 10 groszy. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: serdecznie, czy to przed południem, czy to w południe, czy południe to już minęło, już mamy w pół do drugiej prawie, więc po południu, ale i wieczór, bo Warszawę zobaczyć z czterech stron świata, z każdej strony dookoła, jak jest zmrok, to też jest piękne przeżycie. O godzinie 19:30 zapraszamy wszystkich razem z Brass Federacją, to taki zespół instrumentalny świetny, zapraszamy wszystkich na tort i ten tort urodzinowy.
1: O której ten tort?
0: 19:30.
1: Muszę sobie zapisać.
0: Na samym placu centralnym, tuż przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki, przy historycznej trybunie honorowej. Tam będziemy się dzielić z mieszkańcami tortem. Każdy, kto chce przyjść i z nami tego tortu skosztować, serdecznie zapraszam. Tam też będą życzenia i dla mieszkańców, turystów, ale i dla pracowników wszystkich Pałacu Kultury i Nauki. No bo trzeba sobie powiedzieć, żeby on pozostawał w takim stanie, jakim jest, to troszeczkę się trzeba napracować.
1: Oczywiście. No a jak urodziny, to rzeczywiście i tortu też musi być. Nie mogłoby zabraknąć.
0: Musi być tort. Będziemy to razem świętować, a później zapraszamy wszystkich mieszkańców, ale i turystów do wspólnej zabawy, ponieważ godzina będzie już taka, powiedziałabym, wieczorno-imprezowa, więc zapraszamy na silent disco, także żeby za bardzo nie przeszkadzać naszym szanownym mieszkańcom.
1: To może wyjaśnijmy, czym takim jest silent disco.
0: A silent disco to jest taka dyskoteka bardzo nietypowa. Każdy ma na uszach własne słuchawki i tam dwie lub trzy, to zależy od tego, jaka jest konwencja imprezy, lecą różne muzyki. Można sobie samemu dobrać, co się chce słuchać i przy czym się chce tańczyć. Oczywiście to można w trakcie imprezy zmieniać i w zależności od tego, jakie lubimy utwory. I każdy słyszy w swoich słuchawkach muzykę i do tej muzyki sobie tańczy. No i oczywiście parami, osobno, różnie. Czasem bardzo śmiesznie, bo tańczy para, jedna osoba słucha jednej muzyki, druga drugiej, trochę im się w rytm nie zgadza, ale to też jest właśnie element tej wspaniałej zabawy, a jednocześnie bawimy się razem, ale każdy słucha w rytm tego, co lubi słuchać.
1: Tak, i nie przeszkadzamy sobie nawzajem,
0: a
1: i
0: nie,
1: przede
0: absolutnie.
1: Wszystkim, prawda, też mieszkańcom tamtego miejsca, ale także i małym stworzonkom, które choć czasami niewidoczne, też sobie tam żyją wokół pałacu.
0: A żyją i wokół i w środku, także na pewno ich nie brakuje. My się staramy nie przeszkadzać. Na straży Pałacu Kultury i jego spokoju zawsze są sokoły. Mamy parę sokołów bardzo, bardzo wysoko. Na 43 piętrze zamieszkały. I jak są młode, a teraz są dwa młode, to bardzo się mama z tatą denerwują, jak jest za głośno na placu przed Pałacem Kultury. I bardzo się denerwują swoje małe i wtedy bardzo łatwo je zaobserwować i nawet jak się usiądzie na ławeczce na placu centralnym, to słychać, jak one dają głos, jak one krążą dookoła, jak one śpiewają, piszczą, krzyczą wręcz na nas, ale generalnie żyją z nami bardzo dobrze.
1: Och, to ja myślę, że to może być super wakacyjno-urodzinowe wyzwanie dla wszystkich młodych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Wypatrzyć, chociaż jednego sokoła, który zamieszkuje właśnie
0: Można, bo młode sokoły już zaczynają wyfruwać z gniazda, już są uczone latania przez rodziców, więc to już zawsze trudno się jednego dopatrzeć, ale jak są cztery, bo mama, tata i dwójka dzieci, no to już jest na co popatrzeć, można sobie poobserwować i taki moment znaleźć. Niewykluczone, że i wam się pokażą.
1: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie jest miejscem niesamowitym z wielu powodów, ale myślę, że taki, który szczególnie upodobali sobie nasi słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, to, że można go odwiedzać samemu, rodzinnie, z klasą, z grupą, na wycieczce. Tak naprawdę możliwości jest mnóstwo.
0: Jest mnóstwo i bardzo też dużo dzieci przyjeżdża, szczególnie na wycieczki klasowe i tak jak my słuchamy dzieci, jak opiekunów też, że nie wyobrażacie sobie tego, żeby przyjechać do Warszawy i nie zobaczyć Pałacu Kultury.

0: ale my też o tym doskonale wiemy, wiedzą też nasi najemcy, nasi współpracownicy i z takich rzeczy, które, do których serdecznie zapraszam, to są na dzień dzisiejszy oczywiście muzea, muzeum geologiczne, bardzo ważna rzecz. Ale dla takich odważnych, albo takich, co przez szybę akwarium lubią popatrzeć, jest Muzeum Pająków, kochani. Jest cała wystawa pająków. Na tej wystawie pająków można nawet poprosić panią na takie ogromne wielkości ręki. Pająki wyciągają z akwarium, można nawet takiego dotknąć. Ja się boję, ja nigdy nie dotknęłam, ale one są fascynujące. Można sobie z nimi zrobić zdjęcie. No, piękne miejsce.
1: To ja od razu tutaj muszę dwa słowa od siebie dodać, że zgadzam się z tym w 100% i nawet powiem więcej. Zeszłoroczne swoje urodziny spędziłam właśnie wśród tych pająków i skorpionów zamieszkujących
0: to
1: miejsce.
0: No tak, to fajne miejsce, fajne rzeczy. Można kawałek przyrody takiej, której na co dzień nie znamy. Dość egzotycznej. No, bardzo też ważne miejsce, myślę, Muzeum Neonów. Muzeum Neonów to taki kawał naszej historii, ale bardzo pięknie, kolorowo. Zapraszamy. Też można na 4. piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Trzeba tam starsze rodzeństwo albo rodziców zaciągnąć, albo opiekunów. No też jest co oglądać. Zobaczyć, w jakich to czasach, jakimi napisami reklamowymi wychowywali się wasi rodzice. Bo trzeba powiedzieć, że te neony dzisiaj przeżywają troszeczkę swoją drugą młodość. Są coraz modniejsze, ale wiele lat były zapomniane, ale okazuje się, że są ludzie na świecie, którzy to gromadzili, odrestaurowywali po to, żeby dzisiaj najmłodszemu pokoleniu pokazać, a tym starszym przypomnieć, jak to kiedyś było.
1: Ale to jest super wątek, o którym teraz pani wspomniała, bo to pokazuje, ile sekretów, ile tajemnic, ile zakamarków kryje w sobie to miejsce.
0: Ja na przykład od innej strony wchodząc, dokładnie najbliżej Dworca Centralnego, też serdecznie zapraszam do Muzeum Techniki. Muzeum Techniki nie jest tylko dla dorosłych panów, jest jak najbardziej dla dzieci. Tam jest bardzo dużo wystaw skierowanych dla dzieci, nawet już takich, powiedziałabym, wieku przedszkolnym. Wystawy o kosmosie, wystawy o historii naszej techniki, gdzie można zobaczyć telefony, z których dzwonili nasi dziadkowie, radia, których pierwsze radia, które były słuchane. Naprawdę fascynujące eksponaty.
1: Ale to jest bardzo zabawne i ciekawe, co pani powiedziała, by od której strony tak naprawdę spojrzymy na Pałac Kultury, od tej strony zawsze coś się dzieje i od każdej ze stron właściwie jest wejście.
0: W zasadzie tak, natomiast na taras 30 piętra tylko wejściem głównym. I tam zapraszamy oczywiście na 30 piętro. Przyjeżdżajcie, oglądajcie całą naszą Warszawę piękną. Warto tam bywać, bo warto patrzeć, jak ona się zmienia. I tak jak ostatnio się pięknie zazielenia, tak jak ulica Marszałkowska się bardzo zmieniła. Tam były kiedyś tylko samochody i tramwaje, a teraz jest dużo zieleni, dużo drzew. Mamy swój plac centralny, na którym kiedyś w zasadzie był parking. W tej chwili mamy mnóstwo też zieleni, trawy, drzew, ławeczek. Można przysiąść, można podpoczywać. Te drzewka dają fajny cień. I proszę pamiętać, że u nas z przodu na placu Defilad właśnie, tutaj od strony Marszałkowskiej przed Pałacem Kultury zawsze wieje wiatr. Także jak jest bardzo gorąco, to tam się można schłodzić.
1: No rzeczywiście jest mnóstwo najróżniejszych atrakcji, które kryją się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jeszcze teatry, prawda? Jeszcze pałace młodzieży, kino, ojej!
0: Ale ja nie wiem, czy mamy czas o tym mówić, bo ja mogę tak mówić do jutra, ale począwszy od Teatru Dramatycznego Studio, Teatru Szóste Piętro, każdy inny w swoim charakterze. Trzeba pamiętać, że tuż obok nas buduje się kolejny teatr, bardzo poważny, Teatr Rozmaitości. Świeżo powstałe Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zapraszam tam. Warto, żeby dzieciaki także zajrzały, bo bardzo piękna, nietypowa architektura. A kto wie, no część z was także będzie przecież kiedyś artystami. Może warto zobaczyć, może warto sobie wymarzyć, żeby właśnie tam moje prace artystyczne wisiały. Piękne miejsce. Zapraszamy najmłodszych do mojego

0: O jednych najbardziej ulubionych miejsc w Pałacu Kultury, to muszę zdradzić, że chyba dlatego zostałam zaproszona, bo te miejsca to są tak naprawdę od strony Parku Świętokrzyskiego, tam gdzie jest taka ogromna, ogromna fontanna, bardzo dużo zieleni, bardzo dużo cienia, więc upał nam nie przeszkadza. Jest tam moje ulubione miejsce, Pałac Młodzieży. Pałac Młodzieży w tej chwili trochę na wakacjach, a oni balują teraz na koloniach, ale zresztą byłam u nich na koloniach, to też jest przepiękne miejsce. Warto chodzić do Pałacu Młodzieży po to, żeby potem na takie kolonie jeździć. I kolejne miejsca, które nie trzeba mieszkańcy Warszawy, ale można odwiedzić Teatr Lalka. Teatr Lalka, piękne miejsce, wspaniałe przedstawienia. Ja mam takiego 6-letniego siostrzeńca, z którym bywam tam bardzo często, więc wiem, co mówię. Podoba się tak samo jemu, jak i mnie. I naprawdę to, że ja mam, nie powiem ile, ale dużo już lat, to jemu wiem, że się bardzo podoba i czasami niektóre sztuki to przeżywa wręcz na stojąco.
1: Och, wcale się nie dziwię, bo rzeczywiście jest to fantastyczny teatr dedykowany głównie tym młodszym widzom, chociaż całe rodziny się tam też doskonale bawią.
0: Pewnie.
1: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie na stałe wpisał się w krajobraz Warszawy. A jak to się stało, że on w ogóle powstał? O tym, moi drodzy, porozmawiamy sobie zaraz po piosence. Koniecznie zostańcie z nami.

0: To był akurat hymn Pałacu Młodzieży, który przed momentem pojawił się w naszych opowieściach. W naszych opowieściach, które dzisiaj towarzyszą mojej rozmowie z prezeską Zarządu Pałacu Kultury i Nauki Katarzyną Osowiecką. Ja obiecałam przed piosenką naszym słuchaczom, że teraz właśnie zahaczymy troszeczkę ten wątek historyczny, bo faktycznie, kiedy zerkamy na aktualną mapę Warszawy, albo na jakąś makietę Warszawy, to takim punktem orientacyjnym, doskonałym punktem orientacyjnym jest właśnie stojący tam Pałac Kultury i Nauki. Jednak kiedy zerkniemy na makietę lub mapę, na przykład z lat 20., 30., a nawet 40., no to XX wieku rzecz jasna, no to tam Pałacu Kultury nie znajdziemy.
1: Nie znajdziemy i to jest absolutnie budynek powojenny już. On się stał zabytkiem, już 19 lat jest zabytkiem. Ja podam taką ciekawostkę, że od 19 lat jako zabytek jest najwyższym zabytkiem w Europie.
0: Wow.
1: To jest, no właśnie, także tych tajemnic Pałacu Kultury jest pełno. Może ja powiem o tym, że ta historia Pałacu Kultury i Nauki jest bardzo trudną historią. Kiedyś 22 lipca to było takie święto narodowe, gdzie władze koniecznie chciały coś przekazać społeczeństwu. I tak powstał właśnie Pałac Kultury, który tego 22 lipca został dla mieszkańców Warszawy otwarty. On dzisiaj ma szeroko otwarte drzwi nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ma dla ludzi z całej Polski, ale Europy i świata, bo my gościmy bardzo dużo osób z całego świata codziennie. On nie jest tylko do zwiedzania. Tam

0: bardzo poważne instytucje się znajdują, na przykład Polska Akademia Nauk, która jest od samego otwarcia, a dzieci, które będą miały ambicje uczyć się długo i poważnie, to będą bardzo dobrze znały tę instytucję, bo bez niej to się szlifów profesorskich trudno doczekać. Natomiast można w pałacu wszystko. Można chodzić na takie zajęcia, jak już tutaj wspominałyśmy, z panią w Pałacu Młodzieży, ale można wiedzę zdobywać właśnie w muzeach, można w teatrze, ale można też poznawać jego historię po prostu chodząc na wycieczkę po różnych salach. I nasi przewodnicy to pięknie opowiadają o tym, jak to się stało, jak on powstał, z jakiego kamienia, gdzie to jest umiejscowione, dlaczego tak, a nie inaczej nazywają się poszczególne sale. Przepiękne kryształowe żyrandole, przepiękne stiuki, rzeźbione meble. To wszystko w tym jednym miejscu. Ta historia, choć trudna, stanowiła dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego. Ja bym tego tak nie nazywała, tak do końca, ponieważ historia jest brutalna, ale dlatego, że istnieje w niej też statystyka. Otóż 3,5 tysiąca pracowników pracowało przy budowie Pałacu Kultury i Nauki, pochodzących za naszej wschodniej granicy ze Związku Radzieckiego, ale 4 tysiące Polaków. W związku z powyższym w zasadzie w większej liczbie wybudowali go sami Polacy. Bardzo dużo jest Pałacu Kultury takich historycznych elementów polskich i mimo, że jest porównywany do budynków ze Związku Radzieckiego, to jest jedyny taki na świecie, a jego projekt, swoje korzenie ma w Stanach Zjednoczonych, w Empire State Building, bo to jest dokładnie ta sama konstrukcja i podobny wygląd. Więc jak przystało na państwo Europy Środkowej, łączymy trochę tych kultur, ale najwięcej, a zwłaszcza zdobień w Pałacu Kultury, mamy zasięgniętych z budynków historycznych, renesansowych, naszych polskich. Z Krakowa, Kazimierza, Tarnowa, Zamościa, Sandomierza. I podczas takiej wycieczki można się właśnie dowiedzieć, gdzie one się znajdują, jak one wyglądają i które to są.
1: A przy okazji właśnie dowiedzieć się różnych takich smaczków i ciekawostek, które są skrywane czasami w piwnicach, a czasami na poszczególnych piętrach.
0: Ja wiem, o co pani pyta. Pyta pani zapewne o nasze pałacowe koty. Ja tutaj powiem prawdę, oprócz wszystkich legend, które chodzą po mieście i nie tylko, znanych legend, prawda jest taka. O tym, że koty są, to my wiemy, bo my je dokarmiamy. Jak zniknie karma z miski, to wiadomo, że były. Natomiast to są koty dzikie, absolutnie dzikie, i one unikają ludzi i unikają nas wszystkich. Niemniej jednak, jak wiemy, że tam się rozgaszczają przez to, że właśnie znika jedzenie i że w pałacu nie ma myszy. Po prostu nie ma myszy. I powiem szczerze, że ja pracuję w Pałacu Kultury i Nauki dość krótko, bo tylko 5 lat, ale mnie się jeszcze nie udało żadnego kota zobaczyć. Natomiast są pracownicy, którzy pracują po 20, 30 i nawet 40 lat i oni mówią, że no nieraz było dużo kotów, czasem jest dużo, czasem jest mało, ale o tym, moi drodzy, myślę, że będzie głośno za rok o tej porze.
1: O, za rok o tej porze, no to jeszcze tajemnice się tutaj pojawiają.
0: Tajemnicę ogromną nie mogę jeszcze zdradzić, ale myślę, że wczesną wiosną przyszłego roku będziemy mogli o tej tajemnicy typowo dla dzieci bardzo dużo opowiedzieć.
1: Moi drodzy, no nie pozostaje mi nic innego, niż tylko zachęcić was do tego, byście w kalendarzach zaznaczyli sobie ten termin, żeby nie przegapić tego, a najlepiej śledzili dokładnie razem ze swoimi opiekunami, dziadkami, z klasami, z kolegami, przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem,

0: To wszystko, co się dzieje w Pałacu Kultury i Nauki, bo dzieje się bardzo dużo.
1: Bardzo dużo. Mogę tylko zdradzić, że to będzie niespodzianka związana i z pałacem, i z kotami, i z większością rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, a mianowicie z tajemnicami, z czytelnictwem, z teatrem, może z kinem, bo nie należy zapominać, mamy bardzo kultowe kino, także w Pałacu Kultury i Nauki, nazywa się Kinoteka i serdecznie także zapraszamy do niej, oprócz tych teatrów, które mamy. A jak trochę młodsze pokolenie podrośnie, to zapraszamy do naszych wyższych uczelni, w tym największej, najbardziej znanej Uniwersytetu Civitas. Bardzo zacna uczelnia. No i tak się staniecie niechcący po drodze dorosłymi i wtedy będzie pewnie ta historia bardziej zrozumiała i bardziej przystępna. A wtedy już zapraszamy do teatrów dla dorosłych, na te dyskoteki późną porą i na wszystkie inne wydarzenia, których jest naprawdę, naprawdę mnóstwo, a my pilnujemy, żeby były dostępne dla wszystkich, żeby były za darmo atrakcjami, wszystkie, które się dzieją na placu defilad i do zwykłego odpoczynku, zwykłych spacerów wokół nas.
0: No właśnie, bo ten czas wolny, który w wakacje szczególnie jest czymś takim, czym możemy sobie troszeczkę szafować, prawda? Pojawia się go nam nieco więcej, możemy też poświęcać na przykład na oglądanie najróżniejszych wystaw, bo wystawy też przepiękne pojawiają się w Pałacu Kultury i Nauki i często są one podzielone na takie dwa etapy, prawda? Że jest na dole i czasami trzeba wjechać na
1: Wystawy. Są nawet w tej chwili już na samym placu centralnym pod schodami bywają zapowiedzi tych wystaw, więc zapraszamy, nie będziemy wszystkiego zdradzać. Ja jeszcze powiem o tej stronie od Parku Świętokrzyskiego. Tam, gdzie jest ta ogromna fontanna naprzeciwko prawie, znaczy pomiędzy tak naprawdę Teatrem Lalka a Pałacem Młodzieży, no na całe wakacje aż do końca września jest rodzinna strefa sportu. Tam się można absolutnie wyżyć fizycznie, absolutnie zapraszamy. Aktywna Warszawa także, która współpracuje z nami na co dzień, to twórca tego, co się dzieje zimą, czyli lodowiska, i twórca tego, co się dzieje latem. Zapraszam, żebyście zobaczyli, a tam naprawdę jest mnóstwo sportowych atrakcji. A później troszeczkę historii, przechodzimy do fontanny, usiąść, odpocząć, ochłonąć i zaraz koło fontanny zobaczyć pomnik wielkiego przyjaciela dzieci, wielkiego warszawiaka Janusza Korczaka.
0: Pałac Kultury i Nauki wart odwiedzenia jest nie tylko w wakacje, nie tylko latem, ale jak się okazuje o każdej porze roku i o każdej porze dnia.
1: Tak, jak najbardziej. Wiosną i latem, kawałek jesieni zawsze organizujemy. Proszę śledzić na stronie internetowej, ale także w naszych mediach społecznościowych wejścia na taras widokowy nocą, bo Warszawa nocą jest jeszcze bardziej fascynująca.
0: O tak, zgadzam się w 100%. Czego możemy życzyć Pałacowi Kultury i Nauki na te 71. urodziny?
1: Po pierwsze 100 lat, bo zostało nam już tylko 29, żebyśmy mogli to stulecie obchodzić bardzo hucznie. Po drugie, jak najwięcej odwiedzających, jak najwięcej turystów, bo miejsce jest warte zobaczenia i zrozumienia, ponieważ robimy wszystko, żeby połączyć tą dzisiejszą naszą nowoczesność, to ten świat, w jakim w tej chwili żyjemy, z historią, po to, żeby była bardziej może przystępna, a po to, żeby nas nauczyła tego i przestrzegła przede wszystkim przed błędami, jakie historia nam fundowała i żeby nie zafundowała nam nigdy więcej.
0: Katarzyna Osowiecka, prezeska Zarządu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, była moim i waszym gościem. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i o 19.30 się na torcie widzimy.
1: Widzimy się o 19.30 na torcie, a po torcie proszę zwrócić uwagę na dzisiejszą iluminację Pałacu Kultury i Nauki, która będzie bardzo, bardzo, bardzo kolorowa.
0: Zatem do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: gadaj, powinieneś i wypada.
1: Autopromocja.
2: Czemu w studni woda dudni?
3: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
4: A burczy bas na pewno burczy basem?
5: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
6: A co jeszcze w audycji?
2: Ciekawe wydarzenia.
3: Wartościowe książki.
7: I niepowtarzalne nagrody.
5: Posłuchamy też opowieści.
8: Usłyszymy dawne melodie.
3: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
2: I z wami.
5: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
3: Jolanta Kossakowska,
6: Monika Gigier,
5: Patrycja Cisz,
2: Mateusz Dobrowolski
4: i Piotr Piszczatowski.
1: Autopromocja.
9: Radiowe półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.

Godzinę 14 przywitaliśmy nieco ponad 6 minut temu i tak, tak, moi drodzy, dobrze tutaj rozkminiacie. Rozpoczęliśmy trzecią część naszego radiowo-wakacyjnego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom, bowiem trwają radiowe półkolonie. Co jeszcze przed nami w tej trzeciej godzinie, bo do godziny 15 jesteśmy razem, przypominam. Jeszcze przed nami, całkiem sporo zabawy, bilety do kina, będzie się działo, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: Obiecałam wam, że w tej trzeciej godzinie naszego spotkania pojawią się zabawy. Zatem pozwólcie, że od razu przejdziemy do sedna sprawy, czyli do naszej zabawy. Ale mi się zrumowało. Zapraszam was teraz do udziału w...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: W naszej wakacyjnej zgadywance, tak, tak. A jaka kategoria dzisiaj u nas króluje? Och, super, bardzo lubię tę kategorię. Jest to kategoria zawód. Zatem, moi drodzy, poszukujemy dzisiaj zawodu w wakacyjnej zgadywance. No i od razu muszę sobie teraz wymyślić skojarzenie z tym zawodem, którego poszukujemy. Mam to skojarzenie. Za chwilę wam o nim powiem, ale najpierw przypomnę jeszcze numer telefonu do nas. 22 645 20 55. Jeżeli macie propozycje co do odpowiedzi na naszą wakacyjną zgadywankę, to śmiało dzwońcie i będziemy sprawdzać. A to skojarzenie z tym zawodem, którego dzisiaj poszukujemy, które pojawiło się w mojej głowie, brzmi następująco. Jest to słowo projekt. No i jaki to zawód może się kojarzyć ze słowem projekt? Jeżeli macie jakąś propozycję, to tak jak powiedziałam, śmiało dzwońcie.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Dzisiaj w naszej wakacyjnej zgadywance króluje kategoria zawód. Poszukujemy zatem takiego zawodu, który kojarzy nam się, albo mi właściwie powinnam powiedzieć, z różnymi słowami, z różnymi wyrazami. Ten pierwszy, czyli ta pierwsza podpowiedź już się pojawiła, to słowo projekt. No a kolejna moja podpowiedź związana z tym zawodem, którego poszukujemy w wakacyjnych zgadywankach, to jest, niech to będzie plan. O, projekt i plan. To są moje podpowiedzi, które mają Was naprowadzić na zawód, którego poszukujemy dzisiaj w wakacyjnych zgadywankach. Jeżeli macie jakąś propozycję, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Wakacyjna zgadywanka.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, która aktualnie gości w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Poszukujemy zawodu, który kojarzy mi się z takimi słowami jak projekt i plan. I okazuje się, że mamy pierwszą propozycję. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A cóż to za zgodny chórek do mnie dzwoni?
2: Gabrysia i Ola.
1: Cześć Gabrysiu, cześć Olu. Jak mija wam dzień?
2: Dobra.
1: A teraz jesteście w drodze?
2: No, tata się właśnie zatrzymał.
1: Co się stało?
2: Tata się właśnie zatrzymał.
1: Ach, zatrzymaliście się. A dokąd zmierzacie? Gdzie jedziecie?
2: My jedziemy do hotelu, apartamentu.
1: Czyli jesteście w trakcie podróży wakacyjnej?
2: Tak.
1: Cudownie. Do jakiego miejsca?
3: Koło brzegu.
1: Ale fantastycznie.
2: Właśnie jedziemy z Brzeżyna z wycieczki.
1: Ale super, fantastycznie. I co takiego się wydarzyło ciekawego na tej wycieczce?
2: No, chodziliśmy sobie po stadionach.
3: Byliśmy w kawiarni. Kilka na plaży.
1: I jaka pogoda dzisiaj na plaży?
2: No, zobaczymy
3: deszcz.
1: Deszcz was złapał? No nie. Ale wiecie, tak spacerować sobie na plaży w deszczu, to też chyba jest przyjemne, czy nie bardzo?
3: No, padało dosyć mocno.
2: Aha. Ja jakby ulewa.
1: No to rzeczywiście, to nie był taki letni deszczyk.
2: No nie.
1: No dobrze. No to miałyście rzeczywiście troszeczkę pecha, ale rozumiem, że jeszcze kilka dni spędzicie nad morzem.
2: Tak.
1: No to jeszcze pewnie będzie okazja do takiego spaceru w słońcu właśnie brzegiem polskiego morza, plażą. To na pewno będzie przemiłe doznanie i super uczucie. Powiedzcie proszę dziewczyny, jaki zawód kojarzy wam się z takimi słowami jak projekt czy plan?
2: Architekt.
1: I myślicie, że to jest ten zawód, którego poszukujemy dzisiaj?
2: Tak, tak.
1: No to czekajcie, no to ja już sprawdzam, czy rzeczywiście to jest ten zawód. Super, brawo, gratulacje ogromne. Faktycznie dzisiaj poszukiwaliśmy zawodu, jakim jest architekt. A wy wiecie, czym zajmuje się architekt?
2: No, planowaniem mieszkań.
1: Tak, architekci projektują domy, wieżowce, ale nie tylko, bo także szkoły, muzea, stadiony, mosty, parki, place zabaw nawet, czy też ogrody zoologiczne. Wiedziałyście o tym? Aha, a od czego zaczyna się taka praca architekta?
2: No, najpierw trzeba zrobić plan, a potem to zbudować.
1: Dokładnie, najpierw musi powstać rysunek, później makieta, a później dopiero tworzy się dany budynek, czy też dane miejsce, które taki architekt projektuje. Czy myślicie, że to jest fajny zawód?
2: No, chyba tak, ale trochę pracowity i ciężki.
1: Też mi się tak wydaje. A brałyście kiedyś pod uwagę to, że w przyszłości mogłybyście zostać architektkami?
2: No, może.
3: No, zastanawiałam się nad tym kiedyś.
1: Naprawdę? No i co? I w jakiej to fazie aktualnie jest? Nadal bierzecie pod uwagę ten zawód, czy już zrezygnowałyście z tego?
2: Ja nadal trochę.

0: tak biorę.
1: To kto zrezygnował, a kto nadal jeszcze bierze go pod uwagę?
0: No ja biorę chyba nadal.
2: Ola zrezygnowała, a Gabrysia dalej myśli.
1: No to no. Proszę, proszę, no to słuchajcie, to jest niesamowite. Ja bardzo jestem ciekawa, jak to się będzie w takim wypadku dalej u ciebie, Gabrysiu, rozwijało. Myślisz, że trzeba mieć jakieś specjalne umiejętności, by takim architektem zostać?
0: Chyba umieć rysować.
1: Mhm, tak, zdecydowanie. Przenieść ten swój pomysł na dane miejsce, dany budynek, na kartkę, to z pewnością rzeczywiście jest taka umiejętność, którą architekt powinien posiadać. A powiedzcie mi, jak wyglądałyby wasze wymarzone wakacje? Bo tak sobie pomyślałam, że o to was nie zapytałam, a to jest coś, co mnie zawsze bardzo interesuje i też jest trochę związane z byciem architektem, bo taki, skoro architekt projektuje, planuje, no to też można tak zaprojektować, zaplanować swoje wymarzone wakacje. Ola, jak by takie twoje wymarzone wakacje wyglądały?
0: Ja bym chciała mieć wakacje takiego fajnego pieska i pojeździć na jakąś wycieczkę fajną.
1: A proszę, do jakiegoś miejsca, w którym królowałyby zwierzęta.
0: No.
1: Ale konkretnie, w którym królowałyby może psy, co?
0: No.
1: Bo na przykład w parku narodowym...
0: Do Afryki na przykład.
1: O właśnie, na przykład tam. Właśnie chciałam powiedzieć, że bo w Parku Narodowym też królują zwierzęta, ale tam psów nie wolno wprowadzać, więc tutaj rzeczywiście trzeba sprecyzować dokładnie, do którego miejsca z tym psiakiem mogłabyś się udać. Gabrysiu, a twoje wymarzone wakacje jakby wyglądały?
2: Ja bym chciała spędzić wakacje głównie nad wodą, kąpiąc się, ale żeby było bardzo dużo słońca.
1: No to słuchajcie, dziewczyny, ja będę trzymała kciuki, żeby wszystkie wasze wakacyjne marzenia się spełniły i wszystkie plany się udało zrealizować. No i teraz czas oczywiście na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić? Kto zaczyna? Gabrysia, Ola?
2: No to możemy chyba razem.
1: Dobra.
2: Byśmy najbardziej chciały pozdrowić cały świat.
1: Och, cudownie. I tyle?
0: No jeszcze, ja bym chciała pozdrowić mojego pieska, jakbym kiedyś go miała.
1: Oczywiście, słuchajcie, super pozdrowienia, bardzo konkretne. Nie ma co się wdawać tutaj w szczegóły, wszystko zostało wypowiedziane tymi dwoma słowami i tym, co oczywiście również dodała i dopowiedziała Ola. My także was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych i słonecznych wakacji, tak jak sobie zażyczyłyście. I do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
2: Do usłyszenia!

0: Weź kilku kumpli ze sobą i udaj się w podróż. Taką przepowiednię ostatnio przeczytałam, jeżeli chodzi o moją osobę. No i wiecie co, i tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście ja właściwie codziennie od poniedziałku do piątku zabieram swoich kumpli w taką podróż, czyli was, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, w naszej zabawie pod tytułem...
1: Następny przystanek.
0: Właśnie, właśnie, w naszej zabawie następny przystanek. Pakujemy zatem walizki i ruszamy w kolejną podróż. Tym razem wybierzemy się do miejsca, które ma kilka tysięcy lat i do dzisiaj zachwyca ludzi z całego świata. Posłuchajcie uważnie, bo każda z podpowiedzi przybliży was do rozwiązania, czyli do odgadnięcia, jakie miejsce dzisiaj znajdziemy na naszej wakacyjno-radiowej trasie. Przenosimy się z kontynentu europejskiego na kontynent afrykański i oto moje podpowiedzi. Uwaga, uwaga! Miejsce, którego poszukujemy, znajduje się na pustyni, a właściwie jest to rzeźba, ogromna rzeźba, która od tysięcy lat pilnuje pustyni. Znajduje się obok słynnych piramid i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków świata. Co to za miejsce dzisiaj odwiedzimy w naszej zabawie następny przystanek? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Świetny przystanek.
1: Tak właśnie nazywa się nasza zabawa, do udziału w której zapraszamy

0: Was codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 12 a godziną 15. Podróżujemy dzięki niej wspólnie po całym świecie i poszukujemy miejsc, które na naszej wakacyjnej trasie mogłyby się znaleźć. Dzisiaj poszukujemy rzeźby i to takiej rzeźby, która od tysięcy lat pilnuje pustyni i znajduje się obok słynnych piramid. I mało tego, bo jest także jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków świata. Co to za miejsce? No mam nadzieję, że za moment uda nam się wspólnie to rozszyfrować. Halo, halo, Gustawie, jesteś tam?
1: Dzień dobry.
0: Witam, witam ponownie. Bardzo się cieszę, że dzwonisz do nas ze swoją propozycją. Powiedz, co to za miejsce, którego my dzisiaj poszukujemy?
1: Sfinks.
0: Sfinks? Ale jaki sfinks?
1: Taki w Egipcie, pół faraon, pół lew.
0: A, i on się znajduje w Egipcie, tak? No,
1: tak?
0: No dobra, słuchaj, no to sprawdzam w takim razie. Brawo, tak, tak, dokładnie. Chodzi o wielkiego sfinksa, czyli taką ogromną rzeźbę, która znajduje się w Egipcie, dokładniej mówiąc, obok piramid w Gizie. Jest niesamowita tak naprawdę. Powiedz mi, czy ty miałeś okazję widzieć sfinksa?
1: Nie.
0: Ale na obrazkach na pewno widziałeś, prawda?
1: Tak. Tak.
0: I faktycznie to jest takie ciało lwa z głową faraona. A kto to taki faraon?
1: Faraon to jest taki starożytny król Egiptu.
0: Brawo! Doskonale to wyjaśniłeś. Tak, tak, tak, dokładnie. Kiedyś tym starożytnym Egiptem po prostu rządzili faraonowie. Ale czegoś brakuje temu sfinksowi.
1: Nosa brakuje.
0: Tak, świetnie. Ej, doskonale przypatrzyłeś się tej
1: rzeźbie. Nie, powołałem
0: rzeźbie.
1: Z bajki ten Asterix i Obelix, jak Obelix zjadł nos.
0: No słuchaj, nieważne w jaki sposób udało się tobie tego dowiedzieć, ale to jest taki szczegół, na który mało osób zwraca uwagę, a jest on rzeczywiście bardzo charakterystyczny dla tej rzeźby i tak na dobrą sprawę to właściwie nie do końca wiadomo, kiedy ten nos odpadł. No jest mnóstwo legend na ten temat, ale która z nich jest tą właściwą, to trudno powiedzieć. Sfinks ma ponad 70 metrów długości i ponad 20 metrów wysokości. Jest olbrzymi, ale z drugiej strony, kiedy się na niego patrzy z perspektywy tych piramid, w których towarzystwie stoi, to okazuje się, że wcale nie jest on taki duży. Naprawdę, to było takie zaskoczenie, którego doznałam, kiedy sama przypatrywałam się sfinksowi swoimi własnymi, prywatnymi oczami, ale nie ulega wątpliwości, że, jak zresztą sam nam udowodniłeś, jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych rzeźb na świecie i zdecydowanie warto go zobaczyć. No i jeszcze oczywiście informacja dla ciebie, Gustawie, to w twoje ręce dzisiaj wędruje upominek Polskiego Radia Dzieciom, bo to właśnie w zabawie Następny Przystanek był on do zdobycia. Także gratulacje ogromne i ogromna również prośba o to, byś nie rozłączał się po tym, jak skończysz ze mną rozmawiać. A jeszcze tak szybko się nie pożegnamy, bo ja chciałabym się dowiedzieć co nieco o twoich wakacyjnych marzeniach, planach i o tym, co do tej pory już w wakacje udało ci się zobaczyć.
1: Dzisiaj nic na razie.
0: Mhm, ale jest szansa, że coś zobaczysz dzisiaj?
1: Mała szansa.
0: Mała szansa, ale zawsze jakaś istnieje, okej. Okay. A powiedz mi, gdybyś mógł spełnić jedno swoje wakacyjne marzenie, to jakby ono brzmiało?
1: Polecieć.
0: Po prostu. Ale dlatego, że lubisz latać samolotem, czy
1: tak,
0: dlatego, że lubisz...
1: Tak, nieraz podróżowałam.
0: Na przykład?
1: Na przykład do Alicante, do Polski często leciałam, bo jak kiedyś mieszkałam w Norwegii, 7 lat.
0: Mhm. I rozumiem, że ten środek transportu ulubiłeś sobie najbardziej.
1: Tak.
0: A w ogóle to nie jest też tak, prawda?

0: że przychodzi się, czy przyjeżdża na lotnisko i wsiada się od razu do samolotu. To nie jest takie proste? Jak wygląda cały ten proces, żeby do samolotu się dostać?
1: Pierwsze to trzeba wejść, później jest bramka wejściowa.
0: No, trzeba wejść na lotnisko, tak?
1: Tak. Mhm. Później jest wielka kolejka, skanuje i oni sprawdzają bagaży, sprawdzają ciebie, ty nic nie przemytujesz. Później idziesz i czasami może bardzo długo czekać. Ja raz jak poleciałam, to nawet 3 godziny siedziałam na lotnisku, czekałam na samolot.
0: Ojeju, strasznie długo, ale to według tego, co opowiadasz, to też taką wskazówką dla wszystkich, którzy wybierają się w podróże właśnie przy pomocy samolotu, to chyba warto być na takim lotnisku trochę wcześniej.
1: Tak. Ja leciałam do tego do Polski, to wraz prawie się spóźniłem.
0: Ojej, to niebezpieczne. No bo taki lotniczy bilet to też chyba trochę kosztuje.
1: No tak, tak.
0: No właśnie, kosztuje. Ale też zmiana planów najbardziej kosztuje, no bo wszystko tak, trzeba zmieniać.
1: Samoloty nie lecą tak co 5 minut, lecą co parę dni.
0: Otóż to, no właśnie, nie tak łatwo złapać bilet, czy też wolne miejsce, bo często, zwłaszcza do takich atrakcyjnych miejsc, a zwłaszcza w wakacje, to takie miejsca są zabukowane, czyli zarezerwowane dużo, dużo wcześniej.
1: Tak.
0: Tak?
1: Właśnie jak gdzieś lecimy, to często siedzimy i patrzymy, tylko rezerwujemy.
0: No właśnie, żeby później nie było rozczarowania, prawda? Że na przykład mamy zarezerwowaną jakąś wyprawę, wycieczkę, czy też pobyt w hotelu, ale nie mamy czym się dostać tam, bo nie ma już wolnych miejsc w samolocie. A najdłuższa podróż samolotem, którą odbyłeś, ile trwała?
1: Nie wiem, 2,5 godziny.
0: No to króciutko.
1: Tak, bo jeszcze tak daleko nie leciałem nigdy. Ja tylko w Europie leciałem. Jeszcze nigdy za kontynentem nie byłem.
0: No to słuchaj, to ja trzymam kciuki rzeczywiście za takie spełnienie wakacyjnego marzenia, byś mógł udać się w jakąś dalszą podróż właśnie samolotem, no bo to też jest w ogóle bardzo ciekawe, prawda, co tutaj robić, kiedy samolot leci. No bo bardzo atrakcyjnym jest moment, kiedy samolot startuje, prawda?
1: Tak.
0: I kiedy ląduje.
1: To właśnie jeszcze na telefonie nie możesz to oglądać, bo internetu nie można.
0: Otóż to. A co tutaj robić, jak ten samolot leci i nic nie widać, bo chmury zasłaniają większość tego, co jest pod nami?
1: Tak. Jeszcze jak nie zasłaniają, to ile można patrzeć na chmury?
0: Otóż to. Albo jak się leci w nocy, to już w ogóle nic nie widać.
1: Nie, ale właśnie ja raz leciałem w nocy w Alicante i właśnie gdy lecieliśmy w góry, te wszystkie światła pięknie to wyglądało.
0: Och, no to rzeczywiście to musiał być wspaniały widok. Ale ty masz jakieś swoje propozycje na to, co wówczas można robić? Co ty robisz?
1: Nie wiem, czy tam książkę.
0: Mhm, świetna propozycja. Można też
1: Gram na jakieś tam gierki, na przykład Kółko i Krzyżyk.
0: Albo
1: kupuję jakąś gazetę, Katora do Malda.
0: Super. Albo można...
1: Albo czasem zgrywa mi audiobook, albo muzykę i słucham sobie.
0: Nie, no to ty masz mnóstwo super pomysłów. Ja tutaj od siebie chciałam jeszcze dorzucić, że można też spróbować porozmawiać ze swoimi współtowarzyszami podróży, bo rzeczywiście czasami w tym takim życiu codziennym nie ma czasu na omówienie różnych tematów, kwestii, zainteresowań, a kiedy lecimy i nie mamy na przykład możliwości korzystania z różnych elektronicznych urządzeń, no to pojawia się fantastyczna okazja właśnie do rozmowy. Gustawie, gratulacje ogromne. Jeszcze raz w twoją stronę wysyłam. Wypatruj upominku Polskiego Radia Dzieciom. Przypominam oczywiście także nie rozłączaj się, żeby tutaj wszystkie informacje Kasi przekazać. No a teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Wszystkich panią, wszystkie zwierzęta, pani Chihuahuę.
0: Bardzo dziękuję. Na pewno się bardzo ucieszy. Czy kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy? Zamykamy tę listę. I rodziców, oczywiście. I my oczywiście do tych pozdrowień się przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.

0: No i proszę, proszę, zerkam na zegarek i co ja widzę? Za nieco ponad 7 minut przywitamy godzinę 15, a to oznacza, że powolutku musimy się już żegnać. Tak, tak, nasze dzisiejsze radiowe półkolonie dobiegają końca. Bardzo Wam dziękuję za wspólną podróż do Egiptu, za wszystkie Wasze telefony, za odpowiedzi, za fantastyczną zabawę, która królowała dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom między godziną 12 a godziną 15. No i mam nadzieję, że ta dzisiejsza audycja zainspirowała Was do odkrywania nowych miejsc, do zadawania pytań, no i przede wszystkim do spełniania swoich wakacyjnych marzeń. Jutro słyszymy się punktualnie o godzinie 12. Przygotowałam już teraz, właściwie to jestem w trakcie przygotowywania, no dobra, złapaliście mnie na tym. Kolejne zagadki, nowa podróż, nowi goście, mnóstwo wakacyjnych niespodzianek, dlatego koniecznie bądźcie jutro z nami. Do usłyszenia w Polskim Radiu Dzieciom i pamiętajcie, wakacje najlepiej smakują z odrobiną ciekawości świata. A skoro przed momentem pojawił się wątek związany z moją ukochaną psijaciółką, chihuahuą o imieniu Dziubek, to tą piosenką właśnie się z Wami żegnam. Piosenką z Chihuahuy z Beverly Hills, Chihuahua.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Radiowe Półkolonie w Polskim Radiu Dzieciom.
1: O masta, będzie o ciastach. To banjo, rośnie o nich bandzioch. O masta, będzie o ciastach. Kto je dużo ciasta, ten nogą nie szasta.
2: I mean cake, you like cake? I'm a cake maniac.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
2: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
1: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
4: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Gdy cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
7: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
8: Osy do góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: rady, kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel,
0: na płocną kąpiel.
2: Poradzi coś, raz, dwa.

0: Oh yeah.
1: Są despoci, dyktatorzy, podstępni dyskryminatorzy i magnaci o inteligencji pcheł. Są cesarze i tyrani, nie bardzo wyrafinowani.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież z przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewać.

dowcip zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym, co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni,

0: wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
1: Oto gość, oto gość! Zbawi nas

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Messie Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
3: i roztargniona.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Lefou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
0: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Żadne sekło?
0: Się mi to nie popisuj.
2: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da.

spojrzała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, to mrzonki są, lecz dzisiaj oczy na mój widok zaszły mgłą.

0: Popatrzcie, no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
0: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.

0: pić.
1: Ale co, mamo?
2: Coś się wydarzy, co nieśmiało nam się śni.
1: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
3: Powiem ci, jak będziesz starszy.
4: Już jestem, o 3 sekundy.
3: Bryczku, och, ty urwisz się

cię przedstawić sobie. Pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze. Zróbże minę uprzejmą. Żubrze.

rekły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka. Małpy skaczą niedościgle, małpy robią małpie figle. Niech pan spojrzy na pawiana. Co za małpa, proszę pana.

0: Łączcie się i miota!
1: Co też pani tu wyczynia? Tak nabłocić, a to świnia!
0: Przyszedł baran, chciał na krzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie.

0: Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem.
1: Polskie Radio Dzieciom. Moc radości.
2: Autopromocja.
3: Już teraz

0: Możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Są z wami Magda i Sergiusz. Podróżujemy razem po Polsce, odwiedzamy ciekawe miejsca, patrzymy, jakie są tam cenne zabytki i poznajemy niezwykłą historię Polski. Najbliższą godzinę spędzimy w łazienkach, ale nie takich kąpielowych, tylko tych zabytkowych, warszawskich, a właściwie, ponieważ jest piękna pogoda, no to idziemy na spacer do największego warszawskiego parku. A wiesz, że tutaj kiedyś było zoo?
3: W łazienkach?
2: W łazienkach. Do dzisiaj mieszka koziołek, ale to już chyba jest inna historia, ale kiedyś tutaj było zoo, a właściwie zwierzyniec, czyli miejsce, w którym książęta nie oglądali zwierzęta, nie robili sobie zdjęć, tylko strzelali do zwierząt, polowali.
3: No, takie to były czasy, wtedy polowania były przywilejem szlachty, przywilejem książąt i od czasów książąt mazowieckich, czyli od średniowiecza, w miejscu łazienek był zwierzyniec, gdzie polowano. Teraz też są zwierzątka. Ja kiedyś spotkałam w łazienkach sarnę.
2: A może to był koziołek?
3: No może to był koziołek, nie przyglądałam się jakoś tak szczególnie, ale wiem, że bardzo trudno tą sarenkę czy koziołka zobaczyć, ale łatwo za to zobaczyć pawie.
2: Albo usłyszeć. A na przykład w mojej rodzinie jest legenda, właściwie opowieść, chociaż to było tak dawno, że to już można powiedzieć legenda, o tym jak mój dziadek zabrał mnie, jak się urodziłem, zabrał mnie na spacer do łazienek. Miałem może miesiąc. Dziadek się ubrał w garnitur i wziął mnie na spacer do łazienek. Wszedł do parku, doszedł do pałacu na wyspie i w tym momencie zobaczył naprzeciwko wielkiego takiego nabzdyczonego, napuszonego łabędzia, który z sykiem rzucił się na wózek, w którym byłem ja.
3: No i co się stało?
2: No, dziadek w tym odświętnym garniturze, bo to był piękny czerwcowy dzień, w odświętnym garniturze zawrócił, złapał wózek i uciekał, słuchaj, aż na ulicę Gagarina.
3: Uciekał przed łabędziem.
2: Aż za bramę łazienek, a ten łabędź gonił go niemalże właśnie do płotu otaczającego łazienki.
3: No ładnie, łazienki to jest ogromny park, 76 hektarów, to ucieczka przed łabędziem przez całą jego długość, to naprawdę jest duży wyczyn.
2: Dzisiaj myślę, że łabędzie na szczęście jakoś nie słyszałem o tym, żeby kogoś atakowały w łazienkach. Chyba jestem jedyną osobą, która ma takie wspomnienia. Natomiast możemy tam spotkać najliczniejsze zwierzęta, które tam widzimy, to są wiewiórki.
3: I wiewiórki są cudowne, jedzą z ręki, przychodzą, w ogóle się nie boją. Wycieczki, których mnóstwo przychodzi do łazienek, przewodnicy nie mają szans, żeby utrzymać uwagi dzieci zwiedzających park, dlatego że kiedy tylko pojawi się wiewiórka, kiedy przyjdziesz do łazienek, pojawi się na
2: zawsze,
3: pewno.
2: Zawsze się pojawia.
3: No to
2: i
3: już.
2: To jeszcze z koleżanką najczęściej.
3: To już cała wycieczka się zajmuje wiewiórkami, a nie przewodnikiem i nie historią łazienek, ale pawie też są wspaniałe, tylko że pawie tam potrafią nieźle zaleźć za skórę. Kiedy w amfiteatrze, tam koło pałacu na wyspie jest amfiteatr wyglądający na dawne ruiny Herkulanum, tak został zaprojektowany i tam się czasami odbywają różne wydarzenia muzyczne i to jest takie miejsce, gdzie najchętniej żyją pawie, dlatego że tam są takie wysokie drzewa i te pawie wskakują na te drzewa i bardzo lubią w tamtych okolicach przebywać. I kiedyś był koncert, w którym brała udział słynna śpiewaczka, wielka diwa, która nie znosiła, żeby jej ktokolwiek przeszkadzał. No i zaczął się koncert wieczorem, wszystko bardzo odświętnie. Ona zaczynała śpiewać swoim miodowym sopranem, a wtedy nagle z drzew odzywał się paw ze swoim skrzekiem. No więc ona przestawała, wściekła, zaczynała jeszcze raz i znowu paw. No i tak właśnie odwołano

0: wielki koncert słynnej śpiewaczki, bo nie mogła dojść do porozumienia z pawiami.
1: A skąd taka dziwna nazwa? No przecież nie znam żadnego innego parku na świecie, który by się nazywał Łazienki.
0: No, nazwa Łazienki pochodzi od łazienki.
1: No, ale do tego służył park?
0: Tak. W czasach baroku, kiedy właściciel tych ziem, Stanisław Herakliusz Lubomirski, postanowił wznieść tutaj taki pawilon myśliwski, a także miejsce relaksu, takie spa, żeby po polowaniu sobie odpocząć. No i to była łaźnia, czyli po prostu łazienka. I od tej łaźni pochodzi nazwa.
1: Zaprojektował mu instalację w tym swoim spa jeden z najsłynniejszych architektów, Tylman z Gameren. To jest ciekawe, dlatego że jeżeli wchodzimy do łazienek od góry, to mniej więcej w połowie parku widzimy taką wieżę, która jest idealnie okrągła, wygląda troszeczkę jak baszta średniowiecznego zamku, takiej warowni, fortecy. I to jest wieża ciśnień. Tam przepompowywano wodę i żeby mogła płynąć do tych łazienek, które są poniżej. No i rury, które tam są drewniane. Zaprojektował całą instalację właśnie ten słynny XVII-wieczny architekt Tylman z Gameren. I co jest ciekawe, jak zaczęto remontować te instalacje, to zmieniono rury na ceramiczne, potem na metalowe, no i one się cały czas psuły. A te drewniane, które są tam, to służą cały czas do dzisiaj.
0: No widzisz, czyli jednak holenderski architekt, Holendrzy dobrze wiedzą, jak współpracować z wodą, jak osuszać, jak nawadniać. I okazuje się, że przez całe wieki potrafi przetrwać taka instalacja.
1: Ale to, jak wyglądają łazienki dzisiaj, to tak naprawdę zawdzięczamy jednej osobie, królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, który został królem w 1764 roku i w tym samym roku, w którym został królem, kupił łazienki i zaczął z pasją te łazienki urządzać. Postanowił zrobić tam tak zwany angielski park. Jeżeli teraz wzniesiemy się ponad Polskę i zobaczymy na przykład, jaka jest różnica pomiędzy parkami. Są takie parki, znają park w Wersalu, kiedy jest wszystko pod linijkę, piękne żywopłoty, wszystko przystrzyżone, tujki, klomby, wszystko w geometryczne wzory. To jest właśnie taki barokowy ogród francuski. A teraz wracamy...
0: No i taki jest na przykład w Wilanowie, żeby za daleko nie odlatywać.
1: No dobrze. To z Wilanowa teraz, albo z Wersalu. Wracamy lotem Sokoła nad łazienki. I co widzimy? Widzimy lekko nieuporządkowane łąki, kępy drzew, od czasu do czasu zagubione wśród tych drzew świątynie Dumania, pomniki, takie, które wyglądają na antyczne, ale oczywiście są stylizowane. To jest właśnie park angielski, który miał służyć zadumie, refleksji, kontaktowi z naturą. To było właśnie modne w XVIII stuleciu. W przeciwieństwie do tych XVII-wiecznych barokowych ogrodów pod linijkę, to w XVIII stuleciu, zwłaszcza w drugiej połowie XVIII wieku, zakładano parki angielskie. No i łazienki to jest królewski park angielski. Ale mówimy o łazienkach akurat teraz z zupełnie innego powodu. I wiąże się to z pewnym dramatycznym wydarzeniem z 1940 roku. Ale o tym powiem po przerwie.

nie przez Lornion. Niech wasza wysokość raczy spojrzeć tam. Złotem cieszy oko pałac wciąż.

Warszawie. To król Staś znowu w łazienkach pozytywkę trzyma w rękach. Coś w koronkach i dźwiękach, coś z piosenki słyszeć da się. To menuet dla

nowy dzień. Najjaśniejszy Panie, ukłonem żegnam Cię, ale dziś wieczorem, w umówioną porę, zacznie w parku.

0: Tu Polskie Radio, dzieciom słuchacie audycji Polak Mały. Podróżujemy po Polsce, odwiedzamy bardzo ciekawe miejsca, oglądamy zabytki i szukamy ciekawych historii. Jesteśmy w Warszawie, właściwie w samym centrum Warszawy jest piękny, wielki park, który się nazywa Łazienki. A w tym parku najsłynniejsze miejsce to jest taki placyk z klombami, przy którym stoi pomnik Fryderyka Chopina. Wszyscy znają ten pomnik. Wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Warszawy, też koniecznie muszą odwiedzić Chopina w Łazienkach. To jest taki symbol nie tylko Warszawy, ale myślę w ogóle dla wielu obcokrajowców symbol Polski, ten pomnik Chopina. I to jest całkiem naturalne dla nas, że jest pomnik Chopina w Warszawie, prawda? Przecież Chopin był związany z Warszawą i żeby postawić pomnik Chopina w Warszawie, to trzeba jednak było w XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami, trzeba było pewnego fortelu.
1: Bardzo długo Warszawskie Towarzystwo Muzyczne starało się o to, żeby upamiętnić kompozytora związanego z Warszawą, który bardzo kochał Warszawę, którego serce po śmierci w Paryżu wróciło do Warszawy. No ale nie było to takie proste pod zaborami i dopiero na początku XX wieku słynna wówcześnie polska śpiewaczka operowa Adela Bolska pojechała na koncert do Moskwy i śpiewała przed carem Mikołajem, a miała piękny głos, piękny miodowy sopran, który spowodował, że car się zachwycił i powiedział jej: proś o co chcesz, dostaniesz wszystko, czego tylko zażądasz. I ona zastanowiła się, mogła zażądać rzeczywiście wszystkiego, mogła poprosić cara o wielkie bogactwa, mogła poprosić o
0: brylantową
1: wpływy,
0: o posiadłość na Syberii,
1: a poprosiła o zgodę na wzniesienie pomnika Fryderyka Chopina. I rzeczywiście tą zgodę dostała. Wtedy już wszystko poszło znacznie szybciej i rozpisano konkurs, którego jury zasiadło wielu znanych ówcześnie architektów. Wybrano projekt Wacława Szymanowskiego, przedstawiający siedzącego Fryderyka Chopina.
0: Który tak takim... słucha

0: szumu polskiej wierzby.
1: Wierzby takiej mazowieckiej, które to wierzby można zobaczyć na terenach blisko Żelazowej Woli, gdzie Fryderyk się urodził. To jest taki typowy mazowiecki krajobraz. Ta wierzba jest targana wichrem i odsłaniają się jej konary w tym pomniku. I te konary mają taki kształt jak ręka pianisty, która zawisa nad klawiszami fortepianu. No i ten Fryderyk jest taki zamyślony, odległy, piękny jest ten pomnik, naprawdę niesamowitą moc w sobie niesie, ale mimo, że rozstrzygnięto ten konkurs, to Cesarska Akademia Sztuk Pięknych w Petersburgu go zaskarżyła i stwierdzili, że to jest kiepskie wykonanie artystyczne. Wtedy twórca poprawił nieco swój projekt, ale sam pomnik nie był zły. Z samym pomnikiem wszystko było w porządku, tylko najgorsze było to, że oprócz pomnika było jeszcze zaplanowane całe założenie architektoniczne, czyli staw, który jest w tej chwili przed pomnikiem. Wokół są klomby, na których rośnie 4000 biało-czerwonych róż. No a według tego pierwszego projektu wokół tego stawu miały stać jeszcze kamienne żaby. No więc ja się w sumie nie dziwię, że nie spełnił on walorów artystycznych. Na szczęście autor zrezygnował z kamiennych żab. No i pomnik stoi, tak jak dzisiaj wygląda.
0: Stoi, ale dzisiejszy pomnik to jest inny pomnik niż ten, który postawił Wacław Szymanowski. Dlatego, że 31 maja 1940 roku na osobiste polecenie szefa generalnej guberni Hansa Franka ten pomnik wysadzono w powietrze. Dlaczego? Dlatego, że Chopin to jest nie tylko największy pianista świata, ale również symbol polskości. Muzyka Chopina kojarzyła się z polskością, a tego okupanci podczas II wojny światowej nie chcieli. I wydawało się, że Chopin na zawsze zniknie z łazienek. Ale tak się nie stało.
1: Na szczęście pomnik został odbudowany, odtworzony po wojnie, dzięki temu, że udało się jednemu z pracowników muzeum ukryć w piwnicy kopię głowy. No i mimo, że Niemcy, chcąc zniszczyć ten symbol Warszawy, symbol Polski, to oprócz tego, że wysadzili sam pomnik, to jeszcze zniszczyli wszystkie gipsowe repliki i drewnianą kopię rzeźby, według których można było odtworzyć pomnik Chopina, ale na szczęście się udało i do dziś pomnik stoi. Każda wycieczka musi się przed nim zatrzymać, zwłaszcza wycieczki japońskie, które kojarzą sobie pomnik z tym, że u nich w Japonii w jednym z miast również stoi dokładnie taki sam jeden do jednego kopia pomnika Fryderyka Chopina. No a latem najpiękniejsze są koncerty na powietrzu przed pomnikiem.
0: O godzinie 12 w samo południe możemy wysłuchać w letnie weekendy koncertów na wolnym powietrzu. Wtedy zawsze gromadzą się w łazienkach tłumy ludzi, siadają w milczeniu na trawce i słuchają muzyki. Ale możemy posłuchać Chopina codziennie. Właśnie przed tym pomnikiem w łazienkach jest zaraz przy bramie jest taka ławeczka i to jest jeden z takich pomysłów podczas roku Chopinowskiego był, że ustawiono w różnych miejscach Warszawy, które były związane z Fryderykiem Chopinem, ustawiono ławeczki. No i te ławeczki są specjalne, dlatego że mają ukryty przycisk. Jeżeli naciśniemy ten przycisk, z ławeczki zaczyna wydobywać się muzyka Fryderyka Chopina. I w tej ławeczce, która jest właśnie przed pomnikiem Chopina, jest przycisk. Jeżeli go naciśniemy, to usłyszymy polonez, który jest niezwykły, ma niezwykłą historię, dlatego że pianista Polskiego Radia, Władysław Szpilman, zakończył ostatnią audycję w 1939 roku po bombardowaniach Warszawy, kiedy wyłączano radiostację Polskiego Radia. Ostatnią rzeczą, jaką nadano, to właśnie był ten polonez Chopina. I od tego samego poloneza Chopina, granego też przez Władysława Szpilmana, który cudem tak naprawdę przetrwał okupację, wrócił do Polskiego Radia i kiedy uruchomiano radiostację ponownie, zaczął grać tego samego poloneza. To była pierwsza audycja, którą nadano po wojnie w 1945 roku. Także historia zamknęła się taką klamrą i tego właśnie poloneza możemy wysłuchać, jak płynie z tej ławeczki w parku Łazienki naprzeciwko pomnika Fryderyka Chopina. A co jeszcze znajdziemy w Łazienkach? Jest tam bardzo

0: Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Są z wami Magda i Sergiusz. Podróżujemy po Polsce, szukamy ciekawych miejsc, fantastycznych, wyjątkowych zabytków i ciekawych historii. Takie miejsce w Warszawie, w którym od rozmaitych ciekawych historii aż się skrzy, to jest Park Łazienki. Twoje ulubione miejsce, Magda, w Łazienkach?
1: Latem podczas koncertów pomnik Chopina, tam gdzie gromadzą się wszyscy, to jest

0: unikalne miejsce na świecie. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek indziej można głębiej przeżyć to, będąc w mieście Chopina, na wolnym powietrzu, wśród pachnących tysięcy kwiatów i słuchać płynącej z fortepianu jego muzyki. To jest coś, do czego ludzie przyjeżdżają z najdalszych części świata i bardzo to przeżywają.
1: Ale warto byłoby zostać w tych łazienkach jeszcze chwilę po koncercie, a jeżeli ktoś będzie szczęściarzem naprawdę, to latem uda mu się kupić bilet na przykład na festiwal mozartowski. I czasami są koncerty w tak zwanym Teatrze Stanisławowskim, który jest w Starej Oranżerii w łazienkach. I to jest najbardziej niezwykły teatr w Polsce. Jeden z najstarszych na świecie teatrów barokowych. Wygląda, jakby był rzeczywiście z innej epoki i cudem przetrwał okupację. Chyba tylko dlatego, że łazienki były w tak zwanej dzielnicy niemieckiej, którą zaczęto burzyć na samym końcu, już jak się Niemcy wycofywali, nie zdążyli wszystkiego zniszczyć. Teatr Stanisławowski, czyli teatr XVIII-wieczny, pozostał. Ma niezwykłą scenę, na której ciężko byłoby grać dzisiejszym aktorom, dlatego że scena jest pochylona. To dlatego, że też inne nieco spektakle odbywały się w XVIII wieku, jak król Staś przychodził na widownię, wokół są loże takie małe, kameralne, gdzie można było usiąść w dwie osoby i intymnie oglądać sobie spektakl. Przy każdej takiej loży też jest taki mały korytarzyk, gdzie można było coś zjeść, lokaj na przykład, albo kamerdyner przynosił jedzenie. Spektakle trwały bardzo długo, ale scena jest blisko i ma, jakie spektakle tam grano na przykład. Przypuszczam, że grano na przykład sztuki Moliera. Są też niezwykłe freski, przedstawiają sceny mitologiczne. To jest moje ulubione miejsce w łazienkach.
0: A to, co jest najciekawsze w Teatrze Stanisławowskim, to to, że na zapleczu, za sceną...
1: A mówisz o tej maszynie do robienia burzy?
0: Tak, tak, są oryginalne z czasów stanisławowskich maszyny czy przyrządy do robienia efektów specjalnych. I jest maszyna do robienia burzy, czyli taki drewniany tunel czy rynna, w którą zrzuca się drewnianą kulę, no i ta kula się toczy, czyniąc hałas, jakby...
1: Urgot jakby grom
0: z jasnego nieba właśnie uderzył.
1: Sama oranżeria też jest ciekawym pomysłem. Dlaczego w ogóle się wzięła, skąd się wzięła oranżeria w łazienkach? Otóż dlatego, że to kiedyś były bagna. Osuszano je oczywiście rozmaitymi systemami melioracyjnymi, ale no trzeba powiedzieć, że jak ta woda wiosną stała, no to zapach nie był zbyt ładny. Więc postanowiono posadzić sad pomarańczowy, żeby wykorzystać tą wodę, to jest raz, a dwa, żeby kwiaty pomarańczy przepięknie pachniały i zagłuszały woń takiego gnijącego błocka. No i ten gaj pomarańczowy oczywiście na zimę przenoszono wszystkie drzewka pomarańczowe w donicach do budynku na zapleczu Teatru Stanisławowskiego i ten budynek nazywano oranżerią. Ogrzewano go oczywiście bardzo pieczołowicie, żeby te drzewka wytrzymały do następnej wiosny, żeby można było znowu je wystawić na dwór, tam gdzie przez kolejną wiosnę i lato i jesień będą cieszyły nasze oczy. No ale kiedy przyjechał car Aleksander do Warszawy, to przyjechał w środku zimy, no i miał taką fantazję, żeby te wszystkie drzewka pomarańczowe wystawić na mróz, żeby zobaczyć, jak ten gaj pomarańczowy będzie wyglądał na tle śniegu. Oczywiście, ponieważ car rosyjski to kazał, no to nie było wyboru w XIX wieku. No i wystawiono te wszystkie drzewka i wszystkie zmarzły. No i w ten sposób w oranżerii nie ma już drzewek pomarańczowych, ale za to są piękne rzeźby antyczne.
0: Jest jeszcze jedno ciekawe miejsce, kiedy idzie się od oranżerii w stronę pałacu na wyspie, czyli w stronę takiego głównego budynku w Parku Łazienkowskim. Po prawej stronie mijamy Biały Domek. To jest taka niepozorna rezydencja, która wygląda jak podmiejska letnia willa, ale rezydował w niej między innymi przebywający na wygnaniu król francuski Ludwik XVIII.
1: Biały Dom, Biały Domek, czy to przypadkowa zbieżność nazw?
0: Nasz Biały Domek, który mamy w łazienkach, jest dużo mniejszy od tego amerykańskiego, w którym mieszkają prezydenci, ale dzieli je tylko...

0: tylko 4 lata różnicy, więc powstały w tym samym okresie.
1: No, nic dziwnego. To jest jeszcze ciekawe, że drzwi i okna to jest to samo, prawda? W tym domu, że on jest
0: tak
1: zbudowany.
0: W tym białym domku, że wchodzi się przez okna albo przez drzwi, bo i okna, i drzwi wyglądają dokładnie tak samo i można wyjść na każdą stronę.
1: No i w końcu wydaje mi się, że trzeba powiedzieć o pałacu na wyspie. Tutaj się strasznie pilnuje, żeby nie powiedzieć pałac na wodzie, bo wszyscy warszawiacy mówią pałac na wodzie, prawda? Ten główny, najpiękniejszy budynek, ten, w którym król Stanisław August lubił przebywać, mieszkał tam nawet chętniej niż na zamku. No i tam podejmował na słynnych obiadach czwartkowych elitę Rzeczpospolitej podczas Sejmu Wielkiego. I tam prawdopodobnie właśnie w łazienkach, w tym pałacu na wyspie, dyskutowano o Konstytucji 3 maja, czyli o najważniejszym XVIII-wiecznym dokumencie polskim, o naszej pierwszej konstytucji.
0: Naszej pierwszej, drugiej na świecie, bo to była najstarsza w Europie konstytucja, a druga po tej, którą stworzono w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli tam właśnie na tych obiadach czwartkowych rozmawiano o tym, jak powinien wyglądać ustrój naszego kraju. Król rozmawiał z intelektualistami, z najważniejszymi ludźmi w państwie i miał piękny widok na jezioro, taką harmonijną przyrodę. Myślę, że to też wpłynęło pozytywnie na to, jak wyglądała Konstytucja 3 maja.
0: To, co widział przez okno, w zasadzie sam w dużej mierze zaprojektował, bo wiele jego pomysłów architekci i architekci krajobrazu przetworzyli na to, co teraz widzimy, dlatego że to on chciał mieć ten pałac, który postawiono na sztucznej wyspie. Kazał rozbudować, wykopać większe jezioro i zaprojektował ten park w takim kształcie, w jakim go oglądamy.
1: A jak wyglądało zwyczajne życie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w łazienkach? O tym powiemy po przerwie.

0: To Polskie Radio 10, słuchacie audycji Polak Mały. Wędrujemy po Polsce szukając ciekawych miejsc, którymi się wiążą różne tajemnicze historie i legendy. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, w stolicy Polski. Wydaje się, że tutaj wszystko już wiemy. A jednak, jak wejdziemy do Parku Łazienki, to możemy naprawdę się zdziwić, dlatego że to jest bardzo wyjątkowy park. Park, w którym, choć Warszawa była naprawdę bardzo mocno zniszczona, to park przetrwał. I różne budowle, które w parku są, dzisiaj trudno czasami domyślać się, o co chodzi, dlatego że park został zaprojektowany w zasadzie osobiście przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w stylu parku angielskiego. Mówi się o tym, że park angielski to jest taka wizja masońska, że ponieważ król był masonem i w tamtym czasie zresztą...
1: Co to znaczy?
0: W XVIII wieku wszyscy ludzie, którzy chcieli działać politycznie, od prymasów Polski, przez króla, aż po rzemieślników, oni wszyscy się łączyli w takie loże masońskie.
1: Czyli nawet biskup mógł być masonem?
0: Oczywiście, że tak. Tylko, że nawet więcej ci powiem,

0: nie można było zostać masonem, jeżeli się nie wierzyło w Boga. Biskup jak najbardziej mógł zostać masonem w tamtym czasie, a jeżeli ktoś był agnostykiem, to nie mógł zostać masonem, dlatego że podczas przysięgi masońskiej trzeba było przysięgać na Biblię. Ale w ogóle po co powstały te loże masońskie? Dlatego że w tamtym czasie nie można było, jak ktoś należał na przykład do arystokracji, no to nie miał możliwości, żeby się spotkać i porozmawiać z kimś, kto był z niższej warstwy społecznej. A w takich lożach na równych prawach byli ze sobą ludzie z różnych społecznych warstw i w tamtych czasach bardzo mocno dyskutowano właśnie o tym, jak powinno wyglądać państwo, jaki powinien mieć ustrój, co można byłoby zrobić, żeby upowszechnić edukację, dlatego że w tamtych czasach tak naprawdę nie było publicznych szkół. Dopiero właśnie za Augusta, Stanisława Augusta Poniatowskiego otwarto pierwszą publiczną szkołę, to była szkoła kadetów. I właśnie taki park angielski, taki jakim są Łazienki, jest taki park masoński, dlatego że można było się w nim zgubić, można było spotykać się w tajnych miejscach i można było dumać, oglądając na przykład antyczne rzeźby, zastanawiać się nad pięknem sztuki. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że w tym pałacu łazienkowskim na wyspie mieszkał latem król. Czy mieszkał sam?
1: Przeprowadzał się do łazienek już w maju i jeżeli pogoda dopisywała, to mieszkał tutaj aż do końca września, czyli robił sobie takie przedłużone wakacje, ale przyjeżdżał do łazienek absolutnie nie sam, tylko z całym swoim dworem i bliskie mu osoby, jego rodzina i współpracownicy mieszkali w tych rozsianych po całym parku obiektach.
0: A tuż za bramą parku, przy ulicy dzisiejszej Koszykowej, mieszkała żona Stanisława Augusta Poniatowskiego.
1: No, on oficjalnie oczywiście nie miał żony, ale jako król miał taką oficjalną, można powiedzieć, partnerkę. To jest takie trudne słowo, bo to się nazywa żona morgantyczna. I to właśnie oznacza taką żonę, nie żonę. No, to skomplikowana sytuacja, ale tak rzeczywiście była taka kobieta w życiu Stanisława Augusta Poniatowskiego, nie tylko caryca Katarzyna, i ona mieszkała właśnie w pałacyku przy dzisiejszej ulicy Koszykowej, a w pałacu na wyspie mieszkał z nim jego wielki przyjaciel i doradca Franciszek Ryks.
0: Mówiło się, że był jego kamertynerem.
1: To był człowiek, który miał
0: prawą ręką,
1: ogromny wpływ na wiele królewskich decyzji. Pomagał też królowi finansowo w wielu sytuacjach, więc była to taka szara eminencja, można powiedzieć. Ale w jednym z pałaców, w pałacu Myślewickim, mieszkał także książę Józef Poniatowski. To dopiero była barwna postać.
0: Czyli bratanek księcia, bratanek króla. Książę Józef, w przeciwieństwie do króla Stanisława Augusta, którego chyba ludzie nie lubili. Mam takie wrażenie, że poddani go nie lubili, a jego bratanka, księcia Józefa Poniatowskiego, zwanego Pepi, uwielbiali i wybaczali mu dokładnie wszystko.
1: A było co wybaczać.
0: Było co wybaczać, dlatego że książę Józef Poniatowski, to ten od mostu, jego imieniem został nazwany Most Warszawski, to była postać bardzo barwna, hulaka, grał w karty do rana, pojedynkował się, zakładał się, miał najdziksze pomysły, po prostu takie
1: taki
0: bardzo...
1: Taki łobuziak.
0: Był łobuziakiem strasznym, ale jednocześnie był bardzo walecznym żołnierzem. Mieszkał właśnie w pałacyku Myślewickim naprzeciwko późniejszej podchorążówki, prawda? Czyli to też jest kolejny budynek, który bardzo mocno jest związany z historią Polski i ma niesamowitą historię. Powiemy o tym po przerwie, o dwóch budynkach, które są związane z najsłynniejszymi postaciami XIX i XX wieku.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Dziś wędrujemy po alejkach łazienek i przyglądamy się niezwykłym miejscom, które miały wpływ na historię Polski. Naprzeciwko pałacyku Myślewickiego, w którym mieszkał hulaka ukochany przez Polaków książę Pepi, czyli Józef Poniatowski, była podchorążówka. I w tej podchorążówce uczyli się młodzi kadeci i między innymi Piotr Wysocki. To była postać, która jest dowodem na to, że czasami jednostka, nawet niewybitna, młody chłopak, może zmienić kompletnie bieg historii. Była noc listopadowa w 1830 roku, kiedy kadet Piotr Wysocki postanowił wywołać powstanie. Właśnie stamtąd, z podchorążówki, ruszyli młodzi kadeci i próbowali znaleźć jakiegoś oficera, który by poprowadził przeciwko rosyjskim wojskom. Nie było to łatwe, dlatego że członkowie ówczesnego rządu Królestwa Polskiego to byli w większości weterani wojen napoleońskich, no i nie kwapili się tak naprawdę do bitki. Powstanie jednak wybuchło. Ci młodzi podchorążowie ruszyli w stronę Belwederu, żeby znienawidzonego przez siebie ministra wojny Królestwa Polskiego, czyli brata cara Aleksandra, księcia Konstantego, złapać. Nie udało im się to, dlatego że książę Konstanty schował się pod łóżkiem w Belwederze. Tam mieszkał. Kadeci go nie zauważyli i to w zasadzie przesądziło o tym, że to powstanie na samym początku już się zaczęło od pecha.
1: Widzisz, dobrze, że wspomniałeś o Belwederze, bo ten budynek, w którym w dramatycznych okolicznościach książę Konstanty ukrywał się, a później zdołał uciec, to miejsce jest jednym z najciekawszych budynków łazienek, dlatego że mimo, że on jest taki troszeczkę położony z boku od łazienek, w tej górnej części, bo łazienki mają część dolną, a później jest skarpa i część górna parku, ale jednak król Stanisław August Poniatowski włączył Belweder do łazienek. I historia tego miejsca rozpoczęła się prawie 500 lat temu, właśnie na tej skarpie wiślanej. Prawdopodobnie znajdowała się rezydencja królowej Bony. A później kolejny właściciel tych terenów rozbudował obiekt, nazwano go Belwederem. A wiesz, co oznacza Belweder? Od czego ta dziwna nazwa może pochodzić?
0: Bel to piękny.
1: Mhm.
0: A weder to nie wiem.
1: Od włoskich słów Belvedere, czyli piękny widok z tej skarpy warszawskiej.
0: Czyli inaczej mówiąc, Buena Vista.
1: Z tej skarpy warszawskiej roztacza się tak ładny widok, że rzeczywiście fajnie było zbudować taki, no w zasadzie, dom na wzgórzu.
0: A najsłynniejszym lokatorem wcale nie był, na szczęście, książę Konstanty. Najsłynniejszym lokatorem Belwederu był marszałek Józef Piłsudski. Właściwie dlaczego on zamieszkał w Belwederze? To chyba był najbardziej reprezentacyjny budynek kojarzony z władzą, prawda?
1: Zamieszkał tam już w listopadzie 1918 roku.
0: Czyli jak wrócił pociągiem z niewoli w Magdeburgu.
1: Jak Polska odzyskała niepodległość, pałac belwederski pełnił funkcję siedziby prezydentów. W okresie międzywojennym marszałek mieszkał w pałacu do swojej śmierci, a...
0: Nawet jak nie pełnił żadnych funkcji, to jednak mieszkał, oficjalnie nie pełnił żadnych funkcji, natomiast wszyscy wiedzieli, nawet zagraniczni posłowie na przykład, czy ambasadorowie, jak przyjeżdżali do Warszawy, to wiedzieli, że żeby coś załatwić z polskim rządem, najlepiej jest udać się do Belwederu i uzyskać przychylność marszałka.
1: Belweder jest siedzibą prezydenta. Dopiero Lech Wałęsa przeniósł siedzibę do Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu, ale to Belweder jest właśnie takim ważnym miejscem urzędowania prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Prezydent Rzeczpospolitej

0: Rzeczpospolitej Polskiej tak naprawdę ma dwa pałace, prawda? To właściwie w takim ciągu traktu królewskiego, czyli ma pałac namiestnikowski, który jest blisko Zamku Królewskiego przy krakowskim przedmieściu i Belweder przy Alejach Ujazdowskich, blisko w sumie siedziby rządu.
1: Belweder jest znacznie mniejszy, ale jest naprawdę uroczy. Przede wszystkim jest oryginalny. Rzadko kiedy w Warszawie spotyka się oryginalne budynki, a właśnie na terenie całych Łazienek Królewskich, których Niemcy nie zdążyli zniszczyć. Uchodząc z Warszawy, mamy wiele prawdziwych, oryginalnych zabytków. Co prawda pałac na wyspie został mocno spalony i zdewastowany, a nawet wywiercono około 1000 otworów na dynamit, ale nie zdążono go wysadzić. Dlatego Łazienki są takim niezwykłym miejscem w Warszawie, w którym można dotykać historii.
0: Ja pamiętam, jak byłem w Belwederze. Grałem wtedy z kwartetem smyczkowym w 2009 roku na Wigilię. Byliśmy zaproszeni przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego i graliśmy kolędy u niego na takim koncercie w Belwederze. To było niezwykłe, dlatego że pamiętam, że wchodziłem oczywiście bardzo wzruszony do tego gmachu, który jest czystą historią Polski, najsłynniejsza siedziba marszałka Piłsudskiego, ale zdziwiło mnie, wiesz co, że to jest taki prosty, bardzo prosto urządzony w środku budynek. Ma drewniane ściany, wszystko, podłoga skrzypi. Nie ma w ogóle czegoś takiego, jak na przykład ma pałac namiestnikowski na krakowskim przedmieściu. Nie kapie złotem, nie ma pięknych obrazów, kobierców. Jest rzeczywiście wiejską chatką, takim dworkiem szlacheckim. Bardzo piękne miejsce. Czuje się tam tego ducha czasu. Łazienki, najważniejszy chyba park w Polsce. Ma mnóstwo tajemnic, mnóstwo zakątków. Ma swoich własnych lokatorów. Jest też takim odbiciem tego, że kiedyś tam był rzeczywiście zwierzyniec i tam książęta mazowieccy polowali z łukami, oszczepami na dziki i sarny.
1: A teraz dzieci mogą polować na wiewiórki, żeby nakarmić je orzeszkami.
0: A wiewiórki same przychodzą i domagają się często orzeszków od zwiedzających. Warto tutaj przyjść i zadumać się nad polską historią. Magda i Sergiusz już was żegnają. Słuchaliście audycji Polak Mały.

0: promocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.

dyska.

0: promocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Tik, tak, tik, tak. Na zegarze już minuta po godzinie 18.
4: Letni koncert życzeń.
3: No i jak tam?

0: W jakich jesteście dzisiaj muchomorach? Mam nadzieję, że w najlepszych, bo to w końcu czas wakacji. Humory muchomory mogą być na przykład w kolorze brzoskwiniowej oranżady z bąbelkami. Bardzo dobrze byłoby się napić takiej bąbelkowej, brzoskwiniowej oranżady prosto ze szklanki wysokiej, z takiego grubego szkła. Może też humor muchomor mieć kolor jagodowych lodów z bitą śmietaną. Wiecie, jaki kolor mają jagody, kiedy zmieszamy ich garść ze śmietanką albo z jogurtem naturalnym. No mogłabym ten kolor rzucić sobie nie na bluzkę białą, nie, zwłaszcza nie na białą, ale mogłabym takim kolorem rzucić na ściany mojego dużego pokoju i czułabym się wtedy jak w jagodowym raju. A tymczasem czuję się znakomicie w waszym towarzystwie i w środowym programie, który nazywa się Letni Koncert Życzeń, razem z Filipem Górskim. Macha do nas. Hej, Filipie. A w jakim ty jesteś dzisiaj muchomorze? Wyśmienitym, powiedział Filip, czyli połączył ten jagodowy raj z bąbliżadą, oranżadą brzoskwiniową. No właśnie, więc jesteśmy tutaj we dwójkę. Justyna Majchrzak, dzień dobry, w audycji, która się nazywa...
1: Letni Koncert Życzeń.
0: Można do nas dzwonić w sprawie pozdrowień, życzeń, marzeń. 226452055. Można też do nas pisać. Zauważyliśmy, że ten adres mailowy dziecimałpa.polskieradio.pl zyskuje na popularności. Co chwilę do naszej skrzynki wpada jakaś wiadomość, a to prace plastyczne swojego autorstwa przysyłacie, a to informujecie nas, że macie ochotę do nas zajrzeć, bo będziecie przejazdem w Warszawie, a to po prostu odpowiadacie na jakieś pytania zadane w audycji albo sami pytacie, jeśli w studiu pojawi się jakiś gość, który szczególnie was zainspiruje. Więc przypomnę, że można też i w tej audycji korzystać z tego adresu dziecimałpa.polskieradio.pl, zwłaszcza jeżeli na przykład wracacie z wakacji, jedziecie przez jakieś piękne lasy, w których się gubi nie tylko wzrok, jak się patrzy między te drzewa, ale gubi się też zasięg. To można zamiast do nas telefonować, że nic nie rozumiemy, można do nas po prostu napisać dzieci@polskieradio.pl. A dzisiaj wakacyjny koncert życzeń będzie cały w paski. Zupełnie jak on. Tygrysy pojawiać się dzisiaj będą w piosence, ale i inne pasiaste opowieści muzyczne, śpiewane opowieści usłyszymy i mam nadzieję, że też usłyszymy wasze głosy w naszej słuchawce. A zaczynamy od najbardziej pasiastego mieszkańca 100-milowego lasu.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
2: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: Mogę ja? Mogę? No, dziękuję bardzo. To się w takim razie dorwałam do głosu i powiem wam od razu, że to Jacek Czyż przez wiele, wiele lat niezrównanie dubbingował Tygryska, rolę Tygryska ze Stumilowego Lasu, z opowieści filmowych Kubusia Puchatka, i myślę, że wybrano do tego zadania aktora o chyba najbardziej niespożytej energii ze wszystkich artystów scenicznych, teatralnych, filmowych świata. No! Może jeszcze ze dwóch bym wymieniła. A to była piosenka ze specjalną dedykacją dla kogoś, kto ją bardzo, bardzo lubi. A wiem to od osoby najlepiej zorientowanej. Dla Tomka to była specjalnie piosenka.
1: Bajkowy superhit!
0: A teraz będzie piosenka dla Gustawa, który 226452055 do nas zadzwonił. Co prawda powiedział, że specjalnie na rozmowę w radiu nie ma ochoty, ale poprosi o piosenkę Boba Marleya, Three Little Birds. No to jest...

0: Może być bujające reggae, takie jakie wybrał sobie Gustaw. Pozdrawiamy cię, Gustawie, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek nas słuchasz, jakkolwiek spędzasz wakacje, więc może być bujające reggae, może być coś z klasyki rocka, może być hip-hop albo pop. Wszystko zależy od tego, na co macie apetyt. Spełnimy każdą waszą muzyczną zachciankę w audycji, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: Wystarczy zadzwonić 226452055 albo napisać.

No ja też lubię ten utwór bardzo. To Karimski Klub i piosenka Jazzik, czyli porcyjka takiego swingu, takiego jazzu, mniej lub bardziej klasycznego. Dobrze się słucha, prawda? Gdziekolwiek jesteście. Filip kiwa głową, że w reżyserce świetnie to brzmiało, w studiu, w słuchawkach również i mam nadzieję, że tam, gdzie jesteście też. To jest letni koncert życzeń, audycja, która pojawia się także w czasie wakacji, między godziną 18 a 20 w środy. Między 18 a 20, czyli mamy jeszcze przed sobą, słuchajcie, jupi, godzinę i 45 minut. Ach, ale będzie zabawa i mam nadzieję, że telefony się w końcu rozdzwonią i że odważycie się do nas napisać i będę po prostu czytała i rozmawiała i wypuszczała piosenki jedna za drugą. A teraz przypomnę, że dzisiaj letni koncert życzeń jest pasiasty, jak skóra tygrysa. O tym już wspominaliśmy, już jeden tygrysek do nas wbryknął, ale jeszcze będą inne, ale też pasiaste jak koszulka marynarska. Bardzo mocny wzór w te wakacje. Ja dzisiaj jestem w paski jak marynarz, a Filip nie mógł się zdecydować, czy wybrać kropki, czy paski, czy kratkę. I co tam masz na koszulce? A po prostu wzór. Szara. Zszarzał nam Filip. Ale tylko i wyłącznie na koszulce, bo w Muchomorze jest, jak już słyszeliście, wyśmienitym. No właśnie, a skoro koszulki marynarskie, to może jakąś szantę? Moja praca tak ciężka jak praca marynarzy nie jest, ale i tak chętnie sobie szanteczkę pośpiewam.

0: Kiedy robota jest.
1: Ale głosy co? Aż nie mam śmiałości zabrać głosu po tych głosach. Stare dzwony w letnim koncercie życzeń w Polskim Radiu Dzieciom, ależ oni śpiewają. Szanty śpiewają, czyli pieśni śpiewane podczas ciężkiej marynarskiej pracy. Po to, żeby było choć trochę raźniej i żeby tę pracę wykonywać w rytm.
2: Letni koncert życzeń.
1: I teraz zastanawiam się, jakie prace wy możecie wykonywać w to letnie popołudnie, chyba późne popołudnie, mogę nazwać tak tę porę dnia, bo niby wieczór, już po 18, ale w sumie za oknami cały czas słońce i tak jeszcze będzie przez najbliższe prawie 3 godziny, no może nie, może 2 godziny z małym wąsem, takim wąsem marynarskim. Jakie prace możecie teraz wykonywać? Może ktoś na przykład zamiata werandę, bo się zapiaszczyła przez cały dzień krążenia po werandzie i z werandy nad jezioro i na pomost i z powrotem. Więc trzeba teraz tę werandę zamieść, żeby rano obudzić się i móc na nią wyjść na bosaka i żeby nas żadne ziarenka piasku w stopę nie uwierały. A może teraz na przykład ktoś przygotowuje dzbanek miętowej herbaty do kolacji. Dobrze działa taka miętka, orzeźwiająco i chłodząco. Albo może wasza praca tego wieczora polega na posypywaniu jagód cukrem, żeby potem je z wielkim wysiłkiem, ale to wielki wysiłek będzie, trzeba będzie je zjeść. No w czasie wakacji tylko takie zadania, mam nadzieję, macie przed sobą. No chyba, że ktoś prowadzi pamiętnik i właśnie coś tam w tym pamiętniku sobie notuje z całego dnia. Ale to lepsza będzie chyba późniejsza trochę pora. Na przykład, kiedy się siedzi w łóżku, to można sobie robić takie notatki w pamiętniku. Mam nadzieję w każdym razie, że dobrze wam się spędza czas w naszym towarzystwie.

0: Calm Down, czyli uspokój się, wycisz się. W wersji oryginalnej tę piosenkę śpiewali Selena Gomez i Rema, a tu był cover od zespołu Kids Bop Kids. A to była piosenka...
1: Piosenka dla...
0: Dla kogo chcecie. Możecie przesłać, dla kogo chcecie, piosenkę taką, jaką chcecie, albo zdać się na nasz wybór i możecie też sobie zadedykować piosenkę, zwłaszcza jeżeli na przykład jest coś, czego dawno nie słyszeliście w Polskim Radiu Dzieciom, jakaś piosenka, którą bardzo lubicie, do której tęsknicie, przy której chętnie tańczycie. Na przykład dzwońcie 226452055 albo piszcie dzieci@polskieradio.pl.

0: Przypomnę, że można do nas dzwonić 22 645 2055. Można do nas pisać dzieci@polskieradio.pl, a można do nas zajrzeć z pozdrowieniami.
1: Cześć, mam na imię Pola. Ja pozdrawiam całą moją rodzinę i wszystkie moje przyjaciółki i moją ciocię i nianie i całe radio dzieciom. Bym chciała piosenkę What It Sounds Like.
0: No to będzie w takim razie ta piosenka i powiem wam, że będzie chyba po raz pierwszy w polskim radiu dzieciom. Piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów.
2: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: To była piosenka dla Poli i dla wszystkich tych, których Pola pozdrawiała. Piosenka What It Sounds Like, czyli jak to brzmi, z filmu K-pop Demon Hunters, czyli K-popowe łowczynie demonów. Czy ja już uprzedzałam, że przygotowałam na dzisiaj kilka zagadek? Chyba nie uprzedzałam. No to w takim razie informuję, że będą zagadki i teraz pierwsza z nich.
1: Muzyczne kalambury.
0: Ręce do góry, kto bawi się z nami w muzyczne kalambury. O, las rąk, widzę i dorośli, i dzieci się zgłaszają, bo przypominam, dorośli też mogą do nas telefonować, żeby na przykład pozdrowić swoje dzieci przebywające w tej chwili na wakacjach u babci, albo na koloniach, albo na obozach, albo na pół... Nie, chyba z pół kolonii to już wszyscy powracali o tej porze do domu. W każdym razie i dorośli, i dzieci są mile widziani w naszej audycji. A teraz będzie muzyczny kalambur związany z pewnym prostym instrumentem. Bo tak pomyślałam sobie, że dzisiaj 22 lipca na pewno ktoś obchodził dzisiaj swoje urodziny. I jeszcze obchodzi, bo dzień się nie skończył. Wiecie, kto na przykład dzisiaj świętował? Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, tak, tak, 22 lipca 1955 roku został oddany do użytku, czyli ma już 71 lat, to staruszek, ale jak dobrze się trzyma. Wie o tym ten, kto czasami odwiedza Warszawę albo kto był tutaj na jakiejś wycieczce i może nawet wjechał na... fafnaste piętro Pałacu Kultury i Nauki. No to co? To dla wszystkich, którzy dzisiaj obchodzili urodziny, zagram teraz... Sto lat, ale na czym zagrałam ten utwór? Kto wie, kto się domyśla, co to za prosty, ale jakże przydatny instrument do akompaniowania na przykład podczas śpiewania przy ognisku. Uwaga, uwaga, raz jeszcze dla wszystkich tych, którzy dzisiaj świętują swoje imieniny albo urodziny. Wargi swędzą po takiej grze. A na czym się tak gra? Kto wie? Kto się domyśla? To są nasze muzyczne kalambury i czekamy na odpowiedź na tę zagadkę. 2 2 6 4 5 20 55. A teraz piosenka z filmu Lwia Straż. Bardzo lubię ten utwór. Zuka Zama. Nie mogę się powstrzymać, żeby śpiewać.

0: bardzo dobrze się bawię podczas prowadzenia w ogóle całej tej audycji, czyli letniego koncertu życzeń. A do nas telefonuje Wiktoria. Dzień dobry, Wiktorio.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jak się masz dzisiaj?
1: Dobrze.
0: A co porabiasz? Opowiadaj, czym się zajmujesz, co cię zajmuje? Jakaś praca czy same przyjemności?
1: Przyjemności. Dzisiaj byłam na półkoloniach, a teraz układam sobie klocki.
0: Klocki? A co z nich robisz? Budujesz coś?
1: Tak.
0: Co to będzie? Jakiś zamek? Jakiś dom?
1: To będzie szczerbatek z filmu Jak wytresować smoka.
0: Oho! To ja chyba zaraz poproszę Filipa, żeby pomógł nam znaleźć piosenkę z filmu Jak wytresować smoka. Filip wrócił pędem do swojego stanowiska i do komputera i zaraz będzie szukał. A tymczasem, uwaga, uwaga, przypominam, że ty do nas telefonujesz, Wiktorię, w związku z naszą zabawą muzyczne kalambury i chcesz powiedzieć, że wiesz, na jakim instrumencie ja teraz zagram, tak? Uwaga, uwaga. I co to było?
1: Trąbka.
0: To była trąbka, mówisz? No, to mogłaby być taka trąbka, taka, wiesz, zrobiona z ręki. To by tak brzmiało mniej więcej. A to jest coś prostszego, coś zębatego. Co zębatego mieszka w twoim...
1: Harmonika?
0: No, harmonika nie ma zębów, ale jesteś blisko. To jest potrzebne i rano, żeby doprowadzić fryzurę do porządku i w ciągu dnia...
1: Grzebień.
0: Co takiego?
1: Grzebień.
0: Trąbki to mają nasze krasnoludki, które teraz cię nagrodziły brawami. Natomiast tak, tak, tak, rzeczywiście. Ty wiedziałaś, Wiktorio, że na grzebieniu można zagrać?
1: Mhm.
0: A co trzeba zrobić, żeby zagrać na grzebieniu?
1: Przyłożyć grzebień do ust.
0: Tak, ale dobrze jeszcze, wiesz co? Ten grzebień owinąć serwetką papierową. Taką cieniutką serwetką papierową albo chusteczką higieniczną. I wtedy, wtedy ten dźwięk rzeczywiście z grzebienia wydobywa się, uwaga, tak. To próbuj w takim razie. Weź jakiś grzebień do ręki, może być nawet taki nieduży grzebyczek i sprawdź, jak to brzmi, kiedy się gra na grzebieniu. A ja ci bardzo dziękuję za rozwiązanie naszych muzycznych kalamburów. Czy kogoś chciałabyś pozdrowić?
1: Tak.
0: To słuchamy.
1: Tatę, mamę, moją siostrę, babcię, dziadka, drugą babcię, drugiego dziadka, całą szkołę w Łodzi imienia Stanisława Moniuszka. Przy Szkole Politechniki Łódzkiej i krasnoludki, panią i całą Polskie Radę Dzieciom.
0: Bardzo nam miło. Bardzo interesujące były te pozdrowienia. Czy ty jesteś uczennicą szkoły muzycznej?
1: Tak.
0: A, i poczekaj, zgadnę. Twoim instrumentem jest trąbka.
1: Nie.
0: O, a co?
1: Fortepian.
0: No, to powiem ci, że dzisiaj będzie opowieść o fortepianie Martyny Sojki. Myślę, że nie jest w stanie Martyna ciebie jako pianistkę przyszłą zaskoczyć żadną informacją, ale myślę, że będzie ci miło posłuchać o tym instrumencie, z którym jesteś zaprzyjaźniona. A teraz będzie specjalnie dołączona do tych życzeń, do tych pozdrowień, piosenka z filmu Jak wytresować smoka. Co ty na to?
1: Dobra.
0: To będzie w takim razie, albo nawet... Już jest, już ją słychać. Piosenka zatytułowana Into a Fantasy, czyli w stronę fantazji. Taka troszeczkę uspokajająca i wyciszająca. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, Wiktorio, i dobrych wakacji. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: To była piosenka z filmu Jak wytresować smoka, piosenka w wykonaniu Aleksandra Rybaka. Into a Fantasy. Na prośbę Wiktorii tę piosenkę znaleźliśmy. Jeśli i wy chcecie kogoś pozdrowić, komuś przesłać życzenia albo poprosić o jakąś piosenkę, to dzwońcie albo piszcie 226452055 albo dzieci@polskieradio.pl.
1: Letni koncert życzeń.
0: Dzisiaj w paski jest ten letni koncert życzeń i będzie pasiasty do godziny 20, czyli jeszcze przez godzinę i 15 minut. Taką byłam teraz przez chwilę z zegarynką. A teraz będzie piosenka cała w paski, bo zaśpiewają ją dwaj piraci piegowaci.

0: bardzo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży,
1: ale po nim także można płynąć w dal.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: Kaczków ma na nosie każdy z was.
1: To Telesfor i Teodor i pan Zygmunt też tam się odezwał w audycji Letni Koncert Życzeń, który dzisiaj jest cały w paski, jak koszulki pirackie albo koszulki marynarskie, albo jak zebra, ta zebra nie z sawanny, tylko ta, która jest dla naszego bezpieczeństwa namalowana na przejściu dla pieszych, albo raczej na jezdni. A do nas telefonuje pani Marta. Halo, halo, dzień dobry. Pani Marto.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, jak miło. Mówiłam, żeby starszaki też do nas telefonowały i proszę bardzo, jest już...
2: Jest starszak.
1: Starszak albo starszaczka. Pani Marto, pamięta pani, jak pani chodziła do przedszkola i była w grupie starszaków?
2: Pamiętam. Pamiętam, że zupę owocową trzeba było jeść na obiad.
1: Pycha.
2: To nie mi się podobało.
1: A nie bardzo. A jaką zupę pani lubiła?
2: Chyba pomidorową.
1: No tak, chyba nie ma nikogo, kto by nie lubił pomidorówki. Z makaronem czy z ryżem ta pomidorowa, pani Marto?
2: Z makaronem.
1: A ja z ryżem. No to dobrze, to się nie pokłócimy, to się nie pobijemy o wspólny talerz zupy, chciałam powiedzieć. 10 minut zostało do godziny 19. Pani Marto, słuchamy pani pozdrowień. Dla kogo popłyną?
2: Już tłumaczę. Pozdrowienia są dla całej tutaj mojej ekipy, którą zmierzamy autem, czyli dla Igora, dla Marianny i dla Anieli. Ekipa do mnie przyjechała na wakacje i właśnie zmierzamy do domu i chcemy posłuchać jakiejś fajnej piosenki.
1: Czyli wybór nam zostawiacie, prawda?
2: W sumie to zamówiłam meduzę Klementynę, natomiast jeżeli macie jakąś inną alternatywę, to... Proszę.
1: Myślę, że jeżeli chodzi o meduzę Klementynę, to ona nie ma innej konkurentki, więc będzie. A nawet już jest teraz meduza Klementyna z najlepszymi życzeniami dla was. Dobrej podróży, bezpiecznej i do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do usłyszenia. Dziękujemy. Pozdrawiam.

0: Może inne starszaki też wezmą przykład z pani Marty i zadzwonią do nas 226452055, żeby na przykład pozdrowić swoje dzieciaki, które są właśnie na koloniach.
1: Letni koncert życzeń.
0: Ostatnio dużo czytam o Shreku, który co prawda dopiero za rok będzie miał swoją premierę. Mówię o Shreku piątce, piątej części opowieści o Shreku, ale to będzie prawdziwa gratka, jak w 2027 roku wejdzie na ekrany kin, bo to będzie 25. rocznica powstania. Czyli można też powiedzieć, że dzisiaj, nie, albo że w lipcu tego roku Shrek obchodzi swoje 24. urodziny. Ależ młodzieniaszek z niego.
2: Blessing.

0: I znowu się troszeczkę pobujaliśmy, bo to były rytmy reggae, Shrek Forever After, czyli Shrek na zawsze. Taki był utwór tego, taki był tytuł tego utworu. A to jest audycja, która nazywa się Letni Koncert Życzeń i dobiega właśnie końca pierwsza nasza godzina, a to oznacza, że po 19 też będzie można do nas telefonować, też będzie można do nas pisać, prosić o piosenki, przesyłać pozdrowienia i uwaga, uwaga, będą też specjalne
1: muzyczne kalambury.
0: Będę ja, będzie Filip, bądźcie i wy.

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Właśnie mija 19.
5: Letni koncert życzeń.
4: I machamy do was na powitanie dwoma płetwami prawymi. Filip jedną, ja drugą. A czemu płetwami machamy? Bo jesteśmy złotymi rybkami oczywiście. Przez te dwie godziny, w każdą środę, od 18 do 20 jesteśmy jak złote rybki, które spełniają wasze, no nie powiem, że wszystkie marzenia i życzenia, ale przynajmniej te muzyczne. Możecie poprosić nas o jakąś piosenkę, którą chcielibyście komuś wysłać, albo na przykład, którą sami macie ochotę usłyszeć, tak jak na przykład pani Marta, która miała wielki apetyt na meduzę Klementyny. No nie, no nie zjadła jej, nie. Inni też będą mogli posłuchać meduzy Klementyny na przykład jutro, w poranku, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Natomiast inne piosenki jak najbardziej też możecie usłyszeć w naszym programie. I teraz zadzwonił do nas Igor.

0: Cześć Igorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo miło Cię słyszeć. Ja się słyszę podwójnie, się słyszę. Będę wdzięczna za wyciszenie telefonu, tylko radia, żeby mnie słyszało się podwójnie. Bardzo dziękuję, Igor. O, jak mi to pomogło. Już nie ma echa i już nie słyszę podwójnie siebie, czyli Justyny Majchrzak. Igorze, skąd telefonujesz do nas o tej porze?
1: Auto.
0: Jedziesz na wakacje, wracasz z wakacji, jedziesz z plaży, jedziesz do domu.
1: Jedę do domu.
0: Po prostu. A jaki dzisiaj dzień był? Ciepły?
1: Taki średni.
0: Ale wesoły i dobry?
1: Tak, dobry.
0: Wspaniale. Bardzo mnie to cieszy. A czym ty się zajmujesz, Igorze, w czasie wakacji? Spędzasz tę część wakacji w domu i co tam porabiasz? No właśnie, półkolonie to jest świetny sposób na wakacje, jak na razie się nie wyjeżdża ze swojej miejscowości, albo jak w ogóle się nie wyjeżdża ze swojej miejscowości, to można pochodzić na półkolonie. I czym wy się tam zajmujecie na tych półkoloniach, Igorze?
1: Rzeczami, mamy różne tematy.
0: I dzisiaj na przykład jaki temat poruszyliście, albo czym się zajmowaliście?
1: Mały Da Vinci.
0: O, to takie jakieś naukowe eksperymenty były chyba, co?
1: Nie, bardziej to budowanie z klocku i programowanie to jest.
0: Powiedziałeś to z taką lekkością, że ja nie wiem, kto z ciebie wyrośnie. Może jakiś programista znakomity?
1: Może?
0: O, postawiłeś znak zapytania, czyli masz jeszcze pewnie jakieś inne warianty w
1: tak.
0: kieszeni. A możesz zdradzić coś poza programistą, co ci chodzi po głowie, Igorze?
1: Może ten archeolog, astronauta.
0: O, o
1: naukowiec,
0: właśnie. O,
1: no, chemik.
0: Czyli w tę stronę jednak. A może dyrektor?
1: Tylko czego?
0: No właśnie, nie wiem. Astronomii.
1: Astronomii?
0: No nie, no nie ma...
1: To nudno, tylko musi podpisywać różne rzeczy.
0: A tak, masz rację. To nudne być dyrektorem. Lepiej rzeczywiście być astronomem aktywnym, takim, który patrzy w gwiazdy na przykład, prawda? Odkrywa no, jakieś...
1: Albo po prostu polecieć w kosmos.
0: Powiem ci, że to jest całkiem możliwe, jak będziesz już zupełnie dorosłym Igorem, to bardzo możliwe, że takie loty międzyplanetarne będą już całkiem możliwe. No i tego ci życzę w takim razie. Chciałbyś polecieć?
1: No tak, chciałbym, przyznam.
0: Ja bym się trochę bała, powiem ci. Ale ja to jestem takie strachajło, więc myślę, że nic dziwnego, że bym się trochę bała także w lotu w kosmos. Igorze, kogo chciałbyś pozdrowić, póki jesteś na tej pięknej planecie Ziemi wśród nas, to kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Osoby, z którymi jeżdżę właśnie w samochodzie.
0: A kto to?
1: Kuzynki, moja mama.
0: Wspaniale. W takim razie pozdrawiamy twoich najbliższych. Kogoś jeszcze chciałbyś pozdrowić?
1: Może... Całe Polskie Radio. Tatę.
0: Myślałam, że jakiś Marsjan, jeśli są.
1: Co jeszcze?
0: Myślałam, że Marsjan może chciałbyś pozdrowić, jeśli są jacyś Marsjanie. Wierzysz w to, że są jacyś...
1: Ano racja, chyba jakieś różnych ufolutki wszystkie. Pozdrawiam gorąco ufolutki.
0: O, czy ufolutki nas słyszą? Nie wiem, ale w studiu zrobiło się tak jakoś zielono, powiem ci, pod wpływem tych pozdrowień. To w takim razie pozdrawiamy ciebie również, my z Polskiego Radia Dzieciom. A o jaką piosenkę chciałbyś nas pozdrowić i poprosić?
1: Cześć, Planety Karłowate.
0: Czyli Nutkosfera.
1: Tak.
0: Już jest, proszę bardzo. I dobrej drogi do domu, pa, pa.

0: To była piosenka dla Igora z życzeniami wysokich lotów.
1: Letni koncert życzeń.
0: A teraz 226452055. Telefonują do nas Leon i Zosia. Dzień dobry.
2: I Zosia!
0: Coś mi się musiało pomieszać, ale dlaczego mi się tak pomieszało? Nie mam pojęcia, to chyba przez te ufolutki. Franek i Zosia telefonują do nas. Już się poprawiam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo mi miło was słyszeć. Czy też jesteście w samochodzie?
2: Tak.
0: Wracacie z plaży, czy z półkolonii, czy jeszcze nie wiem z jakiego...
2: Tak, to ujściu. Byliśmy w parcie pooglądać statki. I właśnie jedziemy pospacerować na plażę.
0: O, ale fajnie, będzie zachód słońca na plaży, prawda?
2: Tak, tak. No. Ale zachód słońca nie chcemy tam być, bo wtedy jest mnóstwo pomarłych.
0: Co ty powiesz, na plaży?
2: To się normalnie gada i w ogóle.
0: O rety! To jakaś...
2: Idealnie po zachodzie słońca, jakby te komary z kryjówek wyskakiwały i zaczynają latać, gryźć i w ogóle.
0: To jest inwazja komarów.
2: Tak, tak. Ach,
0: czyli ostrzegacie nas, żeby nie wychodzić, nie zostawać po zachodzie słońca na plaży. A w jakiej części pięknego polskiego wybrzeża jesteście?

0: się nazywa ta miejscowość, w której stacjonujecie, mieszkacie?
1: Świnoujście.
0: Świnoujście, czyli zachodniopomorskie województwo, tam właśnie odpoczywacie. A jaka pogoda idealna do plażowania, do kąpieli może być?
1: Tak, już dzisiaj się kąpałam.

0: łopatki, tak. Może zamoczymy nogi.
1: No, to nie jest zły pomysł, powiem ci. A macie kurteczki?
0: Mamy.
1: To dobrze, mamy. To dobrze, bo wieczory nad morzem mogą być już trochę chłodniejsze niż w środku dnia temperatura. No dobrze, to w takim razie powiedzcie najpierw, na jaką piosenkę mielibyście apetycik? Zastanowiliście się już nad tym?
0: Cały świat mam w plecaku i pod ręką.
1: Paplajki, podpowiada mi Filip. Bardzo dobrze, bardzo wam dziękuję. Chętnie posłucham tej piosenki. A kogo chcecie pozdrowić?
0: Mamy, tatę, babcię, dziadka, drugą babcię, ciocię, wujka.
1: I komary.
0: Nie, komarów nie. Komarów nie.
1: O.
0: Upolutki.
1: Zwierzaki?
0: Radio dzieciom i to
1: tylko. Wspaniale. A krasnoludki? A krasnoludki?
0: Też.
1: Dobrze. One już co prawda poszły sobie spać, żeby jutro się obudzić na poranek Polskiego Radia Dzieciom, wakacyjny poranek, ale mam nadzieję, że telepatycznie wam przekazujemy pozdrowienia od Franka i od Zosi. Teraz nie pomyliłam imienia, prawda? Uczę się. Tak, proszę bardzo. Może i wolno, ale uczę się. Będzie piosenka w takim razie od was, dla tych wszystkich, których pozdrawialiście, a my wam życzymy pięknego wieczoru nad morzem i wspaniałego zachodu słońca. A komarom mówimy, a kysz, komary.
0: Do widzenia.

0: tango piosenką.
1: To paplajki w audycji, która nazywa się...
2: Letni koncert życzeń.
1: Ta audycja polega na tym, że możecie dzwonić do nas albo pisać dzieci@polskieradio.pl. To jeśli chodzi o adres mailowy, a jeśli chodzi o telefon, to 226452055, żeby kogoś pozdrowić, żeby sobie zrobić prezent muzyczny i poprosić nas można o piosenkę. I teraz dzwoni do nas, halo, halo, dzień dobry, wieczór. Kto taki?
3: Tadek.
1: Cześć, tatku, miło cię poznać. Skąd

0: Dzwonisz do nas też z nadmorza?
1: Jeszcze nie. Z piasteczną.
0: Ale rozumiem, że będziesz nad morzem w te wakacje.
1: Tak.
0: O, to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy tak jak Franek, jak Zosia są w tej chwili nad morzem, odpoczywają i wszystkich tych, którzy czekają cierpliwie, bo ich pora też nadejdzie z takim wyjazdem dalekim. A jak ty spędzasz, Tadziu, czas wakacji? Co robisz, kiedy jeszcze nie odpoczywasz gdzieś w świecie, gdzieś w Polsce, tylko w domu jesteś?
1: Nie wiem.
0: No, po prostu.
1: Różnie to bywa.
0: A dzisiaj było jak? Przyjemnie, mniej przyjemnie, wesoło, dobrze?
1: Na razie to jestem u taty jeszcze w pracy.
0: Naprawdę? A lubisz chodzić do pracy z tatą?
1: Tak.
0: No, powiem ci, że chyba nie ma dziecka, chłopca albo dziewczynki, który nie lubiłby spędzać czasu w pracy u rodziców. Tam to się dzieje, prawda?
1: Tak.
0: Masz co robić, jak jesteś z tatą w pracy? Pracujesz
1: tak.
0: Trochę tak. Nie wiem, czy tam coś robisz takiego, co może być potrzebne tacie? Na przykład, nie wiem, zszywasz jakieś kartki papieru, albo dziurkujesz coś, albo... Albo po prostu masz komputer do swojej dyspozycji.
1: Robię tacie kawę.
0: O, to może być bardzo potrzebne, powiem ci. Ja konia z rzędem dałabym temu, kto by mi robił kawę w czasie, kiedy pracuję. No teraz mam herbatkę, bo to już jest dobry czas. Mam nadzieję, że ostatnia kawa już wypita i że teraz kawy tacie nie zrobisz o tej porze.
1: Tata powiedział, że tak.
0: Że jednak kawa. Oj, to tata jest w takim razie mocny i potrzebuje widocznie dużo kofeiny, tylko żeby mógł zasnąć tata. Mam nadzieję, że będzie, nie będzie to bezsenna noc. A powiedz mi, Tadziu, na jaką piosenkę miałbyś teraz ochotę?
1: Na Bajlę Księżycową.
0: Ja też ją lubię i z przyjemnością jej posłucham. A spoglądałeś ostatnio na księżyc? Widziałeś księżyc na przykład wczoraj?
1: Nie patrzymy.
0: To powiem ci, że jak dzisiaj będziecie wracać z tatą z pracy, to pewnie będzie już ciemniejsze trochę niebo. Spójrz w niebo i sprawdź, jak wygląda księżyc. Ja ci nie będę nic mówić, ale jest bardzo, bardzo ładny, a będzie jeszcze ładniejszy. To ja cię pozdrawiam serdecznie, Tadziu. Powiedz tacie, żeby szybciutko, szybciutko pracował i wracajcie do domu na dobrą kolację.
1: Mam pytanie.
0: Tak?
1: Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Pewnie, że tak.
1: To pozdrawiam tatę, mamę, moje dwie babcie, psa, który jest z nami.
0: Jest też
1: i dwie świnki morskie.
0: Też są z wami?
1: Niestety nie, są w domu.
0: Są w domu i czekają na was w takim razie. To tak. Spieszcie się, żeby do nich wrócić, dobrze? A jak będziesz miał okazję dziś wieczorem, to wyjrzyj i spójrz w niebo, dobrze?
1: Dobrze.
0: Pozdrawiamy was bardzo, bardzo serdecznie i piosenka dla was już jest.
1: Nie.

każdy wrok, wrok, wrok, wrok.

0: Pozdrawiam wszystkich lunofili. Spójrzcie tak jak Tadzio dzisiaj w niebo.
1: Letni koncert życzeń.
0: Teraz w naszym pasiastym letnim koncercie życzeń czas na spotkanie z Martyną Sojką i na jej muzyczne opowieści.
2: Wakacyjny atlas dźwięków.
3: Co ma paski jak zebra, ale nie biega po sawannie? Co ma 88 zębów, ale nikogo nie gryzie? To oczywiście fortepian. Dzisiaj w letnim koncercie życzeń w paski zabieram Was w niesamowitą podróż razem z tym wyjątkowym instrumentem.

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego fortepian wygląda trochę jak zebra? Ma przecież białe i czarne paski, ale to nie jest przypadek. Na klawiaturze fortepianu białe klawisze tworzą 7 podstawowych dźwięków. A pomiędzy nimi znajduje się 5 czarnych dźwięków. Te czarne klawisze pomagają zagrać dźwięki pośrednie. Dzięki temu wzór 2 i 3 czarnych klawiszy ciągle się powtarza, tak samo jak te 7 podstawowych. To taki muzyczny kod, który pomaga muzykom szybko odnaleźć się na klawiaturze. Co ciekawe, nie wiem, czy wiecie, że kiedyś klawiatura wyglądała odwrotnie. Za czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli w epoce klasycyzmu, białe klawisze były często czarne, a czarne białe. Dopiero w XIX wieku kolory zamieniono miejscami.

0: Około 300 lat temu pewien włoski budowniczy instrumentów Bartolomeo Cristofori wymyślił instrument, na którym można było grać cicho i głośno, w zależności od siły nacisku na klawisz. Właśnie dlatego ten instrument nazwano fortepiano, czyli po włosku głośno, cicho. Z czasem instrument stawał się coraz większy, mocniejszy i zyskał aż 88 klawiszy, które znamy do dzisiaj. A teraz kolejna ciekawostka. Czy wiecie, że istnieje fortepian, który nazywa się żyrafa? Był to wysoki pionowy model z początku XIX wieku. Jego obudowa przypominała długą szyję żyrafy, dlatego nazywano go fortepianem żyrafą. I co ciekawe, w Muzeum Romantyzmu w Opiniogórze możemy taki fortepian zobaczyć. A skoro już tak dzisiaj mówimy o paskach, jeśli będziecie kiedyś spacerować w okolicach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, rozejrzyjcie się uważnie. Znajduje się tam specjalne przejście dla pieszych, które swoim wyglądem przypomina klawiaturę fortepianu.
1: W paski jak zebra, a bywa żyrafą. Wiedzieliście to o fortepianie? Więcej muzycznych opowieści od Martyny Sojki za tydzień w audycji
2: Letni koncert życzeń.
1: A teraz będzie pełne fortepianowe szaleństwo, bo do tych właśnie instrumentów zasiada duet Marek i Wacek, czyli Marek Tomaszewski i Wacław Kisielewski, żeby zagrać na cztery ręce, czyli z 88 klawiszy fortepianowych robi się ile?

0: i Wacław Kisielewski, a to jest audycja Letni Koncert Życzeń i skoro obiecałam, to musi stać się. Będą teraz, uwaga, uwaga...
1: Muzyczne kalambury!
0: I tym razem będzie pytanie dla starszaków. Może pamiętają panie mamy i panowie tatusiowie pewien zespół, który był w pasy? Czarno-białe pasy. Jego fani też chodzili w czarno-białych, pasiastych ubraniach. Czasami dziergali sobie nawet takie czarno-białe, pasiaste swetry. Udało im się zdobyć gdzieś spodnie białe w czarne paski. I t-shirty w paski też były bardzo, bardzo chętnie przyjmowane i noszone przez grupę fanów tego zespołu, który narodził się w latach 80., czyli szmat w pasy. Czasu temu. Żeby było łatwiej odgadnąć, mam taką podpowiedź do tego zadania, do tej zabawy.
2: Czy mogę skorzystać z telefonu?
3: A, proszę, proszę.
2: Dziękuję bardzo. Nawet obiecali założyć, ale to tak długo trwa.

0: O jaki zespół chodzi? Już pewnie nasi starsi słuchacze wiedzą. Jeśli tak, to bardzo proszę 226452055.
1: Kto zadzwoni, kto zadzwoni tutaj do mnie?
0: Bardzo jestem ciekawa, kto zatelefonuje 226452055 albo kto napisze, bo też można dzieci@polskieradio.pl, chociaż przy rozwiązaniu tej zagadki lepszy będzie telefon. O jakim zespole mówię, o jaki zespół chodzi? Teraz będzie piosenka mniej więcej z tego samego czasu, czyli z początku lat 80., kiedy ten zespół się rodził.

0: 22 minuty zostały do godziny 20. Ładny czas, ładna pora i świetny moment na naszą zabawę.
1: Muzyczne kalambury.
0: A ja pytam o pewien zespół.
2: Czy mogę skorzystać z telefonu?
3: A, proszę, proszę.
2: Dziękuję bardzo. Nawet obiecali założyć, ale to tak długo trwa.

0: I już wiem, że dzwoni pan Maciej. Halo, halo, tak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pan Maciej czy fan Maciej?
1: Pan Maciej i pan Maciej z córeczką przy głośniku.
0: A, dobrze. Jak ma na imię córeczka?
1: Patrycja.
0: A już myślałam, że to imię z piosenki. No dobrze, niech będzie w takim razie. Wszystko jest w porządku. Panie Macieju, panie Macieju, to o jaki zespół chodzi?
1: Chodzi oczywiście o Republikę.
0: Należą się wielkie brawa i wielkie okluski. Był pan fanem? Lubił pan ten zespół?
1: Byłem, jestem, pewnie będę. I Republiki, i Grzegorza Raciechowskiego. Nieużywowanego.
0: No tak, a wie pan,
1: może... Zagadka dziecinnie prosta. No,
0: dla fana Macieja oczywiście, że tak. A miał pan te stroje pasiaste, swetry, bluzki, spodnie?
1: Nie. Jestem za młody byłem, żeby nosić te stroje pasiaste. Ale pamiętam, będąc dzieckiem, jechaliśmy kiedyś na wakacje przez Jarocin, akurat w czasie festiwalu. Także gdzieś tam widziałem, kojarzę ludzi, fanów Republiki ubranych tak jak trzeba.
0: Oj, poszłoby się na taki koncert Grzegorza Ciechowskiego,
1: tak,
0: prawda? Ale
1: tak,
0: już się
1: udało
0: nie
1: się
0: da.
1: Udało przypadkiem być na końcówce koncertu w Gdańsku, pamiętam.
0: To szaleństwo pan pamięta,
1: no,
0: pewnie, prawda?
1: No, tak.
0: No to w takim razie za chwileczkę będzie pan miał szansę pokazać swojej córeczce, że nadal zna pan tę muzykę, zna pan te słowa. Bo jak pan myśli, jakiej piosenki posłuchamy?
1: No pewnie Telefony.
0: Tak, to może pan zapowiedzieć w takim razie, panie Macieju.
1: A czy po telefonach ja mogę zamówić piosenkę dla córki?
0: Oczywiście, że tak. A jaka piosenka?
1: Dałam mi dwie opcje. Albo APC, czyli APT się pisze, nie pamiętam, wyleciało mi teraz, kto to śpiewa.
0: Mhm.
1: To jest taka zagraniczna piosenka.
0: Tak, popowa. Znamy.
1: Ewentualnie, gdyby nie było, to Dzień Dziecka Dzień.
0: Dobrze.
1: Takie jest życzenie.
0: Dobrze. To w takim razie spodziewajmy się niespodziewanego. Jedna z tych dwóch piosenek na pewno się pojawi
1: tak
0: dla córeczki pana Macieja. A teraz, panie Macieju, proszę zapowiedzieć ten utwór.
1: A póki co przed państwem legenda polskiej muzyki punk rockowej Republika z piosenką Telefony.

0: Proszę nie regulować odbiorników. To my tak gramy.
1: Letni koncert życzeń.
0: Była piosenka dla pana fana Macieja i dla innych fanów Republiki, a teraz piosenka dla córki pana fana Macieja, dla Patrycji.
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Dla Patrycji i dla wszystkich fanek K-popu i fanów oczywiście K-popu była to piosenka od Polskiego Radia Dzieciom. 226452055. Czas audycji jeszcze cały czas trwa. 12 minut zostało do godziny 20, ale wy wykorzystujecie ten czas na maksa, do ostatniej minutki, do ostatniej sekundy. Dobry wieczór, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, a właściwie dzień dobry, tak, jeszcze jasno cały czas za oknami. Co u ciebie słychać?
1: Dzwonię z Krakowa i bardzo fajnie mija czas. Dzisiaj byłem na półkoloniach szkolnych. Akurat na tych półkoloniach nie uczy, chociaż w szkole, ale tak naprawdę nie są w szkole, bo się jeździ na różne wycieczki.
0: O, i dzisiaj też była wycieczka?
1: Tak, dzisiaj jechaliśmy do wioski indiańskiej, gdzie nam opowiedziano o życiu Indianów. Robiliśmy sobie takie brylanciki.
0: O, a miałeś jakieś imię indiańskie, czy też przybieraliście takie imiona? Nie było wyboru imion indiańskich.
1: Co?
0: Czy imiona indiańskie sobie przybieraliście jakieś, czy nie? Przy okazji wizyty?
1: Nauczyliśmy się jednego, znaczy dwóch słów, ale jedno zapomniałem. Nauczyliśmy się, jak jest po indiańsku dzień dobry. Jest to hey cola.
0: Jeszcze raz? Jeszcze raz powtórzysz?
1: Jest to how cola.
0: How cola, how cola. Dobrze, bardzo się cieszę w takim razie, że Filip nauczył mnie jednego słowa. Filip nam znikł, rozłączył się pewnie niechcąco. Filipie, ale nic się nie martw, bo my wiemy, o jaką piosenkę nas chciałeś poprosić i wiem, że chciałeś przekazać pozdrowienia dla całej swojej rodziny. To my w takim razie ciebie też, Filipku, pozdrawiamy i całą twoją rodzinę, a piosenka, o którą poprosił nas nasz słuchacz Filip, to Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości. Pozdrawiamy Kraków i Filipa.

0: Piosenka z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami dla naszego słuchacza z Krakowa, dla Filipa. Dobrych półkolonii życzymy Tobie, Filipie, i tym wszystkim, którzy spędzają dnie właśnie na półkoloniach. A teraz jeszcze jedna pasiasta piosenka. Piosenka o panu Tygrysie.
1: Przymknąwszy oczy, zmarszczywszy brwi.

0: gwiazd przyleciał Czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa.

końcu wezwano dzień cioła. Może on zbudzić go zdoła. Przyleciał dzień cioł, nadstawił dziób, wycelował.

I zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście,

0: To mamy śpiewamy z nowej płyty z piosenkami do słów Ludwika Jerzego Kerna. Ułóżcie się i wy, żeby wam było mięciutko i wygodnie, ale może z widokiem na niebo. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak słońce się chowa za lasek, za wzgórek i jak księżyc pojawia się na niebie. A jaki jest? No, piękny jak zawsze. To była audycja, przypomnę, która nazywa się...
1: Letni koncert życzeń.
0: I powróci już za tydzień o 18:00, jak zawsze w środę. Filip Górski, Justyna Majchrzak, mówimy wam dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Chyba jestem zmęczony, ale tylko trochę.
2: Też mi się tak wydaje. To nic dziwnego po takiej szalonej zabawie.
3: A jak się położę, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Przecież dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś. Zasypianki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Nie wiem, że był jakiś dziewczynce, co była smutna, a przestała się smucić.
2: I o chłopcu, który był przyczyną jej smutków.
3: Tylko żeby się nauczył, że nie wolno być takim złym, że trzeba się dobrze zachowywać.
2: No tak, tylko ja...

0: Jak to zrobić, Mondralo?
1: Może w tym by pomógł jakiś miś albo piesek?
0: Albo sprytna kotka Kitka?
1: Może być, dobrze. A będą jakieś potwory?
0: Potwory? No nie przesadzasz. Jeszcze potwory mają być?
1: No, jakby był jakiś smok.
0: Już, wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basołyki. Posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zaczyna się fajnie. To co? Zamykam oczy i będę słuchać. No to możesz zaczynać.
0: Nie tak dawno temu, wcale nie tak daleko, może nawet w waszej miejscowości nad morzem, a może w przedszkolu niedaleko gór lub nad jeziorami.
1: To gdzie w końcu?
0: Nasza usypianka rozpoczyna się w pewnym sympatycznym przedszkolu, w nieużywanej zamkniętej sali po zerówkowiczach, wśród połamanych krzeseł i stołów z powyłamywanymi nogami, na stosie materaców i starej pościeli w słoneczka, rybki i kwiatki.
1: Kiedy się wreszcie zacznie?
0: Kiedy zamkniesz oczy i przestaniesz komentować gadułą.
1: No dobrze, tylko zapytam, kiedy się zaczyna, bo się zaczyna, a ja jestem ciekawy, czy...
0: Michasiu, buzia na kłódkę, albo przestaje opowiadać i sam możesz próbować.
1: No dobrze, zamyk, klik, klik, klik, klak.
0: Na mięciutkich materacach siedziała, trochę leżąc, czy leżała, trochę siedząc, trójka przedszkolaków i niewielka kotka o imieniu Kitka. Pod oknem, na kołyszącym się trójnożnym krześle siedziała Malwinka, o której dzieci mówiły okularnica, bo nosiła okulary, albo szczerbatka, bo miała taki niebiesko-czerwony aparat ortodontyczny. Naprzeciw niej Jacuś, też w okularach, który półleżał, żeby nie obciążać nogi, która od czasu operacji trochę mu dokuczała. Podobno kiedyś będzie dobrze, ale na razie chodząc trochę utykał. Bliżej wejścia przycupnęła małomówna Karolinka.
1: Nie rozumiem tego, co mi opowiadacie.
0: Kitka przechyliła łebek.
1: Dzieci w przedszkolu się z was śmieją, bo jesteście inni? No to co? Pieski są inne od kotków? Konie są inne od krów? Jestem pewna, że ci, którzy tak się śmieją, to robią tak, bo są źli i w duchu smucą się z tego powodu.
0: Ale to prawda, cichutkim głosem przytaknął Jacuś. Niełatwo było Malwince namówić Jacusia i Karolinkę do spotkania w sali z wielbłądem na drzwiach. Jeszcze trudniej było ich przekonać, że Kitka rozumie mowę ludzi, a dzieci mogą zrozumieć kotkę. A najtrudniej było Malwince przełamać strach, swój strach przed spotkaniem z innymi dziećmi. Przed spotkaniem z kotką. Oj, dlatego długo musiała Kitka sama tłumaczyć dziewczynce, że tylko w jedności siła i żeby przestali się bać jakiegoś niegrzecznego Kazia i jego bandy.
1: Dlaczego dajecie sobą tak pomiatać? Ani Kazio, ani nikt inny nie jest nawet o włos lepszy od was.
0: I nie dajcie sobie nigdy powiedzieć, że jest inaczej. Przecież jesteście wspaniali i wyjątkowi. Ty, Malwinko, i ty, Jacusiu, i ty, Karolinko.
1: Ale...
0: Odważyła się coś powiedzieć Karolinka. Ale oni nas biją. O, nie pozwolę na to, powiedziała Kitka. To im się nie uda. Może poproszę o pomoc moje rodzeństwo, mieszkające na strychu, czy inne koty i popędzimy Kaziowi kota aż miło.
1: Ale jak to popędzicie mu kota? Spytała Malwinka. On nie ma kota, ani psa, ani żadnego zwierzaka. No, nie wiem, nie ma, bo nie lubi zwierząt.
0: Jedyne, co on lubi, to dręczyć młodszych i słabszych od siebie, dodał Jacuś.
1: Mam plan.
0: Posłuchajcie, powiedziała kotka i po cichu wyszeptała im szczegóły. Zmienimy go, zobaczycie, ale koniecznie musimy jeszcze. I znów dzieci pochyliły swoje główki do malutkiej Kitki. Zaczniemy po leżakowaniu, kiedy się obudzi. Pysznie, uśmiechnął się Jacuś do Karolinki. Tylko co będzie, jeśli się nie uda?
1: Ojej,
0: nie marudź już. Na stanowiska, komenderowała dziećmi kotka. Szkoda, że was przy tym nie było. Wszyscy, którzy to widzieli, pękali ze śmiechu, a Kazio robił się coraz bardziej czerwony na pucułowatej buzi. Bo kiedy wstawał z łóżka, to się tak jakoś złożyło, że już chłopiec za chwilę siedział na podłodze, zawinięty w koce i poszewki, bo się łóżko złożyło. A kiedy wstał i włożyć chciał

stopy w kapcie, to nagle krzyknął, jakby go rozdzierali. Po chwili wyciągnął obie stópki oblepione kisielem z wczorajszego obiadu, które dzieci przechowały specjalnie do tego psikusa. Wściekły zaczął wkładać bluzeczkę, ale rękawy były zaczepione agrafkami i nie mógł przez nie wsunąć rąk. Coraz bardziej zdenerwowany, ściągając z głowy i ramion bluzkę, usiadł na krzesełko. A właściwie chciał, ale to było podmienione krzesełko. To miało tylko trzy nogi i rozpadło się pod kaziem jak wieża z klocków. Kiedy zły wreszcie dotarł na obiad, to dzieci już skończyły zupę, więc chcąc zaspokoić głód, zabrał porcję Malwince i Karolince. Dziewczynki nie mogły się już doczekać, kiedy wreszcie zabierze im tę specjalnie przygotowaną dla niego, pozbawioną smaku papkę sprzed nosa. Swoje porcje już dawno zjadły, a z talerzami wypełnionymi same do końca nie wiedziały czym, czekały, aż wygłodniały Kazio zabierze im je. No i działo się. Zgłodniały błyskawicznie zjadł wszystko i popił zabranymi dziewczynkom napojami. No i na reakcję nie trzeba było długo czekać. Wkrótce Kazio jak rakieta już biegał do toalety, a dzieci nie mogły powstrzymać się od śmiechu. I poczuł na sobie, jak to jest, kiedy ktoś się z ciebie śmieje. W biegu spodenki zsunęły mu się do kolan, bo gumka w spodniach do reszty przerwała się, nadgryziona uprzednio kocimi ząbkami. I choć starał się mieć dobrą minę do złej gry, czyli usiłował utrzymać groźny wyraz twarzy i rzucać wściekłe spojrzenia na dzieci, to tym razem mu się nie udawało. Miał zbolałą minę, złą, cierpiącą, z ustami wyginającymi się w podkuweczkę, jaką zawsze z uśmiechem obserwował na buziach dręczonych przez siebie maluchów. Oj, miały maluchy uciechę. Ich największy dręczyciel, najbardziej niegrzeczny ze wszystkich przedszkolaków, nielubiany Kazio, który pierwszy raz w życiu sam na sobie odczuł niechęć i lekceważenie, był smutny. I kiedy tak siedział, skupiony, samotny w łazience, chyba zaczęło do niego docierać, jaki był niedobry dla koleżanek i kolegów. Ile zła im uczynił, ile przykrości sprawił i przekonał się, jak źle może się ktoś czuć, kto jest prześladowany. Jak może się źle czuć prześladowany przedszkolak? Wszyscy go prosili, żeby się zmienił. Nauczycielki w przedszkolu, pan woźny, pani kucharka, sąsiadki, rodzice, a zwłaszcza koleżanki i koledzy. Choć trochę się go bali. Kiedy wreszcie sponiewierany, w brudnym ubraniu, siedział w łazience, zaczął się zastanawiać, co powinien zrobić. Jak przeprosić? Jak się do tego zabrać? Jak wynagrodzić dzieciom swoje brzydkie zachowania? I kiedy wyszedł do dzieci ze swojej grupy, to był już innym Kaziem. Uśmiechniętym i radosnym Kaziem, miłym i uczynnym, pomagającym innym dzieciom, broniącym przed złym zachowaniem innych takich jak on niegdyś. I nikt już nie musiał mu mówić: uśmiechnij się, Kaziu, bo wciąż był uśmiechnięty. Szkoda, że nie widzieliście uśmiechów na buziach Malwinki, Jacusia, Karolinki i innych dzieci. Szkoda, że nie widzieliście pyszczka Kitki. Ale w jaki sposób udało jej się to wszystko zrobić? Przygotować przykre niespodzianki Kaziowi, kapcie, bluzka, danie w talerzu, napoje w kubeczkach. Jak to zrobiła, że zamieniła złego w dobrego, wrednego w uprzejmego, egoistę w pomagającego innym? Tego być może dowiemy się w następnej usypiance, ale teraz już zamknijcie oczy i śpijcie tak, jak zasnął mały miś. Może we śnie spotkacie Malwinkę i Jacusia, a może Karolinkę albo małą kotkę Kitkę? A może zmienionego, dobrego Kazia? Ale żeby to sprawdzić, musicie już zasnąć, basałyki. No to pa, pa, do usłyszenia. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach, już im się cudeńko śni.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Dobrze, mogę.
2: Jesteś chyba zmęczony.
1: To opowiesz mi bajeczkę na drzemeczkę?
2: Tak, i tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
2: Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: Nie, może o jakimś malutkim skrzeciku?
2: O małym Anzelmie?
1: To on był kiedyś mały?
2: Każdy był. A Anzelm miał mniejszego nawet od siebie brata bliźniaka.
1: Jak to? Bliźniaka i mniejszego? A jak miał na imię?
2: Albert. I kiedy po raz pierwszy poszli do...
1: Super, może być, dobrze.
2: Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamykam oczy i będę słuchać. Zaczynaj.
2: Dawno, dawno temu...
1: Wiem, że w naszej magicznej bibliotece.
2: Tak. Tu wiele spraw toczyło się jednocześnie, dlatego że skrzatów było całkiem sporo.
1: I dziewczynki, i chłopcy, i starsi, i młodsi, a dzieci były? A Anzelm i jego brat to byli dziećmi?
2: No dawno, dawno temu, tak. Ale jeżeli będziesz mi przeszkadzać, to przestanę opowiadać.
1: No dobrze, już dobrze, buzia na kłódkę.
2: Były dzieci, a że już skrzaty były małe w porównaniu do ludzi, dlatego oczywiście ich dzieci były tyci.
1: Taki pan z wiersza, który postanowił popłynąć w daleki rejs w łupinie od orzecha włoskiego, też był malutki.
2: No tak, to musiał być malutki jak skrzaty.
1: I dopłynął do wyspy, która okazała się...
2: To nawet najmniejsza fala by wywróciła taką łódeczkę. A jakby napotkał... No ale dobrze, skoro jeszcze nie śpisz... I wy, basałyki, również, to żebyście zamiast mówić, miały się nad czym zastanawiać, posłuchajcie zagadki o kimś, kogo spotkał pan Maluśkiewicz. Pije mleko, tak jak dzieci, i oddycha też powietrzem, lecz nie chodzi i nie leci, i nie chodzi nigdy w swetrze, lecz codziennie już od rana pod powierzchnią wiedzie życie. Pluska w morzach, w oceanach, pływać umie znakomicie. Wyskakuje ponad fale, czasem płetwą nam pokiwa i mu zimno nie jest wcale, gdy pod wodą dzielnie pływa. Zgadniesz, jak on się nazywa? Cóż to jest za dziwne zwierzę? Przypominam, to nie ryba.

0: Chyba nie wiem.
1: No nie wierzę. Zastanawię się nad rozwiązaniem, a wy posłuchajcie opowieści o pewnym naprawdę niewielkim skrzaciku. Miał brata Anselma. Tak, tak, tego, którego znacie z biblioteki i który jest teraz bardzo stary. Ale kiedy był jeszcze młody, wcale nie był duży. Był nawet w porównaniu do innych skrzatów niewielki. A jego brat Albert był jeszcze mniejszy od niego, mimo że byli bliźniakami. A dlatego odgadywali swoje myśli i zawsze, kiedy jeden miał ochotę na zabawę, to ten drugi tak samo. Wystarczyło, że ktoś, jeden z nich zaczął się nad czymś zastanawiać, a ten drugi już to samo czuł. Kiedy dopadał ich głód, to równocześnie. Kiedy Anselm chciał spać, to Albert już ziewał, a kiedy Albert się uderzył w ścianę, to Anselma też zabolało. Wiedzieli o sobie wszystko i tak było do momentu, kiedy poszli do szkoły. Skrzaty duże znaczenie przywiązują do nauczania. Przejmują się tym o wiele bardziej niż ludzie. Nauczyciele wśród nich są poważani, obdarzani najwyższym szacunkiem. W szkole nie muszą krzyczeć, upominać czy stawiać do kąta. Nie, nie, nic z tych rzeczy, basałyki. Skrzaty sprzątają klasy, zamiatają korytarze, dbają o czystość. Mają lekcje, podczas których uczą się przyrządzać smakołyki. Dowiadują się, jak zszyć rozdarte spodnie, czy zacerować skarpetkę. Domyślam się, że pewnie rzadko z was ktoś nawet słyszał o takich zajęciach, prawda? Skrzaty żyją podobnie jak ludzie żyli dawno, dawno temu. Szanują przedmioty, których używają i jeśli coś się popsuje, to naprawiają to. No nie wyrzucają, żeby kupić nowe. W sklepach skrzatów nie płaci się pieniędzmi, tylko przynosi się coś na wymianę. Najczęściej każdy skrzat robi to, co umie najlepiej. Najlepiej jak potrafi i przynosi to do świetlicy, która może pomieścić wszystkie skrzaty naraz. W świetlicy zostawiają to, co zrobią i biorą to, co jest im potrzebne. Pomagają sobie wzajemnie naprawiać meble, ubrania, instrumenty, garnki, talerze, no wszystko to, co się zepsuje. Często dziedziczą ubrania i przedmioty po rodzicach, dziadkach, a czasami nawet po pradziadkach. Takie wartościowe rzeczy jak książki, naszyjniki, kolczyki, scyzoryki, eleganckie suknie wizytowe, surduty, fraki, to takie staroświeckie, dawne ubranie używane przez waszych dziadków czy babcie. W szkole każdy dzielił się z innymi śniadaniem, pomagał w lekcjach albo chociażby pocieszał, a kiedy ktoś się wywrócił. I tak było na początku, kiedy Anselm i Albert rozpoczęli naukę. Byli w wieku, kiedy ludzkie dzieci przychodzą do przedszkola. Dlatego też bardzo ważnym przedmiotem, ulubionym przez uczniów, były lekcje zabawy. Tak, to niezwykle poważny temat w Skrzatowie i w każdej innej wiosce czy osadzie Skrzatów. Dzięki temu potrafią się później bawić lepiej, ciekawiej, tak, żeby nikogo nie skrzywdzić i jednocześnie uczyć się w miły i przyjemny sposób. Kiedy stają się dorosłymi skrzatami, to uczą tych zabaw swoje dzieci. Dlatego z roku na rok dzieci przychodzące do szkoły znają coraz więcej zabaw i lekcje zabawy zajmują coraz więcej czasu. Właściwie to wszystkie lekcje, te o matematyce czy o roślinach, zaczynają się i kończą zabawą. Nauka sama wchodzi do głowy, dlatego skrzaty zaczynają naukę wcześniej i uwielbiają swoją szkołę. Zapomniałbym o Albercie i Anselmie, a zapewne czekacie na opowieść o tym, co ich spotkało w pierwszym dniu nauki. No dobrze. Otóż Albert zginął, zniknął. Nigdzie nie mogli go znaleźć. Anselm wytężał głowę, myślał o nim. Pytał go w myślach, gdzie jesteś, braciszku, gdzie jesteś? Nic i nic i nic. Jak kamień w wodę. Szukali go wszyscy, nauczyciele, uczniowie. Woźny Kazimierz, kucharki, pani od ogrodnictwa, pan od stolarki, zajęć praktycznych, pani Adela, nauczycielka śpiewu, muzyki i tańca. W pierwszy dzień taki przypadek? Zamartwiał się Anselm. Mój kochany braciszek, nie upilnowałem go. Gdzie jesteś, bracie? Hop, hop, hop, hop. Chodził i wołał. Nikt nie wiedział, że cały ten czas Albert przespał, nic nie słysząc. Kiedy go wszyscy wołali, kiedy sowy pocztowe latały po szkole ponad nią i pokukiwały poszukiwawczo. Na szczęście pani honoratka, dyrektorka ich szkoły, kiedy zaczęło się już robić ciemno, postanowiła zakończyć akcję poszukiwawczą, żeby jeszcze ktoś inny nie zginął. No i pomyślała, że trzeba będzie ją zacząć na nowo,

następnego dnia rankiem. I kiedy dziękowała wszystkim za pomoc i chciała umówić na jutro ze wszystkimi się na godzinę 8, no to mówi, zaraz, a która godzina? Halo, która godzina? No nikt nie wiedział, bo nikt nie nosił zegarków. Skrzaty nie potrzebowały ich. Kiedy chciały się z kimś umówić albo zastanawiały się, która jest godzina, to po prostu spoglądały na wiszący niemal w środku każdej wioski czy osady wielki zegar. No, takiej wielkości jak na ludzkich ratuszach miejskich. Z tym, że u skrzatów takie zadanie pełniły zegary z kukułką, które czasami jeszcze wiszą w ludzkich domach. Tak. Spojrzenie wszystkich skrzatów spoczęły na ich brązowo-zielonym zegarze z kukułką. Od rana, kiedy coraz bardziej nerwowo poszukiwano Alberta, nikt na to nie zwracał uwagi. Ale teraz zaczęto sobie przypominać, że przez cały dzień nikt nie słyszał bicia zegara i kukania. Kiedy podeszli pod wiszący zegar, zauważyli na niewielkiej półeczce pod spodem zwój materiału. To plecak Alberta! Zakrzyknął jego brat Anselm. Poznaję, to jego plecak! W ciszy, która zapadła, usłyszeli cichutkie pochrapywanie Alberta, bo co jak co, ale mimo niewielkiego wzrostu chrapanie miał potężne. A że położył się w środku między trybami a gniazdem kukułki, to ani kuranty nie mogły wygrywać swojej melodii, ani kukułka nie mogła się przez niego przecisnąć na półeczkę przed zegarem. I tak minął braciom pierwszy dzień w szkole. I choć od tego czasu minęło wiele lat, to do dziś Anselm na wspomnienie tych chwil dyskretnie się uśmiecha, popijając ulubiony napar porzeczkowo-miętowy. Oho, miś zasnął i nie zdążył odpowiedzieć na zagadkę o delfinie. A wy, basałeki, znaliście odpowiedź? Ojej, przecież w większości też zasnęliście. Niech wam się śnią najciekawsze skrzacie przygody albo zupełnie inne. Pa, pa, kolorowych snów. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni. Kolorowych snów.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: to promocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
0: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

0: Ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód. Wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Słuchacie polskie.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu emocji. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Hanna Romanowska, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Zbliżają się wielkimi krokami urodziny moich córek. Teraz jeszcze pewnie problemów nie będzie, ale zastanawiam się, a co będzie za parę lat, gdy to ich znajomi będą miały urodziny i będzie zaproszona tylko jedna. No przecież nie będę latała po rodzicach i mówiła, hello, ja mam bliźniaki, proszę zaprosić dwie. No i jak to rozwiązać?
5: W takiej sytuacji myślę, że, bo to jest delikatna sytuacja. W takiej sytuacji myślę, że to wymaga od nas trochę gimnastyki, ale przede wszystkim dużej empatii i takiego rozeznania się w emocjach naszych dzieci, czyli tak jak zawsze obserwowania, co się z nimi dzieje w kontekście tej sytuacji. Mamy zaproszonego jedno z bliźniąt, zaproszone, drugie nie. I teraz intuicja taka matczyna podpowiada, zadzwonię do tej mamy i powiem, słuchaj, no może jednak pamiętasz, że mam drugie i tamtemu jest przykro, czy tamty jest przykro. Aczkolwiek ja bym jednak się tutaj powstrzymała przed takimi szybkimi reakcjami i pomyślała sobie, że to jest świetna okazja do tego, żeby zbudować takie poczucie, że możemy mieć inaczej, nawet w kontekście budowania relacji społecznych. Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba bardzo dużą empatią obdarzyć to dziecko, które może poczuć się z jakiegoś powodu, znaczy z jakiegoś, może poczuć się odrzucone, może poczuć się wykluczone. I tutaj nasza ogromna rola jest, żeby pokazać, dlaczego tak się wydarzyło, bo być może jest to na przykład koleżanka czy kolega, ten, który wyprawia urodziny, tylko jednego z bliźniąt. I dobrze byłoby w taki sposób poprowadzić rozmowę, żeby powiedzieć, zobacz, widzę, że jest ci bardzo przykro. To jest zupełnie normalne, że jest ci smutno, że jest ci przykro, ale to jest koleżanka, nie wiem, Ani, Zosi i tak dalej. Być może, że ty, kiedy będzie na przykład wyprawiał twój kolega czy twoja koleżanka urodziny, też pójdziesz na nie sam. To się może zdarzyć. Tutaj trzeba, to wymaga od nas bardzo, bardzo dużej empatii, bardzo dużej delikatności, dostrzeżenia emocji tego drugiego dziecka, które ma prawo poczuć się jakoś wykluczone. Natomiast ja bym tu nie robiła takich zabiegów na zasadzie na siłę starała się, żeby jednak to dziecko było na

0: na tych urodzinach. To zawsze jest trudne. To niezależnie od tego, czy to dotyczy bliźniąt, czy to dotyczy dzieci w klasie, to zawsze są bardzo trudne sytuacje, ale można z nich wyjść na takiej zasadzie, że też nie wszyscy musimy się lubić, bo to nie jest obowiązek. Nie ma takiego wymogu, żeby robić coś na siłę w kontekście relacji społecznych. I chociaż to jest trudna lekcja, to ważna i ona wymaga więcej od nas niż od dziecka. Znaczy my musimy tą sytuację tak zaopiekować, żeby wyjść z dzieckiem z takim poczuciem, że to nie jest o mnie, to nie tak, że to ze mną coś jest nie tak, że nie zostałem zaproszony, tylko że moja siostra, mój brat ma prawo mieć swoich przyjaciół, swoich kolegów i ja też mam do tego prawo, bo być może za chwilę taka sytuacja będzie dotyczyła też mnie.
1: Wydaje mi się, że to jest łatwiejsze, jeżeli mamy taką sytuację, że bliźnięta są rozdzielone i na przykład chodzą do różnych grup przedszkolnych, albo chodzą do innych klas, do innych szkół, albo na przykład na inne zajęcia dodatkowe i mają swoje grupy znajomych. Trochę trudniejsza wydaje mi się sytuacja, kiedy dzieci chodzą do jednej klasy, no i teoretycznie mają to samo środowisko, ale wiadomo, bliźnięta bardzo się różnią. Ja znam naprawdę masę mam bliźniąt i jeszcze nie słyszałam, że te dzieci są bardzo podobne albo identyczne. No i to jest jasne, że ktoś może będzie bardziej lubił tę osobę, która jest taka bardziej ekstrawertyczna, a mniej introwertyka i odwrotnie. Jak tym zarządzić? Jak porozmawiać o tym, że mimo, że macie tę samą grupę znajomych, to jednak te wybory mogą być inne.
0: Ja myślę, że tu się trzeba bardzo mocno cofnąć, bo nie zbudujemy takiego poczucia indywidualności i takiego poczucia, zobacz, on może wybrać tak, a ty możesz wybrać tak i to jest w porządku, że tu się trzeba cofnąć do takiego momentu, w którym od początku mamy jakiś pomysł na to, żeby tą indywidualność wspierać. Bo jeżeli jako rodzice, jako w ogóle środowisko wspieramy przez cały okres dorastania naszych dzieci, bliźniąt konkretnie, w takim poczuciu jesteście jednym, to rzeczywiście poziom zniesienia takiej frustracji będzie na pewno na bardzo wysokim poziomie, bo nagle się okaże, że moje środowisko rówieśnicze to zweryfikowało. Wszyscy traktowali mnie ciągle jako jedno z moim bratem czy z moją siostrą, a nagle dochodzi do sytuacji, że ktoś mi pokazuje, że my jesteśmy jednak odrębnymi jednostkami i że to rzeczywiście może być trudny moment, dlatego zachęcam do tego, żeby cofnąć się i jednak wcześniej mieć pomysł na to, że przyjdą takie momenty i przyjdą takie sytuacje, kiedy nasze dzieci, nasze bliźnięta spotkają na drodze osoby, które jednak będą im tę indywidualność próbowały wyciągnąć z tej jedności. Chyba od samego początku jest dobrze też stawiać taką granicę środowisku i też samemu sobie narzucić pewien taki rodzaj reżimu, żeby nie mówić o dzieciach per bliźniaki, moje maluchy i tak dalej, żeby zwracać się do bliźniąt po imieniu. To są proste bardzo rzeczy, ale one torują nam trochę drogę do tego, że ty jesteś osobnym bytem i ty także. Ty masz swój temperament, swoją osobowość, swoje preferencje, swój styl też i swoje takie poczucie chęci bycia na przykład w gronie dzieci, które są na przykład bardziej aktywne, a ty na przykład preferujesz towarzystwo, które gdzieś tą aktywność przejawia na nieco niższym poziomie. To jest proces. Nie zrobimy tego od razu w kontekście jednych urodzin, kiedy wcześniej szliśmy takim trybem, że to jest jeden byt.
1: Wydaje mi się to trochę łatwiejsze, gdy dzieci już dobrze mówią i można porozmawiać, omówić sytuację, zapytać o zdanie, z kim chcesz spędzić czas, jaki rodzaj aktywności, rozrywki tobie pasuje, jaki tobie, czy robimy coś razem, czy właśnie oddzielnie. A jak podkreślać tę indywidualność, gdy dzieci są takie naprawdę bardzo małe? No i z jednej strony, tak jak powiedziałaś, fajnie wypracowywać to od samego początku drobiazgami. U mnie to na przykład jest różny styl ubierania dziewczyn. Ale z drugiej strony teraz przyszedł czas, że one zaczęły się stylizować i na przykład dzisiaj rano była wojna o kolorową bluzę. I już takie miałam delikatne zastanowienie, że a może lepiej było kupić dwie.
0: Zawsze jest taka pokusa. Aczkolwiek

0: Ja myślę w ten sposób, że kształtowanie indywidualności znowu to jest trochę podążanie za tym, z jakim małym człowiekiem naprzeciw siebie mamy do czynienia. To znaczy, że one na pewno, pewnie zauważasz po swoich córkach, że one na pewno mają różne temperamenty.
1: Oj tak, ogień i woda.
0: Że na pewno w różny sposób wyrażają te swoje potrzeby i na pewno każda z nich w trochę inny sposób potrzebuje zaopiekować chociażby taką konfliktową sytuację, jaką jest bluza. Czasami wystarczy, bo nie wiem w jakim są wieku.
1: 2 lata, więc no, tutaj już jakieś rozbudowane dyskusje
0: nie ma. Bo chciałam powiedzieć, że czasami wystarczy chwilę to przetrzymać i potem na spokojnie w trochę mniejszych, ale jak mamy do czynienia z 2-latkiem, no to rzeczywiście to może być, wystawiać nas jako rodzica na próbę, ale super, że mają tą jedną bluzę, no bo to jest też pewnego rodzaju nauka. Jeżeli ta bluza należy do jednej z nich, a druga ma jakąś inną, to zobacz, one też się uczą w pewien sposób, że ja nie muszę mieć zawsze tego samego. To może rodzić konflikty. Ale któż z nas ich nie ma? W rodzeństwach niebliźniaczych też one występują i jakoś potrzebujemy dojść do porozumienia. Więc to jest fajna nauka, że czasami coś, co jest moje, czyli taka nauka obrony też swojej własności, nawet na poziomie tego 2-latka, jest ważna, bo ta druga osoba drugie dziecko w relacji uczy się, że ja nie zawsze muszę mieć tak samo jak to drugie, a to drugie zaznacza swoje granice. Dla rodzica to jest największe wyzwanie, bo nam się trudno na to patrzy, trudno nam się tego słucha, ale ja zawsze jestem zwolennikiem tego, żeby przy tym być, żeby to wspierać, żeby to obserwować. Jak mamy do czynienia z małym 2-letnim dzieckiem, to myślę, że trzeba tutaj rozeznać, kto gdzie potrzebuje jakiej uwagi, jakiego zaopiekowania. Czasami powiedzenia widzę, że to trudne. Trochę less is more w takiej sytuacji.
1: Czasami chyba po prostu być.
0: Czasami po prostu być, tak. Towarzyszenie jest zawsze dobrym lekarstwem na to, kiedy emocje są tu i tak dziecko nie słyszy, co do niego mówimy, bo ono potrzebuje obniżyć temperaturę, żeby w ogóle jakikolwiek komunikat dotarł, a jak wiemy w przypadku 2-latków, te komunikaty muszą być króciutkie i proste. Czasami wystarczy powiedzieć, jestem obok, widzę, że ci trudno.
1: Zastanawiałam się nad tą sytuacją urodzinową jeszcze i tak sobie pomyślałam, że dobrze jest tę sytuację odwrócić, że przecież nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci musiały zapraszać na przykład całą klasę, bo tak wypada, tylko żeby mogły wybrać, kogo chcą zaprosić. I też wydaje mi się to też taki ważny aspekt w rozmowie, omawianiu takich sytuacji, nawet jeżeli jeszcze się nie wydarzyły, to może takim przegadywaniu tego, co może się wydarzyć.
0: Zawsze fajnym pomysłem są książki. One dobrze wprowadzają dzieci w taki świat, w którym te sytuacje nie wyglądają jak odrzucenie, czy nie wyglądają w taki sposób, który idzie w stronę wykluczenia, tylko one pokazują pewne spektrum akceptowania tego, że ludzie mogą wybrać i że to jest okej i że to nie świadczy o tym, że ja jestem gorszy, a mój brat bliźniak czy siostra bliźniaczka lepsza, tylko dlatego, że każdy z nas ma prawo podążać też trochę swoją ścieżką w kontekście na przykład dobierania sobie przyjaciół czy znajomych na dalsze życie. I myślę sobie, że dla tak małych dzieci zawsze bajką czy lekturą to jest fajny pomysł, żeby to wprowadzić, żeby to zrobić bardzo delikatnie. Z czasem to na pewno ewoluuje, przeradza się w rozmowy, a czasem dotykamy takiej sytuacji, że już dochodzi do tych urodzin i wtedy dobrze się móc odwołać do takiego doświadczenia. A pamiętasz, jak czytałyśmy o tej historii, w której możemy teraz do tego wrócić. Chcesz? Zobaczymy, jak sobie poradziła, pamiętasz, jak sobie poradziła ta czy ten inny bohater, że dobrze jest mieć też taką, zbudować sobie taką bazę i taki fundament, mieć się do czego odwołać.
1: Takiej skomplikowanej sytuacji jeszcze nie miałam, ale już ten mechanizm stosowałam książkowy w jakichś takich mniejszych rzeczach typu spotkanie z pieskiem, wizyta w lesie, ognisko i tak dalej. I to naprawdę działa, nawet u takich małych dzieci, także polecam. Chciałam cię jeszcze zapytać o to, na co zwrócić uwagę na różnych etapach rozwoju dziecka.

Rozmawiałam wczoraj z mamą 14-letnich bliźniąt i ona mi powiedziała, że do jakiegoś momentu jej synowie chodzili na te same zajęcia pozaszkolne, bo po prostu mają takie same zainteresowania, ale był jakiś taki moment przesycenia tym, że ciągle spędzali czas razem i mieli tę samą siatkę znajomych, że

0: zajęcia sportowe. Jak wspierać właśnie dzieci w budowaniu tej indywidualności, jak nie przegapić momentu?
1: Wiesz, jak mówimy o 14-letnich dzieciach, to mówimy już o takim momencie rozwoju, którym w psychologii nazywamy poszukiwaniem też już swojej tożsamości, trochę odpowiadaniem sobie na pytanie, kim jestem. Cytując klasyka, kim jestem, dokąd zmierzam, ale trochę tak jest, że u 14-latka to jest tak, że on rzeczywiście próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jestem, jaki chciałbym być. Zaczyna w trochę inny sposób też określać siebie, usadawiać w kontekście społecznym, więc to jest taki moment, w którym nie dziwi mnie w ogóle to, że gdzieś pojawia się taka chęć własnych znajomych, własnych jakichś preferencji. Jeżeli chodzi o to, o moment, w którym tego nie przegapić, ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, że każdy z dzieci, właśnie, jakby charakteryzuje się swoim temperamentem, swoją osobowością. Są bliźnięta, które są bardzo długo ze sobą scalone, zżyte i tak jak mówisz, idą, podążają tą samą ścieżką, aż w pewnym momencie dochodzą do takiego etapu rozwojowego, w którym decydują, że jednak wolą inaczej, wolą i to ma swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że rzeczywiście to jest taki etap rozwoju, że fajnie jest gdzieś pomyśleć sobie, to jestem ja i podkreślić swoją wyjątkowość. Złe są takie, że można mieć u bliźniąt, bywa tak i tak z rozmów wnioskuję, że można mieć takie poczucie, że jakoś zdradzam czy zawodzę tą drugą osobę, że jednak podążam swoją drogą i że poniekąd się buntuję. Chociaż to nie wynika kompletnie z buntu, ani z sprzeciwienia się tej drugiej osobie, a zdecydowanie takiego postawienia silnej granicy ja to ja, a ty to ty.
0: Czyli robienie coś za sobą, dla siebie, a nie przeciwko bratu, siostrze.
1: Tak.
0: To też myślę, że warto podkreślić. I też myślę, że rozmowa jest bazą, bo zdarzyło mi się tutaj rozmawiać z jedną mamą, która jest taką bardzo uważną osobą, a mimo wszystko doszło tam do takiej sytuacji, że dopiero po maturze jeden z synów powiedział: słuchaj mamo, ja mam wrażenie, że całe życie ja robiłem, czy szedłem ścieżką zainteresowań brata, bo nawet się nie zastanawiałem, czy ja bym chciał coś innego. A dzisiaj tak bardzo mi brakuje tego mojego, że chcę wyjechać na studia za granicę. I o ile dobrze pamiętam, on poleciał do Meksyku, czyli na maksa daleko, żeby wyodrębnić się. Także myślę, że też zadawanie pytań, nawet jeżeli tych sygnałów jasnych nie ma, to też jest ważne.
1: Tak, i chyba też ten pomysł w początkowych latach, wybór szkoły, wybór zajęć dodatkowych, że to nie zawsze jest takie oczywiste. Jak mamy dziecko w klasie pierwszej i myślimy o zajęciach dodatkowych, to jasne, że możemy pogadać i tak dalej, ale my często jako rodzice z racji logistyki podejmujemy czasami takie decyzje, mówimy: dobra, ty jesteś wysportowany, ty też, dobra, no to chodźcie na te zajęcia, będzie mi pasowało, żeby was tutaj dowieść. I mamy dobre intencje, czyste intencje. Czasami dzieci w to bardzo gładko wchodzą. To znowu zależy od tego, jaką mają osobowość, jaki mają temperament, jak bardzo próbują gdzieś podkreślić swoje indywiduum, a jak bardzo podążają też za tym, co narzuci rodzic. I znowu nasza rola, żeby być tutaj gdzieś czujnym i być może wychodzić z jakąś propozycją, która jest nieco odmienna. Czyli jeżeli mamy czas i przestrzeń oczywiście, jeżeli logistyka nam na to pozwala, to żeby w jakiś sposób podsuwać też pomysły, które są różnorodne, bo nie wierzę, że dzieci są zawsze takie same, nie są, już to powiedziałyśmy na samym początku, więc może warto jest chociażby nawet w jednym aspekcie, mogą sobie chodzić na te jedne wspólne zajęcia sportowe, ale warto jest trochę prowadzić dzieci na takiej zasadzie: widzę, że masz duży talent plastyczny, co byś powiedział na to, żebyśmy, nie wiem, spróbowali pójść na zajęcia z rysunku na przykład. I proponujemy to jednemu dziecku, a drugiemu na przykład mówimy: widzę, że na przykład świetnie śpiewasz albo super tańczysz. Widziałam takie zajęcia, które są blisko nas, może chciałbyś spróbować. Czyli też to nasza trochę rola, żeby podpowiadać i podsuwać rzeczy, które trochę tą ścieżkę rozwidlają na dwie strony.
0: A czy z Twoich obserwacji wynika,

0: że zawsze jest tak, że jeden z bliźniąt, jedna z bliźniąt jest tą osobą dominującą, czy czasami jest to taka relacja równoważna?
1: Ja myślę, że to jest tak jak, trochę tak jak w życiu. To bardzo zależy. To zależy od temperamentu. To zależy też od temperamentu rodziców, bo czasami dobierają się dwie bardzo stateczne, bardzo introwertywne osoby i takie są też dzieci na przykład. Moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście częściej widzę, że jedno z tych bliźniąt jest w jakiś sposób, w jakimś obszarze bardziej dominujące. Natomiast to wcale nie musi być tak, że to drugie w związku z tym jest na przegranej pozycji, że ja zawsze widzę zasób również w tym, że coś, co postrzegane jest z zewnątrz jako słabość czy jako uległość, możemy potraktować jako zasób, bo często to są jednostki bardzo wrażliwe, bardzo takie uważne, troszkę w inny sposób postrzegające rzeczywistość i to też może być zasób, na przykład właśnie w kontekście jakimś artystycznym. I warto pokazać to też dziecku, żeby nie czuło, że ta siła jest przygniatająca, bo w tej relacji tak może być z racji bardzo silnej więzi.
0: Chciałam cię jeszcze zapytać o to, jak uwrażliwiać ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu, nauczycieli w szkołach i tak dalej, właśnie na indywidualność bliźniąt. No bo mimo, że to się wydaje oczywiste, to nadal ten stereotyp, czy też może takie ułatwienie wrzucania tej dwójki dzieci w hasło bliźniaki, no często występuje. Ostatnio też jedna mama mi opowiadała, że syn wracał ze żłobka, z przedszkola i pytał: mamo, dlaczego na mnie tam mówią Xawery? No i ta mama się zastanawiała i o co chodziło. Bo zawsze występowali Franek i Xawery. I ten drugi myślał, że ma jakieś zmienione imię po prostu.
1: To są takie subtelne rzeczy, które ja myślę, że w ogóle jak mamy do czynienia z bliźniętami, to na samym początku fajnie jest się spotkać z ciocią w żłobku czy panią w przedszkolu i opowiedzieć też troszkę o tym, w jaki sposób, to znaczy, że bardzo nam zależy. W większości przypadków są tam, można spotkać bardzo empatyczne osoby, które jakby to respektują, że bardzo nam zależy na tym, żeby dzieci jednak były, no właśnie, one po imieniu, żeby nie mówić na nich maluchy, bliźniaki, żeby też, myślę, w jakiś sposób, nawet jeżeli panią jest trudno, bo czasami to jest trudność, kiedy mamy do czynienia z bliźniętami jednojajowymi, to panie po prostu nie rozróżniają i szukają jakiegoś własnego, wewnętrznego, mam wrażenie, sposobu, żeby namaścić te dzieci i odróżnić.
0: No. U nas panie potrzebowały tygodnia. I mimo, że dziewczyny są bardzo podobne, to po tygodniu już zauważyły na tyle mocne ich indywidualne cechy, że już ta fizyczność nie grała pierwszych skrzypiec, że tak powiem.
1: Wiesz, fajnie, że powiedziałaś też o tym, że ubierasz dziewczynki w różny sposób. Ja myślę, że to na takim etapie jest ważne nie tylko w kontekście dorosłych, bo dorośli, no właśnie, zauważają cechy temperamentalne, widzą pewne różnice w zachowaniu, w nawykach. Trudniej jest dzieciom. I tutaj myślę, taka mała rzecz, jak ubieranie dzieci w różny sposób jest niezwykle ważne, bo dzieci w kontekście rówieśników też potrzebują się w jakiś sposób odróżnić. I dzieciom jest dużo trudniej zauważyć, aha, to jest Zosia, Kasia czy Basia, która jest nieco bardziej energiczna, a to jest jej siostra Frania, która jest spokojniejsza. Dzieci w ten sposób na początku tego nie złapią, ale pomoże im na przykład ubranko. Czasem na przykład, nie wiem, mamy Kasię i Zosię i Kasia może mieć zawsze, nie wiem, zieloną wstążeczkę na rączce, a Basia na przykład nie. I to jest dla dzieci też pomocne, ale ubrane są różnie. I to jest ważne, że one są traktowane nie tylko indywidualnie przez panie, ale też przez dzieci, bo co, z czym też się spotkałam, dzieci czasami pomagają paniom, mówią: nie, to nie jest Kasia, to jest Basia. I fajnie jest troszkę tą drogę też dzieciom ułatwić. No na przykład na jakimś takim małym gadżecikiem, który pomoże odróżnić.
0: A jak jest z budowaniem indywidualnych relacji w rodzinie? Jeżeli chodzi o rodziców, no to jest to ułatwione. stronę, no bo możemy chociażby zabrać jedno dziecko na

0: zakupy, albo na jakiś krótki spacer, albo wyjść razem z psem. No jest ta przestrzeń. A jak budować indywidualne relacje z babcią, dziadkiem, ciociami, żeby właśnie znowu uniknąć tego hasła bliźniaczki, bliźniaki?
1: Tutaj babcie bardzo, bardzo w to wchodzą zazwyczaj, chociaż absolutnie uwielbiam babcie i mam do nich duży szacunek, natomiast babcie często w to wchodzą, no bo tak jest szybciej, krócej. Babcie też mają duże poczucie takiej sprawiedliwości, że jak jedna to samo, to druga też to samo. I ja myślę, że znowu tutaj duża jest nasza rola, bo babcie też i dziadkowie, i ciocie, i w ogóle nasza rodzina też mocno obserwuje nasz sposób wychowania, nasz sposób komunikowania się z bliźniętami. I myślę, że w rodzinach to jest trochę tak, że w zależności od tego, jaki styl przyjmiemy my, jaki styl narzucimy, taki on będzie trochę pokutował w dalszej rodzinie. Zawsze też, bo jesteśmy dorośli i zawsze też możemy porozmawiać i powiedzieć, na czym nam zależy. Czasem delikatnie zwrócić uwagę, słuchaj, wiesz co, to im nie pomaga, że mówisz na przykład do nich jako jedno, tak? Spróbuj zwracać się do nich po imieniu. Można też, i wcale to nie jest zły pomysł, na przykład zorganizować taki czas, że nie wiem, jedno idzie na lody z babcią, a drugie na przykład ma ochotę na obejrzenie bajki w kinie i idzie do kina. I to wcale nie ma w tym jakby nic złego. To jest tak jak czas jeden na jeden. Jedno może być z dziadkiem, drugie z babcią. Można coś porobić później razem, albo jedno może iść na zakupy, drugie może iść do kina, a potem wszyscy możemy iść na lody. I to są takie rzeczy, które dokładnie robimy też w takich najbliższym swoim gronie i też warto je czasami od czasu do czasu wprowadzać w dalszej rodzinie.
0: Mm-hmm. Małe kroki, w sumie nic trudnego, wymaga tylko uważności w sumie.
1: Dokładnie tak. I podążania za dziećmi, mm-hmm. za ich potrzebami, słuchania tego, czego potrzebują, nie wrzucania do jednego worka. To jest chyba po prostu klucz, żeby samemu odkleić się od tego, że mamy do czynienia z jednym bytem i żeby pomyśleć sobie, to jest dwoje dzieci, bardzo często różnych, różnie myślących, różnie przetwarzających emocje, różnie odczuwających niektóre sytuacje. I to są dzieci, które mogą mieć też różne potrzeby, mimo tego, że wychowują się w tej samej rodzinie, mimo tego, że jesteśmy na przykład w tej samej sytuacji. Więc duża uważność i podążanie za tym, co widzę, co słyszę.
0: To na koniec jeszcze chciałam cię zapytać o relacje między bliźniętami. No bo tak stereotypowo, popkulturowo myślimy, że to zawsze musi być taka super bliska, wyjątkowa, czasami nawet trochę magiczna relacja. To wiesz, czytanie w myślach, współodczuwanie na odległość i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest obecne w książkach, w serialach, w filmach. No ale życie jest życiem. I te dzieci tak naprawdę nie muszą się ze sobą przyjaźnić. Mhm. To nie jest tak, że gdzieś jest zapisane, że one będą najlepszymi przyjaciółmi, przyjaciółkami na całe życie. Więc jak obserwować tę relację i jak ją wspierać na poszczególnych etapach? Na co zwracać uwagę?
1: Na pewno na ten czas, o którym już wspomniałaś, czyli na ten czas jeden na jeden. Mhm. Na pewno na takie sytuacje, w których bardzo mocno podkreślamy to, że każde z nich jest tak samo ważne, ale może być na swój sposób wyjątkowe. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie. No, dajmy sobie jakiś przykład. Nie wiem, mamy bliźnięta, jedno z nich chce na dobranoc przeczytać książkę, a drugie chce budować z klocków. Mają różnie. Mogą się o to pokłócić, może być o to niezła draka, bo każdy ma inną potrzebę w tej samej chwili. I co tu zrobić, żeby jakoś z tego wyjść cało i żeby na przyszłość zbudować też takie poczucie, że nie trzeba ze sobą walczyć, że nie musimy wiecznie stawać w opozycji, ja chcę to i czekać na to, kto wygra. że trochę rolą rodzica jest to, żeby powiedzieć głośno, widzę, że ty potrzebujesz poczytać, a ty potrzebujesz zbudować klocki, z klocków. Więc wiesz, teraz 10 minut poczytam z Kasią, a potem przyjdę do ciebie, bo to widzę, że dla ciebie jest ważne zbudowanie z klocków. Zbudujemy też przez 10 minut coś z klocków, a potem pójdziemy się położyć, bo widzę, że macie różne rzeczy są dla was teraz ważne. I na przyszłość dzieci wyciągają

0: wyciągają taki wniosek, aha, czyli i ja zostałem dostrzeżony, nie musimy o to walczyć. Mój rodzic jest w stanie, jeżeli oczywiście jest i czas nam na to pozwala, dać, zaspokoić moją potrzebę i moją, ale wciąż możemy się różnić i to nie musi być przestrzeń do tego, żeby walczyć. To może być przestrzeń do tego, żeby zauważyć, że nie muszę mieć tak samo, ale osoba, która jest blisko mnie, która, z którą mam tą szczególną więź, nie jest w tym moim wrogiem. Nie muszę za wszelką cenę udowadniać, że moje musi być na wierzchu.
1: Mm-hmm. No i to jest piękna puenta tej rozmowy. Hanna Romanowicz dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu emocje.

przestrzeżał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią lustek.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku,

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.